Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle ci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Radio. Obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka dziura.

0: Melo Radio Kraków.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

hej, mała ze mną nie wylesz łez. Wyglądasz jak anioł, mi po głowie chodzi grzech. Mówię wiele pani, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Słuchacie magazynu To jest tydzień, który poprowadzi dla Was Kuba Kusy. Witam serdecznie i zapraszam. A naszą audycję zaczynamy od najnowszego raportu na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej w polskich miastach. Ten powstał w oparciu o dane pochodzące z aplikacji Jak Dojadę. Twórcy wzięli pod lupę 16 miast, w tym największe aglomeracje jak Warszawa, Trójmiasto, Wrocław i Poznań. W zestawieniu nie zabrakło oczywiście Krakowa, który, jak się okazuje, wypada naprawdę przyzwoicie. Posłuchajcie.
2: Ciekawostki o Krakowie.
3: Na pewno oczywiście jest jeszcze nad czym pracować. Maciej Piotrkowski, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Ale jeśli by popatrzeć na gołe liczby, to musimy podkreślić, że w kilku miejscach zajęliśmy nie tylko miejsce na pudle, ale wręcz nawet pierwsze miejsce. I tak na przykład Kraków ma najlepszy wynik w całym kraju ex aequo z Warszawą i Wrocławiem, jeśli chodzi o czas oczekiwania na odjazd. W Krakowie na tramwaj czeka się średnio maksymalnie 6 minut i jest to właśnie najlepszy wynik w kraju. To oznacza, mówiąc tak z perspektywy po prostu pasażera, że jeśli przychodzimy na przystanek, chcemy dokąd jechać dalej, to maksymalnie średnio te 6 minut musimy czekać na ten pojazd. Czy to autobus, czy to tramwaj, ponieważ twórcy raportu badali w jednym zarówno właśnie autobusy, tramwaje, tam gdzie są, na przykład w Lublinie również trolejbusy, a nawet w Warszawie metro.
1: I to patrzę na ten raport, 26 milionów wyszukiwań trasy, więc baza jest całkiem spora, więc mamy się tak liczbowo na czym opierać.
3: Tak, to rzeczywiście jest bardzo duża próba. Co więcej, te badania takie ilościowe, stricte, chociaż tutaj też można powiedzieć jakościowe, bo też mówimy o trasie skąd dokąd, tak? Więc nie tylko mówimy o liczbie przystanków w czasie przejazdu i tak dalej, czyli konkretnych liczbach, ale też właśnie o takich kwestiach skąd dokąd na przykład w mieście się pasażer chciał się poruszać. Więc rzeczywiście tutaj ten wynik jest naprawdę niezły. Podkreślę, na przykład w tej Warszawie było również brane metro, więc to jest taka jakaś wskazówka, jeśli chodzi o Kraków, że w Krakowie tyle samo czekamy na pojazd transportu publicznego, jak w Warszawie, która posiada metro.
1: To nie jedyna dobra wiadomość, bo też całkiem nieźle plasujemy się, jeżeli chodzi o taktowanie, czyli mówiąc, czy przekładając z polskiego na nasze odstęp między kursami.
3: Tak, rzeczywiście dużo jest tych autobusów i tramwajów w Krakowie. To oznacza, że dana linia średnio jeździ co 13 minut. I to jest też najlepszy wynik w Polsce. Mówiąc właśnie po ludzku, jeśli pasażerowi ucieknie dany tramwaj, trójka, 24, 173, to na następny średnio czeka 13 minut. Ja tutaj oczywiście podałem konkretne linie, może troszeczkę się rozjeżdżać, ale jakby wziąć pod uwagę wszystkie linie, to w Krakowie najkrócej w Polsce czeka się na ten kolejny tramwaj czy autobus konkretnej danej linii. Tutaj jeszcze mamy też bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o średnią odległość do przystanku. To jest bardzo dobra informacja, jeśli chodzi na przykład o starzenie się społeczeństwa. Wiemy, że stety czy niestety, no jest taki po prostu proces socjologiczny, że jesteśmy jako społeczeństwo coraz starsi. W związku z tym możemy założyć, że coraz trudniej jest nam pokonywać duże odległości. I tu w Krakowie znowu możemy się pochwalić tym, że mamy najlepszy wynik wśród takich dużych miast, to znaczy 362 metry jest średnio u nas do przystanku, czy autobusowego, czy tramwajowego. No to jest co najmniej kilkadziesiąt metrów właśnie mniej niż w takich dużych miastach porównywalnych z Krakowem. Oczywiście w mniejszych miastach te wyniki były lepsze, no ale właśnie to dlatego, że te miasta mają znacznie mniejszą powierzchnię niż Kraków.
1: Bardzo często w mieście pojawiają się głosy niezadowolenia z funkcjonowania tejże komunikacji miejskiej, a tu się okazuje, no mamusie oszukasz, tatusia oszukasz, matematyki i statystyki nie oszukasz, nie jest wcale tak najgorzej z tą naszą niezawodnością.
3: Tak, no, to jest taki troszkę znowu błąd tak zwany dostępności, czyli wydaje nam się, że jeśli coś się wydarza i jest o tym głośno, to znaczy, że prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest duże. Najlepszym przykładem są, czy też może najsmutniejszym albo najtragiczniejszym, są katastrofy na przykład kolejowe, czy też ataki na przykład dzikich zwierząt. Jeśli dojdzie do takiego wydarzenia, jest o tym głośno, media podają taką informację, no to jest zrozumiałe, bo jest wiele ofiar. Natomiast jeśli spojrzymy statystycznie, to samolot wciąż jest najbezpieczniejszym środkiem transportu.
1: A krakowska publicznej. Komunikacja miejska nie jest taka zła.
3: A krakowska komunikacja jest naprawdę niezawodna, bo zajęliśmy, no tuż za pudłem, czwarte miejsce w kraju, podkreślę, mimo dużych remontów, to jest raport z kwietnia 2026 roku. Przypomnę, że w Krakowie trwa wiele bardzo trudnych inwestycji, między innymi dla pasażerów. Tutaj przecież chociażby, nie wiem, skrzyżowanie Straszewskiego-Piłsudskiego chociażby. Już pomijam kwestię budowy nawet tramwaju na Mistrzejowice, która bardzo zmieniła ten układ komunikacyjny w Krakowie. Ale mimo wszystko, mimo zatrzymań na długiej, o których też jest zawsze głośno, no, ta niezawodność jest naprawdę na wysokim poziomie i co więcej, ogólna satysfakcja pasażerów jest naprawdę mimo wszystko wysoka.
1: W 10-punktowej skali jak z tą satysfakcją i niezawodnością? Niezawodność chyba trochę mniejsza skala, 7-punktowa, a ogólna satysfakcja 10-punktowa skala, to od niezawodności to na moment wracamy. Czwarte miejsce, ale ile punktów?
3: 5,01 na 7 punktów. Natomiast jeśli chodzi o ogólną satysfakcję pasażerów, 6,83 na 10. Można powiedzieć coś zaskakująco mało, ale warto zobaczyć to w kontekście. Najwyżej oceniona Warszawa, z którą bardzo lubimy się porównywać, która, podkreślę tutaj, posiada metro, które nie stoi w korkach, uzyskała tylko niecały punkt więcej, bo to jest 7,69 punkta na 10. Czyli generalnie wśród największych polskich metropolii, które mierzą się z podobnymi problemami komunikacyjnymi jak Kraków, to znaczy, że mają duży obszar, dużo ludzi, dużo pasażerów, dużo linii. W związku z tym jest duże prawdopodobieństwo, że gdzieś te zakłócenia nastąpią i w związku z tym ta ogólna satysfakcja pasażerów może spadać. Mimo wszystko mamy trzecie miejsce wśród tych największych polskich metropolii.
1: Raport liczy kilkadziesiąt stron. Jakieś ciekawostki wygrzebiemy jeszcze. Przyznam szczerze, nie zagłębiałem się tak bardzo w temat, bardziej skrótowo, ale być może Państwo coś znaleźli, co być może może być interesujące dla słuchaczek i słuchaczy.
3: Na przykład średnia prędkość. Średnia prędkość w Krakowie wynosi 26 km na godzinę, biorąc pod uwagę zarówno właśnie autobusy, jak i tramwaje, i to jest naprawdę naprawdę niezła prędkość. Owszem, są na przykład w Trójmieście szybsze, ale szybsze przejazdy, ale tu mamy na przykład SKM-kę. Warszawa ma aż 31 km i to też jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o badania, bo znowu przypomnę, Warszawa ma metro.
1: No i też kolejkę.
3: I też w WKD, oczywiście. I tutaj mamy uwzględnione właśnie takie, takie przejazdy, 31 km. I tutaj jeszcze mamy dla porównania Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, też 29. To rzeczywiście są te najszybsze. Natomiast znowu tutaj mamy Kraków na czwartym miejscu, mimo że tego metra nie ma. Więc też warto zastanowić się, czy wziąć pod uwagę, w jaki sposób takie rozwiązania jak szybka kolej miejska czy też metro wpływa na przyspieszenie ogólne komunikacji. Powtórzę, 31 Warszawa kilometrów średnio, 26 Kraków.
1: No i też wyprzedzamy miasta, z którymi lubimy się porównywać, bo i Poznań, i Wrocław, oba te miasta są wolniejsze niż my.
3: Tak. I tutaj jeszcze taka ciekawostka. Średni czas podróży. To też jest do ciekawej analizy, ponieważ mamy znowu w Warszawie metro i średni czas podróży 19 minut.
1: No ale Warszawa jest dużo rozleglejsza niż Kraków.
3: No właśnie, w związku z tym to jest ciekawe. Można powiedzieć, że więcej czasu spędzamy w tej podróży, co można z jednej strony też przełożyć na kongestię, czyli mówiąc najprościej korki, a z drugiej strony pamiętajmy właśnie o rozległości miasta. I tak, Kraków tutaj, średni czas podróży 16 minut.
1: Poniżej średniej ogólnopolskiej, o minutę.
3: Tak, bo średnio w Polsce podróż komunikacją miejską trwa faktycznie 17 minut. Na bardzo dużym terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mamy minut 19. I znowu musimy wziąć pod uwagę, że z jednej strony właśnie mamy olbrzymi teren, z drugiej strony właśnie gdzieś napotykają się w centrum kongestie. Ostatnio jest w centrum Katowic takie dosyć ciekawe zagadnienie, gdzie przywrócono ruch samochodów i nagle znowu pojawiła się w tym miejscu kongestia i specjaliści żałują, że takie decyzje zostały właśnie podjęte. I to jest ukłon właśnie w stronę tworzenia na przykład buspasów. Ale zwrócę uwagę, że mamy bilet w tej chwili 15-minutowy. Średnia podróż w Krakowie trwa 16 minut i obserwujemy, że wcale popyt na te 15-minutowe bilety nie spadł, co oznacza, że faktycznie jest duże zainteresowanie i duża liczba podróży właśnie po Krakowie, takich, które mieszczą się w tym bilecie 15-minutowym. Tutaj ten raport niejako potwierdza, że taki bilet jest rzeczywiście potrzebny i że on wypełnia pewną lukę. Przypomnę, teraz mamy jeszcze bilety półgodzinne. Jeśli ktoś wcześniej na przykład miał 20 minut podróż, na przykład z Kurdwanowa na Pocztę Główną, ona trwała 20 kilka minut, to wtedy musiał już kupować bilet 60-minutowy. Teraz ma 30-minutowy, który konsumuje to. I właśnie zauważyliśmy, że te 30-minutowe nowe bilety wcale nie powodują znacznego spadku tych biletów 15-minutowych. W związku z tym widać, że to jest jednak dobra decyzja ze względu na to, że faktycznie tych podróży 15-minutowych mieszczących się w czasie 15 minut przejazdu jest wciąż sporo i pasażerowie tak jeżdżą, tak chcą jeździć.
1: Na podsumowanie dodam jeszcze, że jeżeli chcielibyście zapoznać się z pełną treścią raportu Transport Publiczny w Polsce 2026, to odsyłam Was na stronę internetową Jak Dojadę. Tym kończymy pierwszą część naszej audycji. Teraz krótka przerwa. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Po tej krótkiej przerwie wracamy do magazynu Tydzień w Krakowie. Przed mikrofonem bez większych zmian Kuba Kusy. Witam serdecznie tych, którzy być może dopiero włączyli radia. Budowa chodnika, oświetlenia i zupełnie nowa nawierzchnia. W poniedziałek ruszyła długo wyczekiwana przebudowa ulicy Dąbskiej. Chodzi o fragment od skrzyżowania z ulicą Zwycięstwa do torów kolejowych. Na zmotoryzowanych czekają spore utrudnienia, zapowiada Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
2: Ważne dla mieszkańców Krakowa.
4: Te prace będą obejmowały całą szerokość tej jezdni. To nie ma tam takiej możliwości, żeby tam utrzymać na przykład, nie wiem, ruch wahadłowy albo jakiś przejazd dla samochodów. Tym samym również oczywiście dla rowerzystów, więc niestety ten fragment będzie zamknięty.
1: Dodam, że w stronę ulicy Mogilskiej objazd poprowadzi ulicami Zwycięstwa i Kosynierów, a w kierunku Alei Pokoju ulicą Dąbską. Prace potrwają około pół roku.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Krakowa.
1: Zmieniamy temat. Każdy z nas jest z innej planety. Pod takim właśnie hasłem w ostatnią sobotę czerwca, czyli 27, wyrusza trzecia nowochódzka parada dresów. Oprócz kolorowego pochodu w planie są m.in. bicie rekordu w słowiańskim przykucu, retro gry i potańcówka w klimacie lat 90. i 2000.
5: Formuła jest jak najbardziej otwarta i zapraszamy wszystkich, którzy mają jakikolwiek pomysł, który można zrealizować. Pewnie głównie bezfinansowo, bo nie mamy jakiegoś budżetu, ale jakiś mamy. Adam Grzanka, mieszkaniec z pięknej Nowej Huty. I ten budżet jest przeznaczony na, po pierwsze, to, aby parada, ta część paradna stanowiła, nie wiem, połączenie tych pokazów szkół samby z pochodem pierwszomajowym, przepraszam. W każdym razie parada jest bardzo ważna, bo ona jest po prostu tak śliczna, nawet w tej wersji kompletnie spontanicznej te dresy, nie ma nic bardziej kolorowszego, że tak polonistycznie pomęczę, niż te dresy. To jest po prostu cudowne i faktycznie dzięki wsparciu Nowochódzkiego Centrum Kultury mamy możliwość odbycia tam dresiarskiego pikniku połączonego z występami, z koncertami, z prezentacją różnych instytucji. Jeszcze dogaduję, żeby tam były ustawki szachowe, bo to jednak wszystko powinno mieć taką troszeczkę konwencję, gdyż...
1: Ale ze sprzętem te ustawki czy bez?
5: Wiesz co, jest możliwość ze sprzętem, ponieważ...
1: Z budzikiem. Szachowe.
5: Dokładnie, albo zapraszamy też rowerzystów na dresach. Jeżeli chcecie do nas dołączyć, to, że tak powiem, frakcja zmechanizowana, mile widziana. Wszyscy są mile widziani, byleby, że tak powiem, dress code dress był.
1: No właśnie, ale wszystko się obraca wokół tego dresu, bo ty, ten streetwear przeniosłeś do rangi. Kiedyś się tak żartowało, że dres to ludowy strój Nowej Huty, ale właśnie ty podniosłeś go do tej rangi, tego stroju ludowego naszego nowochódzkiego.
5: Wiesz, całe życie wmawiano mi, że Nowa Huta jest zła, później, że dres jest zły. Nowa Huta jest dobra, więc dres też jest dobry, tylko trzeba po prostu odkręcić ten wektor informacyjny, a zaraz państwu powiem, jakie to ważne. Trzeba odkręcić, po prostu ewidentnie intencją moją jest to, żeby złamać ten negatywny stereotyp poprzez pokazanie, że de facto jest inaczej. Wpuszczenie jak największej ilości kontentu do internetu, gdzie to jest pozytywne, gdzie te dresy są premium, a jak się państwo przyjrzycie, tych dresów jest tyle, że marzy mi się wystawa w Muzeum Etnograficznym historii dresów, bo myślę, że przeciętny obywatel wręcz podświadomie jest w stanie zasocjować dany model dresu do danej epoki na przykład.
1: Ja myślę, że nie Muzeum Etnograficzne, a Wawel. Skoro była Kiecka Balenciagi na Wawelu, to myślę, że dresy też mogą na Wawelu wylądować.
5: Myślę, że pomysł idealny. I teraz ja o tym chyba jeszcze nigdzie nie mówiłem, ale parę razy AI-em wmieszam ten AI do tej triady. Nowa Huta, dresy i AI. Bo co się okazuje? Jak państwo wpiszecie w każdy ten automat graficzny sporządź obraz dresiarza z Nowej Huty, to wychodzi jakaś patola. Te kety, czyli te łańcuchy, jakieś energetyki, papierosy.
1: Żonobijki.
5: Żonobijki, zły obraz. jest naprawdę jest zły obraz, więc świadczy to o tym, że po prostu AI jest nakarmione złymi danymi. I teraz całą ideą, taką subideą jest to, żeby jak najwięcej fajnych fotek porobić, miłych komentarzy, żeby za parę miesięcy, może lat, AI zapytany o nową hutę wypluwał tylko i wyłącznie pozytywne wartości.
1: Czyli co, chcesz czata GPT przemodelować, jakiś nowy algorytm stworzyć, że dres to nie właśnie jakiś tam kark

0: i tak dalej, więc dresy mają same plusy i faktycznie pracuję po nocach i robię wszystko, karmię modele językowe AI tym, żeby już za chwilę wypluwał troszeczkę inne obrazy i powiem, że to idzie, bo jak sobie Państwo wpiszecie w Google parada dresów, to naprawdę ładny content wyskakuje.
1: Ja wkroczę teraz na niebezpieczny dość grunt. W zeszłym roku brał udział w paradzie były już wiceprezydent, w tym roku zaprosiłeś kogoś z władz komisary miasta. Pamiętam, że źle się to dla wiceprezydenta skończyło, bo komentarzy było masa i to głównie hejterskich. Chociaż inicjatywa fajna. Uważam, że władze miasta powinny trochę gdzieś tam przekuć ten balonik nadęcia i profesorskości, jeżeli już tę balonistykę tak trochę dręczymy.
0: Wiesz co, nie mam takiego poczucia. Wydaje mi się, że jak na hejt przy analogicznych innych pokazywaniach się, no to to nie było źle. To już naprawdę tam zawzięci, którzy wmawiali propagujecie stereotypy, naprawdę już ktoś musi mieć pypcia na tego wiceprezydenta, a wiceprezydent po prostu przyszedł w dresie. Było to dla mnie tak miłe. Pojawił się Bartosz Szydłowski z łaźni, pojawił się Fedorowicz młody z Teatru Ludowego. Naprawdę jak zobaczyłem tych ludzi pod stylową, to było mi tak dobrze, że oni po prostu przyszli. Bez żadnego jakiegoś wsparcia, bez tego parcia na mikrofon, gadania. Po prostu szli, bawiliśmy się, później był koncert, quasi Elvisa Presleya i to było naprawdę dobre i tak mi się marzy, żeby właśnie zlikwidować ten fetysz polityczny, tylko żeby po prostu były dresy, przyjaźń, fajna muzyka, niekoniecznie techniawa czy jakieś takie rzeczy, bo muzyka będzie zupełnie inna na paradzie dresów, tylko żebyśmy po prostu zaczęli doceniać to, że jesteśmy ze sobą i być może nawet nie wiemy, jaki sąsiad dresiarz ma poglądy polityczne, bo to nie jest istotne.
1: Będzie konkurs słowiańskiego przykuca?
0: Będzie pobijany rekord, przecież rok temu ustanowiliśmy rekord przykuców słowiańskim. W tym roku będziemy go pobijać, ale ponieważ nie robię tego sam, tylko robimy to Fundacją Farentes, to wiem, że tam kolega planuje również rzut klapkiem Kubota do celu na przykład. Więc proszę Państwa, ustawki szachowe planujemy. No mam nadzieję, że tego dużo wyjdzie, ale przypominam, najważniejsza jest parada, czyli ta trasa od domu wędkarza na plac centralny.
2: Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie.
1: Panie dyrektorze, po raz trzeci przed nami wielka nowochódzka parada dresów. To wydarzenie nie mające precedensu chyba w całym kraju. Rzecz unikatowa, nowochódzka, uważam, że powinna być wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Może za jakiś czas, ale z pewnością, bo jest to rzecz, która nie wydarza się nigdzie indziej na pewno u nas w kraju, a w Hucie i owszem w NCK-u.
2: Dokładnie tak. No rzecz bez precedensu. Myślę, że jeszcze wszystko przed nami, jeśli chodzi o wpisanie parady dresów na jakąś wybitną listę dziedzictwa i pokazanie czegoś wyjątkowego. No to wszystko jest pomysł Adasia Grzanki. To trzeba od razu podkreślić na początku, bo Adaś Grzanka promuje te dresy. Promuje dres jako taki trochę strój nowochódzki. Może nawet trochę ludowy strój nowochódzki. Pamiętam, że na większości imprez, które prowadzi, a prowadzi ich bardzo dużo, występuje w dresach. Czasami jest to taki właśnie pewne zaskoczenie dla publiczności, gdzie czasami jest koncert muzyki symfonicznej, a wychodzi Adam Grzanka w dresie. Dres jako strój nowochódzki i ta trzecia parada dresów, bardzo ważna informacja, 27 czerwca w sobotę o godzinie 14 parada zaczyna się przemarszem znad Zalewu Nowochódzkiego aż pod Nowochódzkie Centrum Kultury, pod NCK, przed NCK. No, będzie mnóstwo atrakcji, myślę, że sama parada będzie bardzo barwnym przemarszem, bardzo ciekawym przemarszem, gdzie różne rodzaje dresów z różnych epok będą prezentowane i myślę, że tutaj rzeczywiście będzie cała feria barw, kolorów, marek, strojów i tak dalej. A przed Nowochódzkim Centrum Kultury spotkamy się mniej więcej o godzinie 16. Tam też jest coś takiego, może nie wszyscy, ale dużo ludzi wie, a jak nie wie, to się dowie. Jest coś takiego jak słowiański przykuc. I w dresie słowiański przykuc to już jest najbardziej klasyczny przykuc, jaki można sobie wyobrazić. Więc na scenie plenerowej przed NCK-iem, mniej więcej o godzinie 16, jak wszyscy już tutaj dojdziemy, Adaś Grzanka będzie wodzirejem tego wydarzenia i pobijemy rekord, nie wiem czego, chyba galaktyki, bo hasło tegorocznej parady dresów jest takie, że każdy z nas jest z innej planety, ale wspólnie tworzymy bardzo ciekawą galaktykę, więc spróbujemy ten rekord galaktyczny pobić w przykucu Słowianów.

0: Gdańskim, a potem będą koncerty, będzie potańcówka, będą food trucki, będzie strefa gastronomiczna, będą konkursy z nagrodami, będą warsztaty edukacyjne, będą retro gry, a także takie gry troszkę podwórkowe, będą animacje dla dzieci, będzie fotobudka, będzie wiele różnych atrakcji, wszystko skończy się potańcówką, nawet być może, że już w przestrzeniach nowochódzkich, bo taki jest plan. To się wszystko układa, kształtuje. Trzecia nowochódzka parada dresów przed nami, 27 czerwca, rzecz absolutnie obowiązkowa.
1: ENCEK jako było, nie było. Instytucja Kultury Miasta Krakowa, poważna instytucja, jedna z najpoważniejszych w Nowej Hucie, jeżeli chodzi o kulturę, nie miał oporów, by włączyć się w to humorystyczne jednak było, nie było wydarzenie.
0: Nie mieliśmy żadnych oporów. Jesteśmy pod koniec sezonu naszego, który rzeczywiście miał dużo różnych elementów. Były piękne wystawy, były spektakle, był teatr. Dzieciaki się tutaj uczyły różnych rzeczy. Teraz jest ten czas końcoworocznych różnych podsumowań i wchodzimy w okres wakacyjny. I wejdźmy w ten okres wakacyjny z uśmiechem, z przymrużeniem oka. Zróbmy takie coś szalonego, żeby zaakcentować, że właśnie, że przed nami wakacje, przed nami NH-Fest, Nowochódzki Festiwal Sztuki, gdzie będzie bardzo dużo różnych rzeczy, a właśnie takim pierwszym elementem to będzie ta sobota, ta niezwykła sobota 27 czerwca i Nowochódzka Parada Dresów.
1: A myśli dyrektor, że Nowochódzka Parada Dresów także za sprawą ENCEK-u może gdzieś tam trochę odczarować tenże strój, który kojarzy nam się jednoznacznie. Ja z Adasiem Grzanką rozmawiałem przed chwilą i mówi właśnie, że jeżeli wrzucimy gdzieś w czata GPT jakby taką archetypiczną postać dresiarza, to gdzieś jakiś taki koks nam ze złotym łańcuchem i wrzonobijce wyskakuje jako grafika. Możemy jakoś w ten sposób właśnie odczarować, pokazać, że okej, no może jest to jakiś tam element naszego ludowego folkloru i nie ma się czego wstydzić po prostu.
0: Myślę, że tak. Myślę, że tutaj podchodząc do tematu z humorem i z uśmiechem możemy odczarować nie tylko wizerunek samego dresu czy osoby w dresie, ale pokazać Nową Hutę jako dzielnicę nowoczesną, zieloną, piękną, kreatywną, mającą fantastycznych ludzi przede wszystkim, bo to ludzie tworzą tą dzielnicę.
1: I egalitarną, no bo dres też jest chyba najbardziej egalitarnym strojem. Wszyscy mogą chodzić w dresie, w każdej szerokości geograficznej.
0: Absolutnie, dres jest strojem egalitarnym, dres jest strojem wygodnym, dres jest strojem, w którym być może nawet czasami to o to walczy Adaś Grzanka, żeby czasami był jakiś piątek, w którym można przyjść do pracy w dresie, nawet w najbardziej poważnej instytucji. Rzeczywiście to jest takie odczarowanie, pokazanie światu, wszechświat, całej galaktyce, że Nowa Huta jest dzielnicą wesołą, uśmiechniętą i nawet potrafi żartować sama z siebie.
1: No i taki pstryczek chyba w nos Krakówkowi, że tak, no patrzcie, potrafimy na siebie, tak jak dyrektor powiedzieć, z dystansem popatrzeć.
0: Jesteśmy ważną dzielnicą tego pięknego miasta, tego się trzymajmy i zapraszam wszystkich i mieszkańców Nowej Huty, i mieszkańców Krakowa, i mieszkańców miejscowości okolicznych na Nowochódzką Paradę Dresów.
2: Ja przypomnę raz jeszcze, trzecia Nowochódzka Parada Dresów 27 czerwca, a więcej informacji znajdziecie w mediach społecznościowych Adama Grzanki i na stronie internetowej NCK.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Zarząd Inwestycji Miejskich wybrał firmę, która ma wybudować przystanek kolejowy Prądnik Czerwony. Przetarg wygrała Skanska, nie oznacza to jednak automatycznie rozpoczęcia prac. I od tej właśnie chyba dobrej wiadomości dla mieszkańców dzielnicy trzeciej zaczynamy magazyn To jest tydzień. Kuba Kusy, witam i zapraszam.
4: Istotne dla Krakowa.
5: To nie jest jeszcze decyzja ostateczna, ponieważ od momentu ogłoszenia wyników musimy poczekać 10 dni na ewentualne odwołania, czyli licząc w dniach kalendarzowych do 18 czerwca do północy musimy poczekać. Łukasz Szywczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Jeśli faktycznie nie wpłynie odwołanie od wyboru, to następnego dnia potencjalnie możemy podpisać dokumenty przy założeniu oczywiście, że wykonawca wszystkie dokumenty wymagane przed podpisaniem nam przedstawi.
1: Dużo było ofert w tym przetargu i czym jest mieściły się w założonych przez państwa widełkach finansowych?
5: Tak, bardzo duże zainteresowanie tym przystankiem. 12 ofert zostało złożonych. Wszystkie 12 zmieściły się w naszym budżecie. Tutaj akurat jeśli chodzi o oferty, mieliśmy przedział od 60 do blisko 100 milionów złotych. Wygrała oczywiście oferta przynajmniej na tą chwilę z najtańszą ceną. Była ona weryfikowana również pod względem rażąco niskiej ceny. Oprócz niej były jeszcze trzy inne oferty. Wykonawcy, wszystkich czterech wykonawców wyjaśniło swoje oferty, swoje ceny. Stąd mogliśmy właśnie zrobić krok kolejny, czyli dokonać wyboru.
1: To powiedzmy w takim razie coś więcej na temat tego przystanku. Ta inwestycja może być dla mieszkanek i mieszkańców Prądnika Czerwonego takim prawdziwym komunikacyjnym game changerem. Tak mi się wydaje. No, kolej jest, no, bije na głowę wszelkie inne środki transportu.
5: Zdecydowanie tak. Mało tego, mamy aktualnie sytuację taką, że kolej robi modernizację linii kolejowej numer 8. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to do końca wakacji ta modernizacja powinna się zakończyć. Wówczas będziemy mieli do czynienia zupełnie z nowym torowiskiem na odcinku Kraków-Batowice, Kraków Główny. Nasz przystanek będzie właściwie w relacji od Krakowa w kierunku Prądnika Czerwonego pierwszym przystankiem, czyli w relacji Kraków Główny, Prądnik Czerwony, czy w drugą stronę będzie to czas przejazdu około pewnie 5, może 6 minut, czyli tak naprawdę faktycznie bije na głowę i autobusy, i nawet gdybyśmy mieli tam tramwaj czy metro, to myślę, że jednak ten jeden przystanek robi robotę niesamowitą z tej perspektywy. Oprócz samego przystanku bezpośrednio nad peronami będzie zlokalizowany parking park and ride, tak aby dla tych osób, które przyjeżdżają spoza Krakowa, mogli tam swój samochód zostawić i przesiąść się na kolej.
1: Ile miejsc postojowych na tym parkingu?
5: Łącznie 240 miejsc postojowych. Drugi taki mniejszy parking będzie jeszcze zlokalizowany od strony ulicy Powstańców. No oczywiście komunikacja dla pieszych, drogi rowerowe. To wszystko chcemy spiąć z ulicą Powstańców, tak aby docelowo ulicą Strzelców też rowerzyści mogli spokojnie jeździć z Prądnika do centrum miasta.
1: To powiedzmy jeszcze o lokalizacji, bo to jest rzecz kluczowa. Ten przystanek powstanie, no, w takich widełkach dwóch linii kolejowych, bo mamy linię na Miechów i Warszawę i mamy dużą obwodnicę kolejową.
5: Tak, zgadza się, to są dwie linie, linia numer 8, linia numer 95. To jest tak naprawdę na skrzyżowaniu ulicy Reduta i ulicy Mejera, w tym naruszeniu. Oczywiście w naruszniku od strony zachodniej. Te perony będą oczywiście zapewniały komunikację dla osób zarówno pieszych, dla rowerzystów, ale osoby o ograniczonej mobilności też również będą mogły z tego przystanku skorzystać poprzez wybudowane pochylnie.
1: Jak długo potrwa ta budowa, jeżeli okaże się, że nie ma odwołań, że podpiszą państwo ze Skanską umowę, kiedy będzie mogła wystartować, no i kiedy mieszkanki, mieszkańcy, pasażerowie, pasażerki będą mogli w końcu korzystać z pociągów?
5: Czas na realizację wykonawca będzie miał 24 miesiące. Oczywiście, no, jeśli pojawią się tam jakieś dodatkowe utrudnienia, jakieś inne problemy, no to ten czas pewnie będziemy zaliczać. Natomiast podstawą jest 24 miesiące, co wydaje się takim naprawdę bezpiecznym czasem na realizację tych dwóch peronów i parkingów, całej oczywiście tej infrastruktury podziemnej, o której może dzisiaj nie mówimy, ale to też jest oczywiście związane z przebudową infrastruktury podziemnej. Mało tego, chcemy to też skorelować z budową nowego skrzyżowania na ulicy Mejera Reduta Węgrzecka. Tam pierwotnie jest skrzyżowanie czterowlotowe. Dzisiaj, biorąc pod uwagę analizy ruchowe, wydaje się, że lepszym rozwiązaniem byłoby tam rondo. Podobnie jak rondo na skrzyżowaniu ulicy Reduta Powstańców. To jest też o tyle istotne miejsce, że w okresie 1 listopada bardzo dużo osób korzysta z dojazdu jednak samochodem osobowym. No i pomimo różnych ograniczeń, no, to rondo na pewno usprawniłoby tam przejazd i również z punktu widzenia bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i rowerzystów byłoby istotne.
1: Pytanie, czy państwo, to już nie do ZIM-u pytanie, ale jako do reprezentanta miasta, czy miasto już rozmawiało z przewoźnikami, czy to z kolejami małopolskimi, czy z przewozami regionalnymi na temat liczby pociągów, które mogłyby się tam zatrzymywać, czy będzie jakaś być może nowa linia, czy raczej któraś z tych istniejących
6: istniejących SKA?
5: Myślę, że będzie to obsługiwane przez linię istniejącą, natomiast jeśli chodzi o częstotliwość, to właśnie jednym z powodów, dla których spółka PKP prowadzi pracę modernizacyjną, to jest oczywiście poprawa komfortu podróży, ale drugim istotnym elementem to są prace związane z dobudową co najmniej jednego, a tak naprawdę dwóch partorów właśnie na odcinku od Krakowa Głównego do Batowic, aby docelowo zwiększyć liczbę pociągów obsługujących tą relację z Krakowa do Miechowa.
2: Budowa pochłonie 61 milionów złotych, a my zmieniamy temat. Nowochódzkie Centrum Kultury i Krakowska Akademia Musicalu znów sięgają po broadwayowski hit. Na scenie NCK-u będziecie mogli zobaczyć Alladyna.
3: Krakowska premiera.
0: Wraz z Krakowską Akademią Musicalu, to jest bardzo ważne, gdzie dyrektorem jest pan Tadeusz Płatek i od kilku lat już tutaj współpracując, nawet nie wiem czy nie kilkunastu lat, współpracując z Nowochódzkim Centrum Kultury, pokazuje coraz to nowe produkcje. Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. I już od kilku lat utarło się to tak bardzo fajnie, że właśnie koniec sezonu artystycznego, gdzie oni pracują cały rok nad spektaklem, czyli czerwiec, to są te pierwsze pokazy, ale potem, gdyby ktoś nie zobaczył, to można jeszcze zobaczyć w listopadzie i w grudniu. Kilka tysięcy dzieciaków, bo w większości jest to publiczność młodzieżowa i dziecięca, zobaczy ten spektakl. Adaptacja, broadwayowska adaptacja tego znakomitego filmu animowanego. Disneyowska produkcja, także coś, co lubimy i dzieciaki to lubią. I świetnie rzeczywiście od strony i muzycznej jest to zrobione. I od strony plastycznej, obserwując kolejne spektakle w poprzednich latach, widziałem, jak wielkie możliwości techniczne z tej sceny naszej można wykrzesać światłem, rzutnikiem, różnymi elementami scenograficznymi. To naprawdę się świetnie ogląda. Dzieciaki są fantastyczne. Jeśli ktoś lubi musical, to wie, na co przychodzi. Jeśli ktoś nie wie, co to jest musical, no to warto zaglądnąć i zobaczyć, jak Krakowska Akademia Musicalowa i Tadeusz Płatek zaadoptowali Aladyna na potrzeby naszej sceny, bo wszystko jest skrojone pod scenę Nowochódzkiego Centrum Kultury. Jest rozmach, jest dużo dzieci, dużo młodzieży, jest piękny śpiew i to, co właśnie w musicalu lubimy najbardziej.
6: To jest mądra bajka, to jest bajka o byciu sobą. Tadeusz Płatek, właściciel szkoły. Tylko, że problem polega na tym, że my nie wiemy, kim chcemy być i dlatego nie jesteśmy sobą. I żeby być sobą, to najpierw trzeba nie być sobą. Trzeba robić różne rzeczy, trzeba się zmusić do różnych rzeczy, trzeba sobie pokazać, trzeba popełniać błędy, dopiero żeby dojść do tego, kim jesteśmy naprawdę. No i o tym jest Aladdin.
7: Dla mnie to jest przede wszystkim kawałek dobrego musicalu i na pewno bardzo duże wyzwanie dla wykonawców. Artur Wołoch, reżyser. No bo to jednak jest taki klasyk. I postawić to przed młodzieżą, przed wykonawcami i starać się im dawać takie zadania, żeby dopięły jak gdyby do oryginału, no to jest naprawdę duże wyzwanie.
6: No bo przenosicie też animacje na język teatru i na język musicalu.
7: To wszystkie rzeczy się łączą tak naprawdę, natomiast rzeczywiście mają mnóstwo zadań do wykonania aktorskich, no i traktujemy je z należnym szacunkiem, jako po prostu pełnoprawnych wykonawców, którzy tak naprawdę niczym nie różnią się od dorosłych.
6: A jak się pracuje z taką właśnie młodzieżą, dziećmi, które no dopiero stawiają pierwsze jakby kroki w tej nauce teatru, bardzo specyficznego, bo musicalowego?
7: Staramy się traktować ich, tak jak powiedziałem wcześniej, tak jak dorosłych, bez żadnej taryfy ulgowej. Staramy się ich słuchać też, co mają do powiedzenia i przekładać ich wyobraźnię na to, co się dzieje na scenie. No i myślę, że to daje dobre efekty.
6: Trochę ten musical zaczyna się rozgaszczać w Nowochódzkim Centrum Kultury. Nie chcę mówić, że staje się takim flagowym produktem, bo jeszcze chyba na to za wcześnie, ale no, mieliśmy legalną przecież Blondynkę, teraz Aladdin. Duże produkcje z rozmachem, tak jak dyrektor mówi, i dobrze się czuje chyba ten musical tutaj w NCK-u.
0: Tak, mieliśmy Króla Lwa, mieliśmy Shreka, mieliśmy Piękną i Bestię, mieliśmy Magię Lodu, także tych tytułów było już tutaj u nas bardzo dużo. I ja się z tego bardzo cieszę, że jest współpraca szkoły musicalowej, krakowskiej szkoły, gdzie chodzi młodzież oczywiście z Krakowa. i Nowochódzkiego Centrum Kultury, że mają tą możliwość pokazania się tutaj. My ich promujemy i wszyscy z tego korzystają. To naprawdę, mając jeszcze w Krakowie znakomity teatr muzyczny, wydaje mi się, że warto dzieciaki w tym kierunku edukować, uczyć i samej sztuki, jak grać, jak śpiewać, ruchu scenicznego w musicalu, ale także odbioru tego musicalu, bo jak dzieciaki będą oglądać, będą wiedzieć, jak poszczególne elementy wyglądają, to w przyszłości będą świadomymi odbiorcami już tych poważnych, dużych musicali w teatrze właśnie musicalowym w Krakowie.
1: A co chcesz powiedzieć przez tego Aladyna? No bo ktoś mógłby sobie powiedzieć, no bajeczka, tak nic większego nie wnosi do naszego życia. Chyba niekoniecznie tak, jak mogliśmy usłyszeć przed chwilą.
7: Każda baśń ma morał. Ten morał tu jest widoczny i rzeczywiście, tak jak Tadeusz powiedział, to jest baśń o wolności. I rzeczywiście już od najmłodszego wieku młodzież, wykonawcy są wpychani w różne role, a tak naprawdę chodzi o to, żeby pozostali sobą. Pomimo tych różnych ról, które jakby świat je otacza i wymusza w nie.
1: A na jakim poziomie stoi krakowski musical? Prowadzisz szkołę musicalu. Nie jest to temat chyba dość powszechny, też teatralnie. Oczywiście mamy sceny w Nowym Jorku i chyba jakoś tak stawiamy je sobie za wzór, ale jak odbierasz polski musical?
6: Polski ma się coraz lepiej. Krakowski też ma się coraz lepiej. Natomiast ja już to robię w tym mieście od kilkunastu lat. Dla niektórych dzieci, które widziałeś przed chwilą, to już jest 13. premiera. Więc musical jest znany, lubiany, wciąż trochę niedoceniany i często w tym krakowskim świecie mylony z operetką i stawiany na jednym, że tak powiem, na nierówności, ale to się na szczęście zmienia i zazdroszczę ludziom w Krakowie, którzy nigdy nie byli na musicalu, a wiem, że tacy są, zazdroszczę im, bo ja doskonale pamiętam mój pierwszy musical i to jest coś, czego się nie zapomina do końca życia. I mam nadzieję, że Państwo przyjdą na Aladyna i tą niezapomnianą chwilę będą przeżywać razem z nami.
1: No właśnie, bo tak trochę jest. Bagatelizujemy musicala, to przecież nie zawsze muszą być historie łatwe, sympatyczne i przyjemne. No na przykład, nie wiem, 1989, prawda? No, tematyka polityczna, musical, jak się patrzy?
6: A musical zawsze się zajmował tym, co jest tu i teraz. To jest właśnie, mi się wydaje, było od zawsze, że musical poruszał te najważniejsze tematy i mógł sobie najwięcej pozwolić, bo odkąd wynaleziono mikroporty, śpiewacy musicalowi mogą śpiewać tak, jak mówimy, śpiewać naszym ludzkim głosem, a nie głosem konwencjonalnym, operowym, prawda? Opera się trochę odcina przez ten rodzaj emisji głosu, który był potrzebny, kiedy nie było mikrofonów, ale odkąd one są, to my mówimy ludzkim głosem. My się staramy mówić ładnie, ale staramy się mówić naturalnie i przemawiać do ludzi wprost, a nie z jakiegoś piedestału za woalem konwencji.
2: Szczegóły na stronie NCK.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Po tej krótkiej przerwie wracamy z kolejnym tematem. Przełamywanie stereotypów i pokazywanie ojcostwa jako doświadczenia równorzędnego wobec macierzyństwa. To główne założenia projektu Tato, który realizuje Ośrodek Kultury imienia Norwida w Krakowie. Posłuchajcie.
9: Nasze propozycje dla mieszkańców Krakowa.
10: Projekt Tato tak naprawdę wyszedł z tego, że po pierwsze sam jestem tatą i od kiedy zostałem tatą, każdy z nas ma taką sytuację, że wpadamy w pewne bańki. Filip Komajda, animator kultury w kuźni Ośrodka Kultury Norwida. I kiedy zostałem tatą, też wpadłem w pewną bańkę, gdzie zacząłem pewne rzeczy zauważać, pewne rzeczy coś mi nie podobały się, niektóre mi doskwierały.
2: Jakie bańki?
10: Trochę social mediowe, trochę takie po prostu rodzinne, że się spotykasz z innymi rodzicami, z innymi dziećmi i widzisz pewne zjawiska. I ale też taką, też moja praca w kulturze, czyli ta obserwacja tego, że bardzo mało facetów, bardzo mało ojców szuka tej kultury i idzie do domu kultury, żeby zadbać o siebie. Idą tam z dziećmi, z całą rodziną, żeby najczęściej zadbać o kogoś, albo pobyć razem z rodziną też dla siebie, ale rzadko jest w tym taki czas tylko dla nich.
1: Dlaczego?
10: Nie mam pojęcia. Mi się wydaje, że jest po prostu, no, stereotypy też się nie biorą znikąd i jakoś dalej tkwimy w tym, że facet, wydaje mi się, że nie widzi w kulturze jakby swojej jakby pierwszej potrzeby po prostu i może i co wynika albo z tego, że tego po prostu nie potrzebuje i my teraz walimy kulą w płot, albo może wynikać z tego, co mi się bardziej wydaje, że on nie do końca wie, że może, że do końca wie, że może pójść na warsztaty artystyczne, że może zadbać o siebie w ten sposób, że zrobi spektakl, że pomaluje obraz i że to może być dla niego fajne.
1: Pytanie, czy jest dostępna szeroko taka oferta zajęć kulturalnych właśnie stricte pod ojców. Ja też jestem świeżo upieczonym ojcem i też jestem nowochucianinem i moja partnerka korzysta właśnie z takiej oferty. Jest cała masa zajęć właśnie dla mam z maluszkami, ale dla ojców to już tak nieszczególnie, muszę przyznać.
10: Dokładnie. Tkwimy dalej jakby w kulturze, w takim zjawisku, że bardzo często potrafimy zrobić ogromny cykl wydarzeń dla mam, dla kobiet, dla mam z dziećmi i w kulturze tym tkwimy, ale jakby to jest problem, który jest w całym społeczeństwie i możemy, do niedawna to było jeszcze w większej skali, dzisiaj się to już zmienia, ale mogliśmy jeszcze do niedawna widzieć takie miejsca jak, nie wiem, pokoje matki z dzieckiem, jak produkty, które są skierowane do rodziców, ale są oznaczane dla mam. Ja nawet kupując katarek dla dziecka, jest wielki na nim napis sprawdzony przez mamy. I też w ramach, kiedy zacząłem się tym zajmować, zacząłem też wynajdywać takie różne rzeczy i tego jest naprawdę, naprawdę sporo. Nawet torby do wózka, których ja też używam. Więc w tym wszystkim jest pewne takie, myślę, że nie do końca świadome.
1: Przerzucanie odpowiedzialności za rodzicielstwo na matki.
10: Tak, i to jest właśnie dwojakie. Z jednej strony właśnie to, z drugiej strony to jest jakiś sposób wykluczania taty z równorzędnego rodzicielstwa, a z drugiej właśnie to, że w tym wszystkim ta presja rodzicielstwa jest skierowana na matkę, na kobietę i to też nie jest dobre, bo zależy nam na tym, żeby też w tym projekcie pokazywać tą taką równość rodzicielską. W sensie, że i tata, i mama są potrzebni w rodzicielstwie i są równorzędnymi rodzicami. Każdy może mieć swoje role, każdy może być odpowiedzialny za coś innego, ale nie powinniśmy podlegać tutaj z założenia stereotypowi i przydzielać te role a priori, tylko po prostu być w tym razem.
1: A nie jest też tak, że jako ojcowie mężczyźni też trochę się na przykład wstydzimy, nie wiem, żeby coś zaśpiewać. Ja byłem na jednych takich zajęciach dla bardzo małych dzieci. Byłem chyba jednym z dwóch ojców i ci panowie tak trochę nieśmiało gdzieś tam te struny głosowe rozgrzewali i to nie jest też tak, że no trochę wstydzimy się też tego życia kulturalnego, no właśnie, czy śpiewu, czy gdzieś gry aktorskiej, albo nie wiem, babrania się w glinie, o.
10: Dokładnie tak i właśnie o to też się w tym rozchodzi, że my generalnie często trochę też wolny rynek tak działa, ale no jak nie wykazujemy dużej, nie ma dużego zainteresowania i potrzeby, a faceci nie wykazują takiego zainteresowania, no to też ciężko, żeby teraz my wszyscy, żebyśmy szturmowali wydarzenia, na które będziemy walczyć o każdy zapis. Dlatego są takie projekty jak projekt Tato, dlatego są też dlatego to, moim zdaniem, to jest też rola publicznych instytucji kultury, żeby można było sobie czasem nie kalkulować i pozwolić na coś, co ma wywołać jakąś zmianę, wywołać jakiś taki pozytywny jakby bodziec i tym właśnie tym ma być projekt Tato, czyli ma zaprosić ich do tego, pokazać im, że to jest fajne, pokazać im, że mogą się uwrażliwić i dać sobie ten czas dla siebie i będziemy próbować, bo ja zakładam, że Też będzie, opowiemy pewnie zaraz o całości projektu, ale w ramach projektu będziemy tworzyć spektakl i ja wiem, że jakby rekrutacja tego spektaklu będzie na pewno trudnym procesem i to nie będzie proste znaleźć nawet tych kilku ojców, którzy będą przychodzić co czwartek i na próbę i będą chcieli zagrać spektakl. To będzie bardzo trudne, ale jak już to się zrobi, to wierzę w to, że to będzie jakby bardzo wartościowe dla nas wszystkich, a też wartościowe dla tych osób, co potem zobaczą ten końcowy spektakl.
1: To wywołałeś już temat szczegółów projektu. W jaki sposób Ośrodek Kultury Norwida za sprawą projektu Tato chce, no właśnie, gdzieś przełamywać te stereotypy, przełamywać bariery mentalne być może i wychodzić naprzeciw właśnie potrzebom kulturalnym ojców. Od jajka do jabłka. Zaczynamy.
10: Zacznę od serca projektu, o którym już mówiłem, czyli spektaklu. Od września będziemy startować z produkcją spektaklu pod okiem profesjonalnych artystów i artystek. Reżyserować będzie Łukasz Zaleski. Odpowiedzialna za choreografię i ruch sceniczny i będzie Marta Wołowiec. Komponować muzykę będzie Marcin Majcherek.
1: A co to za spektakl? Już wiecie czy nie?
10: Nie wiemy. W sensie i tutaj od wielu rzeczy to zależy. Generalnie jesteśmy już po rozmowach z Łukaszem. Łukasz będzie koordynował cały proces artystyczny. Ja będę jakby produkował ten spektakl, kuratorował procesowi i będziemy w tym razem. I rozmawialiśmy już i generalnie plan na to jest taki, że chcemy najpierw zbudować tą grupę, a następnie poznać się i rozpocząć przede wszystkim taki proces trochę budowania jakiejś wspólnoty, bo to jest bardzo ważne i myślę, że to jest często, myślę, że ważniejsze niż sama budowa spektaklu, żebyśmy po prostu mogli się spotykać w gronie facetów, w gronie ojców, rozmawiać, dzielić swoim codziennym życiem, żebyśmy mogli trochę pogadać o naszych dzieciach, i żeby się poczuć trochę właśnie zrozumianym ze sobą, bo ja też mam takie doświadczenie, że bardzo często kobiety, kiedy się spotykają, bardzo często szybko schodzą na ten temat dzieci i rozmawiają o tym, a faceci raczej wydaje mi się często go omijają, gdzieś tam mówią o innych rzeczach między sobą a ta rozmowa o dzieciach jest super i dzielenie się tym, jak bardzo je kochamy, jak co nam się zdarzyło, co było zabawnego, a co było też trudnego, jest bardzo ważna i też otwierająca. Zresztą pomysł sprawdzałem w zeszłe wakacje w mojej już prywatnie robiłem rezydencję artystyczno-społeczną, gdzie zaprosiłem dwójkę ojców i zrobiliśmy taki krótki performance, właśnie przeprowadziliśmy taki proces warsztatowy i to się bardzo sprawdziło i sprawdziło się w samym warsztacie, gdzie zauważyłem to otwarcie, tą wrażliwość, ale sprawdziło się też w efekcie, gdzie ten spektakl, który był naprawdę bardzo prosty, szybko zrobiony, samą swoją treścią wywołał ogromne poruszenie i bardzo dużo emocji, bardzo dużo takich pozytywnych też, dużo pozytywnego odbioru.
1: Pytanie, czy w ramach tego spektaklu, a szerzej też projektu, będziecie współpracować na przykład z psychologiem, żeby trochę właśnie otworzyć się na to mówienie, na przykład o emocjach, czy nie?
10: Pięknie trafiłeś, dokładnie tak. Nasz proces rozpocznie się od najpierw wiadomo spotkania zapoznawczego z reżyserem, ze mną i będziemy, żebyśmy mogli sobie jakoś zacząć, ale pierwszym tak naprawdę warsztatem naszym nie są warsztaty teatralne, tylko warsztaty też z bardzo ważną osobą w projekcie, czyli doktorem Kamilem Janowiczem. Człowiekiem, który jest psychologiem, naukowcem, zajmuje się tematyką rodzicielstwa, ojcostwa, pisze o tym prace naukowe i jest naprawdę cenionym człowiekiem. I Kamil poprowadzi nam warsztat, który właśnie ma na celu nam otworzyć trochę grupę, ma na celu nam zwrócić też uwagę na takie ważne tematy właśnie jak zaangażowane ojcostwo, jak nasze prawa, jak nasze doświadczenia związane z porodem. Bardzo jakby mamy tu bardzo rozległy ten konspekt, który ma spowodować, żeby po pierwsze nasza grupa mogła trochę otworzyć oczy na różne nowe problemy, nowe jakby takie tematy, a przede wszystkim się tak dojść i samym tematem, żeby otworzyć ich na to, że mogą o tym ojcostwie swoim mówić, że mogą się tym dzielić. I ten warsztat rozpocznie nam proces budowania spektaklu, żebyśmy potem też lepiej sam spektakl tworzyli. A co do samego tematu jeszcze spektaklu i o czym on będzie, to prawdopodobnie przygotujemy pewnie jakieś jakiś taki zarys, mini schemat, w którym chcemy zaprosić uczestników, ale wiele też będzie zależeć od samych tych początkowych spotkań i Łukasz też będzie budował ten scenariusz właśnie na bazie właśnie tych pierwszych spotkań, żeby był mocno jakby związany z tą grupą ten scenariusz i kierowany tylko do niej.
1: Trzon projektu mamy. Jakie działania jeszcze zaplanowane? Bo to w zasadzie niemal pół roku do listopada będzie projekt trwał.
10: Tak, w listopadzie jest premiera spektaklu 28 dokładnie. To będzie taki weekend, że zagramy 3 razy, więc już zapraszam w Kuźni na Mistrzowicach. A wydarzenia towarzyszące, jest ich trochę i tutaj już się rozszerzamy. Chcemy nie tylko do samych ojców się skierować, ale w ogóle do całych rodzin, żeby tworzyć takie przestrzenie bardzo twórcze, bardzo oryginalne, gdzie można spędzić z sobą czas, zrobić coś fajnego, ale też poznawać się i też zadbać o siebie. Zaczynamy już w tę sobotę 13 czerwca. To wydarzenie, które towarzyszy Taty Festowi, który w Ardzonie już jest od lat, czyli warsztaty kartonowe Rejs Wyobraźni, gdzie tworzymy konstrukcje z kartonów, statki, ryby, latarnie i stworzymy taką performatywną przestrzeń, w której dzieci będą mogły się potem też bawić. Przy okazji będzie śniadanie w ogrodzie, gdzie można sobie odpocząć, zjeść coś dobrego, porozmawiać, pogadać. I to wszystko właśnie z innymi warsztatami Daty Festu. Będzie taka nasza inauguracja, taki spokojny początek. 23 czerwca, w Dzień Ojca, w kinie Sphinx rozpoczynamy cykl filmowy w ramach naszego projektu Tato i zaczynamy od takiego filmu, śmialiśmy się, że na który by poszedł twój tata, czyli Rambo Pierwsza Krew, więc zaczynamy z grubej rury. Na jesień będą jeszcze 2 seanse i wtedy już planujemy bardziej takie filmy już o tematyce bardziej ojcostwa i już takie delikatnie podchodzące do tematu. A następnie wakacje spędzamy pod tytułem spacerów. 2 spacery przed nami. Pierwszy spacer będzie dźwiękowy, śladem mitów i legend Nowej Huty w lipcu, a w sierpniu spacer architektoniczny, gdzie będziemy sobie mierzyć Nową Hutę, patrzeć na nią przez szkiełka kolorowe i dorysować kolejne nowe obiekty. Bardzo ważna informacja jest taka, że pierwszy raz chyba robimy tak, że spacer faktycznie jest dosłownie dla wszystkich, dla każdej grupy wiekowej w rodzinie. Czyli spacer dostosowana jest pod wózek dziecięcy, więc będzie można spokojnie nim pojechać i nie będzie z tym problemu. A też aktywności, które planujemy, mają zaangażować i dorosłych, i tatę, i mamę, i mają zaangażować także młodsze dzieci, starsze dzieci, żeby cała rodzina mogła się zaangażować, pobawić, spędzić fajnie czas i czegoś nowego dowiedzieć. I ostatnim wydarzeniem towarzyszącym w październiku w Kuźni odbędzie się potańcówka dla całych rodzin z DJ-ką, gdzie będziemy, która jakby zaanimuje właśnie też dosłownie całe rodziny i będzie można też fajnie spędzić czas tańcząc u nas na parkiecie w Kuźni.
2: Dodam jeszcze, że większość wydarzeń jest bezpłatna, a szczegóły znajdziecie na stronie Ośrodka Kultury Norwida.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.

0: Halo Radia Kraków.
1: Słuchacie magazynu To jest tydzień. Kuba Kusy, witam i zapraszam. Nawiązanie do krajobrazu Krakowa i oplatającej go sieci rzek. Tak właśnie będzie wyglądała nowa fontanna na rynku głównym, która zastąpi wysłużony i budzący ogromne kontrowersje kryształ. Komisja konkursowa jednogłośnie opowiedziała się za projektem architekta i rzeźbiarza z Kielc Michała Gdaki.
2: Co słychać w Krakowie?
3: Ja myślę, że to jest jednak projekt bardzo innowacyjny. Janusz Sepioł, główny architekt miasta Krakowa. To znaczy projekty, które zajęły tutaj drugie i trzecie miejsce i takich było zresztą trochę więcej w całym konkursie, te nawiązania robiły bardziej bezpośrednim, bardziej czytelnym, bardziej jednoznacznym. Tutaj mamy interpretację, ale taką nie wprost. Znaczy oryginalność tej pracy zawiera się w kilku elementach. Po pierwsze inspiracja. To nie jest inspiracja architekturą, dotychczasowymi fontannami. To jest inspiracja krajobrazem okolic Krakowa. To znaczy to uformowanie, jak to mówią geomorfologiczne, tej całej Doliny Wisły jest punktem wyjścia. A więc inna inspiracja. Na to jest pierwsza innowacja. Po drugie, istotą tej fontanny jest wielka rzeźba. To jest duża forma z brązu, właśnie pokazująca tą morfologię terenu, na której kłębi się woda i ona płynie w jakimś sensie naśladując rzeki, potoki okolic Krakowa. Jest to jakby nowe spojrzenie.
1: Ten tytuł trochę wprowadza w błąd, no bo to palimpsest. Co tam na tym palimpseście jest zapisane?
3: Palimpsest, jak wiadomo, nie wiem, czy wiadomo, ale generalnie wiadomo, jest to tekst na tekście. Kiedy usuwa się jeden, powstaje następny. To jest to nawarstwianie się tekstów. I wydaje mi się, że tutaj autorowi chodziło o to, że ta praca wody powoduje, że ciągle powstają nowe krajobrazy. Jeden materiał się nanosi, drugi się umywa, zmywa, że woda ciągle kształtuje krajobraz i że można jakby historię miejsca odczytać poprzez pracę wody nad tym miejscem. I w tym sensie to jest palimpsest. Ale odradzałbym używanie, znaczy to się nie przyjmie.
1: Też mi się tak wydaje. Pytanie, czy mieli Państwo wątpliwości? Czy były jakieś prace kontrowersyjne? Czy były jakieś, nie wiem, bezpośrednie nawiązania do krakowskości na przykład?
3: Ja się obawiałem, że w konkursie będzie dużo takich projektów, które pojawiły się w internecie, że powiedzmy na smoku jest obwarzanek, na obwarzanku stoi hejnalista, a z trąbki mu sika woda.
1: Jeszcze lajkonik do tego.
3: Prawda? No, więc... Nie powiem, że takich prac nie było w ogóle, bo były. Było jakieś trzech hejnalistów spierających się plecami, przesikających przez trąbki, ale to był margines. Raczej zaskoczeniem było to, że konkurs był na poważnie. To znaczy przytłaczająca większość prac była zrobiona ewidentnie przez profesjonalistów, którzy poświęcili trochę uwagi i przemyśleli ten temat. Oczywiście, ponieważ w wyniku konsultacji społecznej była taka sugestia, żeby tu nawiązać do fontanny profesora Zina, kilka prac powtarzało te formy. Oczywiście w innym materiale, troszkę w innej skali, ale te nawiązania często były wprost i praca numer dwa jest tego przykładem. Tam jest, można powiedzieć, kopia fontanny Zina, tylko właśnie w innym materiale i zestawiona z nowym elementem takiej piramidy szklanej.
4: Byłem podzielony na tym konkursie na dwie części. Michał Niezapitowski, dyrektor Muzeum Krakowa, mniej więcej równe. Znaczy z jednej strony patrzyłem na to przez pryzmat swojej wrażliwości, jakiegoś może rozumienia Krakowa. Czasem mi się wydaje, że jakąś cząstkę tego rozumienia osiągnąłem po wielu latach pracy dla tego miasta, ale z drugiej strony patrzyłem jako zarządca instytucji. No i tu muszę powiedzieć, że ten pomysł świetlika, który był pomysłem, który należy ocenić, czyli po prostu tego przezierności z góry na dół i z dołu na górę, to był pomysł odważny, ciekawy, przy czym ten pomysł z kilku powodów się nie sprawdził. No nie sprawdził się także z tego powodu, że nie chodzi o to przeciekanie, bo ktoś powie, że przeciekanie to był zawsze fajny temat dyżurny, też dziennikarski, i można było o tym coś napisać. Zawsze można powiedzieć, że można coś zrobić lepiej, bo by nie przeciekało. Tu chodzi jeszcze coś innego, to znaczy po prostu przy tej inwersji temperatur, przy tej różnicy, myśmy ciągle mieli problem skraplania się różnicy temperatur na dole. Myśmy ściągali bardzo dużo wody. A ta przestrzeń na dole Zabytkowa, świadki archeologiczne, jednak wymaga ogromnej takiej troskliwości o nie. Więc mówiąc krótko, nie ukrywam, że myśmy mówili jako Muzeum Krakowa, że my tą przezierność rozpoznajemy jako rzecz ciekawa, ale trzeba się poważnie zastanowić, czy ją podtrzymywać, ponieważ atrakcyjność rynku podziemnego jest wystarczająca dla zwiedzających. I w związku z tym ta praca, która zwyciężyła, jest pracą, która akurat nie jest przezierna, a prace, które tą przezierność zakładały, one z naszych doświadczeń, które już posiadamy, ewidentnie pokazują, że byłyby problemy. Zresztą bardzo się pięknie mówi o krysztale, no bo to jest piękna forma, no ale każda pani domu o tym wie, że żeby kryształ był kryształem, trzeba go bardzo, bardzo często polerować. A kryształ, który jest niewypolerowany, nie wygląda kryształowo, a w przestrzeni miasta, gdzie się kurzy, gdzie gołębie i tak dalej, te formy kryształowe, no jeden eksces kogokolwiek powoduje, że zaczyna mieć problem, a nie efekt estetyczny. Natomiast zwycięska praca, bardzo dyskretna, bardzo tak wdzięcznie i z szacunkiem nawiązująca do pomysłu Wiktora Zina, a zarazem wprowadzająca nowy, taki nowatorski, bo cała praca nie jest bardzo nowatorska, ale wprowadza nowatorski, ciekawy element rzeźbiarski, który jest de facto takim portretem natury miasta, bo natura miasta zaczęła się od wody, a fontanna to woda, jak wiadomo. Więc ta taka opowieść o tej przestrzeni miasta, o tej naturze, tak? Bo my przecież tak mówiąc na wprost, to dzielimy zawsze świat trochę sztucznie na kulturę, czyli to, co myśmy zrobili jako ludzie.
1: I naturę.
4: Czyli tam, gdzie człowiek jeszcze nic nie wniósł, czy też ktoś powie, nie nawojował na dobre i na złe, no to to jest taka fontanna, która jest hołdem naturze. To jest sama natura. Czy w samym środku miasta, które jest wzniosłym, cywilizacyjnym dziełem człowieka, pojawia się hołd dla natury, która tutaj przez dużo, dużo dłuższy czas niż my tu jesteśmy, bo mówimy o milionach i miliardach lat, natura tutaj rzeźbiła tą przestrzeń, natura jest najpiękniejszym rzeźbiarzem i to jest taki hołd do natury. Cofamy się do czasów prehistorycznych w tej opowieści o rzekach w Krakowie. No to chyba nas ujęło, niezależnie od tego, po prostu artysta, no wiemy, kto nim jest, nie jako jury nie otworzyliśmy kopert na posiedzeniu, otworzyliśmy dopiero na konferencji prasowej, więc artysta, pan Michał Gdak z Kielc, no wykazał się ogromną taką delikatnością, wrażliwością, taką oszczędnością formy i odwagą zarazem.
0: Beata Kondel, pełniąca obowiązki dyrektora Zarządu Infrastruktury Wodnej w Krakowie.
1: Mamy już projekt nowej fontanny, która stanie na rynku głównym. Pytanie teraz, jakie kroki ZIF podejmie, by zrealizować ten projekt?
0: Pierwszy krok to niezwłocznie skontaktujemy się z autorem zwycięskiego projektu po to, żeby podpisać umowę na przygotowanie pełnego projektu budowlanego naszej nowej fontanny. Przewidujemy, że powstanie to do marca 2027 roku. Kolejny krok to będzie realizacja tej fontanny, na co z kolei zakładamy kolejny rok, czyli marzec, kwiecień 2028. Zakładamy, że nowa fontanna będzie stała na rynku głównym.
1: Ile nowa fontanna będzie kosztowała? Ile dostanie projektant i wykonanie także? Jak drogo będzie kosztowało?
0: Te kwoty określił projektant, znaczy autor zwycięskiej pracy w pracy konkursowej, czyli na projekt przewidział 500 tysięcy złotych, a na realizację fontanny 4,5 miliona złotych. Są to kwoty, które my też wskazaliśmy i zakładaliśmy na te dwie czynności i również wpisaliśmy je w regulaminie konkursu.
1: Co stanie się z kryształem? Czy on pójdzie gdzieś do utylizacji, czy wykorzystają Państwo elementy tej starej fontanny w innych lokalizacjach, być może mniej problematycznych?
0: Pytanie jest otwarte. Pojawiła się koncepcja różnych środowisk krakowskich sportowców, którzy zaproponowali, żeby część, pewne elementy fontanny kryształu zostały przeniesione i wykorzystane przez młodych ludzi. I to jest pytanie otwarte. My oczywiście powiedzieliśmy, wiedzieliśmy, że jest taka możliwość. Jak dojdziemy do etapu rozbiórki, będziemy ten temat ponownie, do niego wrócimy.
1: Fontanna Kryształ sprawiała wiele kłopotów Muzeum Krakowa. Czy nowa fontanna będzie pozbawiona tych wad? Rozumiem, że no ten świetlik z pleksji był problematyczny, tam łączenia, no i woda przeciekała. Czy nowa fontanna wykluczy właśnie to zalewanie podziemi rynku głównego?
0: Wykluczy zalewanie podziemi rynku głównego, to zdecydowanie. Nie ma propozycji świetlika w nowej fontannie. Natomiast rzeczywiście użytkownik, jakim jest muzeum, wspominał o tym, że de facto tego rynku nie było z dołu widać przez obecną fontannę Kryształ. Wydaje nam się, że ta fontanna będzie w takiej dobrej symbiozie z użytkownikiem muzeum pod spodem, pod płytą rynku, w którym się znajduje.
5: Zachowawczość, nie wiem, czy tu jest akurat czymś, co należy piętnować, zwłaszcza w kontekście tej części miasta. Jan tutaj, dziekan Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, jeden z jurorów konkursu. Jednym z kryteriów bardzo istotnych, które były w warunkach konkursu, było między innymi to, żeby uszanować ten fragment miasta z uwagi na to, że wpis na listę dziedzictwa UNESCO do czegoś zobowiązuje. Wiemy dobrze, jak jeszcze nie tak dawno były kontrowersje wokół jednej składek, która jest zbudowana w sąsiedztwie zamkniętego hotelu Forum, i wiemy dobrze, jak wówczas podnoszono kwestię właśnie dziedzictwa UNESCO. Jeśli te wartości są dla nas ważne, to kryteria zachowawczość należy potraktować jako dbałość o to, aby rzeczywiście nie wprowadzać fajerwerków, które w tego typu przestrzeniach wcześniej czy później stają się bardziej passe niż czymś bardzo nośnym. Oczywiście ktoś zawsze powie, no przecież piramidki, a przecież ten kryształ obecny w jakim sensie miał nawiązywać do słynnych piramid sprzed Luwru, tylko przynajmniej jest ono, nie ten czas, nie ta epoka, nie ta okolica i w jakim sensie, mówiąc brutalnie, też nie te warunki użytkowe, klimatyczne, a przede wszystkim finansowe. Z drugiej strony ten element, jak pan to nazwał, zachowawczości, ma w sobie akcenty, które myślę uważny widz, przychodzień, odbiorca, turysta, mieszkaniec doceni, czyli to, że właśnie jest to w dobrym tego słowa znaczeniu bezpieczne ze względu na dobrze pojętą trwałość użytkowania. Wiemy doskonale, że obecna fontanna, kryształ, no tego określenia trzeciego nie będę tutaj podkreślał, bo wszyscy wiedzą, o co chodzi. Miał to do siebie, że przez pierwsze sezony wyglądała intrygująco, ale od samego początku stwarzała problemy z przeciekaniem. Tak? Jeśli mamy na dole funkcjonujące muzeum i też ono musi spełniać pewne warunki, no to posiadanie czegoś, co sprawia ciągłe problemy i generuje na dłuższą metę spore koszty, bo użytkowanie fontanny to nie jest ławeczka, która, mówiąc kolokwialnie, sama się wyżywi, prawda? Wystarczy, że panowie przyjadą raz na jakiś czas i przymyją. Tutaj tak nie jest, w związku z tym naszym celem jest też sprawdzenie, nie tylko jak ten element wizualny pierwszego rzutu oka będzie się prezentował, ale to jak przez kolejne lata, miejmy nadzieję dziesięciolecia, ten obiekt będzie rzeczywiście funkcjonował, czyli będzie stwarzał problemy i nie stanie się siedliskiem albo gołębnikiem kolejnym, prawda, albo czymś, przed czym trzeba będzie uciekać, bo będzie cały czas brudny, nieodświeżony, obrośnięty różnymi naleciałościami.
1: A zwycięski projekt fontanny możecie zobaczyć na stronie magistratu.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Za nami krótka przerwa, wracamy więc z kolejnym tematem. Coraz bliżej do realizacji drugiego etapu parku kolejowego na Grzeguszkach. Zarząd Zieleni Miejskiej pracuje właśnie nad wyborem wykonawcy projektu nowego linearnego zieleńca, który w założeniu ma połączyć ulicę Grzegórzecką i Miodową. Nowa przestrzeń przy estakadach kolejowych została pomyślana jako miejsce rekreacji dla młodzieży.
2: Wędrówki po Krakowie.
7: Katarzyna Opałka, ogrodniczka miejska.
8: Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg na projekt kolejnego etapu parku kolejowego. To na Grzegórzkach. Co możemy powiedzieć o tej koncepcji, bo ta już jest przygotowana przez panią. Jak będzie wyglądał ten park?
7: Tak, drugi etap parku kolejowego ma już ulicę P, czyli taką pierwszą potrzebną decyzję. Jest uzgodniony z konserwatorem.
8: Ulicę P, czyli ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
7: Tak, dokładnie tak. Z PKP inwestycja też jest uzgodniona, więc najważniejsze, można powiedzieć, rzeczy są już za nami. Natomiast teraz Zarząd Zieleni Miejskiej na podstawie tej koncepcji, która była podstawą do uzgodnień, zleca i szuka wykonawcy na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami. Natomiast cały drugi etap, on wynika też z konsultacji społecznych, które były przeprowadzone kilka lat temu. Nastawiony jest głównie na młodzież. To będzie tak naprawdę pierwszy taki park w Krakowie, który tak mocno wskazuje na tą grupę użytkowników. Z racji lokalizacji po jednej stronie mamy obiekty sportowe, po drugiej stronie takie tyły, można powiedzieć, zabudowy. Pozwala nam na wprowadzenie funkcji, które przez wielu mieszkańców uważane są za uciążliwe, więc pojawią się tam skateparki, różne boiska do koszykówki, do piłki nożnej, oczywiście w skali takiej dostosowanej do tego, co się dzieje pod estakadami. Ale już teraz możemy zaobserwować tam ruch młodzieży w kontekście strefy wolnego graffiti, gdzie każdy może przyjść i legalnie namalować to, co mu tam w duszy gra. Więc mamy nadzieję, że będzie to miejsce faktycznie spotkań młodych ludzi, gdzie znajdą swoją przestrzeń. Postaramy się, żeby ta infrastruktura była tak zaprojektowana, czy ona jest zaprojektowana w koncepcji właśnie w taki sposób, jaki wskazuje młodzież do spotkań, czyli takich nieoczywistych miejsc siedzeń, różnych trybun, ale pojawią się też udogodnienia dla starszych dzieci, ponieważ w pierwszej części parku kolejowego mamy plac zabaw głównie dedykowany małym dzieciom, a w tej części na początku, jakby przy ulicy Grzegórzeckiej, pojawią się urządzenia takie zabawowe dla dzieci starszych, takie trudniejsze.
8: No to pytanie, ile parku w parku, jeżeli mamy mieć urządzenia zabawowe, obiekty jakieś sportowe, no to gdzie miejsce na zieleń parkową?
7: Możemy sobie to łatwo wyobrazić, czy są wizualizacje, jest plan, więc każdy może na pewno sam zobaczyć, jak ile tej zieleni będzie w parku. Natomiast on będzie kontynuacją pierwszego etapu parku kolejowego i mniej więcej ten zakres zieleni, który widzimy na pierwszym etapie, w drugim będzie bardzo podobny. Czyli ta zieleń będzie przenikać się z tymi funkcjami wprowadzonymi. Zieleń się będzie pojawiała głównie jakby na obrzeżach parku z racji dostępu do nasłonecznienia wody. Więc jak najbardziej ta zieleń się będzie pojawiała i mamy nadzieję, że ta realizacja pierwszego etapu parku już teraz nam pokazuje, w jaki sposób ta przestrzeń może funkcjonować, bo przy pierwszym etapie to była pewna rodzaju niewiadoma, czy to się sprawdzi, czy się nie sprawdzi, czy ta zieleń, w jakiś sposób eksperyment, dobieraliśmy gatunki oczywiście do tego, jakie warunki tam panują, ale nikt przed nami tego nie robił, więc nie wiedzieliśmy, czy na pewno wszystko się uda. Natomiast to, co widzimy, jak ta zieleń się tam zachowuje, bardzo dobrze, lepiej niż zakładaliśmy. Więc większość gatunków przeżyła. To, co źle gdzieś funkcjonuje, zostało wymienione. Ludzie super funkcjonują w tym pierwszym parku kolejowym, więc to, że nad głowami jeżdżą pociągi, na ten moment wydaje się dużym atutem tej przestrzeni, a nie jest to coś negatywnego z racji tego, że mamy zadaszenie, więc taką pogodę jak dzisiaj, kiedy pada deszcz, z tego parku można korzystać. Można w tej pierwszej części się huśtać na huśtawkach bez parasola. To jest naprawdę fajna sprawa. Jak jest gorąco, też mamy dużo cienia. I właśnie w tej drugiej części dla młodzieży będziemy mieć to samo. Będziemy mieć zadaszone tak naprawdę miejsce spotkań, które pozwoli nam na to, aby przebywać tam niezależnie od warunków.
8: To trochę spore ryzyko oddawać młodzieży spory fragment takiej miejskiej przestrzeni. Nie obawiają się Państwo, że będzie dochodziło tam do jakichś dewastacji? Owszem, legalne graffiti może powstawać, ale no właśnie, jak ze stanem tych wszystkich urządzeń?
7: Absolutnie nie. Jakby wierzę w naszą młodzież. Myślę, że potrzebują takiego miejsca. Właśnie jak nie mają takich przestrzeni, to nie za bardzo mają co ze sobą zrobić i

0: jakoś nam niszczyła to, co już teraz jest, więc nie obawiam się absolutnie.
1: A jak z połączeniem rowerowym pierwszej i drugiej części parku? Ono będzie jakoś kontynuowane, czy nie?
0: Tak, połączenie rowerowe jest zaprojektowane. Będzie już głównie odbywało od strony hali targowej do ulicy Miodowej. Połączenie bezpośrednie będzie ścieżką rowerową.
1: Tam zarząd transportu publicznego jeszcze taki hub cargo planuje w tym rejonie.
0: Tak, natomiast pierwsze przęsło tak naprawdę przy stacji Kraków-Grzegórzki od strony ulicy Grzegórzeckiej jest poświęcone na stojaki rowerowe w różnej konfiguracji. Natomiast dalej te funkcje już są funkcjami parkowymi.
1: Park kolejowy będzie nam się rozwijał. Pytanie chyba słuszne i zasadnicze, co z placem Grzegórzeckim, który szumnie kilka lat temu był zapowiadany, sprawa ucichła, czy tutaj też ta przestrzeń się zmieni, czy plany miasta już dotyczące tego rejonu idą gdzieś na półkę, czy nie?
0: Na razie poszły na półkę, natomiast no, ewidentnie brakuje nam tej przestrzeni, bo powinien być łącznik między tymi przestrzeniami etapu pierwszego i drugiego parku kolejowego. Projekt był świetny, dostał wszystkie pozwolenia, natomiast one chyba w tym momencie zaczynają być już zdeaktualizowane i przede wszystkim należy podjąć decyzję, czy ruch na Grzegórzeckiej będzie jednokierunkowy, czy dwukierunkowy. I do tego ewentualnie zmodyfikować ten projekt, bo ta przestrzeń, którą mamy obecnie, no nie spełnia żadnych warunków, ani jest niewygodna dla pieszych, ani dla rowerzystów pod kątem zieleni i w żaden sposób nie wykorzystuje tej gigantycznej przestrzeni, która tam jest.
1: Jest wyrzutem dla miasta, no powiedzmy to wprost. Okolice i otoczenie hali targowej to jest wrzut na zdrowym organizmie miasta.
0: I jeszcze bardziej jest to widoczne w momencie, kiedy ten park kolejowy na drugim etapie powstanie, bo będziemy mieć bardzo dobrze zaprojektowaną przestrzeń pierwszego etapu, potem właśnie przechodzimy przez tą przestrzeń, która jest jakimś wstydliwa dla Krakowa i drugi etap, który będzie wykonany, więc tym bardziej będzie widoczne, bo będzie kontrast tych przestrzeni, więc na pewno ja wierzę, że ten plac powstanie, natomiast czy w tym kształcie, który był prezentowany, sama jakby projektowałam tą przestrzeń, ale nie ja podejmowałam decyzję o tym, czy przestrzeń będzie jednokierunkowa, czy dwukierunkowa, a to głównie zblokowało powstanie tego parku, tego placu, więc uważam, że ta decyzja powinna być gdzieś rozstrzygnięta i w którąś stronę musimy pójść, bo im dłużej czekamy, no to na pewno dla tego miejsca jest gorzej.
1: Będzie pani lobbować wśród radnych, tymczasowych władz miasta, przyszłych władz miasta o to, żeby przyspieszyć się z realizacją tego projektu placu Grzegórzeckiego, no skoro dezaktualizują się, nie wiem, pozwolenia jakieś, które miasto uzyskało, no to wydaje się, że to jest po prostu strata czasu i pieniędzy i państwa pracy.
0: Na pewno temat parku, placu Grzegórzeckiego wraca i będzie wracał, tym bardziej właśnie jak rozpoczną się prace budowlane na drugim etapie parku kolejowego, to ten temat samoistnie wypłynie. No i tutaj no, musi być podjęta decyzja, czy jednokierunkowa, czy dwukierunkowa Grzegórzecka i do tego podjęte działania, więc na pewno będę o to zabiegała, żeby taka informacja wyszła.
1: To wracając jeszcze na moment do drugiego etapu parku kolejowego, jak teraz będzie wyglądała ta procedura, kiedy mogłyby się zacząć prace? Oczywiście pewnie po przetargu będą odwołania albo i nie będą, ale jak to będzie tak technicznie wyglądało?
0: Teraz będzie wyłoniony projektant do tego projektu budowlanego. Zakładamy, że w tym roku powinien ten projekt budowlany wykonać, tak aby w przyszłym roku móc ogłosić przetarg na rozpoczęcie prac budowlanych. Jest w budżecie też ten park, więc mamy tutaj gwarancję na ten moment faktycznie realizacji.
1: Ile pieniędzy w budżecie i jak długo mogłaby trwać ta budowa?
0: WPF zakłada 9 milionów złotych do 2029 roku, natomiast zakładamy, że jak prace ruszą, będziemy starali się do 2028 roku pracę zakończyć i dostosować budżet tak, aby dało się zrealizować jak najszybciej park.
1: Czyli mogą być jakieś takie przesunięcia z tych przyszłych pieniędzy? dobrze?
0: Jak najbardziej. No, tutaj jakby ten rok wystarczyłby na to, aby park został zrealizowany, więc nie chcielibyśmy sztucznie przeciągać budowy. Więc jak już ruszy budowa...

0: i będzie wiadomo, że mamy wykonawcę, to tutaj będziemy mogli faktycznie dokładnie harmonogram ustalić i dostosować budżet.
1: W planach jest także trzecia część, trzeci etap parku kolejowego. Coś na ten temat już wiemy, czy jeszcze za wcześnie o tym mówić? To chyba najkrótsza część, tak patrząc na mapę miasta. Coś wiemy?
0: Teraz mamy już ścieżkę pieszo-rowerową w tej części, natomiast to jest tylko ścieżka pieszo-rowerowa. My jako miasto nie mamy umowy jeszcze podpisanej z PKP na park w tej części i chcemy w tym roku wrócić do tych rozmów, aby ustalić dokładny zakres lokalizacji tego parku. Koncepcja powstała wtedy, kiedy powstawała cała koncepcja dla całego parku kilka lat temu, natomiast wtedy jeszcze PKP nie do końca miało wiedzę, jak oni, w jakim zakresie będą chcieli ten teren wykorzystać, stąd nie chciano z nami jakby dalej dyskutować w tym obszarze, ale odbyły się konsultacje społeczne, więc na tamten moment wiedzieliśmy, jakie są oczekiwania mieszkańców, powstała na tej podstawie koncepcja i chcielibyśmy wrócić do tego tematu w tym roku, tak aby po pierwsze uzgodnić z PKP zakres inwestycji, powtórzyć konsultacje społeczne, jeśli ten zakres będzie też już wiadomy, więc będzie nam trochę łatwiej określić możliwości, tak aby przygotować koncepcję parku, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, dla trzeciego etapu, no i zacząć, tak jak przy tym drugim etapie, wprowadzać to do budżetu na kolejne lata.
1: To jeszcze uporządkowując, bo to nie wybrzmiało dostatecznie mocno, jaki przebieg będzie miał ten park, bo jest to park linearny, pierwszy etap mamy już zakończony, drugi etap mamy przetarg, trzeci jest w planach, to powiedzmy, jaką przestrzeń wzdłuż torów kolejowych będzie zajmował park kolejowy, tak ulicami może, o te fragmenty powiedzmy.
0: Pierwszy etap zaczyna się od ulicy Kopernika, więc wzdłuż ulicy Blich jedziemy wzdłuż pierwszego etapu, potem przechodzimy przez przyszły plac Grzegórzecki, wchodzimy do drugiej części przez ulicę Grzegórzecką do ulicy Miodowej, drugi etap. Później wzdłuż ulicy Halickiej musimy przejść na kładkę, która już powstała, kładka kolejowa. Przechodzimy przez kładkę na Zabłocie i tam już jest ścieżka pieszo-rowerowa, która doprowadza nas do ulicy Dekerta i od ulicy Dekerta rozpoczyna się trzeci etap parku kolejowego do Powstańców Śląskich.
2: Wizualizację parku znajdziecie na stronie magistratu i w mediach społecznościowych Miejskiej Ogrodniczki.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Kuba Kusy, zapraszam. Resort obrony chce przejąć zadłużony po uszy szpital imienia Narutowicza. Po fuzji ze szpitalem wojskowym miałby tam powstać Wojskowy Instytut Medyczny. By tak się stało, zgodę muszą wyrazić miejscy radni, choć z propozycją zapoznali się już pracownicy lecznicy, którzy nie widzą przeciwwskazań. Mówią pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik, Bartłomiej Guzik, dyrektor szpitala wojskowego i Anna Tylek, dyrektorka szpitala imienia Narutowicza.
4: Ważne dla mieszkańców Krakowa.
5: Chcę poinformować o tym, co się wydarzyło w tym czasie, od kiedy zaczęliśmy rozmowy. Ja prowadziłem rozmowy z panem dyrektorem, profesorem Guzikiem na mocy udzielonego mi pełnomocnictwa przez pana prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Pan profesor posiadał umocowanie do takiej rozmowy pana premiera Kosiniaka-Kamysza. Byliśmy zobowiązani do poufności tych rozmów. Chodziło o to, że musieliśmy przekazywać sobie informacje na temat jednej jednostki i drugiej jednostki. Uzgodniliśmy, że komunikatów indywidualnych nie wypuszczamy, tylko jedynie takie, które są uzgodnione. W tym czasie po wymianie informacji i analizie kontraktów NFZ-owskich zostały zlecone dwa opracowania, jedno dla 5. Szpitala Wojskowego, drugie dla Szpitala Narutowicza. Każdy zapłacił za swój, to znaczy każda jednostka miasta za due diligence, które tak naprawdę miało nam odpowiedzieć na pytanie, czy jest temat do dalszych rozmów, czy taki podmiot, który by powstał na bazie tych dwóch szpitali, ma ekonomiczną rację bytu. O merytorycznej no będzie mówił więcej pan profesor, jako że to już jest ich projekt. Z naszego punktu widzenia pytania, które stawialiśmy w czasie tych rozmów, dotyczyły tego, czy będzie zagwarantowana opieka medyczna dla mieszkanek i mieszkańców Krakowa w skali nie mniejszej niż obecnie. Czy tak będzie? No my mamy zapewnienia, że ta opieka będzie na wyższym poziomie i będzie poszerzona, co do również zakresów i specjalizacji. A chcę jeszcze na koniec powiedzieć, że jakby stawiamy taki warunek, że chcielibyśmy mieć wpływ na to, nie tylko jak będzie wyglądał statut tej jednostki i kto będzie jakby w radzie tej jednostki, ale równocześnie też jak będzie powstawać specustawa, która będzie powoływać do życia ten instytut, no to też, mówiąc krótko, chcemy mieć na to wpływ zarówno poprzez naszych parlamentarzystów, jak i myślę również pewne inspiracje, które ze strony miasta by były tutaj naszym zdaniem celowe i wskazane. No naszym partnerem w negocjacjach są ludzie i w mundurach, i w cywilu. To partnerstwo jest zatem takie bardzo, jak myślę, wymagające, ale jestem przekonany, że w nas znajdą również bardzo twardego negocjatora, żeby wszystkie ważne dla mieszkańców interesy zostały zabezpieczone.
6: Szanowni Państwo, my działania nad tworzeniem Wojskowego Instytutu Medycznego w Krakowie, Małopolskiego takiego instytutu, prowadzimy już dosyć długo. Wynika to z tego i potrzeba przede wszystkim wynika z tego, że jeden ten duży, wielospecjalistyczny ośrodek mieści się w Warszawie i on powstawał w momencie, kiedy armia miała 40 tysięcy żołnierzy. W tej chwili armia liczy ponad 230 tysięcy osób, plus jeżeli dołożymy do tego pracowników Wojska Polskiego, to jest to ogromna liczba osób, którego wsparcia oni potrzebują mieć dodatkowego ze strony właśnie takiego instytutu. Taki instytut daje z jednej strony tą opiekę medyczną, ale także daje dostęp do innowacyjnych technologii, rozwijanie tych innowacyjnych technologii w medycynie, które w dzisiejszych czasach idą bardzo, bardzo szybko. Stąd też te prace nasze były dosyć mocno nakierowane. Ministerstwo Obrony Narodowej nadało kierunek dwa główne cele. Jeden to jest rozwijanie centrum szkoleniowego, centrum edukacyjnego, szczególnie pod kątem medycyny pola walki dla wojsk specjalnych i stąd też dzisiaj będzie obecny pan generał Białas, który reprezentuje dowództwo komponentu wojsk specjalnych. Stworzenie razem z wojskami specjalnymi specjalnej jednostki SOST, która będzie druga, byłaby druga w Polsce. To jest taka jednostka, podjednostka tak naprawdę, kilkuosobowa, która jest w stanie zoperować operatora wojsk specjalnych w każdym miejscu na świecie. Z drugiej strony chcemy tworzyć instytucję Combat Medic, budować tą infrastrukturę szkoleniową, a drugim takim głównym zadaniem, które dostaliśmy ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, to jest budowanie takiego Center of Excellence, czy Center Referencyjnego dla broni masowego rażenia, czyli dla CBRNE. Oczywiście budowanie potencjału to za jedno jak i drugie musi opierać się w oparciu o jednostkę, która na co dzień leczy pacjentów i tak jak tutaj funkcjonujemy w obrębie Krakowa, 97-98% pacjentów to są pacjenci cywilni, to są krakowianie, to są mieszkańcy Krakowa, którym pomagamy na co dzień. W tej chwili przez ostatnich parę dni 140 osób była udzielana pomoc na naszym SOR-ze, co jest tak naprawdę jedną z takich rekordowych liczb, jeżeli o to chodzi. To oczywiście wszystko są mieszkańcy Krakowa. Budując ten potencjał i patrząc się na to, poszukaliśmy partnerów, czy szukamy partnerów, żeby ten instytut mógł mógł spełnić te wszystkie zadania, które są przed nami postawione, zarówno te kliniczne, czyli opieka nad krakowianami, ale i wojskiem, a z drugiej strony te rozwojowe i naukowe. W trakcie tych poszukiwań nasz wzrok padł na szpital Narutowicza, który jest takim naturalnym partnerem na co dzień, dlatego że jest bardzo blisko zlokalizowany i jest tam bardzo dużo pracowników, którzy mocno i walczą od lat o to, żeby ta jednostka się rozwijała i żeby się budowała. A przez ostatni okres kierowania, choćby nawet pod kierownictwem pani dyrektor Dylek, rzeczywiście znacząco poprawił swoją strukturę, ale także dzięki temu, że ci wszyscy pracownicy, którzy tam są, na którym nam bardzo zależy i o których tak naprawdę najbardziej walczymy, są bardzo mocno poświęceni. Stąd też propozycja do miasta, żeby tą współpracę zacieśniać i razem współtworzyć utworzenie Instytutu Wojskowego. To oczywiście jest przestrzenią do rozmów, do negocjacji, do ustalania zasad tej współpracy i zasad współtworzenia. Niemniej jednak wydaje nam się, że w momencie, kiedy obydwie jednostki przy takiej sytuacji trudnej w ochronie zdrowia, jaka jest globalnie w całej Polsce, stwarza potencjał na to, żeby z jednej strony współtworzyć i uzupełnić się nawzajem, a z drugiej strony stworzyć ten potencjał Instytutu, który jest w stanie pozyskiwać środki zupełnie innych źródeł, których każdy ze szpitali osobno nie ma bezpośrednio możliwości. Stąd też powstała taka koncepcja i taką koncepcję rozmawiamy. Dzisiaj będziemy ją prezentować na Radzie Miasta, bo oczywiście bez zgody pracowników, bez zgody obywateli, mieszkańców Krakowa, no i oczywiście Rady i pana prezydenta, żadnych ruchów wykonywać dalszych nie możemy.
7: Jesteśmy w szpitalu na takim etapie, że rozważamy i analizujemy możliwość współtworzenia Instytutu wraz z pracownikami. Przygotowujemy się z pewnymi też wypracowanymi stanowiskami szpitala. Szpital jest bardzo atrakcyjnym podmiotem, jest szpitalem powiatowym, ma różne możliwości rozwoju i w tym momencie optymalizujemy wszelkie działania. Niemniej jednak forma, jaką prawną ma szpital, jest to samodzielny zakład opieki zdrowotnej. Na pewno ma ograniczone możliwości rozwoju i funkcjonowania. Instytut można uznać i prawidłowością jest taką, że jest to najlepsza forma organizacyjno-prawna do rozwoju podmiotu leczniczego na określonych warunkach. My w środku szpitalu wraz z załogą analizujemy nasze możliwości, pewne zmiany organizacyjne, żeśmy poczynili wraz z zespołami pracowników i teraz analizujemy możliwości przygotowania pewnych warunków, pewnego porozumienia, jeżeli by doszło do rozwoju koncepcji Wojskowego Instytutu Medycznego przy współtworzeniu ze szpitalem Narutowicza.
6: Ilość łóżek zmaleć na pewno nie zmaleje. Raczej walczymy o to, żeby tą ilość łóżek zwiększyć. My też otwieramy, mamy nadzieję, pod koniec roku centralny blok operacyjny, gdzie będziemy przenosić wszystkie, no, czy prawie wszystkie, dużą część chirurgicznych oddziałów i razem z operatywą, co także stworzy ten potencjał dużo większy dla mieszkańców Krakowa. Dodatkowo rozbudowujemy dzięki KPO też dla mieszkańców Krakowa oddział psychiatrii i w ogóle ośrodek psychiatrii. To jest 50 milionów, które mamy na budynek psychiatrii i całe centrum psychiatryczne, które rozwijamy. Także liczba łóżek zmaleć prawie na pewno nie zmaleje, znaczy na pewno nie zmaleje, a prawie na pewno się zwiększy, ale tutaj Państwa wsparcie jest w tym, żeby NFZ, który jest w trudnej sytuacji, jakby na to nie spojrzeć, ale mimo to zaakceptował te nasze plany powiększenia tych łóżek.
7: Na dzień dzisiejszy, powiem tak, na koniec roku żeśmy mieli zadłużenie 146 milionów złotych, jeżeli chodzi o wszystkie zobowiązania, te wymagalne, niewymagalne. Dziś, szanowni Państwo, ta sytuacja na pewno się zmieniła z racji tego, że nastał taki czynnik bardzo pozytywny, jakim było oddłużenie częściowe przez organ tworzący, przez pana prezydenta. Szpital uzyskał 35 milionów złotych pożyczki, która oczywiście się przełożyła na zmniejszone zobowiązania wymagalne. Nie ukrywam i wręcz czuję się zobowiązana, żeby też tutaj powiedzieć, że kadra szpitala Narutowicza również bardzo duży ma wkład w zmianę taką pozytywną, jeżeli chodzi o sytuację ekonomiczną, finansową. W zeszłym roku wypracowaliśmy więcej przychodów ze strony NFZ-u, około 23 milionów złotych, co nam też pozwoliło obniżyć, że tak powiem, koszty długu i sam dług.
5: To zadłużenie globalnie jest, łącznie jest dużo wyższe niż to jest wymagalne, powiedziałbym, z faktur, dlatego że tam jeszcze jest problem, powiedziałbym, zużycia już zarówno kapitału założycielskiego, w związku z tym te szacunki są powyżej 300 milionów złotych. To byłby koszt jakby wyprowadzenia szpitala na prostą. No z tymi wszystkimi komplikacjami, jakie wynikają dla szpitala powiatowego z kontraktów z NFZ-em, no chociażby z decyzjami AOTM-u o tym, jak się za pewne procedury płaci. Mamy również oczywiście wycenioną wartość nieruchomości, jakby majątkową. To te dane przedstawi pan dyrektor nas na sesji. W każdym bądź razie no, nie zakładamy takiej opcji, żebyśmy oddłużyli cały szpital i wtedy taki, jak powiem, dobry przekazali, bo tego nie mamy absolutnie w planach. Natomiast my chcemy konsekwentnie jeszcze realizować plan naprawczy. W tym planie naprawczym, jeśli państwo to śledzili, to była ta pierwsza pożyczka z takim okresem karencji 10-letnim i spłatą też 10-letnią. Natomiast do planu jeszcze brakuje 15 milionów złotych, też pożyczki. No i jeszcze będzie pytanie o pokrycie straty, bo to jest, powiedziałbym, zmiany idą ku lepszemu, ale to ze strasznego dołka jest wychodzenie, w związku z tym ten szpital nadal kwartalnie się nie bilansuje. Tu możemy już, tak powiem, wchodzić w taki problem ekonomii społecznej, ale to z całą pewnością, to oddłużenie jest jednym z warunków, no w ogóle zresztą, żeby ta nowa jednostka mogła wystartować.
6: Tak naprawdę współtworzenie szpitala przez Szpital Narutowicza Instytutu jest w stanie tak naprawdę z jednej strony finansowo poprawić jego i to jest na pewno taka korzyść namacalna, ale z punktu widzenia tych Krakowian i Małopolan tak naprawdę, jeżeli się popatrzymy poprzez pryzmat tego, że do Krakowa przyjeżdża bardzo dużo różnych osób odwiedzając i zwiedzając to miasto, to dla bardzo szerokiej populacji przede wszystkim zwiększa się zakres tych świadczeń. Ponieważ współpracując niejednokrotnie, my dysponujemy szeregiem bardzo nowoczesnego sprzętu, który rozwijamy i gromadzimy coraz nowszy. A z drugiej strony Szpital Narutowicza no, choćby nawet dysponuje świetnym zespołem w szeregu zakresów, tak jak tarczyca, tak jak urologia, tak jak onkologia. I dzięki temu jesteśmy w stanie, połączywszy te siły, dawać dużo, dużo większych nowych świadczeń, których dotychczas ani jeden szpital, ani drugi nie był w stanie w wystarczającym stopniu proponować.
2: Teraz przerwa.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: W magazynie To jest tydzień przenosimy się do nowej huty, która odzyska kolejny neon. Jeszcze w tym roku zabłysnąć ma filatelistyka przy Placu Centralnym.
4: Wędrówki po Krakowie.
8: Często właśnie przy realizacjach, które wykonywaliśmy, pojawiał się temat neonu filatelistyka jako tego neonu, który jest oryginalnym neonem. Marcin Paradysz, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, który jest w złym stanie, który nie świeci, a który znajduje się no jednak w centralnym punkcie przy Placu Centralnym w Nowej Hucie i dla wielu osób był to widoczny, rozpoznawalny element tej przestrzeni właśnie nowochódzkiej. Tutaj problem z tym neonem był taki, że no, budynek na osiedlu centrum D1 jest budynkiem wspólnoty mieszkaniowej i ten neon również należy do części wspólnych tego budynku, do wspólnoty mieszkaniowej.
1: I to uniemożliwiało działania miasta, no bo miasto nie może dotować ani jakby finansować prywatnych było, nie było instytucji.
8: Dokładnie. My możemy co do zasady robić renowacje, remonty neonów, które są naszą własnością albo są związane z naszymi lokalami. Natomiast tutaj z uwagi na wyjątkowy charakter tego obiektu i te trudności, które były od lat w jego wyremontowaniu, znaleźliśmy odpowiednie rozwiązanie prawne. Zawarliśmy stosowną umowę ze wspólnotą mieszkaniową jako miasto i dzięki temu będziemy mieć możliwość zajęcia się tym neonem.
1: Jaka to umowa?
8: Jest to umowa użyczenia. Wspólnota użyczyła miastu neon. Mamy więc prawo do dysponowania tym neonem i możemy rozpocząć prace remontowe.
1: Powiedzmy, zanim przejdziemy do zakresu tych prac remontowych, dlaczego filatelistyka jest takim unikatem? Bo to neon, który wyróżnia się na tle tych odnowionych neonów, które już w Nowej Hucie świecą i tych neonów, które kiedyś świeciły.
8: Tak, jest to bardzo rzadki neon, ponieważ jest to taki neon semaforowy, napis pionowy, też rzadko spotykany, zazwyczaj są to napisy w poziomie. No i przede wszystkim miejsce, no jest to serce Nowej Huty, plac centralny, miejsce, gdzie no bardzo dużo osób się przewija, jedzie tramwajem, idzie na przystanek, idzie do Nowochódzkiego Centrum Kultury. A więc to wszystko świadczy o tym, że ten neon dla wielu nowochucian był bardzo znany, jest bardzo znany i jest dla nich takim stałym elementem tej przestrzeni publicznej placu centralnego.
1: To teraz zgodnie z zapowiedzią przechodzimy do tego zakresu prac. Neon, tak jak już wspomnieliśmy, unikatowy, wyjątkowy. No i też pewnie ten zakres prac trochę większy, bo z tego co pamiętam, tam chyba jednej litery w ogóle brakuje. Te szklane rurki są na takich blaszanych przestrzennych sześcianach, nie wiem, chyba nie sześcianach, ale jakichś tam figurach, nie na płaszczyźnie w każdym razie, więc pewnie sporo pracy przed wami.
8: Tak, i też to, co należy podkreślić, no na zły stan tego neonu w ostatnich latach, nawet miesiącach, bardzo dużo osób zwracało uwagę. No były przypadki, że tam nawet odpadały jakieś elementy na chodnik. Tak więc no, to też spowodowało, że nasze dążenia do tego, żeby znaleźć rozwiązanie prawne, żebyśmy się mogli zająć jego renowacją, musiały przyspieszyć, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest tak naprawdę ostatni czas, ostatni dzwonek, żeby ten neon uratować, żeby go można było wyremontować i uruchomić. On jest też bardzo ciekawy, bo on ma tak naprawdę dwa zestawy liter. Osobny napis jest od strony placu centralnego, a osobny napis jest od strony przeciwnej, tej, która idzie w kierunku
1: Czyżyn.
8: Czyżyn, tak, ronda Rodna Czyżyńskiego. Także tutaj mamy dwie pary napisów. Co robimy po kolei? Najpierw musimy zrobić dokładny przegląd techniczny tego neonu oraz no, zabezpieczenie rzeczywiście, gdyby ten przegląd wykazał, że tam są jakieś elementy, które by w jakiś sposób zagrażały bezpieczeństwo, to musimy je zabezpieczyć i ten przegląd będzie w ciągu najbliższych dni się odbędzie. Następnie po tym przeglądzie musi zostać opracowany dokładny program robót, który musi uzyskać akceptację konserwatora zabytków. Jak będziemy mieć pozwolenie od konserwatora, możemy zlecić prace remontowe. Naszym zamierzeniem jest to, aby jeszcze w tym roku neon filatelistyka ponownie zaświecił.
1: Jaki będzie koszt odnowienia, odtworzenia de facto tego neonu?
8: Tego jeszcze dzisiaj nie wiem na pewno, ponieważ jesteśmy jeszcze przed tym przeglądem. Tak naprawdę dużo więcej będziemy wiedzieć po wykonaniu tego przeglądu technicznego. Będziemy wiedzieć, w jakim stanie jest konstrukcja, jak daleko idące prace remontowe muszą tam być wykonane. Natomiast na bazie doświadczeń z innych realizacji, no to myślę, że to będzie koszt pewnie rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Trudno mi na dzisiaj powiedzieć, czy to będzie 40 czy 60, ale gdzieś myślę, że w tych granicach.
1: Warto?
8: Uważam, że zdecydowanie tak i to też zawsze jest dla mnie potwierdzeniem, kiedy uruchamiamy kolejne neony, jak dużym zainteresowaniem się to cieszy wśród mieszkańców.
1: Przypominam sobie Bar Mleczny i tłum ludzi, który pojawił się przed Barem Mlecznym po tym, jak państwo opublikowali wydarzenie na Facebooku. No, wydarzenie, którym zainteresowały się chyba wszystkie krakowskie media.
8: To pokazuje, że to są ważne elementy przestrzeni publicznej. Że nie tylko nie wiem, chodniki, jezdnie, zieleń publiczna jest ważna, ale również takie elementy wizualne w przestrzeni miejskiej, charakterystyczne, które zapadają nam w pamięć w momencie, jak chodzimy do szkoły, no, korzystamy z tej przestrzeni. W pewnym momencie no, czują ludzie sentyment do tych rzeczy, tak? Tak samo na tym samym budynku Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie opiekuje się zegarem nowochódzkim słynnym. No to też jest bardzo charakterystyczna rzecz tam właśnie przy Placu Centralnym i o tym, jak jest ona ważna dla mieszkańców Nowej Huty, dowiaduję się wtedy, kiedy jest jakaś awaria. I wówczas mam bardzo dużo telefonów, interwencji, co się dzieje z naszym zegarem, czemu on nie działa. Także to pokazuje, że ludzie są naprawdę zżyci z tymi elementami i jest to ważne. Ważne szczególnie w Nowej Hucie, który, przypominam, jest Nowa Huta jest parkiem kulturowym i w zapisach parku kulturowego również są wskazania, że neony należy remontować, przywracać i odtwarzać.
1: Czy za remont tego neonu będzie odpowiadała firma, z którą już Państwo wcześniej współpracowali, czy jakaś inna?
8: Tego na dzisiaj Panu nie mogę powiedzieć, ponieważ no, jak wszystkie prace będziemy zlecać w konkurencyjnym trybie. Także no, postępowanie przeprowadzone wykaże, który będzie to wykonawca. Na pewno warunki, które postawimy, będą takie, że będzie to musiała być firma z doświadczeniem w pracy z takimi tradycyjnymi neonami.
1: Czy Państwo przeprowadzili już kwerendę i wiedzą, jak ten neon świecił? Bo to też zawsze budzi pewne wątpliwości. Pamięć ludzka jest zawodna. Zawsze są zdania podzielone na ten temat. Ktoś powie, że to był kolor różowy, ktoś powie, że niebieski, ktoś jeszcze inny, że seledynowy. Czy to wiemy na 100% na jaki kolor tenże neon filatelistyka świecił?
8: Jak mówi takie przysłowie policyjne, nikt tak nie kłamie jak naoczny świadek. Także to jest coś w tym jest rzeczywiście. Jak zaczniemy prace projektowe, to z pewnością zwrócimy się też o pomoc do mieszkańców. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś zdjęcia, najlepiej kolorowe oczywiście, które prezentują neon albo jakieś nagrania, jakieś filmy, to bardzo będziemy prosić o ich przesłanie, żeby właśnie dojść do tej prawdy, jak było, jaki ten kolor był.
1: Tutaj sugeruje Ośrodek Kultury Norwida, który stworzył szlak nowohuckich neonów, może pomogą.
8: Tak, na pewno się też do nich zwrócimy. Być może też znajdziemy, zachowały się może jakieś elementy farby na tym neonie. Jako ciekawostkę powiem, że jak robiliśmy rekonstrukcję neonów Stylowa, to najbardziej pomocne okazały się materiały z Instytutu Pamięci Narodowej. A były to materiały wideo Służby Bezpieczeństwa wykonane podczas tak zwanego zamachu na pomnik Lenina.
1: A to ciekawostka, to o tym nawet nie wiedziałem, że Państwo z kwitów SBC korzystali przy rekonstrukcji tego neonu. To bardzo ciekawa rzecz.
8: Tak, był to świetny materiał, bo to była taka no, porządna robota Służby Bezpieczeństwa, dokumentalistyczna. Filmowali wszystko dookoła i też pięknie sfilmowali nam neony stylowe, które dzięki czemu wiedzieliśmy dokładnie, jak one wyglądały.
1: Który to już zrekonstruowany nowohucki neon?
8: Jeżeli chodzi o Nową Hutę, to do tej pory zrobiliśmy cztery neony. Neon Ludwik, odtworzyliśmy neony restauracji Stylowa, 3 sztuki. Zrobiliśmy remont i uruchomiliśmy neon restauracji Jubilatka, a w tym roku neon Bar Mleczny. Także tutaj to będzie, filatelistyka będzie piątym neonem na terenie Nowej Huty, który będzie wyremontowany, uruchomiony na zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
1: Średnio tak rok Państwu zajmuje, tudzież z częstotliwością jednoroczną Państwo odtwarzają te neony. O, tak będzie właściwie powiedziane.
8: Tak, to prawda, tak się złożyło, że tak średnio jeden neon na rok jest realizowany. Co bardzo ważne, no staramy się przede wszystkim zadbać o te neony, które istnieją, które są i które są oryginalne. Bo tak jak w przypadku filatelistyki, myślę, że to już jest ten rok, to już jest ostatni moment, żeby się zająć tym neonem. Także musimy zadbać najpierw o to, co jest oryginalne, żeby po prostu nam to, żeby się to nie zniszczyło do takiego stopnia, że nie będzie możliwe już do uruchomienia.
1: Następna będzie co? Markiza, która jest, ale nie jest oryginalna, jest wariacją na temat oryginalnej markizy.
8: Markiza nie jest na dzień dzisiejszy pod opieką Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ale ma się to zmienić. W najbliższym czasie mamy przejąć pod opiekę również ten neon i wówczas będziemy planować prace związane z jej... Ona jest, bo ona czasami szwankuje, tak? Nie całość tam świeci, także jak przejmiemy ten neon, jak to się ziści, to myślę, że od tego zaczniemy, żeby po prostu ją usprawnić, żeby ona pełnym blaskiem świeciła.
1: No i chyba cieszyć się mogą mieszkańcy Wieczystej albo Ugorka, bo wraz z remontem pawilonu handlowego, to jest skrzyżowanie ulicy Ułanów i Jana Pawła II, odtwarzają państwo pawilon i odtwarzają jednocześnie tamtejszy neon. Jak on będzie wyglądał?
8: Tak, mamy w zamiarze również odtworzenie neonu Hermes na pawilonie handlowym szalei Jana Pawła II 15. Obecnie prowadzimy tam prace związane z termomodernizacją całego obiektu i naszym zamierzeniem jest albo na takie zwieńczenie tych prac właśnie odtworzyć neon, który tam był i aby on wyglądał dokładnie tak jak w oryginale. Był to też bardzo charakterystyczny, ciekawy napis neonowy. Obecnie przygotowujemy się do prac projektowych dotyczących otworzenia tego neonu. Myślę, że jego realizacja to będzie przyszły rok.
1: Mają państwo jakąś taką bucket list krakowskich albo nowochódzkich neonów, które chcą państwo odtworzyć, czy nie? Czy czekają państwo na sygnały na przykład od mieszkanek i mieszkańców?
8: Do tej pory mieliśmy plan, żeby wyremontować wszystkie te neony, które były, są na naszych budynkach, są naszą własnością i to już de facto zrealizowaliśmy. Jeżeli chodzi o odtwarzanie neonów, czyli wykonywanie ich od nowa jako replik istniejących kiedyś, to jest temat do szerszej dyskusji i na ten temat pojawiają się różne głosy. Pojawiają się głosy, które mówią, czy to nie jest fałszowanie historii. Czy robienie neonu na przykład Bambo, który był reklamą cukierni, która niegdyś była na centrum D7, czy to jest teraz dobry pomysł? Czy to jest potrzebne? Czy może robić neony, bo były one charakterystycznym elementem wystroju Nowej Huty, ale już nie o tej, ale już o nowej treści, nawiązującej do aktualnych funkcji, do tego, co się aktualnie dzieje w tej przestrzeni miejskiej. Także myślę, że tutaj, zanim jakieś takie prace byśmy podejmowali, musiała być taka przeprowadzona szersza dyskusja, takie konsultacje na ten temat, bo jest to sprawa, która budzi pewne emocje i nie jest to jednoznaczna.
2: A ja zachęcam was do spaceru szlakiem nowochódzkich neonów.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
9: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. To komedia o współczesnych randkach i kryzysie samotności. Pantera z Tindera to najnowsza propozycja teatru Praska 52. Przedstawienie powstało z okazji 20-lecia działalności tej sceny teatralnej.
10: Krakowska premiera.

0: Dzień dobry, nazywam się Jan Jakub Należyty, jestem autorem. Piszę również z największą przyjemnością dla Teatru Praska 52. Bywam aktorem w tymże teatrze we własnych sztukach, no i tam podejmuję próby reżyserskie.
1: A pretekstem do naszego spotkania są wielkie obchody 20-lecia Teatru Praska 52. Z tej okazji Państwo wystawiacie sztukę pod bardzo ciekawym tytułem, choć nie powiem nieco zawadiackim, Pantera z Tindera. O czym to jest spektakl?
0: No to jest spektakl o miłości, jak wszystkie moje spektakle. No w zasadzie wszystko, co piszę, to dotyczy tego wielkiego, cudownego uczucia. To jest spektakl o miłości, a w zasadzie o poszukiwaniu miłości, o tym, dlaczego w pewnym momencie życia naszego wspólnego pozwalamy na to, żeby nasza miłość, którą deklarowaliśmy i obiecaliśmy sobie aż po grób na ślubnym kopiercu, powszednieje i zamiast, jak mówi mój bohater w jednej ze scen, pielęgnować tę, która nadawała nam sens życia, szukamy innej miłości na już, na teraz, na wczoraj, na natychmiast.
1: Ale dzisiaj to nie jest łatwe zadanie.
0: Taka miłość na wczoraj, na już?
1: Na już, na dzisiaj, na zawsze.
0: No, na zawsze to nie, ale na już to już. Ale na już to już. Dlatego no, przecież są te wszystkie portale randkowe, poznaniowe się i tak dalej. Że przecież tam nie chodzi o to, żeby spotkać się i wyznać sobie miłość, tylko chodzi o zupełnie coś innego. No. No, o coś, co jest konsekwencją, że tak powiem, miłości, ale bez miłości.
1: W takim razie, jak chcecie to wszystko przedstawić na scenie Teatru Praska 52?
2: Ewa Romaniak, jestem aktorką Teatru Praska 52. Myślę, że najlepiej na ten temat powie sam reżyser, natomiast ja tylko mogę powiedzieć ze swojej strony, że zarówno mój partner sceniczny, czyli Jan Jakub Należyty, który w pierwszej części jest mężczyzną poszukującym miłości, innym niż w części drugiej, ja konsekwentnie prowadzę tę samą postać, gdyby w pierwszej i drugiej części. Jestem panią prokurator, która okazuje się, że też pragnie być kochana prawdziwie i kochać prawdziwie i szuka. I mam nadzieję, że udaje się nam w trakcie tego spektaklu obronić miłość szczerą i myślę, że dochodzimy wspólnie do wniosku, że doświadczenie i to, co przeżyliśmy już wspólnego i mądrość życiowa sprawiają, że jednak uznajemy, że te portale to wszystko, to jest nam kompletnie niepotrzebne. I tym samym dajemy widowni do zrozumienia, że może warto się zastanowić nad sobą, nad swoimi relacjami i jeżeli jest coś do poprawienia, to że nigdy nie jest na to za późno.
0: A wcześniej oczywiście, tak jak kiedyś powiedziałaś, po wyjściu ze spektaklu należy posprzątać wszystkie swoje komórki, wiadomości i tak dalej, żeby nie było wątpliwości, że już tego nie chcemy. Pytała pani, jak to pokazujemy. Bardzo skromnie, bardzo kameralnie. Pantera z Tindera, komedia kameralna, to jest dosyć bardzo uzasadniony tytuł do tego, co widzowie nasi zobaczą. Dzieje się w kawiarnianym półmroku, obie części przy stoliku. Oczywiście coś tam się przy tym stoliku dzieje, nie siedzimy przez cały czas, ale generalnie liczy się tutaj człowiek, rozmowa, słowo i trochę muzyki.
2: I emocje.
0: To są wpisane wpisane w granie postaci, to no wiadomo, bez emocji nie ma niczego.
1: Ale kto jest tą panterą? Czy to jest jednak mężczyzna? Czy tutaj łowcą okazuje się kobieta?
0: Kobieta, no gdzie ja? Ja jestem tygrys. Jestem tygrys 62.
2: I widzi pani, że tu siedzi przy pani tygrys, jak z wrocławskiego zoo.
0: Ten taki najstarszy i najpiękniejszy, nie? No.
2: Drapieżny.
0: Drapieżny, tak, drapieżnik serca. W każdym razie wydaje mi się, że ja napisałem kilkanaście komedii i im dalej w las, tym mniejsze formy piszę po prostu. Także zostało nas dwoje. Ewa Romaniak jest tą tytułową Panterą. Gra tę samą postać, ja gram dwie postaci. Spektakl dzieje się z przerwą, bo można skorzystać z świetnych artykułów, które serwuje nowo otwarta kawiarnia przy Teatrze Praska 52. I no nieskromnie powiem, że prawdopodobnie niewykluczone, aczkolwiek albowiem, możemy spodziewać się sympatycznego wieczoru. Dlaczego mówię sympatyczny? No, przyszła moja znajoma aktorka kiedyś na, a ona jest bardzo wymagająca, na spektakl i powiedziała, że to jest ten wcześniejszy narzeczony mojej żony, który został notabene już zagrany 84 razy, a trzeci sezon dopiero się kończy. Powiedziała, że to bardzo sympatyczne przedstawienie. Ja właśnie, wydaje mi się, że to jest najlepsze określenie dla tego typu pisania, którego efekt zobaczycie Państwo już niebawem.
3: Pantera 36. I tyle samo lat.

0: racjonalnie. Szukam samca alfa, mężczyzny odpowiedzialnego, wolnego, szarmanckiego, bez nałogu, wysokiego, przystojnego bruneta o oliwkowej skórze i atletycznej budowie ciała, w typie nieokiełznanego Włocha. Mam magistra.
1: Tygrys 62, samiec alfa, mężczyzna odpowiedzialny, wolny i panowiec. Alkohol okazjonalnie. Wysoki, przystojny brunet o oliwkowej skórze i atletycznej budowie ciała. W typie nieokiełznanego Włocha. Magistra nie mam.
2: Bardzo fajnie sobie to państwo wymyśliliście, no bo jednak pani prokurator to wydaje mi się na co dzień może jednak przerażać mężczyzn, tak? Jako kobieta reprezentująca bardzo silny zawód.
3: Tak, absolutnie tak, dlatego też ja jestem wymagająca. Ja myślę, że ten kontrast, który został zbudowany już na etapie właśnie tworzenia postaci przez autora, że już jest intrygujący, bo rzeczywiście pani elegancka, wytworna, światowa, na poziomie bardzo wysokim, elokwentna i ona tak naprawdę umawia się na randkę z jakimś tajemniczym tygrysem. Tygrys.
1: Notabene tygrysem się nie okazuje tak naprawdę, raczej ja wiem, nawet antylopą nie jest taki, jest na...
3: Jaką antylopą? Jakaś meduza rozmemłana.
1: Koczurek podstarzały.
2: A skąd pan czerpał inspirację? Czy to z jakiejś obserwacji znajomych, zasłyszanych opowieści?
1: Rozmawiałem z moją pasierbicą, która no, miała jakieś tam zakręty życiowe i poznała paru panów na Tinderze, jak to jest i tak dalej. I ona mnie zainspirowała, że o tym warto napisać, bo to jest temat bardzo współczesny. Co do szczegółów, no to bardziej sobie wyobrażałem, bo ja się na tych Tinderach nie znam. Zresztą w tajemnicy pani powiem, że przy mojej urodzie nie muszę szukać kobiet przez internet. No i to tak na marginesie. W każdym razie, czym jest moje pisanie? W ogóle chyba pisanie jest opisywaniem życia tak naprawdę, z odrobiną wyobraźni. Troszeczkę zmieniamy tam te różne rzeczy, żeby, znaczy dla potrzeb konkretnego obrazu, czy sztuki, czy piosenki i tak dalej. Z życia, bo niektóre nawet, niektóre dialogi wynikają z życia, o dziubaniu masła na przykład i tak dalej, to jest z mojego życia. Moja była żona zabraniała mi dziubać masło, a masło było ciągle twarde. Więc kiedy rozmawiałem z nią na ten temat, żeby, no to może chociaż połowę kości...
3: No nie zdradzę. To ja, no dalej nie mów, bo powiem ja. Ja muszę powiedzieć jedną rzecz, że znamy się już paręnaście lat z Janem Jakubem Należytym i ja uważam, że akurat Kuba jest niezwykłym obserwatorem rzeczywistości i tego, co nas otacza. I on potrafi naprawdę wyłapywać takie smaczki i ma specyficzny bardzo rodzaj poczucia humoru, który według mnie jest naprawdę fantastyczny. I on te smaczki potrafi w odpowiedniej kolejności wykorzystać, rozbudować albo skrócić i stworzyć z tego po prostu konstrukcję, która tworzy spektakl. I to rzeczywiście jest zabawne i ja po raz pierwszy, kiedy przeczytałam tekst Pantery z Tindera, to pomyślałam sobie tak, jak się z nim zobaczę, bo tak to przez telefon to może będzie coś tam kręcił, kombinował, ale jak się z nim zobaczę i spojrzę mu w oczy, to ja zapytam, w którym momencie skorzystał z historii, z której z naszych wspólnych przyjaciółek? No i tak się stało. I się okazało, że dużo racji miałam, prawda?
1: Tak, chyba zawsze rację. No, ale tak jak w sztuce.
0: Tygrys?
1: Tygrys.
0: Pantera.
1: Dobry wieczór.
0: Samiec alfa przysłał pana w zastępstwie.
1: Dobre. To na we własnej osobie.
2: Teraz mi się tak właśnie przypomniało, jak Państwo opowiadacie o swojej sztuce, że motyw prawniczki pani prokurator jest bardzo lubiany w serialach. Nie tylko polskich, ale też zagranicznych. Myślę, że wszyscy kojarzymy chociażby Ally McBeal sprzed lat. Czy pani się inspirowała właśnie jakąś taką postacią?
3: Tak naprawdę nie szłam tak daleko. Ja uznałam, że dla mnie najważniejsze, co będę chciała przekazać widowni, to będzie to, że ja bardzo pożądam miłości, uczucia, ciepła i bez względu na to, co się wydarzy, to podejmuję ryzyko spotkania się z tajemniczym mężczyzną w kawiarni.
1: To szukanie miłości to takie kompulsywne, rozpaczliwe, to jest niestety znak czasów. No. Jest mnóstwo, czytałem, bo to też trochę korzystam z wiedzy ogólnej, kiedy potrzebuję jakiś, na przykład z internetu dowiedziałem się, że na świecie są 4 miliony kobiet.
0: Miliardy
1: kobiet, między 8 a 8,5 miliona ludzi w Polsce to są osoby samotne. Co prawda, single, może niekoniecznie samotni, ale żyjący sami. Samemu i po prostu świat zwariował do tego stopnia, że wszystko stało się na wyciągnięcie ręki. Zamawiamy miłość jak pizzę na telefon trochę, no. Żyjemy szybko, chcemy szybko zarobić, chcemy szybko kupić mieszkanie w najlepszej dzielnicy, bierzemy kredyty, pracujemy w korporacjach, nie mamy czasu w tych mieszkaniach mieszkać. Nagle przychodzi krach, pracodawca mówi: stary, niestety przykro mi, muszę cię zwolnić. I życie się wali, bo rządzi nami po prostu pieniądz, chęć zdobywania, chęć pokazania innym, na jakim my to poziomie też możemy żyć, a to jest tak wszystko złudne, naprawdę.
3: To jest złudne, a my pożądamy miłości, która jest niepojęta, ale dzięki której możemy pojąć wszystko.
2: A najbliższa okazja, żeby zobaczyć spektakl o miłości w czasach aplikacji już pod koniec lipca. Teraz przerwa.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Lajkonik znów przeszedł ulicami Krakowa. Pochód lajkonika ze zwierzyńca na rynek główny to jedna z najstarszych i najpiękniejszych tradycji naszego miasta. Jak zawsze było radośnie i kolorowo.
4: Z mikrofonem przez Kraków.

0: Marek Sikora, Tatar.
1: Krzysztof Zubel, Tatar.
2: Ile lat Państwo biorą udział już w pochodzie Lajkonika?
0: Ja jestem piąty raz.
1: 6 lat.
2: A jak długo trwają same przygotowania dzisiaj, żeby się przygotować, wystroić, ubrać takie piękne stroje?
0: Znaczy dzisiaj, no to od świtu, czy od 8.30 się przygotowaliśmy, a tak to próby do szczególnych tańców i do walki Tatarów z włóczkami, no to jest mniej więcej 2 miesiące raz w tygodniu takie 2 godziny ćwiczeń.
2: To proszę powiedzieć, co panowie dzisiaj założyli, co macie na sobie?
0: Matki, jakie trudne pytania. No czapka tatarska. W sumie to nie jest kontusz, no bo nie jestem, że tak powiem, szlachcicem. Buńczuk. No i buty tatarskie.
2: Wygodne te buty?
0: Szczerze? No, jak to się wytnie, to wygodne.
2: Ciężki ten wasz strój?
0: Nie no, nasz jest, czy mój akurat nie jest przewiewny, kolega ma gorzej, ma zbroję. Także dzisiaj pogoda idealna, bo nie zagotujemy się.
2: A czy jakoś panowie się specjalnie przygotowujecie prócz samego stroju, jeśli chodzi o waszą funkcję, żeby wczuć się w waszą rolę?
1: To tak, to jest niezbędne. Trzeba wyglądać groźnie.
0: Kolega się nie goli 2 tygodnie, żeby groźnie wyglądać?
1: Charakteryzacja musi być. Musi być charakteryzacja taka.
2: Ale pana strój się różni nieco od stroju kolegi.
1: No tak, no, bo każdy ma inną funkcję.
2: Proszę powiedzieć, na czym polegają te różnice, bo pan ma na sobie jakby, no nie wiem, musi pan chyba sam przedstawić, co ma pan na sobie.
1: Mam zbroję skórzaną, która chroni przed strzałami i przeciwnikiem.
2: Powiedziałabym, że panowie są dzisiaj odpowiednio ubrani do pogody.
0: Znaczy, ja jestem z tych bogatszych Tatarów, bo jestem w takim stroju, że tak powiem, bardziej wyjściowym, kolega tutaj do walki, a ja jestem, że tak powiem, jako dowódca. Nie no, pogoda dzisiaj naprawdę udała się, baliśmy się, że będzie deszcz, ale słońca nie ma, więc w zeszłym roku było 30 parę stopni, można powiedzieć, ciężko było.
2: To teraz tak umiarkowanie.
0: No fajnie.
2: Czyli zamówiliście panowie pogodę?
1: Mam nadzieję, że tak.
0: Dla Lajkonika zawsze pogoda jest.
3: Piotr Zubel, moją funkcją jest udział w Lajkoniku jako Tatar. Przed pochodem mamy specjalne próby. Co poniedziałek spotykamy się w Pałacu w Krzysztoforach i ćwiczymy, przygotowujemy się na te wielkie właśnie wydarzenie. Przygotowujemy się na też, bo ogólnie tańczymy. Jest taki wielki pokaz, że będziemy po prostu walczyć, ale to i tańczyć.
2: Czyli nie tylko chodzi o to, żeby ładnie wyglądać, ale jednak trzeba zadbać o tą kondycję.
3: Tak.
2: Czyli ile tygodni wcześniej zaczynaliście?
3: Jakoś 3-4 tygodnie wcześniej, ale ogólnie jeszcze trwają warsztaty w przedszkolach. No i tam też jest poznawana tradycja, dzieci dowiadują się ciekawych rzeczy.
2: I edukujecie?
3: Tak.
2: I co dzieciom przekazujecie? Jaką wiedzę?
3: Historię, która dawniej była i się wydarzyła, żeby też dużo wiedzieli o Krakowie.
2: Czy dzieci są zainteresowane?
3: Bardzo.
2: Co wiecie na temat Lajkonika?
4: Że ma bólawy i jak się uderzy, to przynosi szczęście.
2: Co jeszcze wiecie?
5: Że ma czapkę z księżycem.
2: No właśnie, co wam się podoba najbardziej w Lajkoniku?
6: To, że z tego jest święto.
7: Że są ładne stroje.
8: Że ma konia takiego i ładny strój.
9: Że to jest taka legenda, że w nocy Tatarzy chcieli zaatakować Kraków.
10: Wiemy, że oni są ubrani za Tataru.
11: I że przebrali się za Tatarów i chcieli zrobić kawał krakowianom właśnie.
2: Ale mamy też tutaj panią w pięknym stroju, w stroju bronowickim. Proszę coś powiedzieć.
12: Tak, ja jestem krakowianką z dziada pradziada i staram się kultywować te tradycje krakowskie, w tym noszenie stroju krakowskiego, w którym się czuję po prostu u siebie, tak? I u siebie czuję się w Krakowie i w stroju, więc staram się tam, gdzie mogę, wystąpić w nim, żeby pokazywać też innym, że nasze dziedzictwo jest niezwykłe, niezwykle piękne, barwne i zachęcam wszystkich, wyciągnijcie stroje krakowskie ze swoich szaf, a jeśli nie macie, to je uszyjcie.
2: To jak często pani wyciąga z szafy?
12: Ja działam w zespole folklorystycznym także dosyć często, na potrzeby sceny, ale na potrzeby własne, zawsze Boże Ciało i takie okazje jak dzisiaj.

0: Piotr Ziętara, prezes zarządu wodociągów miasta Krakowa.
1: Jak ważna jest ta tradycja dla Krakowa, dla państwa, dla wodociągów?
0: Znaczy, to jest niesamowita rzecz, że jak się zostaje szefem miejskich wodociągów, nie ma się do końca tej świadomości, że dodatkowo dostaje się w spadku również odpowiedzialność za tradycję Lajkonika, więc niezwykle się z tego cieszę, jestem zaszczycony, że możemy się opiekować razem z Muzeum Krakowa tradycją Lajkonika. Lajkonikiem samym, ponieważ to jest nasz pracownik. Poprzedni Lajkonicy to też byli nasi pracownicy, plus część orszaku to są pracownicy wodociągu miasta Krakowa, więc my Lajkonikiem żyjemy cały rok, natomiast ten jeden dzień w Oktawę Bożego Ciała mamy ten zaszczyt, że możemy z Lajkonikiem ruszyć z ulicy Senatorskiej i spotkać się na rynku, patrząc jak prezydent miasta Krakowa płaci haracz za naszą wspólną pomyślność w przyszłym roku.
1: Czy pan już został uderzony buławą?
0: Tak, ja zostałem uderzony buławą, nawet powiem w sekrecie, że 3 razy. Zapłaciłem

0: tradycja?
1: Tradycja pochodu Lajkonika, no właściwie trudno powiedzieć, kiedy Lajkonik się zaczął, kiedy była pierwsza edycja, można tak powiedzieć, ponieważ legenda mówi o roku 1287 i napadzie Tatarów na Kraków, który został odparty przez dzielnych włóczków ze Zwierzyńca, czyli flisaków wiślanych, którzy następnie przebrali się w stroje pokonanych wrogów, zabrali ich oręż i ruszyli w takim triumfalnym pochodzie ze Zwierzyńca, gdzie ta bitwa miała miejsce, do Krakowa. Najstarsze wzmianki w klasztorze Norbertanek, w archiwach tego klasztoru, mówią o harcach konika z włóczkami w czasie oktawy Bożego Ciała w pierwszej połowie XVIII wieku. Więc na pewno jest to około 300 lat potwierdzonych papierami, że tak powiem, rodowodu tej tradycji.
0: Dlaczego pani bierze udział w pochodzie?
2: Dlaczego? Dlatego, że to jest tradycja krakowska. Jestem z Wrocławia i nie znam tego. Nie znałam. Jestem, proszę wierzyć, że jestem ponownie i w ubiegłym roku była i w tym roku też.
0: Czyli to drugi raz?
2: Nie, drugi raz, ale dopiero jestem drugi raz w Krakowie.
0: Naprawdę?
2: Naprawdę. To znaczy kiedyś dawno wcześniej byłam, a teraz rzeczywiście byłam w Krakowie w ubiegłym roku. I z Lajkonika przy Norbertankach, tam przy tym placu, gdzie były przepiękne występy dzieci, jakieś tam inne tańce i tak dalej, i tak dalej. Zachwycona byłam, a po drugie chcę, żebym dostać buławą i mieć szczęście na następny rok.
0: No to pędzimy za Lajkonikiem, ale co pani się najbardziej podoba właśnie w tej tradycji?
2: To znaczy, ja dokładnie nie znam, ale samo to, że dziedziczy. Młody Lajkonik odziedziczył od ojca i te przepiękne te stroje, a mało tego, jeszcze tańczy.
3: Jesteśmy na wycieczce rodzinnej i tak się szczęśliwie złożyło, że udało nam się. Tak.
0: Turyści.
3: Zupełny przypadek, tak, turyści.
0: I jak wam się podoba?
3: Fajnie, bardzo ładnie jest w Krakowie. Także my się bardzo cieszymy z tego wyjazdu. Polecamy im.
0: Został pan już uderzony buławą na szczęście?
3: No nie, ale polujemy, może się uda. Przejdziemy kawałek i zobaczymy. A jak Urszula pozwoli, a jak nie pozwoli, to idziemy zaraz na jakiś obiad.
0: Jak ci się podoba?
3: Wstydzisz się? Powiesz pani, jak ci się podoba w Krakowie, czy nie?
4: Nie.
3: Nie chcę powiedzieć.
0: A panu się podoba?
3: Nam się podoba.

0: Lajkonik przyciąga tłumy krakowian, krakowianek, ale też turystów, którzy przyjeżdżają na to wydarzenie, bo jest to rzeczywiście taka niepowtarzalna, raz do roku mająca miejsce tradycja, zwyczaj krakowski, bardzo charakterystyczny dla Krakowa. Lajkonik jest symbolem Krakowa, ta postać na takim sztucznym koniku, harcująca do melodii krakowskich, on na własnych nogach, z buławą w ręku, która rozdaje, lajkonik rozdaje oczywiście buławą, razy, uderza na szczęście w zamian za drobne pieniążki zwane haraczem. Przynosi szczęście, dlatego właśnie jest to oczekiwanie, żeby spotkać się z tym lajkonikiem i mieć to szczęście przez cały rok. No a lajkonik też odwiedza oczywiście lokale, kupców tutaj na placu na Stawach, przy ulicy Zwierzchnieckiej, ulicy Kościuszki, a na końcu spotyka się z samymi władzami miasta Krakowa, żeby odebrać haracz w imieniu wszystkich mieszkańców Krakowa, mieszkanek i przekazać szczęście im na cały rok.
1: Czyli pozostaje tylko życzyć nam, wszystkim krakowianom, wszystkim mieszkańcom Krakowa, wszystkiego dobrego.
0: Lajkonik na pewno złoży takie życzenia dzisiaj wielokrotnie.

0: jak ważne jest to dla Państwa, dla kupców z placu na stawach?
1: Nie, no bardzo ważne. Chcielibyśmy mieć szczęście. Na razie coś kiepsko z naszym szczęściem, no ale zobaczymy w tym roku. Co roku chodzi, zobaczymy. Czekam na niego.
0: A w poprzednich latach udawało się Pani załapać na uderzenie buławą?
1: Tak, oczywiście. Samą pierś.
2: Idzie szczodło, funkcję mam w lajkoniku, starszy podczasy krakowskiej kongregacji w Łuczku.
3: Eidensier, mam funkcję w lajkoniku jako szlachta.
0: Jak się panowie przygotowywaliście do tego pięknego wydarzenia?
2: No, musieliśmy ćwiczyć, żebyśmy kondycję mieli. No i jakoś wytrwało i idziemy.
0: No właśnie, bo to na kilka tygodni wcześniej państwo się przygotowują.
2: No

0: trzeba wcześniej się przygotować, no i żeby kondycja była.
1: Jest kondycja dzisiaj?
0: Jest, musi być.
1: Kondycja. To proszę powiedzieć coś trochę o swoich strojach, bo panowie są pięknie, strojnie ubrani.
0: Ja mam strój starszego podszaszy krakowskiej kongregacji Buczku. A to jest strój taki też tutaj sztaby szlachecki. No i to jest, czapkę ma taką szlachecką, no i to jest moja prawa ręka.
2: Pomieszany strój, ale jest.
1: Podobasz się sobie w tym stroju, w tej czapce?
2: No, czapka była z zeszłego roku, a to nowy strój.
1: Z zeszłego roku to ile lat już działasz?
2: No, w stroju już 2 lata, a tak ogólnie to już 5 lat idę z dziadkiem.
1: Czyli dla pana to który raz już,
0: jeśli chodzi o te... 57.
1: To boję się zapytać, kiedy pan zaczął?
0: No, bo ja jestem najstarszym teraz tutaj w orszaku. No i to tak zleciało pomału. No i podtrzymuję dalej tradycję.
1: To czego panom życzyć na kolejne lata w pochodzie Lajkonika? Bo rozumiem, że panowie już uderzeni buławą, już poświęceni.
0: Tak, no dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze. No i podtrzymywać musimy tradycyjnie. Tradycje Krakowa.
1: I kondycję, tak?
2: Tak, oczywiście.

0: A w postać Lajkonika po raz czwarty wcielił się Mariusz Glonek, który przejął tę rolę po swoim ojcu Zbigniewie. Pan Zbigniew Glonek był naszym konikiem zwierzynieckim przez 35 lat. To dopiero piękna tradycja.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Słuchacie magazynu To jest tydzień, który poprowadzi dla Was Kuba Kusy. Witam serdecznie i zapraszam. A naszą audycję zaczynamy od najnowszego raportu na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej w polskich miastach. Ten powstał w oparciu o dane pochodzące z aplikacji Jak Dojadę. Twórcy wzięli pod lupę 16 miast, w tym największe aglomeracje jak Warszawa, Trójmiasto, Wrocław i Poznań. W zestawieniu nie zabrakło oczywiście Krakowa, który, jak się okazuje, wypada naprawdę przyzwoicie. Posłuchajcie.
3: Ciekawostki o Krakowie.
4: Na pewno oczywiście jest jeszcze nad czym pracować. Maciej Piotrkowski, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Ale jeśli by popatrzeć na gołe liczby, to musimy podkreślić, że w kilku miejscach zajęliśmy nie tylko miejsce na pudle, ale wręcz nawet pierwsze miejsce. I tak na przykład Kraków ma najlepszy wynik w całym kraju ex aequo z Warszawą i Wrocławiem, jeśli chodzi o czas oczekiwania na odjazd. W Krakowie na tramwaj czeka się średnio maksymalnie 6 minut i jest to właśnie najlepszy wynik w kraju. To oznacza, mówiąc tak z perspektywy po prostu pasażera, że jeśli przychodzimy na przystanek, chcemy dokąd jechać dalej, to maksymalnie średnio te 6 minut musimy czekać na ten pojazd. Czy to autobus, czy to tramwaj, ponieważ twórcy raportu badali w jednym zarówno właśnie autobusy, tramwaje, tam gdzie są, na przykład w Lublinie również trolejbusy, a nawet w Warszawie metro.
2: I to patrzę na ten raport, 26 milionów wyszukiwań trasy, więc baza jest całkiem spora, więc mamy się tak liczbowo na czym opierać.
4: Tak, to rzeczywiście jest bardzo duża próba. Co więcej, te badania takie ilościowe, stricte, chociaż tutaj też można powiedzieć jakościowe, bo też mówimy o trasie skąd dokąd, tak? Więc nie tylko mówimy o liczbie przystanków, czasie przejazdu i tak dalej, czyli konkretnych liczbach, ale też właśnie o takich kwestiach skąd dokąd na przykład w mieście się pasażer chciał się poruszać. Więc rzeczywiście tutaj ten wynik jest naprawdę niezły. Podkreślę, na przykład w tej Warszawie było również brane metro, więc to jest taka jakaś wskazówka, jeśli chodzi o Kraków, że w Krakowie tyle samo czekamy na pojazd transportu publicznego, jak w Warszawie, która posiada metro.
2: To nie jedyna dobra wiadomość, bo też całkiem nieźle plasujemy się, jeżeli chodzi o taktowanie, czyli mówiąc, czy przekładając z polskiego na nasze, odstęp między kursami.
4: Tak, rzeczywiście dużo jest tych autobusów i tramwajów w Krakowie. To oznacza, że dana linia średnio jeździ co 13 minut. I to jest też najlepszy wynik w Polsce. Mówiąc właśnie po ludzku, jeśli pasażerowi ucieknie dany tramwaj, trójka, 24, 173, to na następny średnio czeka 13 minut. Ja tutaj oczywiście podałem konkretne linie, może troszeczkę się rozjeżdżać, ale jakby wziąć pod uwagę wszystkie linie, to w Krakowie najkrócej w Polsce czeka się na ten kolejny tramwaj czy autobus konkretnej danej linii. Tutaj jeszcze mamy też bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o średnią odległość do przystanku. To jest bardzo dobra informacja, jeśli chodzi na przykład o starzenie się społeczeństwa. Wiemy, że stety czy niestety, no jest taki po prostu proces socjologiczny, że jesteśmy jako społeczeństwo coraz starsi. W związku z tym możemy założyć, że coraz trudniej jest nam pokonywać duże odległości. I tu w Krakowie znowu możemy się pochwalić tym, że mamy najlepszy wynik wśród takich dużych miast, to znaczy 362 metry jest średnio u nas do przystanku, czy autobusowego, czy tramwajowego. No to jest co najmniej kilkadziesiąt metrów właśnie mniej niż w takich dużych miastach porównywalnych z Krakowem. Oczywiście w mniejszych miastach te wyniki były lepsze, no ale właśnie to dlatego, że te miasta mają znacznie mniejszą powierzchnię niż Kraków.
2: Bardzo często w mieście pojawiają się głosy niezadowolenia z funkcjonowania tejże komunikacji miejskiej, a tu się okazuje, no mamusie oszukasz, tatusia oszukasz, matematyki i statystyki nie oszukasz, nie jest wcale tak najgorzej z tą naszą niezawodnością.
4: Tak, no, to jest taki troszkę znowu błąd tak zwany dostępności, czyli wydaje nam się, że jeśli coś się wydarza i jest o tym głośno, to znaczy, że prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest duże. Najlepszym przykładem są, czy też może najsmutniejszym, albo najtragiczniejszym, są katastrofy na przykład kolejowe, czy też ataki na przykład dzikich zwierząt. Jeśli dojdzie do takiego wydarzenia, jest o tym głośno, media podają taką informację, no to jest zrozumiałe, bo jest wiele ofiar. Natomiast jeśli spojrzymy statystycznie, to samolot wciąż jest najbezpieczniejszym środkiem transportu.
2: A krakowska publicznie. Komunikacja miejska nie jest taka zła.
4: A krakowska komunikacja jest naprawdę niezawodna, bo zajęliśmy, no tuż za pudłem, czwarte miejsce w kraju, podkreślę, mimo dużych remontów, to jest raport z kwietnia 2026 roku. Przypomnę, że w Krakowie trwa wiele bardzo trudnych inwestycji, między innymi dla pasażerów. Tutaj przecież chociażby, nie wiem, skrzyżowanie Straszewskiego-Piłsudskiego chociażby. Już pomijam kwestię budowy nawet tramwaju na Mistrzejowice, która bardzo zmieniła ten układ komunikacyjny w Krakowie. Ale mimo wszystko, mimo zatrzymań na długiej, o których też jest zawsze głośno, no, ta niezawodność jest naprawdę na wysokim poziomie i co więcej, ogólna satysfakcja pasażerów jest naprawdę mimo wszystko wysoka.
2: W 10-punktowej skali jak z tą satysfakcją i niezawodnością? Niezawodność chyba trochę mniejsza skala, 7-punktowa, a ogólna satysfakcja 10-punktowa skala, to od niezawodności to na moment wracamy. Czwarte miejsce, ale ile punktów?
4: 5,01 na 7 punktów. Natomiast jeśli chodzi o ogólną satysfakcję pasażerów, 6,83 na 10. Można powiedzieć coś zaskakująco mało, ale warto zobaczyć to w kontekście. Najwyżej oceniona Warszawa, z którą bardzo lubimy się porównywać, która, podkreślę tutaj, posiada metro, które nie stoi w korkach, uzyskała tylko niecały punkt więcej, bo to jest 7,69 punkta na 10. Czyli generalnie wśród największych polskich metropolii, które mierzą się z podobnymi problemami komunikacyjnymi jak Kraków, to znaczy, że mają duży obszar, dużo ludzi, dużo pasażerów, dużo linii, w związku z tym jest duże prawdopodobieństwo, że gdzieś te zakłócenia nastąpią i w związku z tym ta ogólna satysfakcja pasażerów może spadać. Mimo wszystko mamy trzecie miejsce wśród tych największych polskich metropolii.
2: Raport liczy kilkadziesiąt stron. Jakieś ciekawostki wygrzebiemy jeszcze. Przyznam szczerze, nie zagłębiałem się tak bardzo w temat, bardziej skrótowo, ale być może Państwo coś znaleźli, co być może może być interesujące dla słuchaczek i słuchaczy.
4: Na przykład średnia prędkość prędkość. Średnia prędkość w Krakowie wynosi 26 km na godzinę, biorąc pod uwagę zarówno właśnie autobusy, jak i tramwaje, i to jest naprawdę niezła prędkość. Owszem, są na przykład w Trójmieście szybsze, ale szybsze przejazdy, ale tu mamy na przykład SKM-kę. Warszawa ma aż 31 km i to też jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o badania, bo znowu przypomnę, Warszawa ma metro.
2: No i też kolejkę.
4: I też w WKD, oczywiście. I tutaj mamy uwzględnione właśnie takie, takie przejazdy, 31 km. I tutaj jeszcze mamy dla porównania Górnośląsko-Zagłębiowską metropolię, też 29. To rzeczywiście są te najszybsze. Natomiast znowu tutaj mamy Kraków na czwartym miejscu, mimo że tego metra nie ma. Więc też warto zastanowić się, czy wziąć pod uwagę, w jaki sposób takie rozwiązania jak szybka kolej miejska czy też metro wpływa na przyspieszenie ogólne komunikacji. Powtórzę, 31 Warszawa kilometrów średnio, 26 Kraków.
2: No i też wyprzedzamy miasta, z którymi lubimy się porównywać, bo i Poznań, i Wrocław, oba te miasta są wolniejsze niż my.
4: Tak. I tutaj jeszcze taka ciekawostka. Średni czas podróży. To też jest do ciekawej analizy, ponieważ mamy znowu w Warszawie metro i średni czas podróży 19 minut.
2: No ale Warszawa jest dużo rozleglejsza niż Kraków.
4: No właśnie, w związku z tym to jest ciekawe. Można powiedzieć, że więcej czasu spędzamy w tej podróży, co można z jednej strony też przełożyć na kongestię, czyli mówiąc najprościej korki, a z drugiej strony pamiętajmy właśnie o rozległości miasta. I tak, Kraków tutaj, średni czas podróży 16 minut.
2: Poniżej średniej ogólnopolskiej, o minutę.
4: Tak, bo średnio w Polsce podróż komunikacją miejską trwa faktycznie 17 minut. Na bardzo dużym terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii mamy minut 19. I znowu musimy wziąć pod uwagę, że z jednej strony właśnie mamy olbrzymi teren, z drugiej strony właśnie gdzieś napotykają się w centrum kongestie. Ostatnio jest w centrum Katowic takie dość ciekawe zagadnienie, gdzie przywrócono ruch samochodów i nagle znowu pojawiła się w tym miejscu kongestia i specjaliści żałują, że takie decyzje zostały właśnie podjęte. I to jest ukłon właśnie w stronę tworzenia na przykład buspasów. Ale zwrócę uwagę, że mamy bilet w tej chwili 15-minutowy. Średnia podróż w Krakowie trwa 16 minut i obserwujemy, że wcale ale popyt na te 15-minutowe bilety nie spadł, co oznacza, że faktycznie jest duże zainteresowanie i duża liczba podróży właśnie po Krakowie, takich, które mieszczą się w tym bilecie 15-minutowym. Tutaj ten raport niejako potwierdza, że taki bilet jest rzeczywiście potrzebny i że on wypełnia pewną lukę. Przypomnę, teraz mamy jeszcze bilety półgodzinne. Jeśli ktoś wcześniej na przykład miał 20 minut podróż, na przykład z Kurdwanowa na Pocztę Główną, ona trwała 20 kilka minut, to wtedy musiał już kupować bilet 60-minutowy. Teraz ma 30-minutowy, który konsumuje to. I właśnie zauważyliśmy, że te 30-minutowe nowe bilety wcale nie powodują znacznego spadku tych biletów 15-minutowych. W związku z tym widać, że to jest jednak dobra decyzja. wydarzenia, ze względu na to, że faktycznie te tych podróży 15-minutowych, mieszczących się w czasie 15 minut przejazdu, jest wciąż sporo i pasażerowie tak jeżdżą, tak chcą jeździć.
2: Na podsumowanie dodam jeszcze, że jeżeli chcielibyście zapoznać się z pełną treścią raportu Transport Publiczny w Polsce 2026, to odsyłam Was na stronę internetową Jak Dojadę. Tym kończymy pierwszą część naszej audycji. Teraz krótka przerwa. Zostańcie z nami.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Po tej krótkiej przerwie wracamy do magazynu Tydzień w Krakowie. Przed mikrofonem bez większych zmian Kuba Kusy. Witam serdecznie tych, którzy być może dopiero włączyli radia. Budowa chodnika, oświetlenia i zupełnie nowa nawierzchnia. W poniedziałek ruszyła długo wyczekiwana przebudowa ulicy Dąbskiej. Chodzi o fragment od skrzyżowania z ulicą Zwycięstwa do torów kolejowych. Na zmotoryzowanych czekają spore utrudnienia, zapowiada Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
3: Ważne dla mieszkańców Krakowa.
5: Te prace będą obejmowały całą szerokość tej jezdni. To nie ma tam takiej możliwości, żeby tam utrzymać na przykład, nie wiem, ruch wahadłowy albo jakiś przejazd dla samochodów, tym samym również oczywiście dla rowerzystów, więc niestety ten fragment będzie zamknięty.
2: Dodam, że w stronę ulicy Mogilskiej objazd poprowadzi ulicami Zwycięstwa i Kosynierów, a w kierunku Alei Pokoju ulicą Dąbską. Prace potrwają około pół roku.
3: Nasze propozycje dla mieszkańców Krakowa.
2: Zmieniamy temat. Każdy z nas jest z innej planety. Pod takim właśnie hasłem w ostatnią sobotę czerwca, czyli 27, wyrusza trzecia nowochódzka parada dresów. Oprócz kolorowego pochodu w planie są m.in. bicie rekordu w słowiańskim przykucu, retro gry i potańcówka w klimacie lat 90. i 2000.
6: Formuła jest jak najbardziej otwarta i zapraszamy wszystkich, którzy mają jakikolwiek pomysł, który można zrealizować. Pewnie głównie bezfinansowo, bo nie mamy jakiegoś budżetu, ale jakiś mamy. Adam Grzanka, mieszkaniec pięknej Nowej Huty. I ten budżet jest przeznaczony na, po pierwsze, to, aby parada, ta część paradna stanowiła, nie wiem, połączenie tych pokazów szkół samby z pochodem pierwszomajowym, przepraszam. W każdym razie parada jest bardzo ważna, bo ona jest po prostu tak śliczna, nawet w tej wersji kompletnie spontanicznej te dresy, nie ma nic bardziej kolorowszego, że tak polonistycznie pomęczę, niż te dresy. To jest po prostu cudowne i faktycznie dzięki wsparciu Nowochódzkiego Centrum Kultury mamy możliwość odbycia tam dresiarskiego pikniku połączonego z występami, z koncertami, z prezentacją różnych instytucji. Jeszcze dogaduję, żeby tam były ustawki szachowe, bo to jednak wszystko powinno mieć taką troszeczkę konwencję, gdyż
2: Ale ze sprzętem te ustawki czy bez?
6: Wiesz co, jest możliwość ze sprzętem, ponieważ
2: z budzikiem, szachowe.
6: Dokładnie, albo zapraszamy też rowerzystów na dresach, jeżeli chcecie do nas dołączyć, to, że tak powiem, frakcja zmechanizowana, mile widziana. Wszyscy są mile widziani, byleby, że tak powiem, dress code dress był.
2: No właśnie, ale wszystko się obraca wokół tego dresu, bo ty, ten streetwear przeniosłeś do rangi. Kiedyś się tak żartowało, że dres to ludowy strój Nowej Huty, ale właśnie ty podniosłeś go do tej rangi, tego stroju ludowego naszego nowochódzkiego.
6: Wiesz, całe życie wmawiano mi, że Nowa Huta jest zła, później, że dres jest zły. Nowa Huta jest dobra, więc dres też jest dobry, tylko trzeba po prostu odkręcić ten wektor informacyjny. A zaraz Państwu powiem, jakie to ważne. Trzeba odkręcić. Po prostu ewidentnie intencją moją jest to, żeby złamać ten negatywny stereotyp poprzez pokazanie, że de facto jest inaczej. Wpuszczenie jak największej ilości kontentu do internetu, gdzie to jest pozytywne, gdzie te dresy są premium, a jak się Państwo przyjrzycie, tych dresów jest tyle, że marzy mi się wystawa w Muzeum Etnograficznym historii dresów, bo myślę, że przeciętny obywatel wręcz podświadomie jest w stanie zasocjować dany model dresu do danej epoki na przykład.
2: Ja myślę, że nie Muzeum Etnograficzne, a Wawel. Skoro była Kiecka Balenciagi na Wawelu, to myślę, że dresy też mogą na Wawelu wylądować.
6: Myślę, że pomysł idealny. I teraz ja o tym chyba jeszcze nigdy nigdzie nie mówiłem, ale parę razy AI-em próbuję, wmieszam ten AI do tej triady. Nowa Huta, dresy i AI. Bo co się okazuje? Jak państwo wpiszecie w każdy ten automat graficzny sporządź obraz dresiarza z Nowej Huty, to wychodzi jakaś patola. Te kety, czyli te łańcuchy, jakieś energetyki, papierosy,
2: żonobijki,
6: no zły obraz jest, naprawdę jest zły obraz, więc świadczy to o tym, że po prostu AI jest nakarmione złymi danymi. I teraz całą ideą, taką subideą jest to, żeby jak najwięcej fajnych fotek porobić, miłych komentarzy, żeby za parę miesięcy, może lat, AI zapytany o Nową Hutę wypluwał tylko i wyłącznie pozytywne wartości.
2: Czyli co, chcesz czata GPT przemodelować, jakiś nowy algorytm stworzyć, że dres to nie właśnie jakiś tam kark ze złotym łańcuchem i gdzieś właśnie w żonobijce, tylko raczej człowiek pozytywny albo rodzina dresiarska. O.
6: Dokładnie tak. Ja sobie wymyśliłem chyba takich 8 przykazań pokazujących, że dresy są fajne, czyli że w dresach chodzimy do przyjaciół, dresów nie trzeba prasować, dresy się dość łatwo utylizuje, bo to jest monomateriał, dresy się łatwo odsprzedaje, bo ten rynek wtórny jest gigantyczny, więc dresów nie trzeba prasować. To jest jakże istotne teraz przy śladzie węglowym i tak dalej, więc dresy mają same plusy i faktycznie pracuję po nocach i robię wszystko, karmię modele językowe AI-e tym, żeby już za chwilę wypluwał troszeczkę inne obrazy i powiem, że to idzie, bo jak sobie państwo wpiszecie w Google parada dresów, to naprawdę ładny content wyskakuje.
2: Ja wkroczę teraz na niebezpieczny dość grunt. W zeszłym roku brał udział w paradzie były już wiceprezydent. W tym roku zaprosiłeś kogoś z władz komisarycznych miasta. Pamiętam, że źle się to dla wiceprezydenta skończyło, bo komentarzy było masa i to głównie hejterskich. Chociaż inicjatywa fajna. Uważam, że władze miasta powinny trochę gdzieś tam przekuć ten balonik nadęcia i profesorskości, jeżeli już tę balonistykę tak trochę dręczymy.
6: Wiesz co, nie mam takiego poczucia. Wydaje mi się, że jak na hejt przy analogicznych innych pokazywaniach się, no to to nie było źle. To już naprawdę tam zawzięci, którzy wmawiali, propagujecie stereotypy, naprawdę już ktoś musi mieć pypcia na tego wiceprezydenta, a wiceprezydent po prostu przyszedł w dresie. Było to dla mnie tak miłe. Pojawił się Bartosz Szydłowski z łaźni, pojawił się Fedorowicz młody z Teatru Ludowego. Naprawdę, jak zobaczyłem tych ludzi pod stylową, to było mi tak dobrze, że oni po prostu przyszli. Bez żadnego jakiegoś wsparcia, bez tego parcia na mikrofon, gadania. Po prostu szli, bawiliśmy się, później był koncert quasi Elvisa Presleya i to było naprawdę dobre. I tak mi się marzy, żeby właśnie zlikwidować ten fetysz polityczny, tylko żeby po prostu były dresy, przyjaźń, fajna muzyka, niekoniecznie techniawa czy jakieś takie rzeczy, bo muzyka będzie zupełnie inna na paradzie dresów, tylko żebyśmy po prostu zaczęli doceniać to, że jesteśmy ze sobą i być może nawet nie wiemy, jaki sąsiad dresiarz ma poglądy polityczne, bo to nie jest istotne.
2: Będzie konkurs słowiańskiego przykuca?
6: Będzie pobijany rekord. Przecież rok temu ustanowiliśmy rekord przykuców słowiańskim. W tym roku będziemy go pobijać, ale ponieważ nie robię tego sam, tylko robimy to Fundacją Farentes, to wiem, że tam kolega planuje również rzut klapkiem Kubota do celu na przykład, więc proszę państwa, ustawki szachowe planujemy. No mam nadzieję, że tego dużo wyjdzie, ale przypominam, najważniejsza jest parada, czyli ta trasa od domu wędkarza na plac centralny.
7: Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie.
2: Panie dyrektorze, po raz trzeci przed nami wielka nowochódzka parada dresów. To wydarzenie nie mające precedensu chyba w całym kraju. Rzecz unikatowa, nowochódzka, uważam, że powinna być wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, może za jakiś czas, ale z pewnością, bo jest to rzecz, która nie wydarza się nigdzie indziej na pewno u nas w kraju, a w Hucie i owszem w NCK-u.
7: Dokładnie tak, no rzecz bez precedensu. Myślę, że jeszcze wszystko przed nami, jeśli chodzi o wpisanie parady dresów na jakąś wybitną listę dziedzictwa i pokazanie czegoś wyjątkowego. No to wszystko jest pomysł Adasia Grzanki, to trzeba od razu podkreślić. podkreślić na początku, bo Adaś Grzanka promuje te dresy. Promuje dres jako taki trochę strój nowochódzki, może nawet trochę ludowy strój nowochódzki. Pamiętam, że na większości imprez, które prowadzi, a prowadzi ich bardzo dużo, występuje w dresach. Czasami jest to taki właśnie pewne zaskoczenie dla publiczności, gdzie czasami jest koncert muzyki symfonicznej, a wychodzi Adam Grzanka w dresie. Dres jako strój nowochódzki i ta trzecia parada dresów. Bardzo ważna informacja. 27 czerwca w sobotę o godzinie 14 parada zaczyna się przemarszem znad Zalewu Nowochódzkiego aż pod Nowochódzkie Centrum Kultury, pod Encek, przed Encek. No, będzie mnóstwo atrakcji. Myślę, że sama parada będzie bardzo barwnym przemarszem, bardzo ciekawym przemarszem, gdzie różne rodzaje dresów z różnych epok będą prezentowane i myślę, że tutaj rzeczywiście będzie cała feria barw, kolorów, marek, strojów i tak dalej. A przed Nowochódzkim Centrum Kultury spotkamy się mniej więcej o godzinie 16. Tam też jest coś takiego, wszyscy, może nie wszyscy, ale dużo ludzi wie, a jak nie wie, to się dowie. Jest coś takiego jak słowiański przykuc. I w dresie słowiański przykuc to już jest najbardziej klasyczny przykuc, jaki można sobie wyobrazić. Więc na scenie plenerowej przed Encekiem, mniej więcej o godzinie 16, jak wszyscy już tutaj dojdziemy, Adaś Grzanka będzie wodzirejem tego wydarzenia i zrobimy, pobijemy rekord, nie wiem czego, chyba galaktyki, bo hasło tegorocznej parady dresów jest takie, że każdy z nas jest z innej planety, ale wspólnie tworzymy bardzo ciekawą galaktykę, więc spróbujemy ten rekord galaktyczny pobić w przykucu słowiańskim, a potem będą koncerty, będzie potańcówka, będą food trucki, będzie strefa gastronomiczna, będą konkursy z nagrodami, będą warsztaty edukacyjne, będą retro gry, a także takie gry troszkę podwórkowe, będą animacje dla dzieci, będzie fotobudka, będzie wiele różnych atrakcji, wszystko skończy się potańcówką, nawet być może, że już w przestrzeniach nowochódzkich, bo taki jest plan. To się wszystko układa, kształtuje. Trzecia nowochódzka parada dresów przed nami, 27 czerwca. Rzecz absolutnie obowiązkowa.
2: Encek jako było, nie było. Instytucja kultury miasta Krakowa. Poważna instytucja, jedna z najpoważniejszych w Nowej Hucie, jeżeli chodzi o kulturę. Nie miał oporów, by włączyć się w to humorystyczne jednak było, nie było wydarzenie.
7: Nie mieliśmy żadnych oporów. Jesteśmy pod koniec sezonu naszego, który rzeczywiście miał dużo różnych elementów. Były piękne wystawy, były spektakle, był teatr. Dzieciaki się tutaj uczyły różnych rzeczy. Teraz jest ten czas końcoworocznych różnych podsumowań i wchodzimy w okres wakacyjny. I wejdźmy w ten okres wakacyjny z uśmiechem, z przymrużeniem oka. Zróbmy takie coś szalonego, żeby zaakcentować, że właśnie, że przed nami wakacje, przed nami NH-Fest, Nowochódzki Festiwal Sztuki, gdzie będzie bardzo dużo różnych rzeczy, a właśnie takim pierwszym elementem to będzie ta sobota, ta niezwykła sobota 27 czerwca i Nowochódzka Parada Dresów.
2: A myśli dyrektor, że Nowochódzka Parada Dresów także za sprawą NCK-u może gdzieś tam trochę odczarować tenże strój, który kojarzy nam się jednoznacznie. Ja z Adasiem Grzanką rozmawiałem przed chwilą i mówi właśnie, że jeżeli wrzucimy gdzieś w czata GPT jakby taką archetypiczną postać dresiarza, to gdzieś jakiś taki koks nam ze złotym łańcuchem i wrzonobijce wyskakuje jako grafika. Możemy jakoś w ten sposób właśnie odczarować, pokazać, że okej, no może jest to jakiś tam element naszego ludowego folkloru i nie ma się czego wstydzić po prostu.
7: Myślę, że tak. Myślę, że tutaj podchodząc do tematu z humorem i z uśmiechem możemy odczarować nie tylko wizerunek samego dresu czy osoby w dresie, ale pokazać Nową Hutę jako dzielnicę nowoczesną, zieloną, piękną, kreatywną, mającą fantastycznych ludzi przede wszystkim, bo to ludzie tworzą tą dzielnicę.
2: I egalitarną, no bo dres też jest chyba najbardziej egalitarnym strojem. Wszyscy mogą chodzić w dresie, w każdej szerokości geograficznej.
7: Absolutnie dres jest strojem egalitarnym, dres jest strojem wygodnym, dres jest strojem, w którym być może nawet czasami to o to walczy Adaś Grzanka, żeby czasami był jakiś piątek, w którym można przyjść do pracy w dresie, nawet w najbardziej poważnej instytucji. Rzeczywiście to jest takie odczarowanie, pokazanie światu, wszechświat, całej galaktyce, że Nowa Huta jest dzielnicą wesołą, uśmiechniętą i nawet potrafi żartować sama z siebie.
2: No i taki pstryczek chyba w nos Krakówkowi, że tak, no patrzcie, potrafimy na siebie, tak jak dyrektor powiedzieć, z dystansem popatrzeć.
7: Jesteśmy ważną dzielnicą tego pięknego miasta, tego się trzymajmy i zapraszam wszystkich i mieszkańców Nowej Huty, i mieszkańców Krakowa, i mieszkańców miejscowości okolicznych na Nowochódzką Paradę Dresów.
2: Ja przypomnę raz jeszcze, trzecia Nowochódzka Parada Dresów 27 czerwca, a więcej informacji znajdziecie w mediach społecznościowych Adama Grzanki i na stronie internetowej NCK.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
8: Zarząd Inwestycji Miejskich wybrał firmę, która ma wybudować przystanek kolejowy Prądnik Czerwony. Przetarg wygrała Skanska, nie oznacza to jednak automatycznie rozpoczęcia prac. I od tej właśnie, chyba dobrej wiadomości dla mieszkańców dzielnicy trzeciej, zaczynamy magazyn To jest tydzień. Kuba Kusy, witam i zapraszam.
9: Istotne dla Krakowa.
10: To nie jest jeszcze decyzja ostateczna, ponieważ od momentu ogłoszenia wyników musimy poczekać 10 dni na ewentualne odwołania, czyli licząc w dniach kalendarzowych do 18 czerwca do północy musimy poczekać. Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Jeśli faktycznie nie wpłynie odwołanie od wyboru, to następnego dnia potencjalnie możemy podpisać dokumenty przy założeniu oczywiście, że wykonawca wszystkie dokumenty wymagane przed podpisaniem nam przedstawi.
11: Dużo było ofert w tym przetargu i czy mieściły się w założonych przez Państwa widełkach finansowych?
10: Tak, bardzo duże zainteresowanie tym przystankiem. 12 ofert zostało złożonych. Wszystkie 12 zmieściły się w naszym budżecie. Tutaj akurat jeśli chodzi o oferty, mieliśmy przedział od 60 do blisko 100 milionów złotych. Wygrała oczywiście oferta przynajmniej na tą chwilę z najtańszą ceną. Była ona weryfikowana również pod względem rażąco niskiej ceny. Oprócz niej były jeszcze trzy inne oferty. Wykonawcy, wszystkich czterech wykonawców wyjaśniło swoje oferty, swoje ceny, stąd mogliśmy właśnie zrobić krok kolejny, czyli dokonać wyboru.
11: To powiedzmy w takim razie coś więcej na temat tego przystanku. Ta inwestycja może być dla mieszkanek i mieszkańców Prądnika Czerwonego takim prawdziwym komunikacyjnym game changerem. Tak mi się wydaje. No, kolej jest, no, bije na głowę wszelkie inne środki transportu.
10: Zdecydowanie tak. Mało tego, mamy aktualnie sytuację taką, że kolej robi modernizację linii kolejowej numer 8. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to do końca wakacji ta modernizacja powinna się zakończyć. Wówczas będziemy mieli do czynienia zupełnie z nowym torowiskiem na odcinku kierunku Kraków-Batowice, Kraków Główny. Nasz przystanek będzie właściwie w relacji od Krakowa w kierunku Prądnika Czerwonego pierwszym przystankiem, czyli w relacji Kraków Główny, Prądnik Czerwony, czy w drugą stronę będzie to czas przejazdu około pewnie 5, może 6 minut, czyli tak naprawdę faktycznie bije na głowę i autobusy i nawet gdybyśmy mieli tam tramwaj czy metro, to myślę, że jednak ten jeden przystanek robi robotę niesamowitą z tej perspektywy. Oprócz samego przystanku bezpośrednio nad peronami będzie zlokalizowany parking Park and Ride, tak aby dla tych osób, które przyjeżdżają spoza Krakowa, mogli tam swój samochód zostawić i przesiąść się na kolej.
8: Ile miejsc postojowych na tym parkingu?
10: Łącznie 240 miejsc postojowych. Drugi taki mniejszy parking będzie jeszcze zlokalizowany od strony ulicy Powstańców. No oczywiście komunikacja dla pieszych, drogi rowerowe. To wszystko chcemy spiąć z ulicą Powstańców, tak aby docelowo ulicą Strzelców też rowerzyści mogli spokojnie jeździć z Prądnika do centrum miasta.
8: To powiedzmy jeszcze o lokalizacji, bo to jest rzecz kluczowa. Ten przystanek powstanie w takich widełkach dwóch linii kolejowych, bo mamy linię na Miechów i Warszawę i mamy dużą obwodnicę kolejową.
10: Tak, zgadza się, to są dwie linie, linia numer 8, linia numer 95. To jest tak naprawdę na skrzyżowaniu ulicy Reduta i ulicy Mejera, w tym narożniku. Oczywiście w narożniku od strony zachodniej. Te perony będą oczywiście zapewniały komunikację dla osób zarówno pieszych, dla rowerzystów, ale osoby o ograniczonej mobilności też również będą mogły z tego przystanku skorzystać poprzez wybudowane pochylnie.
8: Jak długo potrwa ta budowa, jeżeli okaże się, że nie ma odwołań, że podpiszą Państwo ze Skanską umowę, kiedy będzie mogła wystartować, no i kiedy mieszkanki, mieszkańcy, pasażerowie, pasażerki będą mogli w końcu korzystać z pociągów?
10: Czas na realizację wykonawca będzie miał 24 miesiące. Oczywiście, no jeśli pojawią się tam jakieś dodatkowe utrudnienia, jakieś inne problemy, no to ten czas pewnie będziemy mu zaliczać, natomiast podstawą jest 24 miesiące, co wydaje się takim naprawdę bezpiecznym czasem na realizację tych dwóch peronów i parkingów, całej oczywiście tej infrastruktury podziemnej, o której może dzisiaj nie mówimy, ale to też jest oczywiście związane z przebudową infrastruktury podziemnej. Mało tego, chcemy to też skorelować z budową nowego skrzyżowania na ulicy Mejera Reduta Węgrzecka. Tam pierwotnie jest skrzyżowanie czterowlotowe. Dzisiaj, biorąc pod uwagę analizy ruchowe, wydaje się, że lepszym rozwiązaniem byłoby tam rondo, podobnie jak rondo na skrzyżowaniu ulicy Reduta Powstańców. To jest też o tyle istotne miejsce, że w okresie 1 listopada bardzo dużo osób korzysta z dojazdu jednak samochodem osobowym, no i pomimo różnych ograniczeń, no to rondo na pewno usprawniłoby tam przejazd i również z punktu widzenia bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i rowerzystów byłoby istotne.
8: Pytanie, czy Państwo, to już nie do ZIM-u pytanie, ale jako do reprezentanta miasta, czy miasto już rozmawiało z przewoźnikami, czy to z kolejami małopolskimi, czy z przewozami regionalnymi na temat liczby podciągów, które mogłyby się tam zatrzymywać, czy będzie jakaś być może nowa linia, czy raczej któraś z tych istniejących SKA?
10: Myślę, że będzie to obsługiwane przez linię istniejącą, natomiast jeśli chodzi o częstotliwość, to właśnie jednym z powodów, dla których spółka PKP prowadzi pracę modernizacyjną, to jest oczywiście poprawa komfortu podróży, ale drugim istotnym elementem to są prace związane z dobudową co najmniej jednego, a tak naprawdę dwóch partorów właśnie na odcinku od Krakowa Głównego do Batowic, aby docelowo zwiększyć liczbę pociągów obsługujących tą relację z Krakowa do Miechowa.
8: Budowa pochłonie 61 milionów złotych, a my zmieniamy temat. Nowochódzkie Centrum Kultury i Krakowska Akademia Musicalu znów sięgają po broadwayowski hit. Na scenie NCK-u będziecie mogli zobaczyć Alladyna.
12: Krakowska premiera.
13: Wraz z Krakowską Akademią Musicalu, to jest bardzo ważne, gdzie dyrektorem jest pan Tadeusz Płatek i od kilku lat już tutaj współpracując, nawet nie wiem czy nie kilkunastu lat, współpracując z Nowochódzkim Centrum Kultury, pokazuje coraz to nowe produkcje. Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. I już od kilku lat utarło się to tak bardzo fajnie, że właśnie koniec sezonu artystycznego, gdzie oni pracują cały rok nad spektaklem, czyli czerwiec, to są te pierwsze pokazy, ale potem, gdyby ktoś nie zobaczył, to można jeszcze zobaczyć w listopadzie listopadzie i w grudniu. Kilka tysięcy dzieciaków, bo w większości jest to publiczność młodzieżowa i dziecięca, zobaczy ten spektakl. Adaptacja, broadwayowska adaptacja tego znakomitego filmu animowanego, disneyowska produkcja, także coś, co lubimy i dzieciaki to lubią i świetnie rzeczywiście od strony i muzycznej jest to zrobione i od strony plastycznej, obserwując kolejne spektakle w poprzednich latach, widziałem jak wielkie możliwości techniczne z tej sceny naszej można wykrzesać światłem, rzutnikiem, różnymi elementami scenograficznymi, to naprawdę się świetnie ogląda, dzieciaki są fantastyczne, jeśli ktoś lubi musical, to wie, na co przychodzi. Jeśli ktoś nie wie, co to jest musical, no to warto zaglądnąć i zobaczyć, jak Krakowska Akademia Musicalowa i Tadeusz Płatek zaadoptowali Aladyna na potrzeby naszej sceny, bo wszystko jest skrojone pod scenę Nowochódzkiego Centrum Kultury. Jest rozmach, jest dużo dzieci, dużo młodzieży, jest piękny śpiew i to, co właśnie w musicalu lubimy najbardziej.
14: To jest mądra bajka, to jest bajka o byciu sobą. Tadeusz Płatek, właściciel szkoły. Tylko, że problem polega na tym, że my nie wiemy, kim chcemy być i dlatego nie jesteśmy sobą. I żeby być sobą, to najpierw trzeba nie być sobą. Trzeba robić różne rzeczy, trzeba się zmusić do różnych rzeczy, trzeba sobie pokazać, trzeba popełniać błędy, dopiero żeby dojść do tego, kim jesteśmy naprawdę. No i o tym jest Aladdin.
15: Dla mnie to jest przede wszystkim kawałek dobrego musicalu i na pewno bardzo duże wyzwanie dla wykonawców. Artur Wołoch, reżyser. No bo to jednak jest taki klasyk i postawić to przed młodzieżą, przed wykonawcami i starać się im dawać takie zadania, żeby dopięły jak gdyby do oryginału, no to jest naprawdę duże wyzwanie.
14: No bo przenosicie też animacje na język teatru i na język musicalu.
15: To wszystkie rzeczy się łączą tak naprawdę, natomiast rzeczywiście mają mnóstwo zadań do wykonania aktorskich, no i traktujemy je z należnym szacunkiem, jako po prostu pełnoprawnych wykonawców, którzy tak naprawdę niczym nie różnią się od dorosłych.
14: A jak się pracuje z taką właśnie młodzieżą, dziećmi, które no dopiero stawiają pierwsze jakby kroki w tej nauce teatru, bardzo specyficznego, bo musicalowego.
15: Staramy się traktować ich, tak jak powiedziałem wcześniej, tak jak dorosłych, bez żadnej taryfy ulgowej. Staramy się ich słuchać też, co mają do powiedzenia i przekładać ich wyobraźnię na to, co się dzieje na scenie. No i myślę, że to daje dobre efekty.
14: Trochę ten musical zaczyna się rozgaszczać się w Nowochódzkim Centrum Kultury. Nie chcę mówić, że staje się takim flagowym produktem, bo jeszcze chyba na to za wcześnie, ale no, mieliśmy legalną przecież Blondynkę, teraz Aladdin. Duże produkcje z rozmachem, tak jak dyrektor mówi, i dobrze się czuje chyba ten musical tutaj w NCK-u.
13: Tak, mieliśmy Króla Lwa, mieliśmy Shreka, mieliśmy Piękną i Bestię, mieliśmy Magię Lodu, także tych tytułów było już tutaj u nas bardzo dużo. I ja się z tego bardzo cieszę, że jest współpraca szkoły musicalowej, krakowskiej szkoły, gdzie chodzi młodzież oczywiście z Krakowa i Nowochódzkiego Centrum Kultury, że mają tą możliwość pokazania się tutaj. My ich promujemy i wszyscy z tego korzystają. To naprawdę, mając jeszcze w Krakowie znakomity teatr muzyczny, wydaje mi się, że warto dzieciaki w tym kierunku edukować, uczyć i samej sztuki, jak grać, jak śpiewać, ruchu scenicznego w musicalu, ale także odbioru tego musicalu, bo jak dzieciaki będą oglądać, będą wiedzieć, jak poszczególne elementy wyglądają, to w przyszłości będą świadomymi odbiorcami już tych ważnych, dużych musicali w teatrze właśnie musicalowym w Krakowie.
14: A co chcesz powiedzieć przez tego Aladyna? No bo ktoś mógłby sobie powiedzieć, no bajeczka, tak nic większego nie wnosi do naszego życia. Chyba niekoniecznie tak, jak mogliśmy usłyszeć przed chwilą.
15: Każda baśń ma morał. Ten morał tu jest widoczny i rzeczywiście, tak jak Tadeusz powiedział, to jest baśń o wolności. I rzeczywiście już od najmłodszego wieku młodzież, wykonawcy są wpychani w różne role, a tak naprawdę chodzi o to, żeby byli pozostali sobą. Pomimo tych różnych ról, które jakby świat je otacza i wymusza w nie.
14: A na jakim poziomie stoi
11: krakowski musical. Prowadzisz szkołę musicalu. Nie jest to temat chyba dość powszechny, też teatralnie. Oczywiście mamy sceny w Nowym Jorku i chyba jakoś tak stawiamy je sobie za wzór, ale jak odbierasz polski musical?
14: Polski ma się coraz lepiej. Krakowski też ma się coraz lepiej. Natomiast ja już to robię w tym mieście od kilkunastu lat. Dla niektórych dzieci, które widziałeś przed chwilą, to już jest 13. premiera. Więc musical jest znany, lubiany, wciąż trochę niedoceniany i często w tym krakowskim świecie mylony z operetką i stawiany na jednym, że tak powiem, na nierówności, ale to się na szczęście zmienia i zazdroszczę ludziom w Krakowie, którzy nigdy nie byli na musicalu, a wiem, że tacy są, zazdroszczę im, bo ja doskonale pamiętam mój pierwszy musical i to jest coś, czego się nie zapomina do końca życia. I mam nadzieję, że Państwo przyjdą na Alladyna i tą niezapomnianą chwilę będą przeżywać razem z nami.
11: No właśnie, bo tak trochę jest. Bagatelizujemy musicala, to przecież nie zawsze muszą być historie łatwe, sympatyczne i przyjemne. No na przykład, nie wiem, 1989, prawda? No, tematyka polityczna, musical, jak się patrzy?
14: A musical zawsze się zajmował tym, co jest tu i teraz. To jest właśnie, mi się wydaje, było od zawsze, że musical poruszał te najważniejsze tematy i mógł sobie najwięcej pozwolić, bo odkąd wynaleziono mikroporty, śpiewacy musicalowi mogą śpiewać tak, jak mówimy, śpiewać naszym ludzkim głosem, a nie głosem konwencjonalnym, operowym, prawda? Opera się trochę odcina przez ten rodzaj emisji głosu, który był potrzebny, kiedy nie było mikrofonów, ale odkąd one są, to my mówimy ludzkim głosem. My się staramy mówić ładnie, ale staramy się mówić naturalnie i przemawiać do ludzi wprost, a nie z jakiegoś piedestału za woalem konwencji.
8: Szczegóły na stronie NCK.
16: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
8: Po tej krótkiej przerwie wracamy z kolejnym tematem. Przełamywanie stereotypów i pokazywanie ojcostwa jako doświadczenia równorzędnego wobec macierzyństwa. To główne założenia projektu Tato, który realizuje Ośrodek Kultury imienia Norwida w Krakowie. Posłuchajcie.
17: Nasze propozycje dla mieszkańców Krakowa.
18: Projekt Tato tak naprawdę wyszedł z tego, że po pierwsze sam jestem tatą i od kiedy zostałem tatą, każdy z nas ma taką sytuację, że wpadamy w pewne bańki. Filip Komajda, animator kultury w kuźni Ośrodka Kultury Norwida. I kiedy zostałem tatą, też wpadłem w pewną bańkę, gdzie zacząłem pewne rzeczy zauważać, pewne rzeczy coś mi nie podobały się, niektóre mi doskwierały.
8: Jakie bańki?
18: Ojejku, no, trochę social mediowe, trochę takie po prostu rodzinne, że się spotykasz z innymi rodzicami, z innymi dziećmi i widzisz pewne zjawiska. Ale też taką, też moja praca w kulturze, czyli ta obserwacja tego, że bardzo mało facetów, bardzo mało ojców szuka tej kultury i idzie do domu kultury, żeby zadbać o siebie. Idą tam z dziećmi, z całą rodziną, żeby najczęściej zadbać o kogoś, albo pobyć razem z rodziną też dla siebie, ale rzadko jest w tym taki czas tylko dla nich.
8: Dlaczego?
18: Nie mam pojęcia. Mi się wydaje, że jest po prostu, no, stereotypy też się nie biorą znikąd i jakoś dalej tkwimy w tym, że facet wydaje mi się, że nie widzi w kulturze jakby swojej jakby pierwszej potrzeby po prostu i może i co wynika albo z tego, że tego po prostu nie potrzebuje i my teraz walimy kulą w płot, albo może wynikać z tego, co mi się bardziej wydaje, że on nie do końca wie, że może. Że do końca wie, że może pójść na warsztaty artystyczne, że może zadbać o siebie w ten sposób, że zrobi spektakl, że pomaluje obraz i że to może być dla niego fajne.
11: Pytanie, czy jest dostępna szeroko taka oferta zajęć kulturalnych właśnie stricte pod ojców. Ja też jestem świeżo upieczonym ojcem i też jestem nowochucianinem i moja partnerka korzysta właśnie z takiej oferty. Jest cała masa zajęć właśnie dla mam z maluszkami, ale
8: dla ojców to już tak nieszczególnie, muszę przyznać.
18: Dokładnie, tkwimy dalej jakby w kulturze, w takim zjawisku, że bardzo często potrafimy zrobić ogromny cykl wydarzeń dla mam, dla kobiet, dla mam z dziećmi i w kulturze tym tkwimy, ale jakby to jest problem, który jest w całym społeczeństwie i możemy, do niedawna to było jeszcze w większej skali, dzisiaj się to już zmienia, ale mogliśmy jeszcze do niedawna widzieć takie miejsca jak, nie wiem, pokoje matki z dzieckiem, jak produkty, które są skierowane do rodziców, ale są oznaczane dla mam. Ja nawet kupując katarek dla dziecka, jest wielki na nim napis sprawdzony przez mamy. I też w ramach, kiedy zacząłem się tym zajmować, zacząłem też wynajdywać takie różne rzeczy i tego jest naprawdę sporo. Nawet torby do wózka, których ja też używam, więc w tym wszystkim jest pewne takie, myślę, że nie do końca świadome.
8: Przerzucanie odpowiedzialności za rodzicielstwo na matki.
18: Tak, i to jest właśnie dwojakie. Z jednej strony właśnie to, z drugiej strony to jest w jakiś sposób wykluczanie taty z równorzędnego rodzicielstwa, a z drugiej właśnie to, że w tym wszystkim ta presja rodzicielstwa jest skierowana na matkę, na kobietę i to też nie jest dobre, bo zależy nam na tym, żeby też w tym projekcie pokazywać tą taką równość rodzicielską, w sensie, że i tata, i mama są potrzebni w rodzicielstwie i są równorzędnymi rodzicami. Każdy może mieć swoje role, każdy może być odpowiedzialny za coś innego, ale nie powinniśmy podlegać tutaj z założenia stereotypowi i przydzielać te role a priori, tylko po prostu być w tym razem.
8: A nie jest też tak, że jako ojcowie mężczyźni też trochę się na przykład wstydzimy, nie wiem, żeby coś zaśpiewać. Ja byłem na jednych takich zajęciach dla bardzo małych dzieci. Byłem chyba jednym z dwóch ojców i ci panowie tak trochę nieśmiało gdzieś tam te struny głosowe rozgrzewali i to nie jest też tak, że no trochę wstydzimy się też tego życia kulturalnego, no właśnie, czy śpiewu, czy gdzieś gry aktorskiej, albo nie wiem, babrania się w glinie, o.
18: Dokładnie tak i właśnie o to też się w tym rozchodzi, że my generalnie często trochę też wolny rynek tak działa, ale no jak nie wykazujemy dużej, nie ma dużego zainteresowania i potrzeby, a faceci nie wykazują takiego zainteresowania, no to też ciężko, żeby teraz my wszyscy, żebyśmy szturmowali wydarzenie, na które będziemy walczyć o każdy zapis. Dlatego są takie projekty jak projekt Tato, dlatego są też dlatego to, moim zdaniem, to jest też rola publicznych instytucji kultury, żeby można było sobie czasem nie kalkulować i pozwolić na coś, co ma wywołać jakąś zmianę, wywołać jakiś taki pozytywny jakby bodziec i tym i właśnie tym ma być projekt Tato, czyli ma zaprosić ich do tego, pokazać im, że to jest fajne, pokazać im, że mogą się uwrażliwić i dać sobie ten czas dla siebie i będziemy próbować, bo ja zakładam, że opowiemy pewnie zaraz o całości projektu, ale w ramach projektu będziemy tworzyć spektakl i ja wiem, że jakby rekrutacja tego spektaklu będzie na pewno trudnym procesem i to nie będzie proste znaleźć nawet tych kilku ojców, którzy będą przychodzić co czwartek i na próbę i będą chcieli zagrać spektakl. To będzie bardzo trudne, ale jak już to się zrobi, to wierzę w to, że to będzie jakby bardzo wartościowe dla nas wszystkich, a też wartościowe dla tych osób, co potem zobaczą ten końcowy spektakl.
8: To wywołałeś już temat szczegółów projektu. W jaki sposób Ośrodek Kultury Norwida za sprawą projektu Tato chce, no właśnie, gdzieś przełamywać te stereotypy, przełamywać bariery mentalne być może i wychodzić naprzeciw właśnie potrzebom kulturalnym ojców. Od jajka do jabłka. Zaczynamy.
18: Zacznę od serca projektu, o którym już mówiłem, czyli spektaklu. Od września będziemy startować z produkcją spektaklu pod okiem profesjonalnych artystów i artystek. Reżyserować będzie Łukasz Zaleski. Odpowiedzialna za choreografię i ruch sceniczny i będzie Marta Wołowiec. Komponować muzykę będzie Marcin Majcherek.
8: A co to za spektakl? Już wiecie czy nie?
18: Nie wiemy. W sensie i tutaj od wielu rzeczy to zależy. Generalnie jesteśmy już po rozmowach z Łukaszem. Łukasz będzie koordynował cały proces artystyczny. Ja będę jakby produkował ten spektakl, kuratorował procesowi i będziemy w tym razem. I rozmawialiśmy już

0: takie doświadczenie, że bardzo często kobiety, kiedy się spotykają, bardzo często szybko schodzą na ten temat dzieci i rozmawiają o tym, a faceci raczej, wydaje mi się, często go mijają, gdzieś tam mówią o innych rzeczach między sobą a ta rozmowa o dzieciach jest super i dzielenie się tym, jak bardzo je kochamy, jak co nam się zdarzyło, co było zabawnego, a co było też trudnego, jest bardzo ważna i też otwierająca. Zresztą pomysł sprawdzałem w zeszłe wakacje w mojej już prywatnie robiłem rezydencję artystyczno-społeczną, gdzie zaprosiłem dwójkę ojców i zrobiliśmy taki krótki performance, właśnie przeprowadziliśmy taki proces warsztatowy i to się bardzo sprawdziło. I sprawdziło się w samym warsztacie, gdzie zauważyłem to otwarcie, tą wrażliwość, ale sprawdziło się też w efekcie, gdzie ten spektakl, który był naprawdę bardzo prosty, szybko zrobiony, samą swoją treścią wywołał ogromne poruszenie i bardzo dużo emocji, bardzo dużo takich pozytywnych też, dużo pozytywnego odbioru.
1: Pytanie, czy w ramach tego spektaklu, a szerzej też projektu, będziecie współpracować na przykład z psychologiem, żeby trochę właśnie otworzyć się na to mówienie na przykład o emocjach, czy nie?
0: Pięknie, pięknie trafiłeś, dokładnie tak. Nasz proces rozpocznie się od najpierw, wiadomo, spotkania zapoznawczego z reżyserem, ze mną i będziemy, żebyśmy mogli sobie jakoś zacząć, ale pierwszym tak naprawdę warsztatem naszym nie są warsztaty teatralne, tylko warsztaty też z bardzo ważną osobą w projekcie, czyli doktorem Kamilem Janowiczem. Człowiekiem, który jest psychologiem, naukowcem, zajmuje się tematyką rodzicielstwa, ojcostwa, pisze o tym prace naukowe i jest naprawdę cenionym człowiekiem. I Kamil poprowadzi nam warsztat, który właśnie ma na celu nam otworzyć trochę grupę, ma na celu nam zwrócić też uwagę na takie ważne tematy właśnie, jak zaangażowane ojcostwo, jak nasze prawa, jak nasze doświadczenia związane z porodem. Bardzo jakby mamy tu bardzo rozległy ten konspekt, który ma spowodować, żeby po pierwsze nasza grupa mogła trochę otworzyć oczy na różne nowe problemy, nowe jakby takie tematy, a przede wszystkim się tak dojść i samym tematem, żeby otworzyć ich na to, że mogą o tym ojcostwie swoim mówić, że mogą się tym dzielić. I ten warsztat rozpocznie nam proces budowania spektaklu, żebyśmy potem też lepiej sam spektakl tworzyli. A co do samego tematu jeszcze spektaklu i o czym on będzie, to prawdopodobnie przygotujemy pewnie jakiś taki zarys, mini schemat, w którym chcemy zaprosić uczestników, ale wiele też będzie zależeć od samych tych początkowych spotkań i Łukasz też będzie budował ten scenariusz właśnie na bazie właśnie tych pierwszych spotkań, żeby był mocno jakby związany z tą grupą ten scenariusz i był kierowany tylko do niej.
1: Trzon projektu mamy. Jakie działania jeszcze zaplanowane? Bo to w zasadzie niemal pół roku do listopada będzie projekt trwał.
0: Tak, w listopadzie jest premiera spektaklu 28 dokładnie. To będzie taki weekend, że zagramy 3 razy, więc już zapraszam w Kuźni na Mistrzowicach. A wydarzenia towarzyszące, jest ich trochę i tutaj już się rozszerzamy. Chcemy nie tylko do samych ojców się skierować, ale w ogóle do całych rodzin, żeby tworzyć takie przestrzenie bardzo twórcze, bardzo oryginalne, gdzie można spędzić z sobą czas, zrobić coś fajnego, ale też poznawać się i też zadbać o siebie. Zaczynamy już w tę sobotę 13 czerwca. To wydarzenie, które towarzyszy Taty Festowi, który w Ardzonie już jest od lat, czyli warsztaty kartonowe Rejs Wyobraźni, gdzie tworzymy konstrukcje z kartonów, statki, ryby, latarnie i stworzymy taką performatywną przestrzeń, w której dzieci będą mogły się potem też bawić. Przy okazji będzie śniadanie w ogrodzie, gdzie można sobie odpocząć, zjeść coś dobrego, porozmawiać, pogadać. I to wszystko właśnie z innymi warsztatami Taty Festu. Będzie taka nasza inauguracja, taki spokojny początek. 23 czerwca, w Dzień Ojca, w kinie Sphinx rozpoczynamy cykl filmowy w ramach naszego projektu Tato i zaczynamy od takiego filmu, śmialiśmy się, że na który by poszedł twój tata, czyli Rambo Pierwsza Krew, więc zaczynamy z grubej rury. Na jesień będą jeszcze 2 seanse, wtedy już planujemy bardziej takie filmy już o tematyce bardziej ojcostwa i już takie delikatnie podchodzące do tematu. A następnie wakacje. Wakacje, wakacje

0: wakacje spędzamy pod tytułem spacerów. Dwa spacery przed nami. Pierwszy spacer będzie dźwiękowy, śladem mitów i legend Nowej Huty w lipcu, a w sierpniu spacer architektoniczny, gdzie będziemy sobie mierzyć Nową Hutę, patrzeć na nią przez szkiełka kolorowe i dorysować kolejne nowe obiekty. Bardzo ważna informacja jest taka, że pierwszy raz chyba robimy tak, że spacer faktycznie jest dosłownie dla wszystkich, dla każdej grupy wiekowej w rodzinie. Czyli spacer dostosowana jest pod wózek dziecięcy, więc będzie można spokojnie nim pojechać i nie będzie z tym problemu. A też aktywności, które planujemy, mają zaangażować i dorosłych, i tatę, i mamę, i mają zaangażować także młodsze dzieci, starsze dzieci, żeby cała rodzina mogła się zaangażować, pobawić, spędzić fajnie czas i coś czegoś nowego dowiedzieć. I ostatnim wydarzeniem towarzyszącym w październiku w Kuźni odbędzie się potańcówka dla całych rodzin z DJ-ką, gdzie będziemy, która jakby zaanimuje właśnie też dosłownie całe rodziny i będzie można też fajnie spędzić czas tańcząc u nas na parkiecie w Kuźni.
1: Dodam jeszcze, że większość wydarzeń jest bezpłatna, a szczegóły znajdziecie na stronie Ośrodka Kultury Norwida.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Słuchacie magazynu To jest tydzień. Kuba Kusy, witam i zapraszam. Nawiązanie do krajobrazu Krakowa i oplatającej go sieci rzek. Tak właśnie będzie wyglądała nowa fontanna na rynku głównym, która zastąpi wysłużony i budzący ogromne kontrowersje kryształ. Komisja konkursowa jednogłośnie opowiedziała się za projektem architekta i rzeźbiarza z Kielc Michała Gdaki.
3: Co słychać w Krakowie?
4: Ja myślę, że to jest jednak projekt bardzo innowacyjny. Janusz Sepioł, główny architekt miasta Krakowa. To znaczy projekty, które zajęły tutaj drugie i trzecie miejsce i takich było zresztą trochę więcej w całym konkursie, te nawiązania robiły bardziej bezpośrednim, bardziej czytelnym, bardziej jednoznacznym. Tutaj mamy interpretację, ale taką nie wprost. Znaczy oryginalność tej pracy zawiera się w kilku elementach. Po pierwsze inspiracja. To nie jest inspiracja architekturą, dotychczasowymi fontannami. To jest inspiracja krajobrazem okolic Krakowa. To znaczy to uformowanie, no jak to mówią geomorfologiczne, tej całej Doliny Wisły jest punktem wyjścia. A więc inna inspiracja. No to jest pierwsza innowacja. Po drugie, istotą tej fontanny jest wielka rzeźba. To jest duża forma z brązu, właśnie pokazująca tą morfologię terenu, na której kłębi się woda i ona płynie w jakimś sensie naśladując rzeki, potoki okolic Krakowa. Jest to jakby nowe spojrzenie.
5: Ten tytuł trochę wprowadza w błąd, no bo to palimpsest. Co tam na tym palimpseście jest zapisane?
4: Palimpsest, jak wiadomo, nie wiem czy wiadomo, ale no generalnie wiadomo, jest to tekst na tekście. Kiedy usuwa się jeden, powstaje następny. To jest to nawarstwianie się tekstów. I wydaje mi się, że tutaj autorowi chodziło o to, że ta praca wody powoduje, że ciągle powstają nowe krajobrazy. Jeden materiał się nanosi, drugi się umywa, zmywa, że woda ciągle kształtuje krajobraz i że można jakby historię miejsca odczytać poprzez pracę wody nad tym miejscem. I w tym sensie to jest palimpsest. Ale odradzałbym używanie, to się nie przyjmie.
5: Też mi się tak wydaje. Pytanie, czy mieli Państwo wątpliwości? Czy były jakieś prace kontrowersyjne? Czy były jakieś, nie wiem, bezpośrednie nawiązania do krakowskości na przykład?
4: Ja się obawiałem, że w konkursie będzie dużo takich projektów, które pojawiły się w internecie, że powiedzmy na smoku jest obwarzanek, na obwarzanku stoi hejnalista, a z trąbki mu sika woda.
5: Jeszcze lajkonik do tego.
4: Prawda? No, więc nie powiem, że takich prac nie było w ogóle, bo były. Było jakieś trzech hejnalistów spierających się plecami, przesikających przez trąbki, ale to był margines. Raczej zaskoczeniem było to, że konkurs był na poważnie. To znaczy przytłaczająca większość prac była zrobiona ewidentnie przez profesjonalistów, którzy poświęcili trochę uwagi i przemyśleli ten temat. Oczywiście, ponieważ w wyniku konsultacji społecznych była taka sugestia, żeby tu nawiązać do fontanny profesora Zina, kilka prac powtarzało te formy. Oczywiście w innym materiale, troszkę w innej skali, ale te nawiązania często były wprost i praca numer dwa jest tego przykładem. Tam jest, można powiedzieć, kopia fontanny Zina, tylko właśnie w innym materiale i zestawiona z nowym elementem takiej piramidy szklanej.
6: Byłem podzielony na tym konkursie na dwie części. Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa, mniej więcej równe. Znaczy, z jednej strony patrzyłem na to przez pryzmat swojej wrażliwości, jakiegoś może rozumienia Krakowa, bo czasem mi się wydaje, że jakąś cząstkę tego rozumienia osiągnąłem po wielu latach pracy dla tego miasta, ale z drugiej strony patrzyłem jako zarządca instytucji, no i tu muszę powiedzieć, że ten pomysł świetlika, który był pomysłem, który należy ocenić, czyli po prostu tego przezierności z góry na dół i z dołu na górę, to był pomysł odważny, ciekawy, przy czym ten pomysł z kilku powodów się nie sprawdził. No nie sprawdził się także z tego powodu, że nie chodzi o to przeciekanie, bo ktoś powie, że no przeciekanie to był zawsze fajny temat dyżurny, też dziennikarski, i można było o tym coś napisać. Zawsze można powiedzieć, że można coś zrobić lepiej, bo by nie przeciekało. Tu chodzi jeszcze coś innego. To znaczy, po prostu przy tej inwersji temperatur, przy tej różnicy, myśmy ciągle mieli problem skraplania się różnicy temperatur na dole. Myśmy ściągali bardzo dużo wody. A ta przestrzeń na dole zabytkowa, świadki archeologiczne, jednak wymaga ogromnej takiej troskliwości o nie. Więc mówiąc krótko, nie ukrywam, że myśmy mówili jako Muzeum Krakowa, że my tą przezierność rozpoznajemy jako rzecz ciekawa, ale trzeba się poważnie zastanowić, czy ją podtrzymywać, ponieważ atrakcyjność rynku podziemnego jest wystarczająca dla zwiedzających. I w związku z tym ta praca, która zwyciężyła, jest pracą, która akurat nie jest przezierna, a prace, które tą przezierność zakładały, one z naszych doświadczeń, które już posiadamy, ewidentnie pokazują, że byłyby problemy. Zresztą bardzo się pięknie mówi o krysztale, no bo to jest piękna forma, no ale każda pani domu o tym wie, że żeby kryształ był kryształem, trzeba go bardzo, bardzo często polerować. A kryształ, który jest niewypolerowany, nie wygląda kryształowo, a w przestrzeni miasta, gdzie się kurzy, gdzie gołębie i tak dalej, te formy kryształowe, no jeden eksces kogokolwiek powoduje, że zaczyna mieć problem, a nie efekt estetyczny. Natomiast zwycięska praca, bardzo dyskretna, bardzo tak wdzięcznie i z szacunkiem nawiązująca do pomysłu Wiktora Zina, a zarazem wprowadzająca nowy, taki nowatorski, bo cała praca nie jest bardzo nowatorska, ale wprowadza nowatorski, ciekawy element rzeźbiarski, który jest de facto takim portretem natury miasta. Bo natura miasta zaczęła się od wody, a fontanna to woda, jak wiadomo. Więc ta taka opowieść o tej przestrzeni miasta, o tej naturze, tak? Bo my przecież tak mówiąc na wprost, to dzielimy zawsze świat trochę sztucznie na kulturę, czyli to, co myśmy zrobili jako ludzie.
5: I naturę.
6: Czyli tam, gdzie człowiek jeszcze nic nie wniósł, czy też ktoś powie, nie nawojował na dobre i na złe, no to to jest taka fontanna, która jest hołdem naturze. To jest sama natura. Czy w samym środku miasta, które jest wzniosłym, cywilizacyjnym dziełem człowieka, pojawia się hołd dla natury, która tutaj przez dużo, dużo dłuższy czas niż my tu jesteśmy, bo mówimy o milionach i miliardach lat, natura tutaj rzeźbiła tę przestrzeń, natura jest najpiękniejszym rzeźbiarzem i to jest taki hołd do natury. Cofamy się do czasów prehistorycznych w tej opowieści o rzekach w Krakowie. No to chyba nas ujęło, niezależnie od tego, po prostu artysta, no wiemy, kto nim jest. Nie, jako jury nie otworzyliśmy kopert na posiedzeniu, otworzyliśmy dopiero na konferencji prasowej. Więc artysta, pan Michał Gdak z Kielc, no wykazał się ogromną taką delikatnością, wrażliwością, taką oszczędnością formy i odwagą zarazem.
7: Beata Kondal, pełniąca obowiązki dyrektora Zarządu Infrastruktury Wodnej w Krakowie.
5: Mamy już projekt nowej fontanny, która stanie na rynku głównym. Pytanie teraz, jakie kroki ZIF podejmie, by zrealizować ten projekt?
7: Pierwszy krok to niezwłocznie skontaktujemy się z autorem zwycięskiego projektu po to, żeby podpisać umowę na przygotowanie pełnego projektu budowlanego naszej nowej fontanny. Przewidujemy, że powstanie to do marca 2027 roku. Kolejny krok to będzie realizacja tej fontanny, na co z kolei zakładamy kolejny rok, czyli marzec, kwiecień 2028. Zakładamy, że nowa fontanna będzie stała na rynku głównym.
5: Ile nowa fontanna będzie kosztowała? Ile dostanie projektant i wykonanie także? Jak drogo będzie kosztowało?
7: Te kwoty określił projektant, znaczy autor zwycięskiej pracy w pracy konkursowej, czyli na projekt przewidział 500 tysięcy złotych, a na realizację fontanny 4,5 miliona złotych. Są to kwoty, które my też wskazaliśmy i zakładaliśmy na te dwie czynności i również wpisaliśmy je w regulaminie konkursu.
5: Co stanie się z kryształem? Czy on pójdzie gdzieś do utylizacji, czy wykorzystają Państwo elementy tej starej fontanny w innych lokalizacjach, być może mniej problematycznych?
7: Pytanie jest otwarte. Pojawiła się koncepcja różnych środowisk krakowskich sportowców, którzy zaproponowali, żeby część, pewne elementy fontanny kryształu zostały przeniesione i wykorzystane przez młodych ludzi. I to jest pytanie otwarte. My oczywiście powiedzieliśmy, że jest taka możliwość. Jak dojdziemy do etapu rozbiórki, będziemy ten temat ponownie, do niego wrócimy.
5: Fontanna Kryształ sprawiała wiele kłopotów Muzeum Krakowa. Czy nowa fontanna będzie pozbawiona tych wad? Rozumiem, że no ten świetlik z pleksji był problematyczny, tam łączenia, no i woda przeciekała. Czy nowa fontanna wykluczy właśnie to zalewanie podziemi rynku głównego?
7: Wykluczy zalewanie podziemi rynku głównego, to zdecydowanie. Nie ma propozycji świetlika w nowej fontannie. Natomiast rzeczywiście użytkownik, jakim jest muzeum, wspominał o tym, że de facto tego rynku nie było z dołu widać przez obecną fontannę kryształ. Wydaje nam się, że ta fontanna będzie w takiej dobrej symbiozie z użytkownikiem muzeum pod spodem, pod płytą rynku, w którym się znajduje.
8: Zachowawczość, nie wiem, czy tu jest akurat czymś, co należy piętnować, zwłaszcza w kontekście tej części miasta. Ja mam tutaj dziekan Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, jeden z jurorów konkursu. Jednym z kryteriów bardzo istotnych, które były w warunkach konkursu, było między innymi to, żeby uszanować ten fragment miasta z uwagi na to, że wpis na listę dziedzictwa UNESCO do czegoś zobowiązuje. Wiemy dobrze, jak jeszcze nie tak dawno były kontrowersje wokół jednej składek, która jest zbudowana w sąsiedztwie zamkniętego hotelu Forum i wiemy dobrze, jak wówczas podnoszono kwestię właśnie dziedzictwa UNESCO. I jeśli te wartości są dla nas ważne, to kryteria zachowawczość należy potraktować jako dbałość o to, aby rzeczywiście nie wprowadzać fajerwerków, które w tego typu przestrzeniach wcześniej czy później stają się bardziej passe niż czymś bardzo nośnym. Oczywiście ktoś zawsze powie, no przecież piramidki, a przecież ten kryształ obecny w jakim sensie miał nawiązywać do słynnych piramid sprzed Luwru, tylko no nie ten czas, nie ta epoka, nie ta okolica i w jakim sensie, mówiąc brutalnie, też nie te warunki użytkowe, klimatyczne, a przede wszystkim finansowe. Z drugiej strony ten element, jak pan to nazwał, zachowawczości, ma w sobie akcenty, które myślę uważny widz, przychodzień, odbiorca, turysta, mieszkaniec doceni, czyli to, że właśnie jest to w dobrym tego słowa znaczeniu bezpieczne ze względu na dobrze pojętą trwałość użytkowania. Wiemy doskonale, że obecna Fontanna, kryształ, no tego określenia trzeciego nie będę tutaj podkreślał, bo wszyscy wiedzą, o co chodzi. Miał to do siebie, że przez pierwsze sezony wyglądała intrygująco, ale od samego początku stwarzała problemy z przeciekaniem. Tak? Jeśli mamy na dole funkcjonujące muzeum i też ono musi spełniać pewne warunki, no to posiadanie czegoś, co sprawia ciągłe problemy i generuje na dłuższą metę spore koszty, bo użytkowanie fontanny to nie jest ławeczka, która, mówiąc kolokwialnie, sama się wyżywi, prawda? Wystarczy, że panowie przyjadą raz na jakiś czas i przymyją. Tutaj tak nie jest, w związku z tym naszym celem jest też sprawdzenie nie tylko jak ten element wizualny pierwszego rzutu oka będzie się prezentował, ale to jak przez kolejne lata, miejmy nadzieję dziesięciolecia, ten obiekt będzie rzeczywiście funkcjonował, czyli będzie stwarzał problemu i nie stanie się siedliskiem albo gołębnikiem kolejnym, prawda, albo czymś, przed czym trzeba będzie uciekać, bo będzie cały czas brudny, nieodświeżony, obrośnięty różnymi naleciałościami.
1: A zwycięski projekt fontanny możecie zobaczyć na stronie magistratu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Za nami krótka przerwa, wracamy więc z kolejnym tematem. Coraz bliżej do realizacji drugiego etapu parku kolejowego na Grzegórzkach. Zarząd Zieleni Miejskiej pracuje właśnie nad wyborem wykonawcy projektu nowego linearnego zieleńca, który w założeniu ma połączyć ulicę Grzegórzecką i Miodową. Nowa przestrzeń przy estakadach kolejowych została pomyślana jako miejsce rekreacji dla młodzieży.
3: Wędrówki po Krakowie.
9: Katarzyna Opałka, ogrodniczka miejska.
5: Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg na projekt kolejnego etapu parku kolejowego, to na Grzegórzkach. Co możemy powiedzieć o tej koncepcji, bo ta już jest przygotowana przez panią. Jak będzie wyglądał ten park?
9: Tak, drugi etap parku kolejowego ma już ulicę P, czyli taką pierwszą potrzebną decyzję. Jest uzgodniony z konserwatorem.
5: Ulicę P, czyli ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
9: Tak, dokładnie tak. Z PKP inwestycja też jest uzgodniona, więc najważniejsze, można powiedzieć, rzeczy są już za nami. Natomiast teraz Zarząd Zieleni Miejskiej na podstawie tej koncepcji, która była podstawą do uzgodnień, zleca i szuka wykonawcy na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami. Natomiast cały drugi etap, on wynika też z konsultacji społecznych, które były przeprowadzone kilka lat temu. Nastawiony jest głównie na młodzież. To będzie tak naprawdę pierwszy taki park w Krakowie, który tak mocno wskazuje na tą grupę użytkowników. Z racji lokalizacji po jednej stronie mamy obiekty sportowe, po drugiej stronie takie tyły, można powiedzieć, zabudowy. Pozwala nam na wprowadzenie funkcji, które przez wielu mieszkańców uważane są za uciążliwe, więc pojawią się tam skateparki, różne boiska do koszykówki, do piłki nożnej, oczywiście w skali takiej dostosowanej do tego, co się dzieje pod estakadami. Ale już teraz możemy zaobserwować tam ruch młodzieży w kontekście strefy wolnego graffiti, gdzie każdy może przyjść i legalnie namalować to, co mu tam w duszy gra. Więc mamy nadzieję, że będzie to miejsce faktycznie spotkań młodych ludzi, gdzie znajdą swoją przestrzeń. Postaramy się, żeby ta infrastruktura była tak zaprojektowana, czy ona jest zaprojektowana w koncepcji właśnie w taki sposób, jaki wskazuje młodzież do spotkań, czyli takich nieoczywistych miejsc siedzeń, różnych trybun, ale pojawią się też udogodnienia dla starszych dzieci, ponieważ w pierwszej części parku kolejowego mamy plac zabaw głównie dedykowany małym dzieciom, a w tej części na początku, jakby przy ulicy Grzegórzeckiej, pojawią się urządzenia takie zabawowe dla dzieci starszych, takie trudniejsze.
5: No to pytanie, ile parku w parku, jeżeli mamy mieć urządzenia zabawowe, obiekty jakieś sportowe, no to gdzie miejsce na zieleń parkową?
9: Możemy sobie to łatwo wyobrazić, że są wizualizacje, jest plan, więc każdy może na pewno sam zobaczyć, ile tej zieleni będzie w parku. Natomiast natomiast on będzie kontynuacją pierwszego etapu parku kolejowego i mniej więcej ten zakres zieleni, który widzimy na pierwszym etapie, w drugim będzie bardzo podobny, czyli ta zieleń będzie przenikać się z tymi funkcjami wprowadzonymi. Zieleń się będzie pojawiała głównie jakby na obrzeżach parku z racji dostępu do nasłonecznienia wody, więc jak najbardziej ta zieleń się będzie pojawiała i mamy nadzieję, że ta realizacja pierwszego etapu parku już teraz nam pokazuje, w jaki sposób ta przestrzeń może funkcjonować, bo przy pierwszym etapie to była pewna rodzaju niewiadoma, czy to się sprawdzi, czy się nie sprawdzi, czy ta zieleń, w jakiś sposób eksperyment, dobieraliśmy gatunki oczywiście do tego, jakie warunki tam panują, ale nikt przed nami tego nie robił, więc nie wiedzieliśmy, czy na pewno wszystko się uda, natomiast to, co widzimy, jak ta zieleń się tam zachowuje, bardzo dobrze, lepiej niż zakładaliśmy, więc większość gatunków przeżyła, to, co źle gdzieś funkcjonuje, zostało wymienione. Ludzie super funkcjonują w tym pierwszym parku kolejowym, więc to, że nad głowami jeżdżą pociągi, na ten moment wydaje się dużym atutem tej przestrzeni, a nie jest to coś negatywnego, z racji tego, że mamy zadaszenie, więc w taką pogodę jak dzisiaj, kiedy pada deszcz, z tego parku można korzystać. Można w tej pierwszej części się huśtać na huśtawkach bez parasola. To jest naprawdę fajna sprawa. Jak jest gorąco, też mamy dużo cienia. I właśnie w tej drugiej części dla młodzieży będziemy mieć to samo. Będziemy mieć zadaszone tak naprawdę miejsce spotkań, które pozwoli nam na to, aby przebywać tam niezależnie od warunków.
5: To trochę spore ryzyko oddawać młodzieży spory fragment takiej miejskiej przestrzeni. Nie obawiają się Państwo, że będzie dochodziło tam do jakichś dewastacji? Owszem, legalne graffiti może powstawać, ale no właśnie, jak ze stanem tych wszystkich urządzeń?
9: Absolutnie nie. Jakby wierzę w naszą młodzież. Myślę, że potrzebują takiego miejsca. Właśnie jak nie mają takich przestrzeni, to nie za bardzo mają co ze sobą zrobić i mogą wymyślać pewne jakieś rzeczy, które nie do końca są akceptowalne społecznie. Natomiast mając swoją własną przestrzeń, ona też będzie tak zaprojektowana, że oni będą mogli właśnie siedzieć, gdzie będą chcieli, z nogami wyciągniętymi na urządzeniach czy na ławkach. Są zaprojektowane w taki sposób, który jest trwały i pozwala na to, aby dowolnie tam po prostu spędzać czas. Natomiast nie zakładamy jakichś zniszczeń, ponieważ tak naprawdę w Krakowie nie widzimy, żeby w tym momencie młodzież jakoś nam niszczyła to, co już teraz jest, więc nie obawiam się absolutnie.
5: A jak z połączeniem rowerowym pierwszej i drugiej części parku? Ono będzie jakoś kontynuowane, czy nie?
9: Tak, połączenie rowerowe jest zaprojektowane. Będzie już głównie odbywało od strony hali targowej do ulicy Miodowej. Połączenie bezpośrednie będzie ścieżką rowerową.
5: Tam zarząd transportu publicznego jeszcze taki hub cargo planuje w tym rejonie.
9: Tak, natomiast pierwsze przęsło tak naprawdę przy stacji Kraków Grzegórzki od strony ulicy Grzegórzeckiej jest poświęcone na stojaki rowerowe w różnej konfiguracji. Natomiast dalej te funkcje już są funkcjami parkowymi.
5: Park kolejowy będzie nam się rozwijał. Pytanie chyba słuszne i zasadnicze, co z placem Grzegórzeckim, który szumnie kilka lat temu był zapowiadany, sprawa ucichła, czy tutaj też ta przestrzeń się zmieni, czy plany miasta już dotyczące tego rejonu idą gdzieś na półkę, czy nie?
9: Na razie poszły na półkę, natomiast no, ewidentnie brakuje nam tej przestrzeni, bo powinien być łącznik między tymi przestrzeniami etapu pierwszego i drugiego parku kolejowego. Projekt był świetny, dostał wszystkie pozwolenia, natomiast one chyba w tym momencie zaczynają być już zdeaktualizowane i przede wszystkim należy podjąć decyzję, czy ruch na Grzegórzeckiej będzie jednokierunkowy, czy dwukierunkowy. i do tego ewentualnie zmodyfikować ten projekt, bo ta przestrzeń, którą mamy obecnie, no nie spełnia żadnych warunków, ani jest niewygodna dla pieszych, ani dla rowerzystów pod kątem zieleni i w żaden sposób nie wykorzystuje tej gigantycznej przestrzeni, która tam jest.
5: No jest wyrzutem dla miasta, no powiedzmy to wprost. Okolice i otoczenie hali targowej to jest wrzut na zdrowym organizmie miasta.
9: I jeszcze bardziej jest to widoczne w momencie, kiedy ten park kolejowy na drugim etapie powstanie, bo będziemy mieć bardzo dobrze zaprojektowaną przestrzeń pierwszego etapu, potem właśnie przechodzimy przez tą przestrzeń, która jest jakimś wstydliwa dla Krakowa, i drugi etap, który będzie wykonany, więc tym bardziej będzie widoczne, bo będzie kontrast tych przestrzeni, więc na pewno ja wierzę, że ten plac powstanie, natomiast czy w tym kształcie, który był prezentowany, sama jakby projektowałam tą przestrzeń, ale nie ja podejmowałam decyzję o tym, czy przestrzeń będzie jednokierunkowa, czy dwukierunkowa, a to głównie zblokowało powstanie tego parku, tego placu, więc uważam, że ta decyzja powinna być gdzieś rozstrzygnięta i w którąś stronę musimy pójść, bo im dłużej czekamy, no to na pewno dla tego miejsca jest gorzej.
5: Będzie pani lobbować wśród radnych, tymczasowych władz miasta, przyszłych władz miasta o to, żeby przyspieszyć się z realizacją tego projektu placu Grzegorzeckiego, no skoro dezaktualizują się, nie wiem, pozwolenia jakieś, które miasto uzyskało, no to wydaje się, że to jest po prostu strata czasu i pieniędzy i państwa pracy.
9: Na pewno temat parku, placu Grzegorzeckiego wraca i będzie wracał. Tym bardziej właśnie jak rozpoczną się prace budowlane na drugim etapie parku kolejowego, to ten temat samoistnie wypłynie. No i tutaj no, musi być podjęta decyzja, czy jednokierunkowa, czy dwukierunkowa Grzegorzecka, i do tego podjęte działania, więc na pewno będę o to zabiegała, żeby taka informacja wyszła.
5: To wracając jeszcze na moment do drugiego etapu parku kolejowego. Jak teraz będzie wyglądała ta procedura? Kiedy mogłyby się zacząć prace? Oczywiście pewnie po przetargu będą odwołania albo i nie będą, ale jak to będzie tak technicznie wyglądało?
9: Teraz będzie wyłoniony projektant do tego projektu budowlanego. Zakładamy, że w tym roku powinien ten projekt budowlany wykonać, tak aby w przyszłym roku móc ogłosić przetarg na rozpoczęcie prac budowlanych. Jest w budżecie też ten park, więc mamy tutaj gwarancję na ten moment faktycznie realizacji.
5: Ile pieniędzy w budżecie i jak długo mogłaby trwać ta budowa?
9: WPF zakłada 9 milionów złotych do 2029 roku, natomiast zakładamy, że jak prace ruszą, będziemy starali się do 2028 roku pracę zakończyć i dostosować budżet tak, aby dało się zrealizować jak najszybciej park.
5: Czyli mogą być jakieś takie przesunięcia z tych przyszłych pieniędzy?
9: Jak najbardziej. No, tutaj jakby ten rok wystarczyłby na to, aby park został zrealizowany, więc nie chcielibyśmy sztucznie przeciągać budowy. Więc jak już ruszy budowa i będzie wiadomo, że mamy wykonawcę, to tutaj będziemy mogli faktycznie dokładnie harmonogram ustalić i dostosować budżet.
5: W planach jest także trzecia część, trzeci etap parku kolejowego. Coś na ten temat już wiemy, czy jeszcze za wcześnie o tym mówić? To chyba najkrótsza część, tak patrząc na mapę miasta. Coś wiemy?
9: Teraz mamy już ścieżkę pieszo-rowerową w tej części, natomiast no, to jest tylko ścieżka pieszo-rowerowa. My jako miasto nie mamy umowy jeszcze podpisanej z PKP na park w tej części i chcemy w tym roku wrócić do tych rozmów, aby ustalić dokładny zakres lokalizacji tego parku. Koncepcja powstała wtedy, kiedy powstawała cała koncepcja dla całego parku kilka lat temu. Natomiast wtedy jeszcze PKP nie do końca miało wiedzę, jak oni, w jakim zakresie będą chcieli ten teren wykorzystać, stąd nie chciano z nami jakby dalej dyskutować w tym obszarze. Ale odbyły się konsultacje społeczne, więc na tamten moment wiedzieliśmy, jakie są oczekiwania mieszkańców, powstała na tej podstawie koncepcja i chcielibyśmy wrócić do tego tematu w tym roku, tak aby po pierwsze uzgodnić z PKP zakres inwestycji, powtórzyć konsultacje społeczne, jeśli ten zakres będzie też już wiadomy, więc będzie nam trochę łatwiej określić możliwości, tak aby przygotować koncepcję parku. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku dla trzeciego etapu. No i zacząć, tak jak przy tym drugim etapie, wprowadzać to do budżetu na kolejne lata.
5: To jeszcze uporządkowując, bo to nie wybrzmiało dostatecznie mocno, jaki przebieg będzie miał ten park, bo jest to park linearny, pierwszy etap mamy już zakończony, drugi etap mamy przetarg, trzeci jest w planach, to powiedzmy, jaką przestrzeń wzdłuż torów kolejowych będzie zajmował park kolejowy, tak ulicami może, o te fragmenty powiedzmy.
9: Pierwszy etap zaczyna się od ulicy Kopernika, więc wzdłuż ulicy Blich jedziemy wzdłuż pierwszego etapu, potem przechodzimy przez przyszły plac Grzegórzecki, wchodzimy do drugiej części przez ulicę Grzegórzecką do ulicy Miodowej, drugi etap. Później wzdłuż ulicy Halickiej musimy przejść na kładkę, która już powstała, kładka kolejowa. Przechodzimy przez kładkę na Zabłocie i tam już jest ścieżka pieszo-rowerowa, która doprowadza nas do ulicy Dekerta i od ulicy Dekerta rozpoczyna się trzeci etap parku kolejowego do Powstańców Śląskich.
1: Wizualizację parku znajdziecie na stronie magistratu i w mediach społecznościowych Miejskiej Ogrodniczki.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gay.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Po reklamie.
4: No, dzień dobry, siemanko, 10 na zegarkach, a u nas oczywiście najbardziej rozkręcająca muzyka, która przypomni, że niedziela to też weekend. Yearbooks, Graceland, pierwsze. To weekendowe Melo, poka, siema.

0: Cześć, Tubletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Alok Kali z numerem Dive Into Me. Tak gramy wam w weekendowym Melo w Melo Radio. Niedziela jest, jakby ktoś nie wiedział. To tak tylko nieśmiało przypominam. Do środy taka pogoda jak jeszcze teraz. 15-20 stopni max. Przelotne opady w niektórych miejscach. Momentami mogą pojawić się również ulewne deszcze, ale od środy ma się zmieniać pogoda na taką bardziej letnią, bo przecież do lata się powoli zbliżamy. Do tego czasu to my będziemy waszym słońcem. Get This Party Started i West End przed wami, a potem Daya Albi z numerem Good Boys w Melo.

0: How does it feel? Dub Dogs i Fezo w Melo Radio. Takie numery gramy wam o poranku, bo 10 w niedzielę to przecież poranek. David Guetta już za chwilę przejmuje stery.
1: Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara!

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
1: Disney Plus.
2: To jest mój czas.
1: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
3: Mam propozycję.
4: To nie jest jakaś wkrętka?
1: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Ło, widzisz to, co ja?
7: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
10: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
11: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekend nowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
12: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.

Stary, sprawdzony numer. Sorry, zapomniałem portfela z domu. Możesz dzisiaj ty zapłacić? No money, Galantis w Meloradiu. To trochę o tym. A jeżeli brakuje w portfelu pieniędzy, to sięgajcie po szybką kasę do Meloradia. Mamy dla was hajsiwo. Jeżeli macie ochotę, wbijcie na meloradio.pl. No i dajcie znać, na co byście wydali parę stówek, gdyby do was trafiły, bo my chętnie się tymi pieniędzmi podzielimy. Szybka kasa w Meloradiu. Zgłoszenia przyjmujemy na meloradio.pl. A teraz śle do was szybki numer od Feliksa, Jaena i Kaskady. Boy, you turn me. Róbcie głośniej. Stosik.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Nie czekamy, tylko lecimy dalej, bo za chwilę kolejna godzina weekendowego Melo, a w niej między innymi takie wyjątkowe propozycje jak Talk to You, Another i Five for Ultra, ale to trochę później niż o 11.
1: A już o 11 zagramy.
0: Pierwsze będzie Turn the Lights Off.

0: Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15:00.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
6: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
5: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
6: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
5: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.

0: 101.3 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Siemanko Polska, siemanko zagranica. Gdzie jesteście, gdzie nas słuchacie? Dajcie znać, czekam na głosówki, na wiadomości, na zdjęcia, filmy. Wszystko, na wszystko czekam. Przy naszym WhatsAppie wysyłajcie, wysyłajcie, znajdziecie go na meloradio.pl. Jak sobie wbijecie na smartfonach. Pierwszy numer zapowiadany, Turn the Lights Off, Just TJ Style, Opoka, siema.

Christian Dior i MK Crystal w Melo Radio. Takie numery mamy dla was w weekendowym Melo, w którym teraz Thomas Gray z kolejnym gorącym numerem na niedzielne przedpołudnie.

0: Don't Wanna Go Home, Meduza, kolejną ogłoszoną gwiazdą tegorocznej edycji Sunrise Festival. Wspaniale, bo będziemy bawić się przy ich muzyce razem z wami. Już w ramach Sunrise Festival On Air możecie sięgnąć po zaproszenia, szczegóły na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman,

0: w Deep House Festival. 27 czerwca na Pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Disney Plus.
2: To jest mój czas.
1: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
3: Mam propozycję.
4: To nie jest jakaś wkrętka?
1: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los.
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
14: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Po reklamie.

0: Polskie duo producenckie Alchemist Project z numerem Tell Me Numbers z 2007 roku. Ponoć ludzie już listów nie piszą, a jednak...
1: Elo melo, ja aktualnie w drodze na Słowenię z zestawą poczty na rano. Pozdrawiam wszystkich, co za sferami. Aktualnie jestem w okolice Brna, niestety pogoda butelkowa. Pozdrawiam.
0: Paweł, pozdrawiamy serdecznie, jedź ostrożnie, szerokiej drogi ci życzymy. No i co, jak macie ochotę dać znać co u was, czy też tak jak Paweł w drodze, czy może jednak gdzieś stacjonarnie się bawicie, spędzacie miłą niedzielę, dajcie znać, czekam na głosówki. To jest ten czas, to jest czas na weekendowe tyry ty. David Guetta i Milki dla was.

0: Jonas Blue otwierał w 2019 roku finał Ligi Europy UEFA w Baku tym właśnie numerem, śpiewając Perfect Strangers. U nas zaśpiewał przed momentem w Meloradiu w weekendowym Melo. Śledzicie Mistrzostwa Świata? Kanada, Meksyk, USA? Macie swoich faworytów? No, na pewno to nie Polska, wiadomiks. Dajcie znać, komu kibicujecie, za kogo trzymacie kciuki.
1: A już o 12 zagramy.
0: Oni grają i my też gramy. Fast Cars and Superstars.

Inni gadają, a my już wam gramy taką gorącą muzykę. Fast Cars and Superstar, Christian Marcia, potem Swedish House Mafia. Dwie trzecie z nich pojawią się w tym roku na Sunrise Festival.

Holy Priest w Ataku James Hype nieco dalej. Sprawdźcie całą jedenastkę, którą przygotował Sunrise Festival w swoich social mediach. Jedenastkę najlepszych DJ-ów, którzy pojawią się na tegorocznej edycji. Tak ułożoną trochę pod te mistrzostwa świata, które trwają w Ameryce Północnej. No swoją drogą ciekawe, czy uda wam się sięgnąć po wejściówki od nas, czy może już sobie je skołowaliście. Dajcie znać, czy jedziecie na Sunrise Festival do Kołobrzegu. Czekam na wasze głosówki, wiadomości na naszym WhatsAppie. James Hype, który przed chwilą grał, oczywiście jest jedną z gwiazd tegorocznej edycji. Cieszymy się, że będziemy tam z wami. A teraz dla was Filipa Kinel z numerem Będzie Jaśniej.

Mam nadzieję, że u was jak w tym tytule Beautiful wszystko dookoła i wszyscy dookoła. Anima, Joji, piękni ludzie pojawią się w tym roku oczywiście nad Bałtykiem. 31 lipca wtedy zaczyna się Sunrise Festival 2026. No ciekawe, kto z was będzie spał na polu namiotowym w Sun City, a kto w kamperze na przykład. Dajcie znać.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się!

Szerzej Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
7: Sprawdź w salonach Citroën Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu.
8: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
11: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
10: Czekamy na pierwszy gwizdek.
11: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

Duże oczy, smolasty trips w Melo Radio, a my zapraszamy was bardzo, bardzo, bardzo gorąco na player meloradio.pl. Odnajdźcie 30 Melo Radia i głosujcie na numery, które są waszymi numerami najbardziej ulubionymi, tymi numerami, przy których nawet jak za oknami jest pochmurno i pada, tak jak ma być do środy, to wy stajecie się ludźmi radosnymi, pogodnymi i szczęśliwymi. Wbijajcie na player meloradio.pl, tam 30 numerów plus propozycje, czy Kygo i Khalid z numerem Save My Love radzą sobie dobrze, a może już sobie nie radzą? Proszę sprawdzić samemu player meloradio.pl.

0: Takie idealne na niedzielę, co? Jakby człowiek w hamaczku sobie leżał. Pitbull Neo, Time of Our Lives w Melo Radio, prawie 13:00. A my sobie płyniemy przez to piękne popołudnie. Wiem, za oknami mogłoby być lepiej, ale nie marudzimy, nie dramatyzujemy. Od połowy przyszłego tygodnia podobno lato i wysokie temperatury.
1: A już od 13:00 zagramy.
0: A u nas już za chwilę gorąco, bo Justin Bieber się pojawi. Beauty and the Beat. Nicki Minaj razem z nim. Zaczynamy za chwilę.
2: Feeling blue without you.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Ło, widzisz to, co ja?
6: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
14: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
15: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
16: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
17: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 2 lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
16: Lesmes, less stress.
18: O reklamie. Meloradio Kraków.
19: Dzień dobry, cześć, siemanko. Justin Bieber wjeżdża do Meloradia. Nicki Minaj razem z nim na tym rumaku. Beauty and the Beat. Róbcie głośniej, bo to jest fajny numer. Opoka, siema. To weekendowe Melo.

Mówcie co chcecie, ale palmy by się przydały do tego numeru, co? Jak się zamknie oczy, to nawet można sobie je w pokoju ustawić. Bob Sinclair i Kieza z numerem I Can't Wait w Meloradiu. Jagoda i Dominika jadą na Tomorrowland razem z nami. Jak Jagoda zareaguje, kiedy stanie przed main stage? No właśnie. Jak? Jeszcze raz? Ja myślę, że co drugi z nas by tak zareagował, bo to naprawdę jest niesamowite przeżycie zobaczyć to na własne oczy. No w zeszłym roku tyle się działo, tak bardzo dużo było emocji skrajnych, oczywiście związanych z main stage, że mamy nadzieję, że wszystkie te negatywne zostały wyczerpane i tylko to, co dobre w tym roku i konsciencja po prostu zachwyci wszystkich, nie możemy się doczekać. Wy też możecie pojechać z nami na Tomorrowland, wbijacie na meloradio.pl, wysyłacie zdjęcie albo filmik ze swoim, no właśnie, partnerem, partnerką, kimś, z kim chcecie przeżyć Tomorrowland. Piszecie, dlaczego właśnie on, ona, a reszta dzieje się sama.

Tak, tak, król takiego właśnie elektronicznego brzmienia latino będzie w tym roku nad Bałtykiem, przyjeżdża, przylatuje do Kołobrzegu i będzie grał dla was na Sunrise Festival 2026. Hugel z numerem Better już teraz pojawił się w Melo Radio.

By Your Side, Jonas Blue, brytyjski producent w Melo Radio i Ray, która wspaniale wspierała go swoim cudownym głosem. Świetny numer na te najświetniejsze z najświetniejszych, to głosować możecie cały czas. Player meloradio.pl, Hugel z Moving to the Sun na miejscu pierwszym i nie ma się co dziwić, bo to jest numer, który podbija listy przebojów, który wiralem rozchodzi się po internecie, który gra na każdym dużym wydarzeniu muzycznym. Po prostu jest świetny. A my go mamy i z wielką dumą oczywiście po niego sięgamy. Ale teraz sięgniemy sobie po Johna Samita. All the Time już u nas. Zróbcie głośniej. The Chainsmokers z nim.

0: Changes w Melo Radio, 14 prawie. Zaraz zmieniamy godziny na zegarkach. Zmieni nam się lada moment również pora roku, bo to parę dni do lata zostało. Sezon truskawkowy trwa. A ja chciałbym spytać, w jakiej postaci truskawy lubicie najbardziej? Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl.
1: A już o 14 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jaen.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest Centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością, a do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją historię.
0: Po reklamie. Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
9: Dzień dobry, siemanko. Jak ktoś ma ochotę sięgnąć po nasze meloskiety, to podaj mi wyzwanie niebawem. 321-321-37, proszę dzwonić. Felix Jan teraz.

0: wstanie. Dzień dobry.
1: Razem ze mną jest Krzysiek, jego radosna ekipa. Siemano, Krzychu.
2: Cześć, siemano, hej.
1: Dojechałeś do mety, odebrałeś. Kogo ty tam odebrałeś?
2: Słuchaj, odebrałem mojego szwagra, moją siostrę, czym jest mój siostrzeniec.
1: Ło.
2: Dawid.
1: Cała ekipa.
2: Tak jest.
1: Rodzinie. Bardzo dobrze. I popołudnie przed wami. Dobra, Krzysiu, to jest podejmij wyzwanie, więc ty nie wiesz, co za chwilkę będziesz musiał zrobić. Ja ci to zaraz powiem do telefonu, ale będziesz musiał w takim razie zaangażować w to swoją ekipę. Chciałbym, żebyście wszyscy razem, jak jeden mąż, poczuli, że jesteście teraz na jakimś fajnym, niezwykłym wydarzeniu muzycznym. Wyobraź sobie, że to Tomorrowland albo Sunrise Festival, wszystko jedno. Ty jesteś Dobra. Na scenie, masz mikrofon, masz ich zmobilizować do tego, żeby weszli z tobą w interakcję. Ty krzyczysz melo, oni krzyczą radio. Ty krzyczysz melo, oni radio. I tak trzy razy. Jak im to wszystko wytłumaczysz i zmobilizujesz, to nasz melo merch leci do ciebie. Start!
2: Melo, radio. Trzy razy. Melo!
3: Radio! Radio!
1: Jesteście tam, miało być trzy razy, ale dobra, rozumiem, że coś przerwało. Rozumiem, było głośno i wyraźnie, słyszeliśmy. Tak, ekipa została wciągnięta do naszej zabawy. Skaty pakuję, wysyłam do ciebie. Mam nadzieję, że ta trema, nieśmiałość za chwilę znikną. Nie wiem, z kim ja rozmawiam już teraz nie mam pojęcia, ktoś tam się odzywa. Dobra, Krzychu, pakujemy skiety, wysyłamy do ciebie. Bawcie się dobrze i pamiętajcie, że Melo Radio oczywiście podkręca tempo wszędzie, gdzie jesteście. A teraz podkręcamy numerem od Klingande, posłuchajcie tego sztosa.

0: Magnetic Bossa, ależ tego się słucha. Piękny numer, który niesie się wiralem przez świat i bardzo dobrze, niech takie numery zdobywają jak największą rzeszę miłośników, zwolenników, docierają do jak największej liczby ludzi. A jeżeli mowa o tych, którzy dotarli do szalenie ogromnej ilości fanów Calvin Harris, Dua Lipa, no chyba top, nie? To oni za chwilę u nas.
1: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
2: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
3: Niemożliwe, nie wierzę.
4: Dziękujemy bardzo.
1: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne dom.

0: biorą się stąd. Agata.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes. Less stress.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
15: fresh! ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Ale sztosy!
18: Ale co?
17: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
19: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
21: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

0: Pitbull, Back in Time w Melo Radio. Podobno każdy z nas ma swoją bucket list, taką listę rzeczy, które przynajmniej raz w życiu musi zrobić. Ma taką listę również Litka, nasza słuchaczka.
1: Sunrise już od lat jest na top liście moich marzeń do spełnienia i w sierpniu skończę 30 urodziny, więc gdzieś tam po cichu liczę, że może uda mi się ten fart i wygram te bilety.
0: Kto by nie chciał pojechać na Sunrise Festival, zabieramy was tam oczywiście i dajemy szansę, żebyście sięgnęli po wejściu wy. Słuchajcie, Sunrise Festival on air w każdy piątek wieczorem, to jeszcze przed dobrym Melo. Olek Pych, zapraszam w jego imieniu. Tam możecie oczywiście po wejściówki sięgnąć, bo warto, po prostu warto tam być, zobaczyć to na własne oczy, bawić się i żyć po prostu. Griffin, Julia Church przed wami.

0: Zmokłeś czy zdążyłeś?
1: Jak widzisz, niestety trochę tak.
0: Kapało na głowę. Tak, uwaga, uwaga, zaczyna padać. Więc jak możecie się gdzieś schować, to się schowajcie, tylko nie pod drzewa, bo tam jest niebezpiecznie. My oczywiście będziemy dzisiaj waszym słoneczkiem. Ja już się chowam na chwilę za horyzontem, ale wychodzi kolejne słońce w postaci oczywiście Konrada, który przejmuje antenę i za chwilę rozgrzewa was dalej w to niedzielne popołudnie. Piękne popołudnie mimo wszystko.
2: A już o 15:00 zagramy
1: Zokaria.
0: Dwa tygodnie do wakacji. Bawcie się dobrze, strzała.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy Bulwarach Wiślanych w Warszawie. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Od marzeń do dyplomu. Maturzysto, trwa rekrutacja na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Studia nad cywilizacjami, polityka historyczna, digital media, dziennikarstwo, pedagogika, praca socjalna, psychologia, filozofia, teologia i wiele innych ciekawych kierunków czeka właśnie na Ciebie. Wejdź na rekrutacja.upjp2.edu.pl i zostań naszym studentem.
3: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
4: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
3: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
4: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
3: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.

To już 15 na zegarkach, a oczywiście w Melo, jak zawsze, nie zabraknie najlepszej muzy. Zocaria na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. Hertz się pojawi. Konrad Traczyk, witajcie!

Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo Radio na 15 minut po 15. To się nazywa kradzież. Policja w Żerardowie zatrzymała ostatnio, słuchajcie, typa, który ukradł sprzed sklepu w nocy blisko 1800 rolek papieru toaletowego. No stały wziął, a teraz będzie miał problemy. No ale w sumie to dobrze, że chłop sobie zrobił duży zapas papieru, bo trochę teraz może posiedzieć nawet 5 lat w pace.

0: I tak sobie chillujemy przy niedzieli i przy numerze Talk to You, 27 minut po 15. To Melo Radio, a my nieustająco podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby podczas tych wakacji przeżyć coś, czego nie zapomnicie nigdy. Sam Say to też już za moment u nas, także nie odchodźcie za daleko.
1: Melo Radio Kraków na 101.3 FM. Reklama. Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest Centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Od marzeń do dyplomu. Maturzysto, trwa rekrutacja na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Studia nad cywilizacjami, polityka historyczna, digital media, dziennikarstwo, pedagogika, praca socjalna, psychologia, filozofia, teologia i wiele innych ciekawych kierunków czeka właśnie na Ciebie. Wejdź na rekrutacja.upjp2.edu.pl i zostań naszym studentem.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci.

0: Ci dłużej.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.

0: Podkręcamy tempo w Meloradiu razem z numerem Kisses. To tempo podkręcone też będzie nieźle na Tomorrowland w Belgii. Wy tam możecie pojechać razem z Melo, tak jak na przykład Jagoda. Co jest takim trzema must have?
1: Bez bidona musi być telefon, żeby uwieczniać wszystko, co jest dookoła i mieć pamiątkę na lata później. No i największym must have'em jest też dobre nastawienie.
0: A wy już teraz napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland na meloradio.pl.

0: Wally Lopez w Melo Radio jeszcze przed 16, a kto ma nie dosyć, to tak tylko przypomnę, że 1 sierpnia na Sunrise Festiwalu w Kołobrzegu do posłuchania na żywo. Ten startuje już 31 lipca. No już niedługo, już niedługo.
1: A już o 16 zagramy
0: Hey Son. Sunfelt i Wise punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać z Meloradiem, żebyście nie przegapili ani jednego dźwięku.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
10: Sprawdź w salonach Citroën Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: No aż sam się jaram na to, co przygotowałem w playce na tę godzinę. Sam Felt na dobre wejście w 16, za chwilę też m.in. Ariana Grande, będzie też Two Colors, modelki włodarskie, a ja to Konrad Straczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

Modelki Włodarskiej, lubię cię jak lato w Melo. Tak, podkręcamy tempo na 15 minut po 16. A propos lata, to okazuje się, że to będzie w tym roku bardzo, bardzo gorące, bo słuchajcie, idą do nas jakieś ciepłe fronty atmosferyczne, no i w najbliższych tygodniach możemy spodziewać się naprawdę mega, mega upałów. Także szykujcie się, no ale ma to i swoje plusy, bo w takim razie w wakacje nie trzeba będzie wyjeżdżać za granicę i bulić hajsu w euro, tylko wystarczy sobie po prostu kupić kiełbę, bułki, węgiel, no i będzie grill na Rodos w Polsce.

0: James Hype podkręca tempo w Meloradio, 27 minut po 16. To tempo podkręci też na Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia odliczamy, bo to będzie bardzo gorąca impreza. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby już jutro zgarnąć niezłą kasę. Zagra nam też Avicii i Rita Ora.
1: Sponsorem programu był producent

0: Niemożliwe, nie wierzę.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Reklama. Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj tu Morulat z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytu w cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki

0: doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
0: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Korek.

Jane w Melo Radio tak nam podkręca tempo. Upały się do Polski zbliżają, czyli idealna pogoda, żeby już niebawem wyjść na rower. Może jakiś fajny uchwyt byście na rower potrzebowali, a może chcielibyście na jakiś fajny piknik rowerowy pojechać i potrzebujecie siana. No to nic prostszego, wchodźcie już teraz na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy od Melo Radia. Już jutro szansa na 200 dla kogoś z was. Wystarczy, że teraz się zgłosicie. Meloradio.pl, tam piszcie, na co potrzebujecie kasy. A my dalej podkręcamy tempo, to Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.

Kładę nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: David Guetta w Melo, ale da czadu na Tomorrowland w Belgii. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to napiszcie i pokażcie nam z kim i dlaczego. Możecie to zrobić na meloradio.pl. Zaglądajcie, a za chwilę o nas oczywiście kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 17:00 zagramy
0: All the Time. Oj, mocno podkręcimy tempo. John Summit, The Chainsmokers to punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, to my gramy. Zatem koniecznie zostańcie z Melo, bo dużo jeszcze przed nami.
1: Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: W biznesie liczy się każda decyzja. Ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroen.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
15: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na...

Korzystajmy z weekendu, póki jeszcze trwa, no i grajmy najlepszą muzę. John Summit, The Chainsmokers na dobre wejście w 17. Za chwilę też Years and Years. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Bob Sinclair to Melo Radio, to 14 minut po 17, a w internetach, słuchajcie, tak gorąco, że ja już zupełnie tego wszystkiego nie ogarniam. Jakiś czas temu w internetach pojawiła się informacja, że Jakob Kosel i ciocia Lifestyle się rozstali. No i tak sobie to trwało, a Kosel dzisiaj, słuchajcie, wrzucił relację na Insta, że ona go zaobserwowała na Instagramie, no i że aż musiał to pójść rozbiegać. No i ja już nic z tego nie rozumiem, nie wiem jak wy, czy oni wrócili, czy nie wrócili. Trudne sprawy przy tym to nic. Oczywiście niezależnie. Życzymy im szczęścia. Dick DeMont, Jack Jones to już teraz przed nami. Za chwilę też Bebe Rexha i Faithless. Jeszcze przed 18 też między innymi Anima.

0: Tak, podkręcamy tempo w Melu Radio. Anima u nas 26 minut po 17. Za chwilę też Alan Walker jeszcze przed 18, także ostro podkręcimy tempo, nigdzie się nie ruszajcie.
1: Melo Radio Kraków na 101.3 FM.

to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowych

0: taniej na tysiące produktów albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
7: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Od marzeń do dyplomu. Maturzysto, trwa rekrutacja na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Studia nad cywilizacjami, polityka historyczna, digital media, dziennikarstwo, pedagogika, praca socjalna, psychologia, filozofia, teologia i wiele innych ciekawych kierunków czeka właśnie na Ciebie. Wejdź na rekrutacja.upj2.edu.pl i zostań naszym studentem.
10: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Trips i Kubańczyk w Melo na 20 minut przed 18. Im młodziej wyglądamy, tym dłużej będziemy żyć. Takie rzeczy czytam w internetach. Ostatnio takie badania zrobili, z których okazało się właśnie, że osoby, które wyglądają młodziej, mają często lepsze zdrowie, dłużej żyją, no i też dłużej zachowują sprawność umysłową. No to biorąc pod uwagę, że większość dziewczyn zawsze wygląda, jakby miały 18 lat, no to przed nimi znakomite życie. A to już świeżynka w naszej playce. David Guetta, Alok i Run, Run, River.

0: time.
1: Ray Dalton, tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to niedziela, no i korzystamy z tych ostatnich godzin wypoczywania, bo jutro poniedziałek, ale o nim na razie starajmy się nie myśleć, tym bardziej, że w kolejnej godzinie sporo dobrego.
2: A już o 18:00 zagramy
1: Loco Loco. I tak punktualnie wejdziemy w 18:00, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo. Zostańcie z Melo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest Centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością, a do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Ło, widzisz to, co ja?
7: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
10: Sprawdź w salonach Citroën Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu.

Nie ma na co czekać, trzeba grać najlepszą muzę. Loco Loco na dobre wejście w 18. Za chwilę też między innymi Lily Wood. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Meloradio na 14 minut po 18. Gips za nami. Co zrobić, żeby wybić się w internetach? No okazuje się, że wystarczy wstawić zdjęcie jajka, bo przeglądam taki ranking, jeśli chodzi o posty na Insta, które mają największą liczbę polubień. Pierwsze i trzecie miejsce zajmują zdjęcia Leo Messiego, natomiast na drugim jest zdjęcie jajka, które polubiło ponad 60 milionów osób. Cóż to by było, jakby ktoś wstawił zdjęcie dwóch jajek w takim razie? Właśnie ogarnąłem, jak to zabrzmiało. Rihanna przed nami.

Ależ to jest dobry i mocny numer Moonlight w Meloradiu, 26 minut po 18, tak podkręcamy tempo. Czy chcemy, czy nie, jutro poniedziałek, przed nami niedziela powoli zmierza do końca, a bez czego tego poniedziałku sobie nie wyobrażacie? Co trzeba jeszcze w niedzielę na poniedziałek przygotować? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia w głosówce albo wiadomości odnośnik na meloradio.pl.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na

0: mamy, ty podróżujesz w komforcie.
1: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Voltaren!
5: Ból szyi po pracy?
6: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
11: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy Ekspres Los!
13: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
15: Citroen.
16: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: Ten numer chyba nigdy się nie zestarzeje. Aaron Chupa, Little Sisnora, I'm an Albatross. Tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut przed 19 i przed poniedziałkiem. Pytałem was, jakie są wasze patenty na ten poniedziałek, co koniecznie trzeba przygotować, Grzesiek się nagrał na WhatsAppie.
1: Żeby przetrwać poniedziałek, trzeba koniecznie sprawdzić, czy ma się odpowiedni zapas kawy. Pozdrawiam, Grzesiek.
0: Wiola z kolei pochwaliła się, że właśnie piecze w kuchni babeczki dla swoich koleżanek z biura, żeby przyjemnie jutro zacząć dzień. Babeczki plus ta kawa od Grześka, połączenie idealne, tak jak i połączenie muzyczne w Melo już teraz. Rehab, If I Could Stop Time, to świeżynka w naszej plecy. My zadbamy o muzę jutro także.

0: Można sobie ponucić w furce. No, tytuł padł wiele razy tego numeru. Dudu, Bartcode Brothers. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19 w Meloradiu. No ale oczywiście po 19 też to zrobimy, bo spać bynajmniej nie idziemy.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Mówiłem, że podkręcimy tempo też po 19, a dokładniej to punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
6: Przy snacki, prażynki o smaku bekonu.
5: Wspaniale się to ogląda.
6: A jak smakuje?
5: Prażynki przy snacki. Zawsze przy meczu.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
10: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
9: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
10: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
9: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
0: Po reklamie.

Jakiś dobry napój macie pod ręką? No to świetnie się składa. Zokaria na początek 19. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy, za chwilę też Friday się muzycznie pojawi.

Michał Dozytfil w Melo Radio. Taka pora, że niektórzy teraz pewnie będą za chwilę brali prysznic, ale właśnie pytanie, czy brać prysznic rano, czy wieczorem? No, eksperci w tej sprawie są podzieleni, ale większość twierdzi, że jednak najlepiej to rano, no bo później człowiek przez cały dzień jest świeży. To tak w internetach napisali. Tylko panowie, jak wasze kobiety po całym dniu będą się wam kazały wykąpać wieczorem, to nie mówcie tylko proszę potem, że słyszeliście w Melo, że lepiej się myć rano, bo ja potem telefonów z pretensjami odbierał nie będę.

Ależ to dobrze brzmi. Jugel w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo 25 minut po 19. Jugel też na tegorocznym Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia nie zabraknie znakomitych artystów. Będzie Sigala, będzie Sonny Fodera, będzie Wally Lopez, Afrojack i długo bym tak mógł wymieniać. A ciekawostki o Sunrise Festival w Sunrise On Air w Meloradiu w piątki o 21. Słuchajcie, żeby niczego nie przegapić, a u nas za chwilę Calvi Remy.

Clean Bandit i Zara Larsson w Melo Radio jeszcze przed 20. Czy ktoś wam kiedyś zapłacił 200 zł za wejście na stronę internetową, a później za odebranie telefonu? No, w Melo to możliwe, bo już jutro 200 zł będziecie mogli zgarnąć w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie nam, po co takiego siana potrzebujecie, a jutro miejcie telefon pod ręką i odbierzcie połączenie od nas. Wtedy 200 zł do wydania, na co tylko potrzebujecie.

Carla Fernandez w Meloradiu jeszcze przed 20. Wy bądźcie z nami także po 20, bo przez cały czas podkręcamy tempo. Ja wracam do was w sobotę po 15 i życzę wam dobrego tygodnia. Bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pat i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Kuba Kusy, zapraszam. Resort obrony chce przejąć zadłużony po uszy szpital imienia Narutowicza. Po fuzji ze szpitalem wojskowym miałby tam powstać Wojskowy Instytut Medyczny. By tak się stało, zgodę muszą wyrazić miejscy radni, choć z propozycją zapoznali się już pracownicy lecznicy, którzy nie widzą przeciwwskazań. Mówią pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik, Bartłomiej Guzik, dyrektor szpitala wojskowego i Anna Tylek, dyrektorka szpitala imienia Narutowicza.
3: Ważne dla mieszkańców Krakowa.
4: Chcę poinformować o tym, co się wydarzyło w tym czasie, od kiedy zaczęliśmy rozmowy. Ja prowadziłem rozmowy z panem dyrektorem, profesorem Guzikiem na mocy udzielonego mi pełnomocnictwa przez pana prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Pan profesor posiadał umocowanie do takiej rozmowy pana premiera Kosiniaka-Kamysza. Byliśmy zobowiązani do poufności tych rozmów. Chodziło o to, że musieliśmy przekazywać sobie informacje na temat jednej jednostki i drugiej jednostki. Uzgodniliśmy, że komunikatów indywidualnych nie wypuszczamy, tylko jedynie takie, które są uzgodnione. W tym czasie po wymianie informacji i analizie kontraktów NFZ-owskich zostały zlecone dwa opracowania, jedno dla 5. Szpitala Wojskowego, drugie dla Szpitala Narutowicza. Każdy zapłacił za swój, to znaczy każda jednostka miasta za due diligence, które tak naprawdę miało nam odpowiedzieć na pytanie, czy jest temat do dalszych rozmów, czy taki podmiot, który by powstał na bazie tych dwóch szpitali, ma ekonomiczną rację bytu. O merytorycznej będzie mówił więcej pan profesor, jako że to już jest ich projekt. Z naszego punktu widzenia pytania, które stawialiśmy w czasie tych rozmów, dotyczyły tego, czy będzie zagwarantowana opieka medyczna dla mieszkanek i mieszkańców Krakowa w skali nie mniejszej niż obecnie. Czy tak będzie? My mamy zapewnienia, że ta opieka będzie na wyższym poziomie i będzie poszerzona, co do również zakresów i specjalizacji. A chcę jeszcze na koniec powiedzieć, że jakby stawiamy taki warunek, że chcielibyśmy mieć wpływ na to, nie tylko jak będzie wyglądał statut tej jednostki i kto będzie jakby w radzie tej jednostki, ale równocześnie też jak będzie powstawać specustawa, która będzie powoływać do życia ten instytut, to też, mówiąc krótko, chcemy mieć na to wpływ zarówno poprzez naszych parlamentarzystów, jak i myślę również pewne inspiracje, które ze strony miasta by były tutaj naszym zdaniem celowe i wskazane. Naszym partnerem w negocjacjach są ludzie i w mundurach, i w cywilu. To partnerstwo jest zatem takie bardzo, jak myślę, wymagające, ale jestem przekonany, że w nas znajdą również bardzo twardego negocjatora, żeby wszystkie ważne dla mieszkańców interesy zostały zabezpieczone.
5: Szanowni Państwo, my działania nad tworzeniem Wojskowego Instytutu Medycznego w Krakowie, Małopolskiego takiego instytutu, prowadzimy już dosyć długo. Wynika to z tego i potrzeba przede wszystkim wynika z tego, że jeden ten duży, wielospecjalistyczny ośrodek mieści się w Warszawie i on powstawał w momencie, kiedy armia miała 40 tysięcy żołnierzy. W tej chwili armia liczy ponad 230 tysięcy osób, plus jeżeli dołożymy do tego pracowników Wojska Polskiego, to jest to ogromna liczba osób, którego wsparcia oni potrzebują mieć dodatkowego ze strony właśnie właśnie takiego instytutu. Taki instytut daje z jednej strony tą opiekę medyczną, ale także daje dostęp do innowacyjnych technologii, rozwijanie tych innowacyjnych technologii w medycynie, które w dzisiejszych czasach idą bardzo, bardzo szybko. Stąd też te prace nasze były dosyć mocno nakierowane. Ministerstwo Obrony Narodowej nadało kierunek dwa główne cele. Jeden to jest rozwijanie centrum szkoleniowego, centrum edukacyjnego, szczególnie pod kątem medycyny pola walki dla wojsk specjalnych i stąd też dzisiaj będzie obecny pan generał Białas, który reprezentuje dowództwo komponentów wojsk specjalnych. Stworzenie razem z wojskami specjalnymi specjalnej jednostki SOST, która będzie druga, byłaby druga w Polsce. To jest taka jednostka, podjednostka tak naprawdę, kilkuosobowa, która jest w stanie zoperować operatora wojsk specjalnych w każdym miejscu na świecie. Z drugiej strony chcemy tworzyć instytucję Combat Medic, budować tą infrastrukturę szkoleniową, a drugim takim głównym zadaniem, które dostaliśmy ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, to jest budowanie takiego Center of Excellence, czy Center Referencyjnego dla broni masowego rażenia, czyli dla CBRNE. Oczywiście budowanie potencjału to za jedno jak i drugie musi opierać się w oparciu o jednostkę, która na co dzień leczy pacjentów. I tak jak tutaj funkcjonujemy w obrębie Krakowa, 97-98% pacjentów to są pacjenci cywilni, to są krakowianie, to są mieszkańcy Krakowa, którym pomagamy na co dzień. W tej chwili przez ostatnich parę dni 140 osób była udzielana pomoc na naszym SOR-ze, co jest tak naprawdę jedną z takich rekordowych liczb, jeżeli o to chodzi. To oczywiście wszystko są mieszkańcy Krakowa. Budując ten potencjał i patrząc się na to, poszukaliśmy partnerów, czy szukamy partnerów, żeby ten instytut mógł spełnić te wszystkie zadania, które są przed nami postawione, zarówno te kliniczne, czyli opieka nad krakowianami, ale i wojskiem, a z drugiej strony te rozwojowe i naukowe. W trakcie tych poszukiwań nasz wzrok padł na Szpital Narutowicza, który jest takim naturalnym partnerem na co dzień, dlatego że jest bardzo blisko zlokalizowany i jest tam bardzo dużo pracowników, którzy mocno i walczą od lat o to, żeby ta jednostka się rozwijała i żeby się budowała. A przez ostatni okres kierowania, choćby nawet pod kierownictwem pani dyrektor Dylek, rzeczywiście znacząco poprawił swoją strukturę, ale także dzięki temu, że ci wszyscy pracownicy, którzy tam są, na którym nam bardzo zależy i o których tak naprawdę najbardziej walczymy, są bardzo mocno poświęceni. Stąd też propozycja do miasta, żeby tą współpracę zacieśniać i razem współtworzyć utworzenie Instytutu Wojskowego. To oczywiście jest przestrzenią do rozmów, do negocjacji, do ustalania zasad tej współpracy i zasad współtworzenia. Niemniej jednak wydaje nam się, że w momencie, kiedy obydwie jednostki przy takiej sytuacji trudnej w ochronie zdrowia, jaka jest globalnie w całej Polsce, stwarza potencjał na to, żeby z jednej strony współtworzyć i uzupełnić się nawzajem, a z drugiej strony stworzyć ten potencjał instytutu, który jest w stanie pozyskiwać środki zupełnie innych źródeł, których każdy ze szpitali osobno nie ma bezpośrednio możliwości. Stąd też powstała taka koncepcja i taką koncepcję rozmawiamy. Dzisiaj będziemy ją prezentować na Radzie Miasta, bo oczywiście bez zgody pracowników, bez zgody obywateli, mieszkańców Krakowa, no i oczywiście Rady i pana prezydenta, żadnych ruchów wykonywać dalszych nie możemy.
6: Jesteśmy w szpitalu na takim etapie, że rozważamy i analizujemy możliwość współtworzenia instytutu wraz z pracownikami. Przygotowujemy się z pewnymi też wypracowanymi stanowiskami szpitala. Szpital jest bardzo atrakcyjnym podmiotem, jest szpitalem powiatowym, ma różne możliwości rozwoju i w tym momencie optymalizujemy wszelkie działania. Niemniej jednak forma, jaką prawną ma szpital, jest to samodzielny zakład opieki zdrowotnej. Na pewno ma ograniczone możliwości rozwoju i funkcjonowania. Instytut można uznać i prawidłowością jest taką, że jest to najlepsza forma organizacyjno-prawna do rozwoju podmiotu leczniczego na określonych warunkach. My w w środku w szpitalu wraz z załogą analizujemy nasze możliwości, pewne zmiany organizacyjne, żeśmy poczynili wraz z zespołami pracowników i teraz analizujemy możliwości przygotowania pewnych warunków, pewnego porozumienia, jeżeli by doszło do rozwoju koncepcji Wojskowego Instytutu Medycznego przy współtworzeniu ze Szpitalem Narutowicza.
5: Ilość łóżek zmaleć na pewno nie zmaleje. Raczej walczymy o to, żeby tą ilość łóżek zwiększyć. My też otwieramy, mamy nadzieję, pod koniec roku centralny blok operacyjny, gdzie będziemy przenosić wszystkie, no, czy prawie wszystkie, dużą część chirurgicznych oddziałów i razem z operatywą, co także stworzy ten potencjał dużo większy dla mieszkańców Krakowa. Dodatkowo rozbudowujemy dzięki KPO też dla mieszkańców Krakowa oddział psychiatrii i w ogóle ośrodek psychiatrii. To jest 50 milionów, które mamy na budynek psychiatrii i całe centrum psychiatryczne, które rozwijamy. Także liczba łóżek zmaleć prawie na pewno nie zmaleje, znaczy na pewno nie zmaleje, a prawie na pewno się zwiększy, ale tutaj Państwa wsparcie jest w tym, żeby NFZ, który jest w trudnej sytuacji, jakby na to nie spojrzeć, ale mimo to zaakceptował te nasze plany powiększenia tych łóżek.
6: Na dzień dzisiejszy, powiem tak, na koniec roku żeśmy mieli zadłużenie 146 milionów złotych, jeżeli chodzi o wszystkie zobowiązania, te wymagalne, niewymagalne. Dziś, Szanowni Państwo, ta sytuacja na pewno się zmieniła z racji tego, że nastał taki czynnik bardzo pozytywny, jakim było oddłużenie częściowe przez organ tworzący, przez Pana Prezydenta. Szpital uzyskał 35 milionów złotych pożyczki, która oczywiście się przełożyła na zmniejszone zobowiązania wymagalne. Nie ukrywam i wręcz czuję się zobowiązana, żeby też tutaj powiedzieć, że kadra Szpitala Narutowicza również bardzo duży ma wkład w zmianę taką pozytywną, jeżeli chodzi o sytuację ekonomiczno-finansową. W zeszłym roku wypracowaliśmy więcej przychodów ze strony NFZ-u, około 23 milionów złotych, co nam też pozwoliło obniżyć, że tak powiem, koszty długu i sam dług.
4: To zadłużenie globalnie jest, łącznie jest dużo wyższe niż to jest wymagalne, powiedziałbym, z faktur, dlatego, że tam jeszcze jest problem, powiedziałbym, zużycia już zarówno kapitału założycielskiego, w związku z tym te szacunki są powyżej 300 milionów złotych. To byłby koszt jakby wyprowadzenia szpitala na prostą. No, z tymi wszystkimi komplikacjami, jakie wynikają dla szpitala powiatowego z kontraktów z NFZ-em, no, chociażby z decyzjami AOTM-u o tym, jak się za pewne procedury płaci. Mamy również oczywiście wycenioną wartość nieruchomości, jakby majątkową. To te dane przedstawi pan dyrektor nas na sesji. W każdym bądź razie no, nie zakładamy takiej opcji, żebyśmy oddłużyli cały szpital i wtedy taki, jak powiem, dobry przekazali, bo tego nie mamy absolutnie w planach. Natomiast my chcemy konsekwentnie jeszcze realizować plan naprawczy. W tym planie naprawczym, jeśli Państwo to śledzili, to była ta pierwsza pożyczka z takim okresem karencji 10-letnim i spłatą też 10-letnią. Natomiast do planu jeszcze brakuje 15 milionów złotych, też pożyczki. No i jeszcze będzie pytanie o pokrycie straty, bo to jest, powiedziałbym, zmiany idą ku lepszemu, ale to ze strasznego dołka jest wychodzenie, w związku z tym ten szpital nadal kwartalnie się nie bilansuje. Tu możemy już, tak powiem, wchodzić w taki problem ekonomii społecznej, ale to z całą pewnością, to oddłużenie jest jednym z warunków. No w ogóle zresztą, żeby ta nowa jednostka mogła wystartować.
5: Tak naprawdę współtworzenie szpitala przez Szpital Narutowicza Instytutu jest w stanie tak naprawdę z jednej strony finansowo poprawić jego i to jest na pewno taka korzyść namacalna, ale z punktu widzenia tych Krakowian i Małopolan tak naprawdę jeżeli się popatrzymy poprzez pryzmat tego, że do Krakowa przyjeżdża bardzo dużo różnych osób odwiedzając i zwiedzając to miasto, to dla bardzo szerokiej populacji przede wszystkim zwiększa się zakres tych świadczeń. Ponieważ współpracując niejednokrotnie, my dysponujemy szeregiem bardzo nowoczesnego sprzętu, który rozwijamy i gromadzimy coraz nowszy, a z drugiej strony Szpital Narutowicza, no, choćby nawet dysponuje świetnym zespołem w szeregu zakresów, tak jak tarczyca, tak jak urologia, tak jak taka onkologia. I dzięki temu jesteśmy w stanie, połączywszy te siły, dawać dużo, dużo większych nowych świadczeń, których dotychczas ani jeden szpital, ani drugi nie był w stanie w wystarczającym stopniu proponować.
2: Teraz przerwa.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: W magazynie To jest tydzień przenosimy się do nowej huty, która odzyska kolejny neon. Jeszcze w tym roku zabłysnąć ma filatelistyka przy Placu Centralnym.
1: Wędrówki po Krakowie.
7: Często właśnie przy realizacjach, które wykonywaliśmy, pojawiał się temat neonu filatelistyka jako tego neonu, który jest oryginalnym neonem. Marcin Paradysz, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, który jest w złym stanie, który nie świeci, a który znajduje się no jednak w centralnym punkcie przy Placu Centralnym w Nowej Hucie i dla wielu osób był to widoczny, rozpoznawalny element tej przestrzeni właśnie nowochódzkiej. Tutaj problem z tym neonem był taki, że no, budynek na osiedlu centrum D1 jest budynkiem wspólnoty mieszkaniowej i ten neon również należy do części wspólnych tego budynku, do wspólnoty mieszkaniowej.
8: I to uniemożliwiało działania miasta, no bo miasto nie może dotować ani jakby finansować prywatnych było, nie było instytucji.
7: Dokładnie. My możemy co do zasady robić renowacje, remonty neonów, które są naszą własnością albo są związane z naszymi lokalami. Natomiast tutaj z uwagi na wyjątkowy charakter tego obiektu i te trudności, które były od lat w jego wyremontowaniu, znaleźliśmy odpowiednie rozwiązanie prawne, zawarliśmy stosowną umowę ze wspólnotą mieszkaniową jako miasto i dzięki temu będziemy mieć możliwość zajęcia się tym neonem.
8: Jaka to umowa?
7: Jest to umowa użyczenia. Wspólnota użyczyła miastu neon. Mamy więc prawo do dysponowania tym neonem i możemy rozpocząć prace remontowe.
8: Powiedzmy, zanim przejdziemy do zakresu tych prac remontowych, dlaczego filatelistyka jest takim unikatem? Bo to neon, który wyróżnia się na tle tych odnowionych neonów, które już w Nowej Hucie świecą i tych neonów, które kiedyś świeciły.
7: Tak, jest to bardzo rzadki neon, ponieważ jest to taki neon semaforowy, napis pionowy, też rzadko spotykany, zazwyczaj są to napisy w poziomie. No i przede wszystkim miejsce, no jest to serce Nowej Huty, plac centralny, miejsce, gdzie no bardzo dużo osób się przewija, jedzie tramwajem, idzie na przystanek, idzie do Nowochódzkiego Centrum Kultury. A więc to wszystko świadczy o tym, że ten neon dla wielu nowochucian był bardzo znany, jest bardzo znany i jest dla nich takim stałym elementem tej przestrzeni publicznej Placu Centralnego.
8: To teraz zgodnie z zapowiedzią przechodzimy do tego zakresu prac. Neon, tak jak już wspomnieliśmy, unikatowy, wyjątkowy. No i też pewnie ten zakres prac trochę większy, bo z tego co pamiętam, tam chyba jednej litery w ogóle brakuje. Te szklane rurki są na takich blaszanych przestrzennych sześcianach, nie wiem, chyba nie sześcianach, ale jakichś tam figurach, nie na płaszczyźnie w każdym razie, więc pewnie sporo pracy przed wami.
7: Tak, i też to, co należy podkreślić, no na zły stan tego neonu w ostatnich latach, nawet miesiącach, bardzo dużo osób zwracało uwagę. No były przypadki, że tam nawet odpadały jakieś elementy na chodnik. Tak więc no, to też spowodowało, że nasze dążenia do tego, żeby znaleźć rozwiązanie prawne, żebyśmy się mogli zająć jego renowacją, musiały przyspieszyć, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest tak naprawdę ostatni czas, ostatni dzwonek, żeby ten neon uratować, żeby go można było wyremontować i uruchomić. On jest też bardzo ciekawy, bo on ma tak naprawdę dwa zestawy liter. Osobny napis jest od strony Placu Centralnego, a osobny napis jest od strony przeciwnej, tej, która idzie w kierunku
8: Czyżyn.
7: Czyżyn, tak, ronda Rodna Czyżyńskiego. Także tutaj mamy dwie pary napisów. Co robimy po kolei? Najpierw musimy zrobić dokładny przegląd techniczny tego neonu oraz no, zabezpieczenie rzeczywiście, gdyby ten przegląd wykazał, że tam są jakieś elementy, które by w jakiś sposób zagrażały bezpieczeństwo, to musimy je zabezpieczyć i ten przegląd będzie w ciągu najbliższych dni się odbędzie. Następnie po tym przeglądzie musi zostać opracowany dokładny program robót, który musi uzyskać akceptację konserwatora zabytków. Jak będziemy mieć pozwolenie od konserwatora, możemy zlecić prace remontowe. Naszym zamierzeniem jest to, aby jeszcze w tym roku neon filatelistyka ponownie zaświecił.
8: Jaki będzie koszt odnowienia, odtworzenia de facto tego neonu?
7: Tego jeszcze dzisiaj nie wiem na pewno, ponieważ jesteśmy jeszcze przed tym przeglądem. Tak naprawdę dużo więcej będziemy wiedzieć po wykonaniu tego przeglądu technicznego. Będziemy wiedzieć, w jakim stanie jest konstrukcja, jak daleko idące prace remontowe muszą tam być wykonane. Natomiast na bazie doświadczeń z innych realizacji, no to myślę, że to będzie koszt pewnie rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Trudno mi na dzisiaj powiedzieć, czy to będzie 40 czy 60, ale gdzieś myślę, że w tych granicach.
8: Warto?
7: Uważam, że zdecydowanie tak i to też zawsze jest dla mnie potwierdzeniem. Kiedy uruchamiamy kolejne neony, jak dużym zainteresowaniem się to cieszy wśród mieszkańców.
8: Przypominam sobie Bar Mleczny i tłum ludzi, który pojawił się przed Barem Mlecznym po tym, jak państwo opublikowali wydarzenie na Facebooku. No, wydarzenie, którym zainteresowały się chyba wszystkie krakowskie media.
7: To pokazuje, że to są ważne elementy przestrzeni publicznej. Że nie tylko nie wiem, chodniki, jezdnie, zieleń publiczna jest ważna, ale również takie elementy wizualne w przestrzeni miejskiej, charakterystyczne, które zapadają nam w pamięć w momencie, jak chodzimy do szkoły, no, korzystamy z tej przestrzeni. W pewnym momencie no, czują ludzie sentyment do tych rzeczy, tak? Tak samo na tym samym budynku Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie opiekuje się zegarem nowochódzkim słynnym. No to też jest bardzo charakterystyczna rzecz tam właśnie przy placu centralnym i o tym, jak jest ona ważna dla mieszkańców Nowej Huty, dowiaduje się wtedy, kiedy jest jakaś awaria. I wówczas mam bardzo dużo telefonów, interwencji, co się dzieje z naszym zegarem, czemu on nie działa. Także to pokazuje, że ludzie są naprawdę zżyci z tymi elementami i jest to ważne. Ważne szczególnie w Nowej Hucie, który, przypominam, jest Nowa Huta jest parkiem kulturowym i w zapisach parku kulturowego również są wskazania, że neony należy remontować, przywracać i odtwarzać.
8: Czy za remont tego neonu będzie odpowiadała firma, z którą już państwo wcześniej współpracowali, czy jakaś inna?
7: Tego na dzisiaj panu nie mogę powiedzieć, ponieważ no, jak wszystkie prace będziemy zlecać w konkurencyjnym trybie. Także no, postępowanie przeprowadzone wykaże, który będzie to wykonawca. Na pewno warunki, które postawimy, będą takie, że będzie to musiała być firma z doświadczeniem w pracy z takimi tradycyjnymi neonami.
8: Czy państwo przeprowadzili już kwerendę i wiedzą, jak ten neon świecił? Bo to też zawsze budzi pewne wątpliwości. Pamięć ludzka jest zawodna. Zawsze są zdania podzielone na ten temat. Ktoś powie, że to był kolor różowy, ktoś powie, że niebieski, ktoś jeszcze inny, że seledynowy. Czy to wiemy na 100%, na jaki kolor tenże neon filatelistyka świecił?
7: Jak mówi takie przysłowie policyjne, nikt tak nie kłamie jak naoczny świadek. Także to jest coś w tym jest rzeczywiście. Jak zaczniemy prace projektowe, to z pewnością zwrócimy się też o pomoc do mieszkańców. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś zdjęcia, najlepiej kolorowe oczywiście, które prezentują neon albo jakieś nagrania, jakieś filmy, to bardzo będziemy prosić o ich przesłanie, żeby właśnie dojść do tej prawdy, jak było, jaki ten kolor był.
8: Tutaj sugeruje Ośrodek Kultury Norwida, który stworzył szlak nowochódzkich neonów, może pomogą.
7: Tak, na pewno się też do nich zwrócimy. Być może też znajdziemy, zachowały się może jakieś elementy farby na tym neonie. Jako ciekawostkę powiem, że jak robiliśmy rekonstrukcję neonów Stylowa, to najbardziej pomocne okazały się materiały z Instytutu Pamięci Narodowej. A były to materiały wideo Służby Bezpieczeństwa wykonane podczas tak zwanego zamachu na pomnik Lenina.
8: A to ciekawostka, to o tym nawet nie wiedziałem, że państwo z kwitów SBC korzystali przy rekonstrukcji tego neonu. To bardzo ciekawa rzecz.
7: Tak, był to świetny materiał, bo to była taka no, porządna robota Służby Bezpieczeństwa, dokumentalistyczna. Filmowali wszystko dookoła i też pięknie sfilmowali nam neony stylowe, które dzięki czemu wiedzieliśmy dokładnie, jak one wyglądały.
8: Który to już zrekonstruowany nowohucki neon?
7: Jeżeli chodzi o Nową Hutę, to do tej pory zrobiliśmy cztery neony. Neon Ludwik, odtworzyliśmy neony restauracji Stylowa, 3 sztuki. Zrobiliśmy remont i uruchomiliśmy neon restauracji Jubilatka, a w tym roku neon Bar Mleczny. Także tutaj to będzie, filatelistyka będzie piątym neonem na terenie Nowej Huty, który będzie wyremontowany, uruchomiony na zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
8: Średnio tak rok Państwu zajmuje, tudzież z częstotliwością jednoroczną Państwo odtwarzają te neony. O, tak będzie właściwie powiedziane.
7: Tak, to prawda, tak się złożyło, że tak średnio jeden neon na rok jest realizowany. Co bardzo ważne, no staramy się przede wszystkim zadbać o te neony, które istnieją, które są i które są oryginalne. Bo tak jak w przypadku filatelistyki, myślę, że to już jest ten rok, to już jest ostatni moment, żeby się zająć tym neonem. Także musimy zadbać najpierw o to, co jest oryginalne, żeby po prostu nam to, żeby się to nie zniszczyło do takiego stopnia, że nie będzie możliwe już do uruchomienia.
8: Następna będzie co? Markiza, która jest, ale nie jest oryginalna, jest wariacją na temat oryginalnej markizy.
7: Markiza nie jest na dzień dzisiejszy pod opieką Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ale ma się to zmienić. W najbliższym czasie mamy przejąć pod opiekę również ten neon i wówczas będziemy planować prace związane z jej... Ona jest, bo ona czasami szwankuje, tak? Nie całość tam świeci, także jak przejmiemy ten neon, jak to się ziści, to myślę, że od tego zaczniemy, żeby po prostu ją usprawnić, żeby ona pełnym blaskiem świeciła.
8: No i chyba cieszyć się mogą mieszkańcy Wieczystej albo Ugorka, bo wraz z remontem pawilonu handlowego, to jest skrzyżowanie ulicy Ułanów i Jana Pawła II, odtwarzają Państwo pawilon i odtwarzają jednocześnie tamtejszy neon. Jak on będzie wyglądał?
7: Tak, mamy w zamiarze również odtworzenie neonu Hermes na pawilonie handlowym szalei Jana Pawła II 15. Obecnie prowadzimy tam prace związane z termomodernizacją całego obiektu i naszym zamierzeniem jest albo na takie zwieńczenie tych prac właśnie odtworzyć neon, który tam był i aby on wyglądał dokładnie tak jak w oryginale. Był to też bardzo charakterystyczny, ciekawy napis neonowy. Obecnie przygotowujemy się do prac projektowych dotyczących otworzenia tego neonu. Myślę, że jego realizacja to będzie przyszły rok.
8: Mają Państwo jakąś taką bucket list krakowskich albo nowohuckich neonów, które chcą Państwo odtworzyć, czy nie? Czy czekają Państwo na sygnały na przykład od mieszkanek i mieszkańców?
7: Do tej pory mieliśmy plan, żeby wyremontować wszystkie te neony, które były, są na naszych budynkach, są naszą własnością i to już de facto zrealizowaliśmy. Jeżeli chodzi o odtwarzanie neonów, czyli wykonywanie ich od nowa jako replik istniejących kiedyś, to jest temat do szerszej dyskusji i na ten temat pojawiają się różne głosy. Pojawiają się głosy, które mówią, czy to nie jest fałszowanie historii. Czy robienie neonu na przykład Bambo, który był reklamą cukierni, która niegdyś była na centrum D7, czy to jest teraz dobry pomysł? Czy to jest potrzebne? Czy może robić neony, bo były one charakterystycznym elementem wystroju Nowej Huty, ale już nie o tej, ale już o nowej treści, nawiązującej do aktualnych funkcji, do tego, co się aktualnie dzieje w tej przestrzeni miejskiej. Także myślę, że tutaj, zanim jakieś takie prace byśmy podejmowali, musiała być taka przeprowadzona szersza dyskusja, takie konsultacje na ten temat, bo jest to sprawa, która budzi pewne emocje i nie jest to jednoznaczna.
2: A ja zachęcam Was do spaceru szlakiem nowohuckich neonów.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
9: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. To komedia o współczesnych randkach i kryzysie samotności. Pantera z Tindera to najnowsza propozycja teatru Praska 52. Przedstawienie powstało z okazji 20-lecia działalności tej sceny teatralnej.
3: Krakowska premiera.

0: Dzień dobry, nazywam się Jan Jakub Należyty, jestem autorem. Piszę również z największą przyjemnością dla Teatru Praska 52. Bywam aktorem w tymże teatrze we własnych sztukach, no i tam podejmuję próby reżyserskie.
1: A pretekstem do naszego spotkania są wielkie obchody 20-lecia Teatru Praska 52. Z tej okazji Państwo wystawiacie sztukę pod bardzo ciekawym tytułem, choć nie powiem nieco zawadiackim, Pantera z Tindera. O czym to jest spektakl?
0: No to jest spektakl miłości, jak wszystkie moje spektakle. No w zasadzie wszystko, co piszę, to dotyczy tego wielkiego, cudownego uczucia. To jest

0: tych miast.
1: Ale dzisiaj to nie jest łatwe zadanie.
0: Taka miłość na wczoraj, na już?
1: Na już, na dzisiaj, na zawsze.
0: Na zawsze to nie, ale na już to już. Ale na już to już. Dlatego przecież są te wszystkie portale randkowe, poznaniowe się i tak dalej. Że przecież tam nie chodzi o to, żeby spotkać się i wyznać sobie miłość, tylko chodzi o zupełnie coś innego. Coś jest konsekwencją, że tak powiem, miłości, ale bez miłości.
1: W takim razie, jak chcecie to wszystko przedstawić na scenie Teatru Praska 52?
2: Ewa Romaniak, jestem aktorką Teatru Praska 52. Myślę, że najlepiej na ten temat powie sam reżyser, natomiast ja tylko mogę powiedzieć ze swojej strony, że zarówno mój partner sceniczny, czyli Jan Jakub Należyty, który w pierwszej części jest mężczyzną poszukującym miłości, innym niż w części drugiej, ja konsekwentnie prowadzę tę samą postać, gdyby w pierwszej i drugiej części. Tak. Jestem panią prokurator, która okazuje się, że też pragnie być kochana prawdziwie i kochać prawdziwie i szuka i szuka. I mam nadzieję, że udaje się nam w trakcie tego spektaklu obronić miłość szczerą i myślę, że dochodzimy wspólnie do wniosku, że doświadczenie i to, co przeżyliśmy już wspólnego, i mądrość życiowa sprawiają, że jednak uznajemy, że te portale, to wszystko, to jest nam kompletnie niepotrzebne. I tym samym dajemy widowni do zrozumienia, że może warto się zastanowić nad sobą, nad swoimi relacjami i jeżeli jest coś do poprawienia, to że nigdy nie jest na to za późno.
0: A wcześniej oczywiście, tak jak kiedyś powiedziałaś, po wyjściu ze spektaklu należy posprzątać wszystkie swoje komórki, wiadomości i tak dalej, żeby nie było wątpliwości, że już tego nie chcemy. Pytała pani, jak to pokazujemy. Bardzo skromnie, bardzo kameralnie. Pantera z Tindera, komedia kameralna, to jest dosyć bardzo uzasadniony tytuł do tego, co widzowie nasi zobaczą. Dzieje się w kawiarnianym półmroku, obie części przy stoliku. Oczywiście coś nam się przy tym stoliku dzieje, nie siedzimy przez cały czas, ale generalnie liczy się tutaj człowiek, rozmowa, słowo i trochę muzyki.
2: I emocje.
0: Emocje to są wpisane wpisane w pisanie, pisanie wpisane i wpisane w granie postaci, to wiadomo, bez emocji nie ma niczego.
1: Ale kto jest tą panterą? Czy to jest jednak mężczyzna? Czy tutaj łowcą okazuje się kobieta?
0: Kobieta, ja jestem tygrys. Jestem tygrys 62.
2: Widzi pani, że tu siedzi przy pani tygrys, jak z wrocławskiego zoo.
0: Ten taki najstarszy i najpiękniejszy, nie?
2: Drapieżny.
0: Drapieżny, tak, drapieżnik serca. W każdym razie wydaje mi się, że ja napisałem kilkanaście komedii i im dalej w las, tym mniejsze formy piszę po prostu. Także zostało nas dwoje. Ewa Romaniak jest tą tytułową panterą. Gra tę samą postać. Ja gram dwie postaci. Spektakl dzieje się z przerwą, bo można skorzystać z świetnych artykułów, które serwuje nowo otwarta kawiarnia przy Teatrze Praska 52. I nieskromnie powiem, że prawdopodobnie, niewykluczone, aczkolwiek albowiem, możemy spodziewać się sympatycznego wieczoru. Dlaczego mówię sympatyczny? Przyszła moja znajoma aktorka kiedyś ona jest bardzo wymagająca, na spektakl i powiedziała, że to jest ten wcześniejszy narzeczony mojej żony, który został notabene już zagrany 84 razy, a trzeci sezon dopiero się kończy, powiedziała, że to bardzo sympatyczne przedstawienie. Ja właśnie, wydaje mi się, że to jest najlepsze określenie dla tego typu pisania, którego efekt zobaczycie państwo już niebawem.
3: Pantera 36. Tyle samo lat. Zgrabna. obawy.

0: emocjonalnie. Szukam samca alfa. Mężczyzny odpowiedzialnego, wolnego, szarmanckiego, bez nałogów. Wysokiego, przystojnego bruneta o oliwkowej skórze i atletycznej budowie ciała, w typie nieokiełznanego Włocha. Mam magistra.
1: Tygrys 62. Samiec alfa. Mężczyzna odpowiedzialny, wolny i panujący. Alkohol okazjonalnie. Wysoki, przystojny brunet o oliwkowej skórze i atletycznej budowie ciała. W typie nieokiełznanego Włocha. Magistra nie mam.
2: Bardzo fajnie sobie to Państwo wymyśliliście, no bo jednak Pani prokurator, to wydaje mi się, na co dzień może jednak przerażać mężczyzn, tak? Jako kobieta reprezentująca bardzo silny zawód.
3: Tak, absolutnie tak. Dlatego też ja jestem wymagająca. Ja myślę, że ten kontrast, który został zbudowany już na etapie właśnie tworzenia postaci przez autora, że już jest intrygujący, bo rzeczywiście pani elegancka, wytworna, światowa, na poziomie bardzo wysokim, elokwentna i ona tak naprawdę umawia się na randkę z jakimś tajemniczym tygrysem. Tygrys.
1: Notabene tygrysem się nie okazuje tak naprawdę, raczej ja wiem, nawet antylopą nie jest, taki jest na...
3: Jaką antylopą? Jakaś meduza rozmemłana.
1: Koczurek podstarzały.
2: A skąd pan czerpał inspirację? Czy to z jakiejś obserwacji znajomych, zasłyszanych opowieści?
1: Rozmawiałem z moją pasierbicą, która no, miała jakieś tam zakręty życiowe i poznała paru panów na Tinderze, jak to jest i tak dalej. I ona mnie zainspirowała, że o tym warto napisać, bo to jest temat bardzo współczesny. Co do szczegółów, no to bardziej sobie wyobrażałem, bo ja się na tych Tinderach nie znam. Zresztą w tajemnicy pani powiem, że przy mojej urodzie nie muszę szukać kobiet przez internet. No to tak na marginesie. W każdym razie, czym jest moje pisanie? W ogóle chyba pisanie jest opisywaniem życia tak naprawdę, z odrobiną wyobraźni. Troszeczkę zmieniamy tam te różne rzeczy, żeby, znaczy dla potrzeb konkretnego obrazu, czy sztuki, czy piosenki i tak dalej. Z życia, bo niektóre nawet, niektóre dialogi wynikają z życia, o dziubaniu masła na przykład i tak dalej, to jest mojego życia. Moja była żona zabraniała mi dziubać masło, a masło było ciągle twarde. Więc kiedy rozmawiałem z nią na ten temat, żeby, no to może chociaż połowę kości.
3: No nie zdradzaj. To ja, no dalej nie mów, bo powiem ja. Ja muszę powiedzieć jedną rzecz, że znamy się już paręnaście lat z Janem Jakubem Należytym i ja uważam, że akurat Kuba jest niezwykłym obserwatorem rzeczywistości i tego, co nas otacza. I on potrafi naprawdę wyłapywać takie smaczki i ma specyficzny bardzo rodzaj poczucia humoru, który według mnie jest naprawdę fantastyczny. I on te smaczki potrafi w odpowiedniej kolejności wykorzystać, rozbudować albo skrócić i stworzyć z tego po prostu konstrukcję, która tworzy spektakl. I to rzeczywiście jest zabawne. I ja po raz pierwszy, kiedy przeczytałam tekst Pantery z Tindera, to pomyślałam sobie tak, jak się z nim zobaczę, bo tak to przez telefon to może będzie coś tam kręcił, kombinował, ale jak się z nim zobaczę i spojrzę mu w oczy, to ja zapytam, w którym momencie skorzystał z historii, z której z naszych wspólnych przyjaciółek? No i tak się stało. I się okazało, że dużo racji miałam, prawda?
1: Tak, ty masz zawsze rację. No, no, tak jak w sztuce.
0: Tygrys?
1: Tygrys.
0: Pantera.
1: Dobry wieczór.
0: Samiec alfa przysłał pana w zastępstwie.
1: Dobre. To ja. We własnej osobie.
2: teraz mi się tak właśnie przypomniało, jak państwo opowiadacie o swojej sztuce, że motyw prawniczki pani prokurator jest bardzo lubiany w serialach. Nie tylko polskich, ale też zagranicznych. Myślę, że wszyscy kojarzymy chociażby Ellie McBeal sprzed lat. Czy pani się inspirowała właśnie jakąś taką postacią?
3: Tak naprawdę nie szłam tak daleko. Ja uznałam, że dla mnie najważniejsze, co będę chciała przekazać widowni, to będzie to, że ja bardzo pożądam miłości, uczucia, ciepła i bez względu na to, co się wydarzy, to podejmuję ryzyko spotkania się z tajemniczym mężczyzną w kawiarni.
1: To szukanie miłości to takie kompulsywne, rozpaczliwe, to jest niestety znak czasów. No. Jest mnóstwo, czytałem, bo to też trochę korzystam z wiedzy ogólnej, kiedy potrzebuję jakiś, na przykład z internetu dowiedziałem się, że na świecie są 4 miliony kobiet.
3: Miliardy
1: kobiet, między 8 a 8,5 miliona ludzi w Polsce to są osoby samotne. Co prawda single, może niekoniecznie samotni, ale żyjący sami. Samemu i po prostu świat zwariował do tego stopnia, że wszystko stało się na wyciągnięcie ręki. Zamawiamy miłość jak pizzę na telefon trochę. No. Żyjemy szybko, chcemy szybko zarobić, chcemy szybko kupić mieszkanie w najlepszej dzielnicy, bierzemy kredyty, pracujemy w korporacjach, nie mamy czasu w tych mieszkaniach mieszkać. Nagle przychodzi krach, pracodawca mówi: stary, niestety przykro mi, muszę cię zwolnić. I życie się wali, bo rządzi nami po prostu pieniądz, chęć zdobywania, chęć pokazania innym, na jakim my to poziomie też możemy żyć, a to jest tak wszystko złudne, naprawdę.
3: To jest złudne, a my pożądamy miłości, która jest niepojęta, ale dzięki której możemy pojąć wszystko.
2: A najbliższa okazja, żeby zobaczyć spektakl o miłości w czasach aplikacji już pod koniec lipca. Teraz przerwa.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Lajkonik znów przeszedł ulicami Krakowa. Pochód lajkonika ze zwierzyńca na rynek główny to jedna z najstarszych i najpiękniejszych tradycji naszego miasta. Jak zawsze było radośnie i kolorowo.
5: Z mikrofonem przez Kraków.

0: Marek Sikora, Tatar.
1: Krzysztof Zubel, Tatar.
2: Ile lat Państwo biorą udział już w pochodzie Lajkonika?
0: Ja jestem piąty raz.
1: 6 lat.
2: A jak długo trwają same przygotowania dzisiaj, żeby się przygotować, wystroić, ubrać takie piękne stroje?
0: Znaczy dzisiaj, no to od świtu, czy od 8.30 się przygotowaliśmy, a tak to próby do szybów tańców i do walki Tatarów z włóczkami, no to jest mniej więcej 2 miesiące raz w tygodniu takie 2 godziny ćwiczeń.
2: To proszę powiedzieć, co panowie dzisiaj założyli, co macie na sobie?
0: Matki, jakie trudne pytania. No czapka tatarska. W sumie no, to nie jest kontusz, no bo nie jestem, że tak powiem, szlachcicem. Buńczuk. No i buty tatarskie.
2: Wygodne te buty?
0: Szczerze?
2: No,
0: jak to się wytnie, to wygodne.
2: Ciężki ten wasz strój?
0: Nie no, nasz jest, czy mój akurat nie jest przewiewny, kolega ma gorzej, ma zbroję. Także dzisiaj pogoda idealna, bo nie zagotujemy się.
2: A czy jakoś panowie się specjalnie przygotowujecie prócz samego stroju, jeśli chodzi o waszą funkcję, żeby wczuć się w waszą rolę?
1: To tak, to jest niezbędne. Trzeba wyglądać groźnie.
0: Kolega się nie goli 2 tygodnie, żeby groźnie wyglądać?
1: Charakteryzacja musi być. Musi być charakteryzacja taka.
2: Ale pana strój się różni nieco od stroju kolegi.
1: No tak, bo każdy ma inną funkcję.
2: Proszę powiedzieć, na czym polegają te różnice, bo pan ma na sobie jakby, no nie wiem, musi pan chyba sam przedstawić, co ma pan na sobie.
1: Mam zbroję skórzaną, która chroni przed strzałami i przeciwnikiem.
2: Powiedziałabym, że panowie są dzisiaj odpowiednio ubrani do pogody.
0: Znaczy, ja jestem z tych bogatszych Tatarów, bo jestem w takim stroju, że tak powiem, bardziej wyjściowym, kolega tutaj do walki, a ja jestem, że tak powiem, jako dowódca. Nie no, pogoda dzisiaj naprawdę udała się, baliśmy się, że będzie deszcz, ale słońca nie ma, więc w zeszłym roku było 30 parę stopni, można powiedzieć, ciężko było.
2: To teraz tak umiarkowanie.
0: No fajnie.
2: Czyli zamówiliście panowie pogodę?
1: Mam nadzieję, że tak.
0: Dla Lajkonika zawsze pogoda jest.
3: Piotr Zubel, moją funkcją jest udział w Lajkoniku jako Tatar. Przed pochodem mamy specjalne próby. Co poniedziałek spotykamy się w pałacu w Krzysztoforach i ćwiczymy, przygotowujemy się na te wielkie właśnie wydarzenie. Przygotowujemy się na też, bo ogólnie tańczymy. Jest taki wielki pokaz, że będziemy po prostu walczyć, ale i tańczyć.
2: Czyli nie tylko chodzi o to, żeby ładnie wyglądać, ale jednak trzeba zadbać o tą kondycję.
3: Tak.
2: Czyli ile tygodni wcześniej zaczynaliście?
3: Jakoś 3-4 tygodnie wcześniej, ale ogólnie jeszcze trwają warsztaty w przedszkolach. No i tam też jest poznawana tradycja, dzieci dowiadują się ciekawych rzeczy.
2: I edukujecie?
3: Tak.
2: I co dzieciom przekazujecie? Jaką wiedzę?
3: Historię, która dawniej była i się wydarzyła, żeby też dużo wiedzieli o Krakowie.
2: Czy dzieci są zainteresowane?
3: Bardzo.
2: Co wiecie na temat Lajkonika?
4: Że ma bulawy i jak się uderzy, to przynosi szczęście.
2: Co jeszcze wiecie?
5: Że ma czapkę z księżycem.
2: No właśnie, co wam się podoba najbardziej w Lajkoniku?
6: To, że z tego jest święto.
7: Że są ładne stroje.
8: Że ma konia takiego i ładny strój.
9: Że to jest taka legenda, że w nocy Tatarzy chcieli zaatakować Kraków.
10: Wiemy, że oni są ubrani za Tataru.
11: I że przebrali się za Tatarów i chcieli zrobić kawał krakowianom właśnie.
2: Ale mamy też tutaj panią w pięknym stroju, w stroju bronowickim. Proszę coś powiedzieć.
12: Tak, ja jestem krakowianką z dziada pradziada i staram się kultywować te tradycje krakowskie, w tym noszenie stroju krakowskiego, w którym się czuję po prostu u siebie, tak? I u siebie czuję się w Krakowie i w stroju, więc staram się tam, gdzie mogę, wystąpić w nim, żeby pokazywać też innym, że nasze dziedzictwo jest niezwykłe, niezwykle piękne, barwne i zachęcam wszystkich, wyciągnijcie stroje krakowskie ze swoich szaf, a jeśli nie macie, to je uszyjcie.
2: To jak często pani wyciąga z szafy?
12: Ja działam w zespole folklorystycznym także dosyć często, na potrzeby sceny, ale na potrzeby własne, zawsze Boże Ciało i takie okazje jak dzisiaj.

0: Piotr Ziętara, prezes zarządu wodociągów miasta Krakowa.
1: Jak ważna jest ta tradycja dla Krakowa, dla państwa, dla wodociągów?
0: Znaczy, to jest niesamowita rzecz, że jak się zostaje szefem miejskich wodociągów, nie ma się do końca tej świadomości, że dodatkowo dostaje się w spadku również odpowiedzialność za tradycję Lajkonika, więc niezwykle się z tego cieszę, jestem zaszczycony, że możemy się opiekować razem z Muzeum Krakowa tradycją Lajkonika. Lajkonikiem samym, ponieważ to jest nasz pracownik. Poprzedni Lajkonicy to też byli nasi pracownicy, plus część orszaku to są pracownicy wodociągu miasta Krakowa, więc my Lajkonikiem żyjemy cały rok, natomiast ten jeden dzień w oktawę Bożego Ciała mamy ten zaszczyt, że możemy z Lajkonikiem ruszyć z ulicy Senatorskiej i spotkać się na rynku, patrząc jak prezydent miasta Krakowa płaci haracz za naszą wspólną pomyślność w przyszłym roku.
1: Czy pan już został uderzony buławą?
0: Tak, ja zostałem uderzony buławą, nawet powiem w sekrecie, że 3 razy. Zapłaciłem haracz za wodociągi i mam nadzieję jeszcze, że co najmniej 2 razy będę miał szansę dostać buławą na scenie w rynku głównym. Ten obchód Lajkonika, zresztą wiele różnych innych rzeczy, wpisuje się też w nasz jubileusz 125-lecia utworzenia wodociągów. To był taki moment dla Krakowa, w którym Kraków stał się naprawdę europejskim miastem i stał się bezpiecznym miastem, no bo bez wody ciężko sobie wyobrazić bezpieczne miasto. I fajnie, że również tą taką lokalną tradycją rozsławiamy miasto w kontekście naszego jubileuszu utworzenia wodociągów.
2: Andrzej Szoka, Muzeum Krakowa.
1: Jak długa jest ta tradycja?
2: Tradycja pochodu Lajkonika, no właściwie trudno powiedzieć, kiedy Lajkonik się zaczął, kiedy była pierwsza edycja, można tak powiedzieć, ponieważ legenda mówi o roku 1287 i napadzie Tatarów na Kraków, który został odparty przez dzielnych włóczków ze Zwierzyńca, czyli flisaków wiślanych, którzy następnie przebrali się w stroje pokonanych wrogów, zabrali ich oręż i ruszyli w takim triumfalnym pochodzie ze Zwierzyńca, gdzie ta bitwa miała miejsce, do Krakowa. Najstarsze wzmianki w klasztorze Norbertanek, w archiwach klasztoru, mówią o harcach konika i z włóczkami w czasie oktawy Bożego Ciała w pierwszej połowie XVIII wieku. Więc na pewno jest to około 300 lat potwierdzonych papierami, że tak powiem, rodowodu tej tradycji.
1: Dlaczego pani bierze udział w pochodzie?
3: Dlaczego? Dlatego, że to jest tradycja krakowska. Ja jestem z Wrocławia i nie znam tego. Nie znałam. Jestem, proszę wierzyć, że jestem ponownie i w ubiegłym roku była i w tym roku też.
1: Czyli to drugi raz?
3: Nie, drugi raz, ale dopiero jestem drugi raz w Krakowie.
1: Naprawdę?
3: Naprawdę. To znaczy kiedyś dawno wcześniej byłam, a teraz rzeczywiście byłam w Krakowie w ubiegłym roku. I z Lajkonika przy Norbertankach, tam przy tym placu, gdzie były przepiękne występy dzieci, jakieś tam inne tańce i tak dalej, i tak dalej. Zachwycona byłam, a po drugie chcę, żeby dostać buławą i mieć szczęście na następny rok.
1: No to pędzimy za Lajkonikiem, ale co pani się najbardziej podoba właśnie w tej tradycji?
3: To znaczy, ja dokładnie nie znam, ale samo to, że dziedziczy. Młody Lajkonik odziedziczył od ojca i te przepiękne te stroje, a mało tego, jeszcze tańczy.
4: Jesteśmy na wycieczce rodzinnej i tak się szczęśliwie złożyło, że udało nam się. Tak.
1: Turyści.
4: Zupełny przypadek, tak, turyści.
1: I jak wam się podoba?
4: Fajnie, bardzo ładnie jest w Krakowie. Także my się bardzo cieszymy z tego wyjazdu. Polecamy im.
1: Został pan już uderzony buławą na szczęście?
4: No nie, ale polujemy, może się uda. Przejdziemy kawałek i zobaczymy. A jak Urszula pozwoli, a jak nie pozwoli, to idziemy zaraz na jakiś obiad.
1: Jak ci się podoba?
4: Wstydzisz się? Powiesz pani, jak ci się podoba w Krakowie, czy nie?
5: Nie.
4: Nie chcę powiedzieć.
1: A panu się podoba?
4: Nam się podoba.

0: Lajkonik przyciąga tłumy krakowian, krakowianek, ale też turystów, którzy przyjeżdżają na to wydarzenie, bo jest to rzeczywiście taka niepowtarzalna, raz do roku mająca miejsce tradycja, zwyczaj krakowski, bardzo charakterystyczny dla Krakowa. Lajkonik jest symbolem Krakowa, ta postać na takim sztucznym koniku, harcująca do melodii krakowskich, on na własnych nogach, z buławą w ręku, która rozdaje, lajkonik rozdaje oczywiście buławą, razy uderza na szczęście w zamian za drobne pieniążki zwane haraczem. Przynosi szczęście, dlatego właśnie jest to oczekiwanie, żeby spotkać się z tym lajkonikiem i mieć to szczęście przez cały rok. No a lajkonik też odwiedza oczywiście lokale, kupców tutaj na placu na Stawach, przy ulicy Zwierzchnieckiej, ulicy Kościuszki, a na końcu spotyka się z samymi władzami miasta Krakowa, żeby odebrać haracz w imieniu wszystkich mieszkańców Krakowa, mieszkanek i przekazać szczęście im na cały rok.
1: Czyli pozostaje tylko życzyć nam, wszystkim krakowianom, wszystkim mieszkańcom Krakowa, wszystkiego dobrego.
0: Lajkonik na pewno złoży takie życzenia dzisiaj wielokrotnie.

0: Jak ważne jest to dla Państwa, dla kupców z placu na stawach?
1: Nie, no bardzo ważne. Chcielibyśmy mieć szczęście, na razie coś kiepsko z naszym szczęściem, no ale zobaczymy w tym roku. Co roku chodzi, zobaczymy, czekam na niego.
0: A w poprzednich latach udawało się Pani załapać na uderzenie buławą?
1: Tak, oczywiście. Samą pierś.
2: Idzie szczodło, funkcję mam w Lajkoniku, starszy podczasy krakowskiej kongregacji w Łuczku.
3: Aiden Sier, mam funkcję w Lajkoniku jako szlachta.
0: Jak się panowie przygotowywaliście do tego pięknego wydarzenia?
2: No, musieliśmy ćwiczyć, żebyśmy kondycję mieli. No i jakoś wytrzymało i idziemy.
0: No właśnie, bo to na kilka tygodni wcześniej państwo się przygotowują. Tak,
2: tak. No trzeba wcześniej się przygotować, no i żeby kondycja była.
0: Jest kondycja dzisiaj?
2: Jest, musi być.
0: Kondycja. To proszę powiedzieć coś trochę o swoich strojach, bo panowie są pięknie, strojnie ubrani.
2: Ja mam strój starszego podczaszy krakowskiej kongregacji w Łuczku. A to jest strój taki też tutaj sztaby szlachecki. No i to jest, czapkę ma taką szlachecką. No i to jest moja prawa ręka.
3: Pomieszany strój, ale jest.
0: Podobasz się sobie w tym stroju, w tej czapce?
3: No, czapka była z zeszłego roku, a to nowy strój.
0: Z zeszłego roku to ile lat już działasz?
3: No, w stroju już 2 lata, a tak ogólnie to już 5 lat idę z dziadkiem.
0: Czyli dla pana to który raz już? Jeśli chodzi o te...
2: 57.
0: To boję się zapytać, kiedy pan zaczął?
2: No, bo ja jestem najstarszym teraz tutaj w orszaku. No i to tak zleciało pomału. No i podtrzymuję dalej tradycję.
0: To czego panom życzyć na kolejne lata w pochodzie Lajkonika? Bo rozumiem, że panowie już uderzeni buławą, już poświęceni.
2: Tak, no dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze. No i podtrzymać musimy tradycyjnie. Tradycję Krakowa.
0: I kondycję, tak?
3: Tak, oczywiście.

0: A w postać Lajkonika po raz czwarty wcielił się Mariusz Glonek, który przejął tę rolę po swoim ojcu Zbigniewie. Pan Zbigniew Glonek był naszym konikiem zwierzynieckim przez 35 lat. To dopiero piękna tradycja.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: to promocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wiem.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w

0: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.

0: hitów Meloradia Kraków.
1: Słuchacie magazynu To jest tydzień, który poprowadzi dla Was Kuba Kusy. Witam serdecznie i zapraszam. A naszą audycję zaczynamy od najnowszego raportu na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej w polskich miastach. Ten powstał w oparciu o dane pochodzące z aplikacji Jak Dojadę. Twórcy wzięli pod lupę 16 miast, w tym największe aglomeracje jak Warszawa, Trójmiasto, Wrocław i Poznań. W zestawieniu nie zabrakło oczywiście Krakowa, który, jak się okazuje, wypada naprawdę przyzwoicie. Posłuchajcie.
2: Ciekawostki o Krakowie.
3: Na pewno oczywiście jest jeszcze nad czym pracować. Maciej Piotrkowski, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Ale jeśli by popatrzeć na gołe liczby, to musimy podkreślić, że w kilku miejscach zajęliśmy nie tylko miejsce na pudle, ale wręcz nawet pierwsze miejsce. I tak na przykład Kraków ma najlepszy wynik w całym kraju ex aequo z Warszawą i Wrocławiem, jeśli chodzi o czas oczekiwania na odjazd. W Krakowie na tramwaj czeka się średnio maksymalnie 6 minut i jest to właśnie najlepszy wynik w kraju. To oznacza, mówiąc tak z perspektywy po prostu pasażera, że jeśli przychodzimy na przystanek, chcemy dokąd jechać dalej, to maksymalnie średnio te 6 minut musimy czekać na ten pojazd. Czy to autobus, czy to tramwaj, ponieważ twórcy raportu badali w jednym zarówno właśnie autobusy, tramwaje, tam gdzie są, na przykład w Lublinie również trolejbusy, a nawet w Warszawie metro.
1: I to patrzę na ten raport, 26 milionów wyszukiwań trasy, więc baza jest całkiem spora, więc mamy się tak liczbowo na czym opierać.
3: Tak, to rzeczywiście jest bardzo duża próba. Co więcej, te badania takie ilościowe, stricte, chociaż tutaj też można powiedzieć jakościowe, bo też mówimy o trasie skąd dokąd, tak? Więc nie tylko mówimy o liczbie przystanków, czasie przejazdu i tak dalej, czyli konkretnych liczbach, ale też właśnie o takich kwestiach skąd dokąd, na przykład w mieście się pasażer chciał się poruszać, więc rzeczywiście tutaj ten wynik jest naprawdę niezły. Podkreślę, na przykład w tej Warszawie było również brane metro, więc to jest taka jakaś wskazówka, jeśli chodzi o Kraków, że w Krakowie tyle samo czekamy na pojazd transportu publicznego, jak w Warszawie, która posiada metro.
1: To nie jedyna dobra wiadomość, bo też całkiem nieźle plasujemy się, jeżeli chodzi o taktowanie, czyli mówiąc, czy przekładając z polskiego na nasze odstęp między kursami.
3: Tak, rzeczywiście dużo jest tych autobusów i tramwajów w Krakowie. To oznacza, że dana linia średnio jeździ co 13 minut. I to jest też najlepszy wynik w Polsce. Mówiąc właśnie po ludzku, jeśli pasażerowi ucieknie dany tramwaj, trójka, 24, 173, to na następny średnio czeka 13 minut. Ja tutaj oczywiście podałem konkretne linie, może troszeczkę się rozjeżdżać, ale jakby wziąć pod uwagę wszystkie linie, to w Krakowie najkrócej w Polsce czeka się na ten kolejny tramwaj czy autobus konkretnej danej linii. Tutaj jeszcze mamy też bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o średnią odległość do przystanku. To jest bardzo dobra informacja, jeśli chodzi na przykład o starzenie się społeczeństwa. Wiemy, że stety czy niestety, no jest taki po prostu proces socjologiczny, że jesteśmy jako społeczeństwo coraz starsi. W związku z tym możemy założyć, że coraz trudniej jest nam pokonywać duże odległości. I tu w Krakowie znowu możemy się pochwalić tym, że mamy najlepszy wynik wśród takich dużych miast, to znaczy 362 metry jest średnio u nas nas do przystanku, czy autobusowego, czy tramwajowego. No to jest co najmniej kilkadziesiąt metrów właśnie mniej niż w takich dużych miastach porównywalnych z Krakowem. Oczywiście w mniejszych miastach te wyniki były lepsze, no ale właśnie to dlatego, że te miasta mają znacznie mniejszą powierzchnię niż Kraków.
1: Bardzo często w mieście pojawiają się głosy niezadowolenia z funkcjonowania tejże komunikacji miejskiej, a tu się okazuje, no mamusie oszukasz, tatusia oszukasz, matematyki i statystyki nie oszukasz, nie jest wcale tak najgorzej z tą naszą niezawodnością.
3: Tak, no, to jest taki troszkę znowu błąd tak zwany dostępności, czyli wydaje nam się, że jeśli coś się wydarza i jest o tym głośno, to znaczy, że prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest duże. Najlepszym przykładem są, czy też może najsmutniejszym, albo najtragiczniejszym są katastrofy na przykład kolejowe, czy też ataki na przykład dzikich zwierząt. Jeśli dojdzie do takiego wydarzenia, jest o tym głośno, media podają taką informację, no to jest zrozumiałe, bo jest wiele ofiar. Natomiast jeśli spojrzymy statystycznie, to samolot wciąż jest najbezpieczniejszym środkiem transportu.
1: A krakowska publicznej. Komunikacja miejska nie jest taka zła.
3: A krakowska komunikacja jest naprawdę niezawodna, bo zajęliśmy, no tuż za pudłem, czwarte miejsce w kraju, podkreślę, mimo dużych remontów, to jest raport z kwietnia 2026 roku. Przypomnę, że w Krakowie trwa wiele bardzo trudnych inwestycji, między innymi dla pasażerów. Tutaj przecież chociażby, nie wiem, skrzyżowanie Straszewskiego-Piłsudskiego chociażby. Już pomijam kwestię budowy nawet tramwaju na Mistrzejowice, która bardzo zmieniła ten układ komunikacyjny w Krakowie. Ale mimo wszystko, mimo zatrzymań na długiej, o których też jest zawsze głośno, no, ta niezawodność jest naprawdę na wysokim poziomie i co więcej, ogólna satysfakcja pasażerów jest naprawdę mimo wszystko wysoka.
1: W 10-punktowej skali jak z tą satysfakcją i niezawodnością? Niezawodność chyba trochę mniejsza skala, 7-punktowa, a ogólna satysfakcja 10-punktowa skala, to od niezawodności to na moment wracamy. Czwarte miejsce, ale ile punktów?
3: 5,01 na 7 punktów. Natomiast jeśli chodzi o ogólną satysfakcję pasażerów, 6,83 na 10. Można powiedzieć coś zaskakująco mało, ale warto zobaczyć to w kontekście. Najwyżej oceniona Warszawa, z którą bardzo lubimy się porównywać, która, podkreślę tutaj, posiada metro, które nie stoi w korkach, uzyskała tylko niecały punkt więcej, bo to jest 7,69 punkta na 10. Czyli generalnie wśród największych polskich metropolii, które mierzą się z podobnymi problemami komunikacyjnymi jak Kraków, to znaczy, że mają duży obszar, dużo ludzi, dużo pasażerów, dużo linii. W związku z tym jest duże prawdopodobieństwo, że gdzieś te zakłócenia nastąpią i w związku z tym ta ogólna satysfakcja pasażerów może spadać. Mimo wszystko mamy trzecie miejsce wśród tych największych polskich metropolii.
1: Raport liczy kilkadziesiąt stron. Jakieś ciekawostki wygrzebiemy jeszcze. Przyznam szczerze, nie zagłębiałem się tak bardzo w temat, bardziej skrótowo, ale być może Państwo coś znaleźli, co być może może być interesujące dla słuchaczek i słuchaczy.
3: Na przykład średnia prędkość. Średnia prędkość w Krakowie wynosi 26 km na godzinę, biorąc pod uwagę zarówno właśnie autobusy, jak i tramwaje, i to jest naprawdę niezła prędkość. Owszem, są na przykład w Trójmieście szybsze przejazdy, ale tu mamy na przykład SKM-kę. Warszawa ma aż 30 31 km. I to też jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o badania, bo znowu przypomnę, Warszawa ma metro.
1: No i też kolejkę.
3: I też w WKD, oczywiście. I tutaj mamy uwzględnione właśnie takie, takie przejazdy, 31 km. I tutaj jeszcze mamy dla porównania Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, też 29. To rzeczywiście są te najszybsze. Natomiast znowu tutaj mamy Kraków na czwartym miejscu, mimo że tego metra nie ma. Więc też warto zastanowić się, czy wziąć pod uwagę, w jaki sposób takie rozwiązania jak szybka kolej miejska czy też metro wpływa na przyspieszenie ogólne komunikacji. Powtórzę, 31 Warszawa kilometrów, średnio 26 Kraków.
1: No i też wyprzedzamy miasta, z którymi lubimy się porównywać, bo i Poznań, i Wrocław, oba te miasta są wolniejsze niż my.
3: Tak. I tutaj jeszcze taka ciekawostka. Średni czas podróży. To też jest do ciekawej analizy, ponieważ mamy znowu w Warszawie metro i średni czas podróży 19 minut.
1: No ale Warszawa jest dużo rozleglejsza niż Kraków.
3: No właśnie, w związku z tym to jest ciekawe. Można powiedzieć, że więcej czasu spędzamy w tej podróży, co można z jednej strony też przełożyć na kongestię, czyli mówiąc najprościej korki, a z drugiej strony pamiętajmy właśnie o rozległości miasta. I tak, Kraków tutaj, średni czas podróży 16 minut.
1: Poniżej średniej ogólnopolskiej, o minutę.
3: Tak, bo średnio w Polsce podróż komunikacją miejską trwa faktycznie 17 minut. Na bardzo dużym terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mamy minut 19. I znowu musimy wziąć pod uwagę, że z jednej strony właśnie mamy olbrzymi teren, z drugiej strony właśnie gdzieś napotykają się w centrum kongestie. Ostatnio jest w centrum Katowic takie dosyć ciekawe zagadnienie, gdzie przywrócono ruch samochodów i nagle znowu pojawiła się w tym miejscu kongestia i specjaliści żałują, że takie decyzje zostały właśnie podjęte. I to jest ukłon właśnie w stronę tworzenia na przykład buspasów. Ale zwrócę uwagę, że mamy bilet w tej chwili 15-minutowy. Średnia podróż w Krakowie trwa 16 minut i obserwujemy, że wcale ale popyt na te 15-minutowe bilety nie spadł, co oznacza, że faktycznie jest duże zainteresowanie i duża liczba podróży właśnie po Krakowie, takich, które mieszczą się w tym bilecie 15-minutowym. Tutaj ten raport niejako potwierdza, że taki bilet jest rzeczywiście potrzebny i że on wypełnia pewną lukę. Przypomnę, teraz mamy jeszcze bilety półgodzinne. Jeśli ktoś wcześniej na przykład miał 20 minut podróż, na przykład z Kurdwanowa na Pocztę Główną, ona trwała 20 kilka minut, to wtedy musiał już kupować bilet 60-minutowy. Teraz ma 30-minutowy, który konsumuje to. I właśnie zauważyliśmy, że te 30-minutowe nowe bilety wcale nie powodują znacznego spadku tych biletów 15-minutowych. W związku z tym widać, że to jest jednak dobra decyzja ze względu na to, że faktycznie tych podróży 15-minutowych mieszczących się w czasie 15 minut przejazdu jest wciąż sporo i pasażerowie tak jeżdżą, tak chcą jeździć.
1: Na podsumowanie dodam jeszcze, że jeżeli chcielibyście zapoznać się z pełną treścią raportu Transport Publiczny w Polsce 2026, to odsyłam Was na stronę internetową Jak Dojadę. Tym kończymy pierwszą część naszej audycji. Teraz krótka przerwa. Zostańcie z nami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Po tej krótkiej przerwie wracamy do magazynu Tydzień w Krakowie. Przed mikrofonem bez większych zmian Kuba Kusy. Witam serdecznie tych, którzy być może dopiero włączyli radia. Budowa chodnika, oświetlenia i zupełnie nowa nawierzchnia. W poniedziałek ruszyła długo wyczekiwana przebudowa ulicy Dąbskiej. Chodzi o fragment od skrzyżowania z ulicą Zwycięstwa do torów kolejowych. Na zmotoryzowanych czekają spore utrudnienia, zapowiada Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
0: Ważne dla mieszkańców Krakowa.
4: Te prace będą obejmowały no, całą szerokość tej jezdni. No, to nie ma tam takiej możliwości, żeby tam utrzymać na przykład, nie wiem, ruch wahadłowy albo jakiś przejazd dla samochodów. No, tym samym również oczywiście dla rowerzystów, więc niestety ten fragment będzie zamknięty.
1: Dodam, że w stronę ulicy Mogilskiej objazd poprowadzi ulicami Zwycięstwa i Kosynierów, a w kierunku Alei Pokoju ulicą Dąbską. Prace potrwają około pół roku.
0: Nasze propozycje dla mieszkańców Krakowa.
1: Zmieniamy temat. Każdy z nas jest z innej planety. Pod takim właśnie hasłem w ostatnią sobotę czerwca, czyli 27, wyrusza trzecia nowochódzka parada dresów. Oprócz kolorowego pochodu w planie są m.in. bicie rekordu w słowiańskim przykucu, retro gry i potańcówka w klimacie lat 90. i 2000.
5: Formuła jest jak najbardziej otwarta i zapraszamy wszystkich, którzy mają jakikolwiek pomysł, który można zrealizować. Pewnie głównie bezfinansowo, bo nie mamy jakiegoś budżetu, ale jakiś mamy. Adam Grzanka, mieszkaniec pięknej Nowej Huty. I ten budżet jest przeznaczony na po pierwsze to, aby parada, ta część paradna stanowiła, nie wiem, połączenie tych pokazów szkół samby z pochodem pierwszomajowym, przepraszam. W każdym razie parada jest bardzo ważna, bo ona jest po prostu tak śliczna, nawet w tej wersji kompletnie spontanicznej te dresy, no nie ma nic bardziej kolorowszego, że tak polonistycznie pomęczę, niż te dresy. To jest po prostu cudowne i faktycznie dzięki wsparciu Nowochódzkiego Centrum Kultury mamy możliwość odbycia tam dresiarskiego pikniku połączonego z występami, z koncertami, z prezentacją różnych instytucji. No, jeszcze dogaduję, żeby tam były ustawki szachowe, bo to jednak wszystko powinno mieć taką troszeczkę konwencję, gdyż
6: Ale ze sprzętem te ustawki czy bez?
5: Wiesz co, jest możliwość ze sprzętem, ponieważ
6: z budzikiem, szachowe.
5: Dokładnie, albo zapraszamy też rowerzystów na dresach. Jeżeli chcecie do nas dołączyć, no to, że tak powiem, frakcja zmechanizowana, mile widziana. Wszyscy są mile widziani, byleby, że tak powiem, dress code dress był.
6: No właśnie, ale wszystko się obraca wokół tego dresu, bo ty, no właśnie, ten streetwear przeniosłeś do rangi, kiedyś się tak żartowało, że dres to ludowy strój Nowej Huty, ale właśnie ty podniosłeś go do tej rangi, tego stroju ludowego naszego nowochódzkiego.
5: Wiesz, no całe życie wmawiano mi, że Nowa Huta jest zła, później, że dres jest zły, Nowa Huta jest dobra, więc dres też jest dobry, tylko trzeba po prostu odkręcić ten wektor informacyjny, a zaraz Państwu powiem, jakie to ważne. Trzeba odkręcić, po prostu ewidentnie intencją moją jest to, żeby złamać ten negatywny stereotyp poprzez pokazanie, że de facto jest inaczej. Wpuszczenie jak największej ilości kontentu do internetu, gdzie to jest pozytywne, gdzie te dresy są premium, a jak się Państwo przyjrzycie, no to no, tych dresów jest tyle, że marzy mi się wystawa w Muzeum Etnograficznym historii dresów, bo myślę, że przeciętny obywatel wręcz podświadomie jest w stanie zasocjować dany model dresu do danej epoki na przykład.
6: Ja myślę, że nie Muzeum Etnograficzne, a Wawel. Skoro była Kiecka Balenciagi na Wawelu, to myślę, że dresy też mogą na Wawelu wylądować.
5: Myślę, że pomysł idealny. I teraz ja o tym chyba jeszcze nigdzie nie mówiłem, ale parę razy AI-em próbuję, wmieszam ten AI do tej triady. Nowa Huta, dresy i AI. Bo co się okazuje? Jak Państwo wpiszecie w każdy ten automat graficzny sporządź obraz dresiarza z Nowej Huty, to wychodzi jakaś patola. Te kety, czyli te łańcuchy, jakieś energetyki, papierosy.
6: Żonobijki.
5: Żonobijki, no zły obraz jest, naprawdę jest zły obraz. teraz, więc świadczy to o tym, że po prostu AI jest nakarmione złymi danymi. I teraz całą ideą, taką subideą jest to, żeby jak najwięcej fajnych fotek porobić, miłych komentarzy, żeby za parę miesięcy, może lat, AI zapytany o nową hutę wypluwał tylko i wyłącznie pozytywne wartości.
6: Czyli co, chcesz czata GPT przemodelować, jakiś nowy algorytm stworzyć, że dres to nie właśnie jakiś tam kark ze złotym łańcuchem i gdzieś właśnie w żonobijce, tylko raczej człowiek pozytywny albo rodzina dresiarska. O.
5: Dokładnie tak. Ja sobie wymyśliłem chyba takich 8 przykazań pokazujących, że dresy są fajne, czyli że w dresach chodzimy do przyjaciół, dresów nie trzeba prasować, dresy się dość łatwo utylizuje, bo to jest monomateriał, dresy się łatwo odsprzedaje, bo ten rynek wtórny jest gigantyczny, więc dresów nie trzeba prasować. To jest jakże istotne teraz przy śladzie węglowym i tak dalej, więc dresy mają same plusy i faktycznie pracuję po nocach i robię wszystko, karmię modele językowe AI-e tym, żeby już za chwilę wypluwał troszeczkę inne obrazy i powiem, że to idzie, bo jak sobie Państwo wpiszecie w Google parada dresów, to naprawdę ładny content wyskakuje.
6: Ja wkroczę teraz na niebezpieczny dość grunt. W zeszłym roku brał udział w paradzie były już wiceprezydent. W tym roku zaprosiłeś kogoś z władz komisarycznych miasta. Pamiętam, że źle się to dla wiceprezydenta skończyło, bo komentarzy było masa i to głównie hejterskich. Chociaż inicjatywa fajna. Uważam, że władze miasta powinny trochę gdzieś tam przekuć ten balonik nadęcia i profesorskości, jeżeli już tę balonistykę tak trochę dręczymy.
5: Wiesz co, nie mam takiego poczucia. Wydaje mi się, że jak na hejt przy analogicznych innych pokazywaniach się, no to to nie było źle. To już naprawdę tam zawzięci, którzy wmawiali, propagujecie stereotypy, naprawdę już ktoś musi mieć pypcia na tego wiceprezydenta, a wiceprezydent po prostu przyszedł w dresie. Było to dla mnie tak miłe. Pojawił się Bartosz Szydłowski z łaźni, pojawił się Fedorowicz młody z Teatru Ludowego. Naprawdę, jak zobaczyłem tych ludzi pod stylową, to było mi tak dobrze, że oni po prostu przyszli. Bez żadnego jakiegoś wsparcia, bez tego parcia na mikrofon, gadania. Po prostu szli, bawiliśmy się. Później był koncert quasi Elvisa Presleya i to było naprawdę dobre. I tak mi się marzy, żeby właśnie zlikwidować ten fetysz polityczny, tylko żeby po prostu były dresy, przyjaźń, fajna muzyka, niekoniecznie techniawa, czy jakieś takie rzeczy, bo muzyka będzie zupełnie inna na paradzie dresów, tylko żebyśmy po prostu zaczęli doceniać to, że jesteśmy ze sobą i być może nawet nie wiemy, jaki sąsiad dresiarz ma poglądy polityczne, bo to nie jest istotne.
6: Będzie konkurs słowiańskiego przykuca?
5: Będzie pobijany rekord. Przecież rok temu ustanowiliśmy rekord przykuców słowiańskim. W tym roku będziemy go pobijać, ale ponieważ nie robię tego sam, tylko robimy to Fundacją Farentes, to wiem, że tam kolega planuje również rzut klapkiem Kubota do celu na przykład. Więc proszę Państwa, ustawki szachowe planujemy. No mam nadzieję, że tego dużo wyjdzie, ale przypominam, najważniejsza jest parada, czyli ta trasa od domu wędkarza na plac centralny.
7: Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie.
6: Panie dyrektorze, po raz trzeci przed nami wielka nowochódzka parada dresów. To wydarzenie nie mające precedensu chyba w całym kraju. Rzecz unikatowa, nowochódzka, uważam, że powinna być wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, może za jakiś czas, ale z pewnością, bo jest to rzecz, która nie wydarza się nigdzie indziej na pewno u nas w kraju, a w Hucie i owszem w NCK-u.
7: Dokładnie tak, no rzecz bez precedensu. Myślę, że jeszcze wszystko przed nami, jeśli chodzi o wpisanie parady dresów na jakąś wybitną listę dziedzictwa i pokazanie czegoś wyjątkowego. No to wszystko jest pomysł Adasia Grzanki, to trzeba od razu podkreślić na początku, bo Adaś Grzanka promuje te dresy, promuje dres jako taki trochę strój nowochódzki, może nawet trochę ludowy strój nowochódzki. Pamiętam, że na większości imprez, które prowadzi, a prowadzi ich bardzo dużo, występuje w dresach. Czasami jest to taki właśnie pewne zaskoczenie dla publiczności, gdzie czasami jest koncert muzyki symfonicznej, a wychodzi Adam Grzanka w dresie. Dres jako strój nowochódzki, ta trzecia parada dresów, bardzo ważna informacja, 27 czerwca w sobotę o godzinie 14. Parada zaczyna się przemarszem znad Zalewu Nowochódzkiego aż pod Nowochódzkie Centrum Kultury, pod Encek, przed Encek. No, będzie mnóstwo atrakcji. Myślę, że sama parada będzie bardzo barwnym przemarszem, bardzo ciekawym przemarszem, gdzie różne rodzaje dresów z różnych epok będą prezentowane i myślę, że tutaj rzeczywiście będzie cała feria barw, kolorów, marek, strojów i tak dalej. A przed Nowochódzkim Centrum Kultury spotkamy się mniej więcej o godzinie 16. Tam też jest coś takiego, wszyscy, może nie wszyscy, ale dużo ludzi wie, a jak nie wie, to się dowie. Jest coś takiego jak słowiański przykuc. I w dresie słowiański przykuc to już jest najbardziej klasyczny przykuc, jaki można sobie wyobrazić. Więc na scenie plenerowej przed Encekiem, mniej więcej o godzinie 16, jak wszyscy już tutaj dojdziemy, Adaś Grzanka będzie wodzirejem tego wydarzenia i zrobimy, pobijemy rekord, nie wiem czego, chyba galaktyki, bo hasło tegorocznej parady dresów jest takie, że każdy z nas jest z innej planety, ale wspólnie tworzymy bardzo ciekawą galaktykę, więc spróbujemy ten rekord galaktyczny pobić w przykucu słowiańskim, a potem będą koncerty, będzie potańcówka, będą food trucki, będzie strefa gastronomiczna, będą konkursy z nagrodami, będą warsztaty edukacyjne, będą retro gry, a także takie gry troszkę podwórkowe, będą animacje dla dzieci, będzie fotobudka, będzie wiele różnych atrakcji, wszystko skończy się potańcówką, nawet być może, że już w przestrzeniach nowochódzkich, bo taki jest plan. To się wszystko układa, kształtuje. Trzecia nowochódzka parada dresów przed nami, 27 czerwca. Rzecz absolutnie obowiązkowa.
6: Encek jako było, nie było. Instytucja kultury miasta Krakowa. Poważna instytucja, jedna z najpoważniejszych w Nowej Hucie, jeżeli chodzi o kulturę. Nie miał oporów, by włączyć się w to humorystyczne jednak było, nie było wydarzenie.
7: Nie mieliśmy żadnych oporów. Jesteśmy pod koniec sezonu naszego, który rzeczywiście miał dużo różnych elementów. Były piękne wystawy, były spektakle, był teatr. Dzieciaki się tutaj uczyły różnych rzeczy. Teraz jest ten czas końcoworocznych różnych podsumowań i wchodzimy w okres wakacyjny. I wejdźmy w ten okres wakacyjny z uśmiechem, z przymrużeniem oka. Zróbmy takie coś szalonego, żeby zaakcentować, że właśnie, że przed nami wakacje, przed nami NH-Fest, Nowochódzki Festiwal Sztuki, gdzie będzie bardzo dużo różnych rzeczy, a właśnie takim pierwszym elementem to będzie ta sobota, ta niezwykła sobota 27 czerwca i Nowochódzka Parada Dresów.
6: A myśli dyrektor, że Nowochódzka Parada Dresów także za sprawą NCK-u może gdzieś tam trochę odczarować tenże strój, który kojarzy nam się jednoznacznie. Ja z Adasiem Grzanką rozmawiałem przed chwilą i mówi właśnie, że jeżeli wrzucimy gdzieś w czata GPT jakby taką archetypiczną postać dresiarza, to gdzieś jakiś taki koks nam ze złotym łańcuchem i wrzonobijce wyskakuje jako grafika. Możemy jakoś w ten sposób właśnie odczarować, pokazać, że okej, no może jest to jakiś tam element naszego ludowego folkloru i nie ma się czego wstydzić po prostu.
7: Myślę, że tak. Myślę, że tutaj podchodząc do tematu z humorem i z uśmiechem możemy odczarować nie tylko wizerunek samego dresu czy osoby w dresie, ale pokazać Nową Hutę jako dzielnicę nowoczesną, zieloną, piękną, kreatywną, mającą fantastycznych ludzi przede wszystkim, bo to ludzie tworzą tą dzielnicę.
6: I egalitarną, no bo dres też jest chyba najbardziej egalitarnym strojem. Wszyscy mogą chodzić w dresie, w każdej szerokości geograficznej.
7: Absolutnie, dres jest strojem egalitarnym, dres jest strojem wygodnym, dres jest strojem, w którym być może nawet czasami to o to walczy Adaś Grzanka, żeby czasami był jakiś piątek, w którym można przyjść do pracy w dresie, nawet w najbardziej poważnej instytucji. Rzeczywiście to jest takie odczarowanie, pokazanie światu, wszechświat, całej galaktyce, że Nowa Huta jest dzielnicą wesołą, uśmiechniętą i nawet potrafi żartować sama z siebie.
6: No i taki pstryczek chyba w nos Krakówkowi, że tak, no patrzcie, potrafimy na siebie, tak jak dyrektor powiedzieć, z dystansem popatrzeć.
7: Jesteśmy ważną dzielnicą tego pięknego miasta, tego się trzymajmy i zapraszam wszystkich i mieszkańców Nowej Huty, i mieszkańców Krakowa, i mieszkańców miejscowości okolicznych na Nowochódzką Paradę Dresów.
1: Ja przypomnę raz jeszcze, trzecia Nowochódzka Parada Dresów 27 czerwca, a więcej informacji znajdziecie w mediach społecznościowych Adama Grzanki i na stronie internetowej NCK.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Zarząd Inwestycji Miejskich wybrał firmę, która ma wybudować przystanek kolejowy Prądnik Czerwony. Przetarg wygrała Skanska, nie oznacza to jednak automatycznie rozpoczęcia prac. I od tej właśnie chyba dobrej wiadomości dla mieszkańców dzielnicy trzeciej zaczynamy magazyn To jest tydzień. Kuba Kusy, witam i zapraszam.
2: Istotne dla Krakowa.
8: To nie jest jeszcze decyzja ostateczna, ponieważ od momentu ogłoszenia wyników musimy poczekać 10 dni na ewentualne odwołania, czyli licząc w dniach kalendarzowych do 18 czerwca do północy musimy poczekać. Łukasz Szywczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Jeśli faktycznie nie wpłynie odwołanie od wyboru, to następnego dnia potencjalnie możemy podpisać dokumenty przy założeniu oczywiście, że wykonawca wszystkie dokumenty wymagane przed podpisaniem nam przedstawi.
6: Dużo było ofert w tym przetargu i czym mieściły się w założonych przez Państwa widełkach finansowych?
8: Tak, bardzo duże zainteresowanie tym przystankiem. 12 ofert zostało złożonych. Wszystkie 12 zmieściły się w naszym budżecie. Tutaj akurat, jeśli chodzi o oferty, mieliśmy przedział od 60 do blisko 100 milionów złotych. Wygrała oczywiście oferta, przynajmniej na tą chwilę, z najtańszą ceną. Była ona weryfikowana również pod względem rażąco niskiej ceny. Oprócz niej były jeszcze trzy inne oferty. Wykonawcy, wszystkich czterech wykonawców wyjaśniło swoje oferty, swoje ceny, stąd mogliśmy właśnie zrobić krok kolejny, czyli dokonać wyboru.
6: To powiedzmy w takim razie coś więcej na temat tego przystanku. Ta inwestycja może być dla mieszkanek i mieszkańców Prądnika Czerwonego takim prawdziwym komunikacyjnym game changerem. Tak mi się wydaje. No, kolej jest, no, bije na głowę wszelkie inne środki transportu.
8: Zdecydowanie tak. Mało tego, mamy aktualnie

0: nawet gdybyśmy mieli tam tramwaj czy metro, to myślę, że jednak ten jeden przystanek robi robotę niesamowitą z tej perspektywy. Oprócz samego przystanku, bezpośrednio nad peronami będzie zlokalizowany parking Park and Ride, tak aby dla tych osób, które przyjeżdżają spoza Krakowa, mogli tam swój samochód zostawić i przesiąść się na kolej.
1: Ile miejsc postojowych na tym parkingu?
0: Łącznie 240 miejsc postojowych. Drugi taki mniejszy parking będzie jeszcze zlokalizowany od strony ulicy Powstańców. No oczywiście komunikacja dla pieszych, drogi rowerowe. To wszystko chcemy spiąć z ulicą Powstańców, tak aby docelowo ulicą Strzelców też rowerzyści mogli spokojnie jeździć z Prątnika do centrum miasta.
1: To powiedzmy jeszcze o lokalizacji, bo to jest rzecz kluczowa. Ten przystanek powstanie w takich widełkach dwóch linii kolejowych, bo mamy linię na Miechów i Warszawę i mamy dużą obwodnicę kolejową.
0: Tak, zgadza się, to są dwie linie, linia numer 8, linia numer 95. To jest tak naprawdę na skrzyżowaniu ulicy Reduta i ulicy Mejera, w tym narożniku. Oczywiście w narożniku od strony zachodniej. Te perony będą oczywiście zapewniały komunikację dla osób zarówno pieszych, dla rowerzystów, ale osoby o ograniczonej mobilności też również będą mogły z tego przystanku skorzystać poprzez wybudowane pochylnie.
1: Jak długo potrwa ta budowa, jeżeli okaże się, że nie ma odwołań, że podpiszą Państwo ze Skanską umowę, kiedy będzie mogła wystartować, no i kiedy mieszkanki, mieszkańcy, pasażerowie, pasażerki będą mogli w końcu korzystać z pociągów?
0: Czas na realizację wykonawca będzie miał 24 miesiące. Oczywiście, no jeśli pojawią się tam jakieś dodatkowe utrudnienia, jakieś inne problemy, no to ten czas pewnie będziemy mu zaliczać, natomiast podstawą jest 24 miesiące, co wydaje się takim naprawdę bezpiecznym czasem na realizację tych dwóch peronów i parkingów, całej oczywiście tej infrastruktury podziemnej, o której może dzisiaj nie mówimy, ale to też jest oczywiście związane z przebudową infrastruktury podziemnej. Mało tego, chcemy to też skorelować z budową nowego skrzyżowania na ulicy Mejera Reduta Węgrzecka. Tam pierwotnie jest skrzyżowanie czterowlotowe. Dzisiaj, biorąc pod uwagę analizy ruchowe, wydaje się, że lepszym rozwiązaniem byłoby tam rondo, podobnie jak rondo na skrzyżowaniu ulicy Reduta Powstańców. To jest też o tyle istotne miejsce, że w okresie 1 listopada bardzo dużo osób korzysta z dojazdu jednak samochodem osobowym, no i pomimo różnych ograniczeń, no to rondo na pewno usprawniłoby tam przejazd i również z punktu widzenia bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i rowerzystów byłoby istotne.
1: Pytanie, czy Państwo, to już nie do ZIM-u pytanie, ale jako do reprezentanta miasta, czy miasto już rozmawiało z przewoźnikami, czy to z kolejami małopolskimi, czy z przewozami regionalnymi na temat liczby pociągów, które mogłyby się tam zatrzymywać, czy będzie jakaś być może nowa linia, czy raczej któraś z tych istniejących SKA?
0: Myślę, że będzie to obsługiwane przez linię istniejącą, natomiast jeśli chodzi o częstotliwość, to właśnie jednym z powodów, dla których spółka PKP prowadzi pracę modernizacyjną, to jest oczywiście poprawa komfortu podróży, ale drugim istotnym elementem to są prace związane z dobudową co najmniej jednego, a tak naprawdę dwóch partorów właśnie na odcinku od Krakowa Głównego do Batowic, aby docelowo zwiększyć liczbę pociągów obsługujących tą relację z Krakowa do Miechowa.
2: Budowa pochłonie 61 milionów złotych, a my zmieniamy temat. Nowochódzkie Centrum Kultury i Krakowska Akademia Musicalu znów sięgają po broadwayowski hit. Na scenie NCK-u będziecie mogli zobaczyć Alladyna.
3: Krakowska premiera.
4: Wraz z Krakowską Akademią Musicalu, to jest bardzo ważne, gdzie dyrektorem jest pan Tadeusz Płatek i od kilku lat już tutaj współpracując, nawet nie wiem czy nie kilkunastu lat, współpracując z Nowochódzkim Centrum Kultury, pokazuje coraz to nowe produkcje. Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. I już od kilku lat utarło się to tak bardzo fajnie, że właśnie koniec sezonu artystycznego, gdzie oni pracują cały rok nad spektaklem, czyli czerwiec, to są te pierwsze pokazy, ale potem, gdyby ktoś nie zobaczył, to można jeszcze zobaczyć w listopadzie i w grudniu. Kilka tysięcy dzieciaków, bo w większości jest to publiczność młodzieżowa i dziecięca, zobaczy ten spektakl. Adaptacja, broadwayowska adaptacja tego znakomitego filmu animowanego, disneyowska produkcja, także coś, co lubimy i dzieciaki to lubią. I świetnie rzeczywiście od strony i muzycznej jest to zrobione, i od strony plastycznej, obserwując kolejne spektakle w

0: W poprzednich latach widziałem, jak wielkie możliwości techniczne z tej sceny naszej można wykrzesać światłem, rzutnikiem, różnymi elementami scenograficznymi. To naprawdę się świetnie ogląda. Dzieciaki są fantastyczne. Jeśli ktoś lubi musical, to wie, na co przychodzi. Jeśli ktoś nie wie, co to jest musical, no to warto zaglądnąć i zobaczyć, jak Krakowska Akademia Musicalowa i Tadeusz Płatek zaadoptowali Aladyna na potrzeby naszej sceny, bo wszystko jest skrojone pod scenę Nowochódzkiego Centrum Kultury. Jest rozmach, jest dużo dzieci, dużo młodzieży, jest piękny śpiew i to, co właśnie w musicalu lubimy najbardziej.
1: To jest mądra bajka, to jest bajka o byciu sobą. Tadeusz Płatek, właściciel szkoły. Tylko że problem polega na tym, że my nie wiemy, kim chcemy być i dlatego nie jesteśmy sobą. I żeby być sobą, to najpierw trzeba nie być sobą. Trzeba robić różne rzeczy, trzeba się zmusić do różnych rzeczy, trzeba sobie pokazać, trzeba popełniać błędy, dopiero żeby dojść do tego, kim jesteśmy naprawdę. No i o tym jest Aladdin.
2: Dla mnie to jest przede wszystkim kawałek dobrego musicalu i na pewno bardzo duże wyzwanie dla wykonawców. Artur Wołoch, reżyser. No bo to jednak jest taki klasyk. I postawić to przed młodzieżą, przed wykonawcami i starać się im dawać takie zadania, żeby dopięły jak gdyby do oryginału, no to jest naprawdę duże wyzwanie.
3: No bo przenosicie też animacje na język teatru i na język musicalu.
2: To wszystkie rzeczy się łączą tak naprawdę, natomiast rzeczywiście mają mnóstwo zadań do wykonania aktorskich, no i traktujemy je z należnym szacunkiem, jako po prostu pełnoprawnych wykonawców, którzy tak naprawdę niczym nie różnią się od dorosłych.
3: A jak się pracuje z taką właśnie młodzieżą, dziećmi, które no dopiero stawiają pierwsze jakby kroki w tej nauce teatru, bardzo specyficznego, bo musicalowego?
2: Staramy się traktować ich, tak jak powiedziałem wcześniej, tak jak dorosłych, bez żadnej taryfy ulgowej. Staramy się ich słuchać też, co mają do powiedzenia i przekładać ich wyobraźnię na to, co się dzieje na scenie. No i myślę, że to daje dobre efekty.
3: Trochę ten musical zaczyna się rozgaszczać się w Nowochódzkim Centrum Kultury. Nie chcę mówić, że staje się takim flagowym produktem, bo jeszcze chyba na to za wcześnie, ale no, mieliśmy legalną przecież Blondynkę, teraz Aladdin. Duże produkcje z rozmachem, tak jak dyrektor mówi, i dobrze się czuje chyba ten musical tutaj w NCK-u.
0: Tak, mieliśmy Króla Lwa, mieliśmy Shreka, mieliśmy Piękną i Bestię, mieliśmy Magię Lodu, także tych tytułów było już tutaj u nas bardzo dużo. I ja się z tego bardzo cieszę, że jest współpraca szkoły musicalowej, krakowskiej szkoły, gdzie chodzi młodzież oczywiście z Krakowa, i Nowochódzkiego Centrum Kultury, że mają tą możliwość pokazania się tutaj. My ich promujemy i wszyscy z tego korzystają. To naprawdę, mając jeszcze w Krakowie znakomity teatr muzyczny, wydaje mi się, że warto dzieciaki w tym kierunku edukować, uczyć i samej sztuki, jak grać, jak śpiewać, ruchu scenicznego w musicalu, ale także odbioru tego musicalu, bo jak dzieciaki będą oglądać, będą wiedzieć, jak poszczególne elementy wyglądają, to w przyszłości będą świadomymi odbiorcami już tych poważnych, dużych musicali w teatrze właśnie musicalowym w Krakowie.
3: A co chcesz powiedzieć przez tego Aladyna? No bo ktoś mógłby sobie powiedzieć, no bajeczka, tak nic większego nie wnosi do naszego życia. Chyba niekoniecznie tak, jak mogliśmy usłyszeć przed chwilą.
2: Każda baśń ma morał. Ten morał tu jest widoczny i rzeczywiście, tak jak Tadeusz powiedział, to jest baśń o wolności. I rzeczywiście już od najmłodszego wieku młodzież, wykonawcy są wpychani w różne role, a tak naprawdę chodzi o to, żeby byli pozostali sobą. Pomimo tych różnych ról, które jakby świat je otacza i wmusza w nie.
3: A na jakim poziomie stoi krakowski musical? Prowadzisz szkołę musicalu. Nie jest to temat chyba dość powszechny, też teatralnie. Oczywiście mamy sceny w Nowym Jorku i chyba jakoś tak stawiamy je sobie za wzór, ale jak odbierasz polski musical?
1: Polski ma się coraz lepiej. Krakowski też ma się coraz lepiej. Natomiast ja już to robię w tym mieście od kilkunastu lat. Dla niektórych dzieci, które widziałeś przed chwilą, to już jest 13. premiera. Więc musical jest znany, lubiany, wciąż trochę niedoceniany i często w tym krakowskim świecie mylony z operetką i stawiany na jednym, że tak powiem, na nierówności, ale to się na szczęście zmienia i zazdroszczę ludziom w Krakowie, którzy nigdy nie byli na musicalu, a wiem, że tacy są, zazdroszczę im, bo ja doskonale pamiętam mój pierwszy musical i to jest coś, czego się nie zapomina do końca życia i mam nadzieję, że Państwo przyjdą na Aladdina i tą niezapomnianą chwilę będą przeżywać razem z nami.
3: No właśnie, bo tak trochę jest. Bagatelizujemy musicala, to przecież nie zawsze muszą być historie łatwe, sympatyczne i przyjemne. No na przykład, nie wiem, 1989, prawda? No, tematyka polityczna, musical, jak się patrzy.
1: A musical zawsze się zajmował tym, co jest tu i teraz. To jest właśnie, mi się wydaje, było od zawsze, że musical poruszał te najważniejsze tematy i mógł sobie najwięcej pozwolić, bo odkąd wynaleziono mikroporty, śpiewacy musicalowi mogą śpiewać tak, jak mówimy, śpiewać naszym ludzkim głosem, a nie głosem konwencjonalnym, operowym, prawda? Opera się trochę odcina przez ten rodzaj emisji głosu, który był potrzebny, kiedy nie było mikrofonów, ale odkąd one są, to my mówimy ludzkim głosem. My się staramy mówić ładnie, ale staramy się mówić naturalnie i przemawiać do ludzi wprost, a nie z jakiegoś piedestału za woalem konwencji.
4: Szczegóły na stronie NCK.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: Po tej krótkiej przerwie wracamy z kolejnym tematem. Przełamywanie stereotypów i pokazywanie ojcostwa jako doświadczenia równorzędnego wobec macierzyństwa. To główne założenia projektu Tato, który realizuje Ośrodek Kultury imienia Norwida w Krakowie. Posłuchajcie.
6: Nasze propozycje dla mieszkańców Krakowa.
7: Projekt Tato tak naprawdę wyszedł z tego, że po pierwsze sam jestem tatą i od kiedy zostałem tatą, każdy z nas ma taką sytuację, że wpadamy w pewne bańki. Filip Komajda, animator kultury w kuźni Ośrodka Kultury Norwida. I kiedy zostałem tatą, też wpadłem w pewną bańkę, gdzie zacząłem pewne rzeczy zauważać, pewne rzeczy coś mi nie podobały się, niektóre mi doskwierały.
4: Jakie bańki?
7: Ojejku, no, trochę social mediowe, trochę takie po prostu rodzinne, że się spotykasz z innymi rodzicami, z innymi dziećmi i widzisz pewne zjawiska. Ale też taką, też moja praca w kulturze, czyli ta obserwacja tego, że bardzo mało facetów, bardzo mało ojców szuka tej kultury i idzie do domu kultury, żeby zadbać o siebie. Idą tam z dziećmi, z całą rodziną, żeby najczęściej zadbać o kogoś, albo pobyć razem z rodziną też dla siebie, ale rzadko jest w tym taki czas tylko dla nich.
4: Dlaczego?
7: Nie mam pojęcia. Mi się wydaje, że jest po prostu, no, stereotypy też się nie biorą znikąd i jakoś dalej tkwi w tym, że facet wydaje mi się, że nie widzi w kulturze jakby swojej jakby pierwszej potrzeby po prostu i co wynika albo z tego, że tego po prostu nie potrzebuje i my teraz walimy kulą w płot, albo może wynikać z tego, co mi się bardziej wydaje, że on nie do końca wie, że może, że do końca wie, że może pójść na warsztaty artystyczne, że może zadbać o siebie w ten sposób, że zrobi spektakl, że pomaluje obraz i że to może być dla niego fajne.
3: Pytanie, czy jest dostępna szeroko taka oferta zajęć kulturalnych właśnie stricte pod ojców. Ja też jestem świeżo upieczonym ojcem i też jestem nowochucianinem i moja partnerka korzysta właśnie z takiej oferty. Jest cała masa zajęć właśnie dla mam z maluszkami, ale dla ojców to już tak nieszczególnie, muszę przyznać.
7: Dokładnie. Tkwimy dalej jakby w kulturze, w takim zjawisku, że bardzo często potrafimy zrobić ogromny cykl wydarzeń dla mam, dla kobiet, dla mam z dziećmi i w kulturze tym tkwimy, ale jakby to jest problem, który jest w całym społeczeństwie i możemy, do niedawna to było jeszcze w większej skali, dzisiaj się to już zmienia, ale mogliśmy jeszcze do niedawna widzieć takie miejsca jak, nie wiem, pokoje matki z dzieckiem, jak produkty, które są skierowane do rodziców, ale są oznaczane dla mam. Ja nawet kupując katarek dla dziecka, jest wielki na nim napis sprawdzony przez mamy. I też w ramach, kiedy zacząłem się tym zajmować, zacząłem też wynajdywać takie różne rzeczy i tego jest naprawdę, naprawdę sporo. Nawet torby do wózka, których ja też używam. Więc w tym wszystkim jest pewne takie, myślę, że nie do końca świadome.
3: Przerzucanie odpowiedzialności za rodzicielstwo na matki.
7: Tak, i to jest właśnie dwojakie. Z jednej strony właśnie to, z drugiej strony to jest w jakiś sposób wykluczanie taty z równożonego rodzicielstwa, a z drugiej właśnie to, że w tym wszystkim ta presja rodzicielstwa jest skierowana na matkę, na kobietę i to też nie jest dobre, bo zależy nam na tym, żeby też w tym projekcie pokazywać tą taką równość rodzicielską. W sensie, że i tata, i mama są potrzebni w rodzicielstwie i są równorzędnymi rodzicami. Każdy może mieć swoje role, każdy może być odpowiedzialny za coś innego, ale nie powinniśmy podlegać tutaj z założenia stereotypowi i przydzielać te role a priori, tylko po prostu być w tym razem.
3: A nie jest też tak, że jako ojcowie mężczyźni też trochę się na przykład wstydzimy, nie wiem, żeby coś zaśpiewać. Ja byłem na jednych takich zajęciach dla bardzo małych dzieci. Byłem chyba jednym z dwóch ojców i ci panowie tak trochę nieśmiało gdzieś tam te struny głosowe rozgrzewali i to nie jest też tak, że no trochę wstydzimy się też tego życia kulturalnego, no właśnie, czy śpiewu, czy gdzieś gry aktorskiej, albo nie wiem, babrania się w glinie, o.
7: Dokładnie tak i właśnie to, o to też się w tym rozchodzi, że my generalnie często trochę też wolny rynek tak działa, ale no jak nie wykazujemy dużej, nie ma dużego zainteresowania i potrzeby, a faceci nie wykazują takiego zainteresowania, no to też ciężko, żeby teraz my wszyscy, żebyśmy szturmowali wydarzenia, na które będziemy walczyć o każdy zapis. Dlatego są takie projekty jak projekt Tato, dlatego są też dlatego to, moim zdaniem, to jest też rola publicznych instytucji kultury, żeby można było sobie czasem nie kalkulować i pozwolić na coś, co ma wywołać jakąś zmianę, wywołać jakiś taki pozytywny jakby bodziec i tym właśnie tym ma być projekt Tato, czyli ma zaprosić ich do tego, pokazać im, że to jest fajne, pokazać im, że mogą się uwrażliwić i dać sobie ten czas dla siebie i będziemy próbować, bo ja zakładam, że też będzie, opowiemy pewnie zaraz o całości projektu, ale w ramach projektu będziemy tworzyć spektakl i ja wiem, że jakby rekrutacja tego spektaklu będzie na pewno trudnym procesem i to nie będzie proste znaleźć nawet tych kilku ojców, którzy będą przychodzić co czwartek i na próbę i będą chcieli zagrać spektakl. To będzie bardzo trudne, ale jak już to się zrobi, to wierzę w to, że to będzie jakby bardzo wartościowe dla nas wszystkich, a też wartościowe dla tych osób, co potem zobaczą ten końcowy spektakl.
3: To wywołałeś już temat szczegółów projektu. W jaki sposób Ośrodek Kultury Norwida za sprawą projektu Tato chce, no właśnie, gdzieś przełamywać te stereotypy, przełamywać bariery mentalne być może i wychodzić naprzeciw właśnie potrzebom kulturalnym ojców. Od jajka do jabłka. Zaczynamy.
7: Zacznę od serca projektu, o którym już mówiłem, czyli spektaklu. Od września będziemy startować z produkcją spektaklu pod okiem profesjonalnych artystów i artystek. Reżyserować będzie Łukasz Zaleski. Odpowiedzialna za choreografię i ruch sceniczny i będzie Marta Wołowiec. Komponować muzykę będzie Marcin Majcherek.
3: A co to za spektakl? Już wiecie, czy nie?
7: Nie wiemy. W sensie i tutaj od wielu rzeczy to zależy. Generalnie jesteśmy już po rozmowach z Łukaszem. Łukasz będzie koordynował cały proces artystyczny. Ja będę jakby produkował ten spektakl, kuratorował procesowi i będziemy w tym razem. I rozmawialiśmy już i generalnie plan na to jest taki, że chcemy najpierw zbudować tą grupę, a następnie poznać się i rozpocząć przede wszystkim taki proces trochę budowania jakiejś wspólnoty, bo to jest bardzo ważne i myślę, że to jest często, myślę, że ważniejsze niż sama budowa spektaklu, żebyśmy po prostu mogli się spotykać w gronie facetów, w gronie ojców, rozmawiać, dzielić swoim codziennym życiem, żebyśmy mogli trochę pogadać o naszych dzieciach, i żeby się poczuć trochę właśnie zrozumianym ze sobą, bo ja też mam takie doświadczenie, że bardzo często kobiety, kiedy się spotykają, bardzo często szybko schodzą na ten temat dzieci i rozmawiają o tym, a faceci raczej, wydaje mi się, często go mijają, gdzieś tam mówią o innych rzeczach między sobą a ta rozmowa o dzieciach jest super i dzielenie się tym, jak bardzo je kochamy, jak co nam się zdarzyło, co było zabawnego, a co było też trudnego, jest bardzo ważna i też otwierająca. Zresztą pomysł sprawdzałem w zeszłe wakacje w mojej już prywatnie robiłem rezydencję artystyczno-społeczną, gdzie zaprosiłem dwójkę ojców i zrobiliśmy taki krótki performance, właśnie przeprowadziliśmy taki proces warsztatowy i to się bardzo sprawdziło. I sprawdziło się w samym warsztacie, gdzie zauważyłem to otwarcie, tą wrażliwość, ale sprawdziło się też w efekcie, gdzie ten spektakl, który był naprawdę bardzo prosty, szybko zrobiony, samą swoją treścią wywołał ogromne poruszenie i bardzo dużo emocji, bardzo dużo takich pozytywnych też, dużo pozytywnego odbioru.
3: Pytanie, czy w ramach tego spektaklu, a szerzej też projektu, będziecie współpracować na przykład z psychologiem, żeby trochę właśnie otworzyć się na to mówienie, na przykład o emocjach, czy nie?
7: Pięknie trafiłeś, dokładnie tak. Nasz proces rozpocznie się od najpierw, wiadomo, spotkania zapoznawczego z reżyserem, ze mną i będziemy, żebyśmy mogli sobie jakoś zacząć, ale pierwszym tak naprawdę warsztatem naszym nie są warsztaty teatralne, tylko warsztaty też z bardzo ważną osobą w projekcie, czyli doktorem Kamilem Janowiczem. Człowiekiem, który jest psychologiem, naukowcem, zajmuje się tematyką rodzicielstwa, ojcostwa, pisze o tym prace naukowe i jest naprawdę cenionym człowiekiem. I Kamil poprowadzi nam warsztat, który właśnie ma na celu nam otworzyć trochę grupę, ma na celu nam zwrócić też uwagę na takie ważne tematy, właśnie jak zaangażowane ojcostwo, jak nasze prawa, jak nasze doświadczenia związane z porodem. Bardzo jakby mamy ten bardzo rozległy ten konspekt, który ma spowodować, żeby po pierwsze nasza grupa mogła trochę otworzyć oczy na różne nowe problemy, nowe jakby takie tematy, a przede wszystkim się tak dojść i samym tematem, żeby otworzyć ich na to, że mogą o tym ojcostwie swoim mówić, że mogą się tym dzielić. I ten warsztat rozpocznie nam proces budowania spektaklu, żebyśmy potem też lepiej sam spektakl tworzyli. A co do samego tematu jeszcze spektaklu i o czym on będzie, to prawdopodobnie przygotujemy pewnie jakiś taki zarys, mini schemat, w którym chcemy zaprosić uczestników, ale wiele też będzie zależeć od samych tych początkowych spotkań i Łukasz też będzie budował ten scenariusz właśnie na bazie właśnie tych pierwszych spotkań, żeby był mocno jakby związany z tą grupą ten scenariusz i skierowany tylko do niej.
3: Trzon projektu mamy. Jakie działania jeszcze zaplanowane? Bo to w zasadzie niemal pół roku do listopada będzie projekt trwał.
7: Tak, w listopadzie jest premiera spektaklu, 28 dokładnie, to będzie taki weekend, że zagramy 3 razy, więc już zapraszam, w Kuźni, na Mistrzowicach, a wydarzenia towarzyszące, jest ich trochę i tutaj już się rozszerzamy. Chcemy nie tylko do samych ojców się skierować, ale w ogóle do całych rodzin, żeby tworzyć takie przestrzenie bardzo twórcze, bardzo oryginalne, gdzie można spędzić z sobą czas, zrobić coś fajnego, ale też poznawać się i też zadbać o siebie. Zaczynamy już w tę sobotę 13 czerwca. To wydarzenie, które towarzyszy Taty Festowi, który w Ardzonie już jest od lat, czyli warsztaty kartonowe Rejs Wyobraźni, gdzie tworzymy konstrukcje z kartonów, statki, ryby, latarnie i stworzymy taką performatywną przestrzeń, w której dzieci będą mogły się potem też bawić. Przy okazji będzie śniadanie w ogrodzie, gdzie można sobie odpocząć, zjeść coś dobrego, porozmawiać, pogadać. I to wszystko właśnie z innymi warsztatami Taty Festu. Będzie taka nasza inauguracja, taki spokojny początek. 23 czerwca, w Dzień Ojca, w kinie Sphinx rozpoczynamy cykl filmowy w ramach naszego projektu Tato i zaczynamy od takiego filmu, śmialiśmy się, że na który by poszedł twój tata, czyli Rambo, pierwsza krew, więc zaczynamy z grubej rury. Na jesień będą jeszcze 2 seanse, wtedy już planujemy bardziej takie filmy już o tematyce bardziej ojcostwa i już takie delikatnie podchodzące do tematu. A następnie wakacje. Wakacje spędzamy pod tytułem spacerów. Dwa spacery przed nami. Pierwszy spacer będzie dźwiękowy, śladem mitów i legend Nowej Huty w lipcu, a w sierpniu spacer architektoniczny, gdzie będziemy sobie mierzyć Nową Hutę, patrzeć na nią przez szkiełka kolorowe i dorysować kolejne nowe obiekty. Bardzo ważna informacja jest taka, że pierwszy raz chyba robimy to, także spacer faktycznie jest dosłownie dla wszystkich, dla każdej grupy wiekowej w rodzinie. Czyli trasa ta spaceru dostosowana jest pod wózek dziecięcy, więc będzie można spokojnie nim pojechać i nie będzie z tym problemu. A też aktywności, które planujemy, mają zaangażować i dorosłych, i tatę, i mamę, i mają zaangażować także młodsze dzieci, starsze dzieci, żeby cała rodzina mogła się zaangażować, pobawić, spędzić fajnie czas i czegoś nowego dowiedzieć. I ostatnim wydarzeniem towarzyszącym w październiku w Kuźni odbędzie się potańcówka dla całych rodzin z DJ-ką, gdzie będziemy, która jakby zaanimuje właśnie też dosłownie całe rodziny i będzie można też fajnie spędzić czas tańcząc u nas na parkiecie w Kuźni.
4: Dodam jeszcze, że większość wydarzeń jest bezpłatna, a szczegóły znajdziecie na stronie Ośrodka Kultury Norwida.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.
0: Rano obudzi.

0: FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Słuchacie magazynu To jest tydzień. Kuba Kusy, witam i zapraszam. Nawiązanie do krajobrazu Krakowa i oplatającej go sieci rzek. Tak właśnie będzie wyglądała nowa fontanna na rynku głównym, która zastąpi wysłużony i budzący ogromne kontrowersje kryształ. Komisja konkursowa jednogłośnie opowiedziała się za projektem architekta i rzeźbiarza z Kielc Michała Gdaki.
2: Co słychać w Krakowie?
3: Ja myślę, że to jest jednak projekt bardzo innowacyjny. Janusz Sepioł, główny architekt miasta Krakowa. To znaczy projekty, które zajęły tutaj drugie i trzecie miejsce i takich było zresztą trochę więcej w całym konkursie, te nawiązania robiły bardziej bezpośrednim, bardziej czytelnym, bardziej jednoznacznym. Tutaj mamy interpretację, ale taką nie wprost. Znaczy oryginalność tej pracy zawiera się w kilku elementach. Po pierwsze inspiracja. To nie jest inspiracja architekturą, dotychczasowymi fontannami. To jest inspiracja krajobrazem okolic Krakowa. To znaczy to uformowanie, no jak to mówią geomorfologiczne, tej całej Doliny Wisły jest punktem wyjścia. A więc inna inspiracja. Na to jest pierwsza innowacja. Po drugie, istotą tej fontanny jest wielka rzeźba. To jest duża forma z brązu, właśnie pokazująca tą morfologię terenu, na której kłębi się woda i ona płynie w jakimś sensie naśladując rzeki, potoki okolic Krakowa. Jest to jakby nowe spojrzenie.
4: Ten tytuł trochę wprowadza w błąd, no bo to palimpsest. Co tam na tym palimpseście jest zapisane?
3: Palimpsest, jak wiadomo, nie wiem, czy wiadomo, ale generalnie wiadomo, jest to tekst na tekście. Kiedy usuwa się jeden, powstaje następny, to jest to nawarstwianie się tekstów. I wydaje mi się, że tutaj autorowi chodziło o to, że ta praca wody powoduje, że ciągle powstają nowe krajobrazy. Jeden materiał się nanosi, drugi się umywa, zmywa, że woda ciągle kształtuje krajobraz i że można jakby historię miejsca odczytać poprzez pracę wody nad tym miejscem. I w tym sensie to jest palimpsest. Ale odradzałbym używanie, to się nie przyjmie.
4: Też mi się tak wydaje. Pytanie, czy mieli Państwo wątpliwości? Czy były jakieś prace kontrowersyjne? Czy były jakieś, nie wiem, bezpośrednie nawiązania do krakowskości na przykład?
3: Ja się obawiałem, że w konkursie będzie dużo takich projektów, które pojawiły się w internecie, że powiedzmy na smoku jest obwarzanek, na obwarzanku stoi hejnalista, a z trąbki mu sika woda.
4: Jeszcze lajkonik do tego.
3: Prawda? No więc... Nie powiem, że takich prac nie było w ogóle, bo były. Było jakieś trzech hejnalistów spierających się plecami, przesikających przez trąbki, ale to był margines. Raczej zaskoczeniem było to, że konkurs był na poważnie. To znaczy przytłaczająca większość prac była zrobiona ewidentnie przez profesjonalistów, którzy poświęcili trochę uwagi i przemyśleli ten temat. Oczywiście, ponieważ w wyniku konsultacji społecznych była taka sugestia, żeby tu nawiązać do fontanny profesora Zina, kilka prac powtarzało te formy. Oczywiście w innym materiale, troszkę w innej skali, ale te nawiązania często były wprost i praca numer 2 jest tego przykładem. Tam jest, można powiedzieć, kopia fontanny Zina, tylko właśnie w innym materiale i zestawiona z nowym elementem takiej piramidy szklanej.
5: Byłem podzielony na tym konkursie na dwie części. Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa, mniej więcej równe. Znaczy z jednej strony patrzyłem na to przez pryzmat swojej wrażliwości, jakiegoś może rozumienia Krakowa. Czasem mi się wydaje, że jakąś cząstkę tego rozumienia osiągnąłem po wielu latach pracy dla tego miasta, ale z drugiej strony patrzyłem jako zarządca instytucji, no i tu muszę powiedzieć, że ten pomysł świetlika, który był pomysłem, który należy ocenić, czyli po prostu tego przezierności z góry na dół i z dołu na górę, to był pomysł odważny, ciekawy, przy czym ten pomysł z kilku powodów się nie sprawdził. No nie sprawdził się także z tego powodu, że nie chodzi o to przeciekanie, bo ktoś powie, że no przeciekanie to był zawsze fajny temat dyżurny, też dziennikarski, i można było o tym coś napisać. Zawsze można powiedzieć, że można coś zrobić lepiej, bo by nie przeciekało. Tu chodzi jeszcze coś innego, to znaczy po prostu przy tej inwersji temperatur, przy tej różnicy, myśmy ciągle mieli problem skraplania się różnicy temperatur na dole. Myśmy ściągali bardzo dużo wody, a ta przestrzeń na dole zabytkowa, świadki archeologiczne, jednak wymaga ogromnej takiej troskliwości o nie. Więc mówiąc krótko, nie ukrywam, że myśmy mówili jako Muzeum Krakowa, że my tą przezierność rozpoznajemy jako rzecz ciekawa, ale trzeba się poważnie zastanowić, czy ją podtrzymywać, ponieważ atrakcyjność rynku podziemnego jest wystarczająca dla zwiedzających. I w związku z tym ta praca, która zwyciężyła, jest pracą, która akurat nie jest przezierna, a prace, które tą przezierność zakładały, one z naszych doświadczeń, które już posiadamy, ewidentnie pokazują, że byłyby problemy. Zresztą bardzo się pięknie mówi o krysztale, no bo to jest piękna forma, no ale każda pani domu o tym wie, że żeby kryształ był kryształem, trzeba go bardzo, bardzo często polerować, a kryształ, który jest niewypolerowany, nie wygląda kryształowo, a w przestrzeni miasta, gdzie się kurzy, gdzie gołębie i tak dalej, te formy kryształowe, no jeden eksces kogokolwiek powoduje, że zaczynają mieć problem, a nie efekt estetyczny. Natomiast zwycięska praca, bardzo dyskretna, bardzo tak wdzięcznie i z szacunkiem nawiązująca do pomysłu Wiktora Zina, a zarazem wprowadzająca nowy, taki nowatorski, bo cała praca nie jest bardzo nowatorska, ale wprowadza nowatorski, ciekawy element rzeźbiarski, który jest de facto takim portretem natury miasta, bo natura miasta zaczęła się od wody, a fontanna to woda, jak wiadomo. Więc ta taka opowieść o tej przestrzeni miasta, o tej naturze, tak? Bo my przecież tak mówiąc na wprost, dzielimy zawsze świat trochę sztucznie na kulturę, czyli to, co myśmy zrobili jako ludzie.
4: I naturę.
5: Czyli tam, gdzie człowiek jeszcze nic nie wniósł, czy też ktoś powie, nie nawojował na dobre i na złe, no to to jest taka fontanna, która jest hołdem naturze. To jest sama natura. Czy w samym środku miasta, które jest wzniosłym, cywilizacyjnym dziełem człowieka, pojawia się hołd dla natury, która tutaj przez dużo, dużo dłuższy czas niż my tu jesteśmy, bo mówimy o milionach i miliardach lat, natura tutaj rzeźbiła tę przestrzeń, natura jest najpiękniejszym rzeźbiarzem i to jest taki hołd do natury. Cofamy się do czasów prehistorycznych w tej opowieści o rzekach w Krakowie. No to chyba nas ujęło, niezależnie od tego, po prostu artysta, no wiemy, kto nim jest, nie jako jury nie otworzyliśmy kopert na posiedzeniu, otworzyliśmy dopiero na konferencji prasowej, więc artysta, pan Michał Gdak z Kielc, no wykazał się ogromną taką delikatnością, wrażliwością, taką oszczędnością formy i odwagą zarazem.
6: Beata Kondel, pełniąca obowiązki dyrektora Zarządu Infrastruktury Wodnej w Krakowie.
4: Mamy już projekt nowej fontanny, która stanie na rynku głównym. Pytanie teraz, jakie kroki ZIF podejmie, by zrealizować ten projekt?
6: Pierwszy krok to niezwłocznie skontaktujemy się z autorem zwycięskiego projektu po to, żeby podpisać umowę na przygotowanie pełnego projektu budowlanego naszej nowej fontanny. Przewidujemy, że powstanie to do marca 2027 roku. Kolejny krok to będzie realizacja tej fontanny, na co z kolei zakładamy kolejny rok, czyli marzec, kwiecień 2028. Zakładamy, że nowa fontanna będzie stała na rynku głównym.
4: Ile nowa fontanna będzie kosztowała? Ile dostanie projektant i wykonanie także? Jak drogo będzie kosztowało?
6: Tę kwotę określił projektant, znaczy autor zwycięskiej pracy w pracy konkursowej, czyli na projekt przewidział 500 tysięcy złotych, a na realizację fontanny 4,5 miliona złotych. Są to kwoty, które my też wskazaliśmy i zakładaliśmy na te dwie czynności i również wpisaliśmy je w regulaminie konkursu.
4: Co stanie się z kryształem? Czy on pójdzie gdzieś do utylizacji, czy wykorzystają Państwo elementy tej starej fontanny w innych lokalizacjach, być może mniej problematycznych?
6: Pytanie jest otwarte. Pojawiła się koncepcja różnych środowisk krakowskich sportowców, którzy zaproponowali, żeby część, pewne elementy fontanny kryształu zostały przeniesione i wykorzystane przez młodych ludzi. I to jest pytanie otwarte. My oczywiście powiedzieliśmy, że jest taka możliwość. Jak dojdziemy do etapu rozbiórki, będziemy ten temat ponownie, do niego wrócimy.
4: Fontanna kryształ sprawiała wiele kłopotów Muzeum Krakowa. Czy nowa fontanna będzie pozbawiona tych wad? Rozumiem, że no ten świetlik z pleksji był problematyczny, tam łączenia, no i woda przeciekała. Czy nowa fontanna wykluczy właśnie to zalewanie podziemi rynku głównego?
6: Wykluczy zalewanie podziemi rynku głównego, to zdecydowanie. Nie ma propozycji świetlika w nowej fontannie. Natomiast rzeczywiście użytkownik, jakim jest muzeum, wspominał o tym, że de facto tego rynku nie było z dołu widać przez obecną fontannę kryształ. Wydaje nam się, że ta fontanna będzie w takiej dobrej symbiozie z użytkownikiem muzeum pod spodem, pod płytą rynku, w którym się znajduje.
7: Zachowawczość, nie wiem, czy tu jest akurat czymś, co należy piętnować, zwłaszcza w kontekście tej części miasta. Jan tutaj, dziekan Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, jeden z jurorów konkursu. Jednym z kryteriów bardzo istotnych, które były w rolkach konkursu, było między innymi to, żeby uszanować ten fragment miasta z uwagi na to, że wpis na listę dziedzictwa UNESCO do czegoś zobowiązuje. Wiemy dobrze, jak jeszcze nie tak dawno były kontrowersje wokół jednej składek, która jest zbudowana w sąsiedztwie zamkniętego hotelu Forum i wiemy dobrze, jak wówczas podnoszono kwestię właśnie dziedzictwa UNESCO. I jeśli te wartości są dla nas ważne, to kryteria zachowawczość należy potraktować jako dbałość o to, aby rzeczywiście nie wprowadzać fajerwerków, które w tego typu przestrzeniach wcześniej czy później stają się bardziej passé niż czymś bardzo nośnym. Oczywiście ktoś zawsze powie, no przecież piramidki, a przecież ten kryształ obecny w jakim sensie miał nawiązywać do słynnych piramid sprzed Luwru, tylko, że nie jest, no nie ten czas, nie ta epoka, nie ta okolica i w jakim sensie, mówiąc brutalnie, też nie te warunki użytkowe, klimatyczne, a przede wszystkim finansowe. Z drugiej strony ten element, jak pan to nazwał, zachowawczości, ma w sobie akcenty, które myślę uważny widz, przychodzień, odbiorca, turysta, mieszkaniec doceni, czyli to, że właśnie jest to w dobrym tego słowa znaczeniu bezpieczne ze względu na dobrze pojętą trwałość użytkowania. Wiemy doskonale, że obecna fontanna, kryształ, no tego określenia trzeciego nie będę tutaj podkreślał, bo wszyscy wiedzą, o co chodzi. Miał to do siebie, że przez pierwsze sezony wyglądała intrygująco, ale od samego początku stwarzała problemy z przeciekaniem. Tak? Jeśli mamy na dole funkcjonujące muzeum i też ono musi spełniać pewne warunki, no to posiadanie czegoś, co sprawia ciągłe problemy i generuje na dłuższą metę spore koszty. Użytkowanie fontanny to nie jest łoweczka, która, mówiąc kolokwialnie, sama się wyżywi, prawda? Wystarczy, że panowie przyjadą raz na jakiś czas i przymyją. Tutaj tak nie jest. W związku z tym naszym celem jest też sprawdzenie, nie tylko jak ten element wizualny pierwszego rzutu oka będzie się prezentował, ale to jak przez kolejne lata, miejmy nadzieję dziesięciolecia, ten obiekt będzie rzeczywiście funkcjonował, czyli będzie stwarzał problemy, nie stanie się siedliskiem albo gołębnikiem kolejnym, prawda, albo czymś, przed czym trzeba będzie uciekać, bo będzie cały czas brudny, nieodświeżony, obrośnięty różnymi naleciałościami.
1: A zwycięski projekt fontanny możecie zobaczyć na stronie magistratu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Za nami krótka przerwa, wracamy więc z kolejnym tematem. Coraz bliżej do realizacji drugiego etapu parku kolejowego na Grzeguszkach. Zarząd Zieleni Miejskiej pracuje właśnie nad wyborem wykonawcy projektu nowego linearnego zieleńca, który w założeniu ma połączyć ulicę Grzegórzecką i Miodową. Nowa przestrzeń przy estakadach kolejowych została pomyślana jako miejsce rekreacji dla młodzieży.
2: Wędrówki po Krakowie.
8: Katarzyna Opałka, ogrodniczka miejska.
4: Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg na projekt kolejnego etapu parku kolejowego, to na Grzegórzkach. Co możemy powiedzieć o tej koncepcji, bo ta już jest przygotowana przez panią. Jak będzie wyglądał ten park?
8: Tak, drugi etap parku kolejowego ma już ulicę P, czyli taką pierwszą potrzebną decyzję. Jest uzgodniony z konserwatorem.
4: Ulicę P, czyli ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
8: Tak, dokładnie tak. Z PKP inwestycja też jest uzgodniona, więc najważniejsze, można powiedzieć, rzeczy są już za nami. Natomiast teraz Zarząd Zieleni Miejskiej na podstawie tej koncepcji, która była podstawą do uzgodnień, zleca i szuka wykonawcy na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami. Natomiast cały drugi etap, on wynika też z konsultacji społecznych, które były przeprowadzone kilka lat temu. Nastawiony jest głównie na młodzież. To będzie tak naprawdę pierwszy taki park w Krakowie, który tak mocno wskazuje na tą grupę użytkowników. Z racji lokalizacji po jednej stronie mamy obiekty sportowe, po drugiej stronie takie tyły, można powiedzieć, zabudowy. Pozwala nam na wprowadzenie funkcji, które przez wielu mieszkańców uważane są za uciążliwe, więc pojawią się tam skateparki, różne boiska do koszykówki, do piłki nożnej, oczywiście w skali takiej dostosowanej do tego, co się dzieje pod estakadami, ale już teraz możemy zaobserwować tam ruch młodzieży w kontekście strefy wolnego graffiti, gdzie każdy może przyjść i legalnie namalować to, co mu tam w duszy gra. Więc mamy nadzieję, że będzie to miejsce faktycznie spotkań młodych ludzi, gdzie znajdą swoją przestrzeń. Postaramy się, żeby ta infrastruktura była tak zaprojektowana, czy ona jest zaprojektowana w koncepcji właśnie w taki sposób, jaki wskazuje młodzież do spotkań, czyli takich nieoczywistych miejsc siedzeń, różnych trybun, ale pojawią się też udogodnienia dla starszych dzieci, ponieważ w pierwszej części parku kolejowego mamy plac zabaw głównie dedykowany małym dzieciom, a w tej części na początku, jakby przy ulicy Grzegórzeckiej, pojawią się urządzenia takie zabawowe dla dzieci starszych, takie trudniejsze.
4: No to pytanie, ile parku w parku, jeżeli mamy mieć urządzenia zabawowe, obiekty jakieś sportowe, no to gdzie miejsce na zieleń parkową?
8: Możemy sobie to łatwo wyobrazić, że są wizualizacje, jest plan, więc każdy może na pewno sam zobaczyć, jak ile tej zieleni będzie w parku. Natomiast on będzie kontynuacją pierwszego etapu parku kolejowego i mniej więcej ten zakres zieleni, który widzimy na pierwszym etapie, w drugim będzie bardzo podobny. Czyli ta zieleń będzie przenikać się z tymi funkcjami wprowadzonymi. Zieleń się będzie pojawiała głównie jakby na obrzeżach parku z racji dostępu do nasłonecznienia wody. Więc jak najbardziej ta zieleń się będzie pojawiała i mamy nadzieję, że ta realizacja pierwszego etapu parku już teraz nam pokazuje, w jaki sposób ta przestrzeń może funkcjonować, bo przy pierwszym etapie to była pewna rodzaju niewiadoma, czy to się sprawdzi, czy się nie sprawdzi, czy ta zieleń, w jakiś sposób eksperyment, dobieraliśmy gatunki oczywiście do tego, jakie warunki tam panują, ale nikt przed nami tego nie robił, więc nie wiedzieliśmy, czy na pewno wszystko się uda. Natomiast to, co widzimy, jak ta zieleń się tam zachowuje, bardzo dobrze, lepiej niż zakładaliśmy. Więc większość gatunków przeżyła. To, co źle gdzieś funkcjonuje, zostało wymienione. Ludzie super funkcjonują w tym pierwszym parku kolejowym, więc to, że nad głowami jeżdżą pociągi, na ten moment wydaje się dużym atutem tej przestrzeni, a nie jest to to coś negatywnego z racji tego, że mamy zadaszenie, więc taką pogodę jak dzisiaj, kiedy pada deszcz, z tego parku można korzystać. Można w tej pierwszej części się huśtać na huśtawkach bez parasola. To jest naprawdę fajna sprawa. Jak jest gorąco, też mamy dużo cienia. I właśnie w tej drugiej części dla młodzieży będziemy mieć to samo. Będziemy mieć zadaszone tak naprawdę miejsce spotkań, które pozwoli nam na to, aby przebywać tam niezależnie od warunków.
4: To trochę spore ryzyko oddawać młodzieży spory fragment takiej miejskiej przestrzeni. Nie obawiają się Państwo, że będzie dochodziło tam do jakichś dewastacji? Owszem, legalne graffiti może powstawać, ale no właśnie, jak ze stanem tych wszystkich urządzeń?
8: Absolutnie nie. Jakby wierzę w naszą młodzież. Myślę, że potrzebują takiego miejsca. Właśnie jak nie mają takich przestrzeni, to nie za bardzo mają co ze sobą zrobić i mogą wymyślać pewne jakieś rzeczy, które nie do końca są akceptowalne społecznie. Natomiast mając swoją własną przestrzeń, ona też będzie tak zaprojektowana, że oni będą mogli właśnie siedzieć, gdzie będą chcieli, z nogami wyciągniętymi na urządzeniach czy na ławkach. Są zaprojektowane w taki sposób, który jest trwały i pozwala na to, aby dowolnie tam po prostu spędzać czas. Natomiast nie zakładamy jakichś zniszczeń, ponieważ tak naprawdę w Krakowie nie widzimy, żeby w tym momencie młodzież jakoś nam niszczyła to, co już teraz jest, więc nie obawiam się absolutnie.
4: A jak z połączeniem rowerowym pierwszej i drugiej części parku? Ono będzie jakoś kontynuowane, czy nie?
8: Tak, połączenie rowerowe jest zaprojektowane. Będzie już głównie odbywało od strony hali targowej do ulicy Miodowej. Połączenie bezpośrednie będzie ścieżką rowerową.
4: Tam zarząd transportu publicznego jeszcze taki hub cargo planuje w tym rejonie.
8: Tak, natomiast pierwsze przęsło tak naprawdę przy stacji Kraków Grzegórzki od strony ulicy Grzegórzeckiej jest poświęcone na stojaki rowerowe w różnej konfiguracji. Natomiast dalej te funkcje już są funkcjami parkowymi.
4: Park kolejowy będzie nam się rozwijał. Pytanie chyba słuszne i zasadnicze, co z placem Grzegórzeckim, który szumnie kilka lat temu był zapowiadany. Sprawa ucichła. Czy tutaj też ta przestrzeń się zmieni? Czy plany miasta już dotyczące tego rejonu idą gdzieś na półkę, czy nie?
8: Na razie poszły na półkę, natomiast no, ewidentnie brakuje nam tej przestrzeni, bo powinien być łącznik między tymi przestrzeniami etapu pierwszego i drugiego parku kolejowego. Projekt był świetny, dostał wszystkie pozwolenia, natomiast one chyba w tym momencie zaczynają być już zdeaktualizowane i przede wszystkim należy podjąć decyzję, czy ruch na Grzegórzeckiej będzie jednokierunkowy, czy dwukierunkowy. I do tego ewentualnie zmodyfikować ten projekt, bo ta przestrzeń, którą mamy obecnie, no nie spełnia żadnych warunków, ani jest niewygodna dla pieszych, ani dla rowerzystów pod kątem zieleni i w żaden sposób nie wykorzystuje tej gigantycznej przestrzeni, która tam jest.
4: Jest wyrzutem dla miasta, no powiedzmy to wprost. Okolice i otoczenie hali targowej to jest wrzut na zdrowym organizmie miasta.
8: I jeszcze bardziej jest to widoczne w momencie, kiedy ten park kolejowy na drugim etapie powstanie, bo będziemy mieć bardzo dobrze zaprojektowaną przestrzeń pierwszego etapu, potem właśnie przechodzimy przez tą przestrzeń, która jest jakimś wstydliwa dla Krakowa i drugi etap, który będzie wykonany, więc tym bardziej będzie widoczne, bo będzie kontrast tych przestrzeni, więc na pewno ja wierzę, że ten plac powstanie, natomiast czy w tym kształcie, który był prezentowany, sama jakby projektowałam tą przestrzeń, ale nie ja podejmowałam decyzję o tym, czy przestrzeń będzie jednokierunkowa, czy dwukierunkowa, a to głównie zblokowało powstanie tego parku, tego placu, więc uważam, że ta decyzja powinna być gdzieś rozstrzygnięta i w którąś stronę musimy pójść, bo im dłużej czekamy, no to na pewno dla tego miejsca jest gorzej.
4: Będzie pani lobbować wśród radnych, tymczasowych władz miasta, przyszłych władz miasta o to, żeby przyspieszyć się z realizacją tego projektu placu Grzegórzeckiego. No skoro dezaktualizują się, nie wiem, pozwolenia jakieś, które miasto uzyskało, no to wydaje się, że to jest po prostu strata czasu i pieniędzy i państwa pracy.
8: Na pewno temat parku, placu Grzegorzeckiego wraca i będzie wracał. Tym bardziej właśnie jak rozpoczną się prace budowlane na drugim etapie parku kolejowego, to ten temat samoistnie wypłynie. No i tutaj musi być podjęta decyzja, czy jednokierunkowa, czy dwukierunkowa Grzegorzecka i do tego podjęte działania, więc na pewno będę o to zabiegała, żeby taka informacja wyszła.
4: To wracając jeszcze na moment do drugiego etapu parku kolejowego, jak teraz będzie wyglądała ta procedura, kiedy mogłyby się zacząć prace? Oczywiście pewnie po przetargu będą odwołania albo i nie będą, ale jak to będzie tak technicznie wyglądało?
8: Teraz będzie wyłoniony projektant do tego projektu budowlanego. Zakładamy, że w tym roku powinien ten projekt budowlany wykonać, tak aby w przyszłym roku móc ogłosić przetarg na rozpoczęcie prac budowlanych. Jest w budżecie też ten park, więc mamy tutaj gwarancję na ten moment faktycznie realizacji.
4: Ile pieniędzy w budżecie i jak długo mogłaby trwać ta budowa?
8: WPF zakłada 9 milionów złotych do 2029 roku, natomiast zakładamy, że jak prace ruszą, będziemy starali się do 2028 roku pracę zakończyć i dostosować budżet tak, aby dało się zrealizować jak najszybciej park.
4: Czyli mogą być jakieś takie przesunięcia z tych przyszłych pieniędzy?
8: Jak najbardziej. No, tutaj jakby ten rok wystarczyłby na to, aby park został zrealizowany, więc nie chcielibyśmy sztucznie przeciągać budowy. Więc jak już ruszy budowa i będzie wiadomo, że mamy wykonawcę, to tutaj będziemy mogli faktycznie dokładnie harmonogram ustalić i dostosować budżet.
4: W planach jest także trzecia część, trzeci etap parku kolejowego. Coś na ten temat już wiemy, czy jeszcze za wcześnie o tym mówić? To chyba najkrótsza część, tak patrząc na mapę miasta. Coś wiemy?
8: Teraz mamy już ścieżkę pieszo-rowerową w tej części, natomiast to jest tylko ścieżka pieszo-rowerowa. My jako miasto nie mamy umowy jeszcze podpisanej z PKP na park w tej części i chcemy w tym roku wrócić do tych rozmów, aby ustalić dokładny zakres lokalizacji tego parku. Koncepcja powstała wtedy, kiedy powstawała cała koncepcja dla całego parku kilka lat temu. Natomiast wtedy jeszcze PKP nie do końca miało wiedzę, jak oni, w jakim zakresie będą chcieli ten teren wykorzystać, stąd nie chciano z nami jakby dalej dyskutować w tym obszarze. Ale odbyły się konsultacje społeczne, więc na tamten moment wiedzieliśmy, jakie są oczekiwania mieszkańców, powstała na tej podstawie koncepcja i chcielibyśmy wrócić do tego tematu w tym roku, tak aby po pierwsze uzgodnić z PKP zakres inwestycji, powtórzyć konsultacje społeczne, jeśli ten zakres będzie też już wiadomy, więc będzie nam trochę łatwiej określić możliwości, tak aby przygotować koncepcję parku, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, dla trzeciego etapu, no i zacząć, tak jak przy tym drugim etapie, wprowadzać to do budżetu na kolejne lata.
4: To jeszcze uporządkowując, bo to nie wybrzmiało dostatecznie mocno, jaki przebieg będzie miał ten park, bo jest to park linearny, pierwszy etap mamy już zakończony, drugi etap mamy przetarg, trzeci jest w planach, to powiedzmy, jaką przestrzeń wzdłuż torów kolejowych będzie zajmował park kolejowy, tak ulicami może, o te fragmenty powiedzmy.
8: Pierwszy etap zaczyna się od ulicy Kopernika, więc wzdłuż ulicy Blich jedziemy wzdłuż pierwszego etapu, potem przechodzimy przez przyszły plac Grzegorzecki, wchodzimy do drugiej części przez ulicę Grzegorzecką do ulicy Miodowej, drugi etap. Później wzdłuż ulicy Halickiej musimy przejść na kładkę, która już powstała, kładka kolejowa. Przechodzimy przez kładkę na Zabłocie i tam już jest ścieżka pieszo-rowerowa, która doprowadza nas do ulicy Dekerta i od ulicy Dekerta rozpoczyna się trzeci etap parku kolejowego do Powstańców Śląskich.
1: Wizualizację parku znajdziecie na stronie magistratu i w mediach społecznościowych Miejskiej Ogrodniczki.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Kuba Kusy, zapraszam. Resort obrony chce przejąć zadłużony po uszy szpital imienia Narutowicza. Po fuzji ze szpitalem wojskowym miałby tam powstać Wojskowy Instytut Medyczny. By tak się stało, zgodę muszą wyrazić miejscy radni, choć z propozycją zapoznali się już pracownicy lecznicy, którzy nie widzą przeciwwskazań. Mówią pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik, Bartłomiej Guzik, dyrektor szpitala wojskowego i Anna Tylek, dyrektorka szpitala imienia Narutowicza.
2: Ważne dla mieszkańców Krakowa.
9: Chcę poinformować o tym, co się wydarzyło w tym czasie, od kiedy zaczęliśmy rozmowy. Ja prowadziłem rozmowy z panem dyrektorem, profesorem Guzikiem na mocy udzielonego mi pełnomocnictwa przez pana prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Pan profesor posiadał umocowanie do takiej rozmowy pana premiera Kosiniaka-Kamysza. Byliśmy zobowiązani do poufności tych rozmów. Chodziło o to, że musieliśmy przekazywać sobie informacje na temat jednej jednostki i drugiej jednostki. Uzgodniliśmy, że komunikatów indywidualnych nie wypuszczamy, tylko jedynie takie, które są uzgodnione. W tym czasie po wymianie informacji i analizie kontraktów NFZ-owskich zostały zlecone dwa opracowania, jedno dla 5. Szpitala Wojskowego, drugie dla Szpitala Narutowicza. Każdy zapłacił za swój, to znaczy każda jednostka miasta za due diligence, które tak naprawdę miało nam odpowiedzieć na pytanie, czy jest temat do dalszych rozmów, czy taki podmiot, który by powstał na bazie tych dwóch szpitali, ma ekonomiczną rację bytu. O merytorycznej będzie mówił więcej pan profesor, jako że to już jest ich projekt. Z naszego punktu widzenia pytania, które stawialiśmy w czasie tych rozmów, dotyczyły tego, czy będzie zagwarantowana opieka medyczna dla mieszkańek i mieszkańców Krakowa w skali nie mniejszej niż obecnie. Czy tak będzie? My mamy zapewnienia, że ta opieka będzie na wyższym poziomie i będzie poszerzona, co do również zakresów i specjalizacji. A chcę jeszcze na koniec powiedzieć, że stawiamy taki warunek, że chcielibyśmy mieć wpływ na to, nie tylko jak będzie wyglądał statut tej jednostki i kto będzie w radzie tej jednostki, ale równocześnie też jak będzie powstawać specustawa, która będzie powoływać do życia ten instytut.

0: Jestem przekonany, że w nas znajdą również bardzo twardego negocjatora, żeby wszystkie ważne dla mieszkańców interesy zostały zabezpieczone.
1: Szanowni Państwo, my działania nad tworzeniem Wojskowego Instytutu Medycznego w Krakowie, małopolskiego takiego instytutu, prowadzimy już dosyć długo. Wynika to z tego i potrzeba przede wszystkim wynika z tego, że jeden ten duży, wielospecjalistyczny ośrodek mieści się w Warszawie i on powstawał w momencie, kiedy armia miała 40 tysięcy żołnierzy. W tej chwili armia liczy ponad 230 tysięcy osób, plus jeżeli dołożymy do tego pracowników Wojska Polskiego, to jest to ogromna liczba osób, którego wsparcia oni potrzebują mieć dodatkowego ze strony właśnie takiego instytutu. Taki instytut daje z jednej strony tą opiekę medyczną, ale także daje dostęp do innowacyjnych technologii, rozwijanie tych innowacyjnych technologii w medycynie, które w dzisiejszych czasach idą bardzo, bardzo szybko. Stąd też te prace nasze były dosyć mocno nakierowane. Ministerstwo Obrony Narodowej nadało kierunek dwa główne cele. Jeden to jest rozwijanie centrum szkoleniowego, centrum edukacyjnego, szczególnie pod kątem medycyny pola walki dla wojsk specjalnych i stąd też dzisiaj będzie obecny pan generał Białas, który reprezentuje dowództwo komponentu wojsk specjalnych. Stworzenie razem z wojskami specjalnymi specjalnej jednostki SOST, która będzie byłaby druga w Polsce. To jest taka jednostka, podjednostka tak naprawdę, kilkuosobowa, która jest w stanie zoperować operatora wojsk specjalnych w każdym miejscu na świecie. Z drugiej strony chcemy tworzyć instytucję Combat Medic, budować tą infrastrukturę szkoleniową. A drugim takim głównym zadaniem, które dostaliśmy ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, to jest budowanie takiego Center of Excellence, czy Center Referencyjnego dla broni masowego rażenia, czyli dla CBRNE. Oczywiście budowanie potencjału to za jedno jak i drugie musi opierać się w oparciu o jednostkę, która na co dzień leczy pacjentów. I tak jak tutaj funkcjonujemy w obrębie Krakowa, 97-98% pacjentów to są pacjenci cywilni, to są krakowianie, to są mieszkańcy Krakowa, którym pomagamy na co dzień. W tej chwili przez ostatnich parę dni 140 osób była udzielana pomoc na naszym SOR-ze, co jest tak naprawdę jedną z takich rekordowych liczb, jeżeli o to chodzi. To oczywiście wszystko są mieszkańcy Krakowa. Budując ten potencjał i patrząc się na to, szukamy partnerów, żeby ten instytut mógł spełnić te wszystkie zadania, które są przed nami postawione, zarówno te kliniczne, czyli opieka nad krakowianami, ale i wojskiem, a z drugiej strony te rozwojowe i naukowe. W trakcie tych poszukiwań nasz wzrok padł na Szpital Narutowicza, który jest takim naturalnym partnerem na co dzień, dlatego że jest bardzo blisko zlokalizowany i jest tam bardzo dużo pracowników, którzy mocno i walczą od lat o to, żeby ta jednostka się rozwijała i żeby się budowała, a przez ostatni okres kierowania, choćby nawet pod kierownictwem pani dyrektor Dylek, rzeczywiście znacząco poprawił swoją strukturę, ale także dzięki temu, że ci wszyscy pracownicy, którzy tam są, nad którym nam bardzo zależy i o których tak naprawdę najbardziej walczymy, są bardzo mocno poświęceni. Stąd też propozycja do miasta, żeby tą współpracę zacieśniać i razem współtworzyć utworzenie Instytutu Wojskowego. To oczywiście jest przestrzenią do rozmów, do negocjacji, do ustalania zasad tej współpracy i zasad współtworzenia. Niemniej jednak wydaje nam się, że w momencie, kiedy obydwie jednostki przy takiej sytuacji trudnej w ochronie zdrowia, jaka jest globalnie w całej Polsce, stwarza potencjał na to, żeby z jednej strony współtworzyć i uzupełnić się nawzajem, a z drugiej strony stworzyć ten potencjał instytutu, który jest w stanie pozyskiwać środki zupełnie innych źródeł, których każdy ze szpitali osobno nie ma bezpośrednio możliwości. Stąd też powstała taka koncepcja i taką koncepcję rozmawiamy. Dzisiaj będziemy ją prezentować na Radzie Miasta, bo oczywiście bez zgody pracowników, bez zgody obywateli, mieszkańców Krakowa, no i oczywiście Rady i pana prezydenta, żadnych

0: ruchów wykonywać dalszych nie możemy.
1: Jesteśmy w szpitalu na takim etapie, że rozważamy i analizujemy możliwość współtworzenia instytutu wraz z pracownikami. Przygotowujemy się z pewnymi też wypracowanymi stanowiskami szpitala. Szpital jest bardzo atrakcyjnym podmiotem, jest szpitalem powiatowym, ma różne możliwości rozwoju i w tym momencie optymalizujemy wszelkie działania. Niemniej jednak forma, jaką prawną ma szpital, jest to samodzielny zakład opieki zdrowotnej. Na pewno ma ograniczone możliwości rozwoju i funkcjonowania. Instytut można uznać i prawidłowością jest taką, że jest to najlepsza forma organizacyjno-prawna do rozwoju podmiotu leczniczego na określonych warunkach. My w środku szpitalu wraz z załogą analizujemy nasze możliwości, pewne zmiany organizacyjne, żeśmy poczynili wraz z zespołami pracowników i teraz analizujemy możliwości przygotowania pewnych warunków, pewnego porozumienia, jeżeli by doszło do rozwoju koncepcji Wojskowego Instytutu Medycznego przy współtworzeniu ze Szpitalem Narutowicza.
0: Ilość łóżek zmaleć na pewno nie zmaleje. Raczej walczymy o to, żeby tą ilość łóżek zwiększyć. My też otwieramy, mamy nadzieję, pod koniec roku centralny blok operacyjny, gdzie będziemy przenosić wszystkie, no, czy prawie wszystkie, dużą część chirurgicznych oddziałów i razem z operatywą, co także stworzy ten potencjał dużo większy dla mieszkańców Krakowa. Dodatkowo rozbudowujemy dzięki KPO też dla mieszkańców Krakowa oddział psychiatrii i w ogóle ośrodek psychiatrii. To jest 50 milionów, które mamy na budynek psychiatrii i całe centrum psychiatryczne, które rozwijamy. Także liczba łóżek zmaleć prawie na pewno nie zmaleje, znaczy na pewno nie zmaleje, a prawie na pewno się zwiększy, ale tutaj Państwa wsparcie jest w tym, żeby NFZ, który jest w trudnej sytuacji, jakby na to nie spojrzeć, ale mimo to zaakceptował te nasze plany powiększenia tych łóżek.
1: Na dzień dzisiejszy, powiem tak, na koniec roku żeśmy mieli zadłużenie 146 milionów złotych, jeżeli chodzi o wszystkie zobowiązania, te wymagalne, niewymagalne. Dziś, szanowni Państwo, ta sytuacja na pewno się zmieniła z racji tego, że nastał taki czynnik bardzo pozytywny, jakim było oddłużenie częściowe przez organ tworzący, przez pana prezydenta. Szpital uzyskał 35 milionów złotych pożyczki, która oczywiście się przełożyła na zmniejszone zobowiązania wymagalne. Nie ukrywam i wręcz czuję się zobowiązana, żeby też tutaj powiedzieć, że kadra Szpitala Narutowicza również bardzo duży ma wkład w zmianę taką pozytywną, jeżeli chodzi o sytuację ekonomiczno-finansową. W zeszłym roku wypracowaliśmy więcej przychodów ze strony NFZ-u, około 23 milionów złotych, co nam też pozwoliło obniżyć, że tak powiem, koszty długu i sam dług.
2: To zadłużenie globalnie jest, łącznie jest dużo wyższe niż to jest wymagalne, powiedziałbym, z faktur, dlatego, że tam jeszcze jest problem, powiedziałbym, zużycia już zarówno kapitału założycielskiego, w związku z tym te szacunki są powyżej 300 milionów złotych. To byłby koszt jakby wyprowadzenia szpitala na prostą. No, z tymi wszystkimi komplikacjami, jakie wynikają dla szpitala powiatowego z kontraktów z NFZ-em, no, chociażby z decyzjami AOTM-u o tym, jak się za pewne procedury płaci. Mamy również oczywiście wycenioną wartość nieruchomości, jakby majątkową. To te dane przedstawi pan dyrektor nas na sesji. W każdym bądź razie, no, nie zakładamy takiej opcji, żebyśmy oddłużyli cały szpital i wtedy taki, jak powiem, dobry przekazali, bo tego nie mamy absolutnie w planach. Natomiast my chcemy konsekwentnie jeszcze realizować plan naprawczy. W tym planie naprawczym, jeśli Państwo to śledzili, to była ta pierwsza pożyczka z takim okresem karencji 10-letnim i spłatą też 10-letnią. Natomiast do planu jeszcze brakuje 15 milionów złotych, też pożyczki. No i jeszcze będzie pytanie o pokrycie straty, bo to jest, powiedziałbym, zmiany idą ku lepszemu, ale to ze strasznego dołka jest wychodzenie, w związku z tym ten szpital nadal kwartalnie się nie bilansuje. Tu możemy już, tak powiem, wchodzić w taki problem ekonomii społecznej, ale to z całą pewnością, to oddłużenie jest jednym z warunków, no w ogóle zresztą, żeby ta nowa jednostka mogła wystartować.
0: Tak naprawdę współtworzenie szpitala przez Szpital Narutowicza Instytutu jest w stanie tak naprawdę z jednej strony finansowo poprawić jego, i to jest na pewno taka korzyść namacalna, Ale z punktu widzenia tych Krakowian i Małopolan tak naprawdę, jeżeli się popatrzymy poprzez pryzmat tego, że do Krakowa przyjeżdża bardzo dużo różnych osób odwiedzając i zwiedzając to miasto, to dla bardzo szerokiej populacji przede wszystkim zwiększa się zakres tych świadczeń. Ponieważ współpracując niejednokrotnie, my dysponujemy szeregiem bardzo nowoczesnego sprzętu, który rozwijamy i gromadzimy coraz nowszy, a z drugiej strony Szpital Narutowicza choćby nawet dysponuje świetnym zespołem w szeregu zakresów, tak jak tarczyca, tak jak urologia, tak jak onkologia, i dzięki temu jesteśmy w stanie, połączywszy te siły, dawać dużo, dużo większych nowych świadczeń, których dotychczas ani jeden szpital, ani drugi nie był w stanie w wystarczającym stopniu proponować.
3: Teraz przerwa.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: W magazynie To jest tydzień przenosimy się do Nowej Huty, która odzyska kolejny neon. Jeszcze w tym roku zabłysnąć ma filatelistyka przy Placu Centralnym.
5: Wędrówki po Krakowie.
6: Często właśnie przy realizacjach, które wykonywaliśmy, pojawiał się temat neonu filatelistyka jako tego neonu, który jest oryginalnym neonem. Marcin Paradysz, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, który jest w złym stanie, który nie świeci, a który znajduje się no jednak w centralnym punkcie przy Placu Centralnym w Nowej Hucie, i dla wielu osób był to widoczny, rozpoznawalny element tej przestrzeni właśnie nowohuckiej. Tutaj problem z tym neonem był taki, że budynek na osiedlu Centrum D1 jest budynkiem wspólnoty mieszkaniowej i ten neon również należy do części wspólnych tego budynku, do wspólnoty mieszkaniowej.
7: I to uniemożliwiało działania miasta, no bo miasto nie może dotować ani jakby finansować prywatnych, było nie było, instytucji.
6: Dokładnie. My możemy co do zasady robić renowacje, remonty neonów, które są naszą własnością albo są związane z naszymi lokalami. Natomiast tutaj z uwagi na wyjątkowy charakter tego obiektu i te trudności, które były od lat w jego wyremontowaniu, znaleźliśmy odpowiednie rozwiązanie prawne, zawarliśmy stosowną umowę ze wspólnotą mieszkaniową jako miasto i dzięki temu będziemy mieć możliwość zajęcia się tym neonem.
7: Jaka to umowa?
6: Jest to umowa użyczenia. Wspólnota użyczyła miastu neon. Mamy więc prawo do dysponowania tym neonem i możemy rozpocząć prace remontowe.
7: Powiedzmy, zanim przejdziemy do zakresu tych prac remontowych, dlaczego filatelistyka jest takim unikatem? Bo to neon, który wyróżnia się na tle tych odnowionych neonów, które już w Nowej Hucie świecą, i tych neonów, które kiedyś świeciły.
6: Tak, jest to bardzo rzadki neon, ponieważ jest to taki neon semaforowy, napis pionowy, też rzadko spotykany, zazwyczaj są to napisy w poziomie. No i przede wszystkim miejsce, no jest to serce Nowej Huty, Plac Centralny, miejsce, gdzie no bardzo dużo osób się przewija, jedzie tramwajem, idzie na przystanek, idzie do Nowohuckiego Centrum Kultury. A więc to wszystko świadczy o tym, że ten neon dla wielu nowohucian był bardzo znany, jest bardzo znany i jest dla nich takim stałym elementem tej przestrzeni publicznej Placu Centralnego.
7: To teraz zgodnie z zapowiedzią przechodzimy do tego zakresu prac. Neon, tak jak już wspomnieliśmy, unikatowy, wyjątkowy. No i też pewnie ten zakres prac trochę większy, bo z tego co pamiętam, tam chyba jednej litery w ogóle brakuje. Te szklane rurki są na takich blaszanych przestrzennych sześcianach, nie wiem, chyba nie sześcianach, ale jakichś tam figurach, nie na płaszczyźnie w każdym razie, więc pewnie sporo pracy przed wami.
6: Tak, i też to, co należy podkreślić, no na zły stan tego neonu w ostatnich latach, nawet miesiącach, bardzo dużo osób zwracało uwagę. No były przypadki, że tam nawet odpadały jakieś elementy na chodnik. Tak więc no, to też spowodowało, że nasze dążenia do tego, żeby znaleźć rozwiązanie prawne, żebyśmy się mogli zająć jego renowacją, musiały przyspieszyć, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest tak naprawdę ostatni czas, ostatni dzwonek, żeby ten neon uratować, żeby go można było wyremontować i uruchomić. On jest też bardzo ciekawy, bo on ma tak naprawdę dwa zestawy liter. Osobny napis ze strony placu centralnego, a osobny napis jest od strony przeciwnej, tej, która idzie w kierunku
7: Czyżyn.
6: Czyżyn, tak, ronda Rodna Czyżyńskiego. Także tutaj mamy dwie pary napisów. Co robimy po kolei? Najpierw musimy zrobić dokładny przegląd techniczny tego neonu oraz no, zabezpieczenie rzeczywiście, gdyby ten przegląd wykazał, że tam są jakieś elementy, które by w jakiś sposób zagrażały bezpieczeństwo, to musimy je zabezpieczyć i ten przegląd będzie w ciągu najbliższych dni się odbędzie. Następnie po tym przeglądzie musi zostać opracowany dokładny program robót, który musi uzyskać akceptację konserwatora zabytków. Jak będziemy mieć pozwolenie od konserwatora, możemy zlecić prace remontowe. Naszym zamierzeniem jest to, aby jeszcze w tym roku neon filatelistyka ponownie zaświecił.
7: Jaki będzie koszt odnowienia, odtworzenia de facto tego neonu?
6: Tego jeszcze dzisiaj nie wiem na pewno, ponieważ jesteśmy jeszcze przed tym przeglądem. Tak naprawdę dużo więcej będziemy wiedzieć po wykonaniu tego przeglądu technicznego. Będziemy wiedzieć, w jakim stanie jest konstrukcja, jak daleko idące prace remontowe muszą tam być wykonane. Natomiast na bazie doświadczeń z innych realizacji, no to myślę, że to będzie koszt pewnie rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Trudno mi na dzisiaj powiedzieć, czy to będzie 40 czy 60, ale gdzieś myślę, że w tych granicach.
7: Warto?
6: Uważam, że zdecydowanie tak i to też zawsze jest dla mnie potwierdzeniem, kiedy uruchamiamy kolejne neony, jak dużym zainteresowaniem się to cieszy wśród mieszkańców.
7: Przypominam sobie Bar Mleczny i tłum ludzi, który pojawił się przed Barem Mlecznym po tym, jak państwo opublikowali wydarzenie na Facebooku. No, wydarzenie, którym zainteresowały się chyba wszystkie krakowskie media.
6: To pokazuje, że to są ważne elementy przestrzeni publicznej. Że nie tylko nie wiem, chodniki, jezdnie, zieleń publiczna jest ważna, ale również takie elementy wizualne przestrzeni miejskiej, charakterystyczne, które zapadają nam w pamięć w momencie, jak chodzimy do szkoły, no, korzystamy z tej przestrzeni. W pewnym momencie no, czują ludzie sentyment do tych rzeczy. Tak? Tak samo na tym samym budynku Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie opiekuje się zegarem nowochódzkim słynnym. No to też jest bardzo charakterystyczna rzecz tam właśnie przy placu centralnym i o tym, jak jest ona ważna dla mieszkańców Nowej Huty, dowiaduje się wtedy, kiedy jest jakaś awaria. I wówczas mam bardzo dużo telefonów, interwencji, co się dzieje z naszym zegarem, czemu on nie działa. Także to pokazuje, że ludzie są naprawdę zżyci z tymi elementami i jest to ważne. Ważne szczególnie w Nowej Hucie, który, przypominam, jest Nowa Huta jest parkiem kulturowym i w zapisach parku kulturowego również są wskazania, że neony należy remontować, przywracać i odtwarzać.
7: Czy za remont tego neonu będzie odpowiadała firma, z którą już państwo wcześniej współpracowali, czy jakaś inna?
6: Tego na dzisiaj panu nie mogę powiedzieć, ponieważ no, jak wszystkie prace będziemy zlecać w konkurencyjnym trybie. Także no, postępowanie przeprowadzone wykaże, który będzie to wykonawca. Na pewno warunki, które postawimy, będą takie, że będzie to musiała być firma z doświadczeniem w pracy z takimi tradycyjnymi neonami.
7: Czy państwo przeprowadzili już kwerendę i wiedzą, jak ten neon świecił? Bo to też zawsze budzi pewne wątpliwości. Pamięć ludzka jest zawodna. Zawsze są zdania podzielone na ten temat. Ktoś powie, że to był kolor różowy, ktoś powie, że niebieski, ktoś jeszcze inny, że seledynowy. Czy to wiemy na 100% na jaki kolor tenże neon filatelistyka świecił?
6: Jak mówi takie przysłowie policyjne, nikt tak nie kłamie jak naoczny świadek. Także to jest coś w tym jest rzeczywiście. Jak zaczniemy prace projektowe, to z pewnością zwrócimy się też o pomoc do mieszkańców. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś zdjęcia, najlepiej kolorowe oczywiście, które prezentują neon albo jakieś nagrania, jakieś filmy, to bardzo będziemy prosić o ich przesłanie, żeby właśnie dojść do tej prawdy, jak było, jaki ten kolor był.
7: Tutaj sugeruję Ośrodek Kultury Norwida, który stworzył szlak nowochódzkich neonów, może pomogą.
6: Tak, na pewno się też do nich zwrócimy. Być może też znajdziemy, zachowały się może jakieś elementy farby na tym neonie. jako ciekawostkę powiem, że jak robiliśmy rekonstrukcję neonów Stylowa, to najbardziej pomocne okazały się materiały z Instytutu Pamięci Narodowej. A były to materiały wideo Służby Bezpieczeństwa wykonane podczas tak zwanego zamachu na pomnik Lenina.
7: A to ciekawostka, to o tym nawet nie wiedziałem, że państwo z kwitów SBC korzystali przy rekonstrukcji tego neonu. To bardzo ciekawa rzecz.
6: Tak, był to świetny materiał, bo to była taka porządna robota Służby Bezpieczeństwa, dokumentalistyczna. Filmowali wszystko dookoła i też pięknie sfilmowali nam neony Stylowej, które dzięki czemu wiedzieliśmy dokładnie, jak one wyglądały.
7: Który to już zrekonstruowany nowochódzki neon?
6: Jeżeli chodzi o Nową Hutę, to do tej pory zrobiliśmy cztery neony. Neon Ludwik, odtworzyliśmy neony restauracji Stylowa, 3 sztuki. Zrobiliśmy remont i uruchomiliśmy neon restauracji Jubilatka, a w tym roku neon Bar Mleczny. Także tutaj to będzie, filatelistyka będzie 5. neonem na terenie Nowej Huty, który będzie wyremontowany, uruchomiony na zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
7: Średnio tak rok państwu zajmuje, tudzież z częstotliwością jednoroczną państwo odtwarzają te neony. O, tak będzie właściwie powiedziane.
6: Tak, to prawda, tak się złożyło, że tak średnio jeden neon na rok jest realizowany. Co bardzo ważne, staramy się przede wszystkim zadbać o te neony, które istnieją, które są i które są oryginalne. Bo tak jak w przypadku filatelistyki, myślę, że to już jest ten rok, to już jest ostatni moment, żeby się zająć tym neonem. Także musimy zadbać najpierw o to, co jest oryginalne, żeby po prostu nam to, żeby się to nie zniszczyło do takiego stopnia, że nie będzie możliwe już do uruchomienia.
7: Następna będzie co? Markiza, która jest, ale nie jest oryginalna, jest wariacją na temat oryginalnej markizy?
6: Markiza nie jest na dzień dzisiejszy pod opieką Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ale ma się to zmienić. W najbliższym czasie mamy przejąć pod opiekę również ten neon i wówczas będziemy planować prace związane z jej... Ona jest, bo ona czasami szwankuje, tak? Nie całość tam świeci, także jak przejmiemy ten neon, jak to się ziści, to myślę, że od tego zaczniemy, żeby po prostu ją usprawnić, żeby ona pełnym blaskiem świeciła.
7: No i chyba cieszyć się mogą mieszkańcy Wieczystej albo Ugorka, bo wraz z remontem pawilonu handlowego, to jest skrzyżowanie ulicy Ułanów i Jana Pawła II, odtwarzają państwo pawilon i odtwarzają jednocześnie tamtejszy neon. Jak on będzie wyglądał?
6: Tak, mamy w zamiarze również odtworzenie neonu Hermes na pawilonie handlowym szalei Jana Pawła II 15. Obecnie prowadzimy tam prace związane z termomodernizacją całego obiektu i naszym zamierzeniem jest albo na takie zwieńczenie tych prac właśnie odtworzyć neon, który tam był i aby on wyglądał dokładnie tak jak w oryginale. Był to też bardzo charakterystyczny, ciekawy napis neonowy. Obecnie przygotowujemy się do prac projektowych dotyczących otworzenia tego neonu. Myślę, że jego realizacja to będzie przyszły rok.
7: Mają państwo jakąś taką bucket list krakowskich albo nowochódzkich neonów, które chcą państwo odtworzyć, czy nie? Czy czekają państwo na sygnały na przykład od mieszkanek i mieszkańców?
6: Do tej pory mieliśmy plan, żeby wyremontować wszystkie te neony, które są na naszych budynkach, są naszą własnością i to już de facto zrealizowaliśmy. Jeżeli chodzi o odtwarzanie neonów, czyli wykonywanie ich od nowa jako replik istniejących kiedyś, to jest temat do szerszej dyskusji i na ten temat pojawiają się różne głosy. Pojawiają się głosy, które mówią, czy to nie jest fałszowanie historii. Czy robienie neonu na przykład Bambo, który był reklamą cukierni, która niegdyś była na centrum D7, czy to jest teraz dobry pomysł? Czy to jest potrzebne? Czy może robić neony, bo były one charakterystycznym elementem wystroju Nowej Huty, ale już nie o tej, ale już o nowej treści, nawiązującej do aktualnych funkcji, do aktualnej do tego, co się aktualnie dzieje w tej przestrzeni miejskiej. Także myślę, że tutaj zanim jakieś takie prace byśmy podejmowali, musiała być taka przeprowadzona szersza dyskusja, takie konsultacje na ten temat, bo jest to sprawa, która budzi pewne emocje i nie jest to jednoznaczna.
3: A ja zachęcam Was do spaceru szlakiem nowochódzkich neonów.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz

0: Meloradio Kraków.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

bada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odjazd dla kolegów. Jesteśmy zleceni właśnie po całym dniu pracy, więc taki obiadek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Zasmarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.